z Euroradia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam jak zwykle do godziny 5. Na początek wysłuchamy koncertu Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Essy-Pekki Salonena. To wydarzenie zarejestrowane zostało 7 września ubiegłego roku. A w programie dzieła Antona Brucknera, Ryszarda Straussa i Lizy Streich, od której rozpoczniemy. Oto jej kompozycja zatytułowana Flügel.

Wysłuchaliśmy utworu współczesnej kompozytorki Lizy Streich. Flügel to tytuł kompozycji wykonanej przez orkiestrę Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Essy-Pekki Salonena. Do zespołu dołączy teraz Asmik Grigorian, sopranistka, w której interpretacji usłyszymy cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strauss.

Łabędzi śpiew romantyzmu, czyli napisane już po II wojnie światowej cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strausa zabrzmiały w wykonaniu Asmik Grigorian, sopran i orkiestry Radia Szwedzkiego. Dyrygował Essa-Pekka Salonen. I na koniec tego koncertu muzyka Antona Brucknera, jego czwarta symfonia romantyczna.

Tak kończy się czwarta symfonia romantyczna Antona Brucknera. Słuchaliśmy jej w nagraniu Orkiestry Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Esy-Pekki Salonena z 7 września ubiegłego roku. A my pozostaniemy przy Brucknerze. Po muzyce symfonicznej proponuję jego dzieło sakralne. Os Justi, czyli usta prawego.

Os Justi to tytuł kompozycji sakralnej Antona Brucknera, która zabrzmiała w wykonaniu chóru Mnemozyne. I na koniec tej części wracamy do Ryszarda Strausa. Po jego czterech ostatnich pieśniach, tym razem młodzieńczy poemat symfoniczny Wesołe figle Dyla Sowizdrzała w wersji Franza Hasenerla Till Eulenspiegel einmal anders. Taki tytuł nosi ten utwór.

To była wariacja na temat Ryszarda Strausa, czyli kompozycja Franza Hasenerla zatytułowana Till Eulenspiegel einmal anders. Dzieło oparte oczywiście na poemacie Wesołe figle Dyla Sowizdrzała. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia w dwójce.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w piątek, 4 września. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Rozpoczniemy ją od muzyki kameralnej Feliksa Mendelssohna. Oto jego kwartet smyczkowy D-dur, op. 44, numer 1 w wykonaniu Tankstream Quartet.

Muzycy Tungsten Quartet wykonali kwartet smyczkowy D-dur op. 44 numer 1 Feliksa Mendelssohna. Przejdźmy teraz do muzyki Florence Price. Oto jej druga uwertura koncertowa w wykonaniu BBC Concert Orchestra. Dyryguje Jane Glover.

To była druga uwertura koncertowa Flawless Hearts. Na zakończenie muzyka bułgarsko-brytyjskiej twórczyni Dobrinki Tabakowej. Utwór nosi tytuł Such Different Paths.

0: Wysłuchaliśmy kompozycji pod tytułem Such Different Paths autorstwa Dobrinki Tabakowej. I w ten sposób dobiega końca ostatnie w tym tygodniu spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.
1: Wujka, jesteś na miejscu? This is Vijay Iyer.

Elżbieta Gryń-Stasik. Witam Państwa serdecznie, zwyczajowo już w piątkowy wczesny poranek. Muzyka salonu staropolskiego, wybrane śpiewy historyczne w opracowaniu churalnym Józefa Świdra. Sięgniemy też do kameralnej, zapomnianej nieco twórczości Apolinarego Szeluty. O rozpoczętym właśnie roku szkolnym przypomną nam nagrania znakomitego dziecięcego chóru Szczygiełki z Poniatowej. Zacznijmy więc. Najpierw, zgodnie z anonsem, zapraszam do XVIII-wiecznego muzycznego salonu polskiego. Józef Deszczyński, Fantazja alla Polacca D-dur. Nagranie klawesynistki Urszuli Bartkiewicz.

klawesynistka Urszula Bartkiewicz i Fantazja alla Polacca D-dur Józefa Deszczyńskiego. Fantazja polska, a w tej odsłonie spotkania muzyczna refleksja historyczna. Trzy śpiewy w nagraniu chóru Polskiego Radia. Hymn Szkoły Rycerskiej autorstwa Ignacego Krasickiego, tekst ten z 1774 roku, wszedł, jak pamiętamy, do kanonu naszej poezji patriotycznej, a z muzyką Wojciecha Sowińskiego, XIX-wiecznego pianisty i kompozytora, zyskał szczególną rangę. Z kolei pieśń Ułan i dziewczyna z tekstem napisanym przez Franciszka Kowalskiego w Paryżu w 1831 roku stał się popularny wśród powstańców listopadowych. Wreszcie pieśń Z dymem pożarów. Najpierw powstała muzyka. Mianowicie Józef Nikorowicz skomponował chorał, utwór fortepianowy. Pod wpływem tej melodii Kornel Ujeński napisał w 1847 roku tekst, który ukazał się w tomie Skargi Jeremiego. Pieśń stała się popularna w czasie Wiosny Ludów, śpiewana była także przez powstańców styczniowych. Posłuchajmy więc oto nagrania chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.

pieśni historyczne w opracowaniu chóralnym Józefa Świdra zabrzmiały w nagraniu Chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. W fantazji polskiej czas na kameralistykę. Apollinari Scelluto, Larghetto con dolore i Allegro ma non troppo to druga i trzecia część sonaty D-dur, utworu z 1931 roku tego przedstawiciela młodej Polski. Wykonawcy Konstanty Andrzej Kulka, skrzypce i Andrzej Tatarski, fortepian. Pozwolę sobie na osobistą uwagę. To świetny przykład, jak twórcza interpretacja może podnieść wartość kompozycji. Posłuchajmy.

zabrzmiały część druga Larghetto con dolore i trzecia Allegro ma non troppo z sonaty D-dur na skrzypce i fortepian Apollinarego Szeluty. Grali skrzypek Konstanty Andrzej Kulka i pianista Andrzej Tatarski. W tym tygodniu rozpoczął się nowy rok szkolny. To okazja, aby w fantazji polskiej częściej sięgać po dokonania młodych i tych najmłodszych artystów. W naszych zbiorach radiowych mamy niemało takich ciekawych nagrań. Dzisiaj sięgam po kilka wybranych wykonań, które swego czasu rozsławiły polską churalistykę nie tylko na starym kontynencie, ale także za oceanem. Mam na myśli radiowe nagrania przygotowane w 2002 roku na konkurs Europejskiej Unii Radiowej Let the People Sing. Transmitowany był ten konkurs do ponad 30 krajów Europy i Ameryki, a chodzi o chór Szczygiełki z Poniatowej pod dyrekcją Dagmary Matysik. Zespół wygrał tę olimpiadę muzyczną w kategorii chórów dziecięcych. Wspomnijmy więc przy okazji, ta wielka rodzina churalna świętowała w ubiegłym roku w Poniatowej swoje 50-lecie. Gratulacje. I niechaj zabrzmi muzyka. Najpierw dwie pieśni Stanisława Moniuszki, Po nocnej rosie i Przylecieli sokołowie. Chór Szczygiełki z Poniatowej dyryguje Dagmara Matysik.

po pieśniach Stanisława Moniuszki. Churalna polska muzyka współczesna w nagraniu dziecięcego chóru Szczygiełki z Poniatowej. Andrzej Koszewski, preludio et toccata. Paweł Łukaszewski, kruk w kąpieli. Marek Jasiński, preludium i fugeta. Oraz Andrzej Hundziak, szczygiełkowy koncert. Przypomnę, słuchamy chóru Szczygiełki z Poniatowej. Dyryguje Dagmara Matysik.

Tak właśnie potrafią się bawić dźwiękami młodzi artyści z Poniatowej, chór dziecięcy Szczygiełki. Przypomnę, to były nagrania z 2002 roku, które przyniosły zespołowi pierwsze miejsce na konkursie Europejskiej Unii Radiowej Let the People Sing. Chór śpiewał pod ręką Dagmary Matysik. W finale dzisiejszej Fantazji Polskiej ponownie odwołujemy się do Staropolskiego Salonu Muzycznego. Muzyka Juliusza Zaremskiego przenosi nas w XIX stulecie. Oto jego Divertissement à la Polonaise opus 12. Gra Regina Smędzianka, która opracowała i zrealizowała metodą playbacku obydwie partie fortepianowe. Ja już się z Państwem żegnam. Elżbieta Gryń-Stasik. Do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: W dzisiejszym fragmencie Ewangelii pojawia się odwieczne napięcie między tym, co stare, a tym, co nowe. Wielokrotnie słyszymy narzekania, że to, co nowe, jest wywrotowe, dziwne, niepotrzebne, a to, co stare i sprawdzone, było dobre, więc po co to zmieniać? Podobnie mogli myśleć faryzeusze, którzy zarzucili Jezusowi, że jego uczniowie nie przestrzegają postu. Pan Jezus odpowiada im, że dopóki Pan młody jest z nimi, jest to czas wesela i radości, a nie żałoby. Mówi tutaj o sobie samym i przeciwstawia sztywne przestrzeganie przepisów charakterystyczne dla faryzeuszów nowości, którą sam przynosi, a którą jest dobra nowina. Używając obrazów nowego płótna i młodego wina, Jezus odnosi się do swojej nauki, która przynosi całkowitą nowość. Chcę tym zwrócić uwagę, że nie da się jej zamknąć w starych strukturach religijnych, które znali dotąd faryzeusze. Jego nauka jest całkowicie nowa i całkowicie przemienia rzeczywistość. Nie oznacza to jednak, że Jezus krytykuje stare zwyczaje, post czy modlitwę. Nie potępia ich. Zmienia natomiast całkowicie punkt odniesienia. Pokazuje, że relacja z Bogiem nie opiera się jedynie na sztywnym przestrzeganiu przepisów prawa, ale przede wszystkim na miłości i na relacji z Nim samym. Czasami trzymanie się starych przyzwyczajeń tylko dlatego, że zawsze tak było i że nic nie powinno się zmieniać, nie jest dobrą rzeczą. Może bowiem nie pozwalać nam rozwijać się duchowo, a powinniśmy być otwarci na wzrost, ponieważ wiara ma swoją dynamikę. Nie możemy być zamknięci w jednej formie wiary, którą poznaliśmy na przykład na lekcjach religii w szkole albo podczas przygotowania do pierwszej komunii świętej. Życie duchowe powinno rozwijać się wraz z rozwojem człowieka intelektualnym i emocjonalnym. Nie możemy więc zatrzymać się na poziomie wiedzy i doświadczeń, które zdobyliśmy jako dzieci. Warto zatem zapytać siebie, jak jest z moją wiarą i moim życiem duchowym. Czy zatrzymało się ono na poziomie przekazu z lekcji religii, czy też staram się, aby moja wiara rzeczywiście wzrastała i rozwijała się wraz ze mną, bo wiara, która żyje, nie może pozostawać ciągle taka sama. Tak jak człowiek dojrzewa, tak również jego relacja z Bogiem powinna dojrzewać i prowadzić go coraz głębiej ku spotkaniu z Nim.
2: Mówiła Anna Miczen.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 6.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry, jest piątek, to 4 września, 247 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzeszło 9 minut temu, choć nieśmiało. Zajdzie o 19.18, zatem szybko rachując, dzień będzie trwał 13 godzin i 27 minut. Imieniny dziś obchodzą Daniela, Ida, Julian, Juliana, Rosalia, Róża, Stella i Teodor. Wszystkiego najlepszego. Katarzyna Fitzwilliams, Iga Kamińska, Andrzej Zieliński. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
1: Pogoda.
0: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. Przewiduje się jego spadek. W piątek, czyli dziś, zachmurzenie duże. W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na wybrzeżu, miejscami, uwaga, burze. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 17 stopni, 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu. Około 22 stopni w centrum, do 26 nawet stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem dość silny i jeszcze mocniej silny. Dziś, proszę Państwa, trochę przełamując tę zapowiadającą jesień pogodę, pomyślałem, że zaczniemy od takiej letniej piosenki wychwalającej kolor zielony.

0: i od razu jakoś lepiej na duszy, choć może nie na gardle. Polecamy Państwu przy tym delikatnym ochłodzeniu i wietrzej burzach, może trochę miodu, cytryny, żeby zadbać o odporność, bo czasami bywa nie tak zielono, jak mogłoby być. Jest 6:05. Co dziś w naszym poranku jazzowym? O 8:30 oczywiście gość jazzowy. Gościć będziemy znakomitego skrzypka Adama Bałdycha. Okazji do rozmów z artystą jest zawsze wiele, ale tym razem będzie to nowa płyta. Nowa płyta jego europejskiego kwartetu, złożonego ze znakomitych muzyków. Bardzo ciekawy jest też skład, bo oprócz fortepianu i kontrabasu znajduje się w nim jeszcze bandoneon. Ale najważniejsze chyba jest to, kogo tam nie ma, czego tam nie ma. Nie ma tam perkusji. Brak perkusisty w jazzie, no to wyzwanie. Jak poradził sobie z tym Adam Bałdych i czy przełukł to w sukces? O tym o 8:30. Godzinę wcześniej, czyli o 7:30, przeniesiemy się do Muzeum Karykatury. No, posłuchajmy, co nas czeka.
1: Jak zestawimy sobie całą tą salę, całą dolną salę i przeczytamy to wszystko naraz, to się nam stworzy jakiś taki palimpsest Polsk.
0: Polska jako historia wielowarstwowa? No, bez wątpienia. O tym więcej, gdy odwiedzimy Muzeum Karykatury. Wystawa Kseruj i rozdawaj, ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji czynna będzie do 15 listopada, my o niej powiemy już dziś. Dziś również na Starym i Nowym Mieście ani nie ziny, ani nie prasa, ani nie tajne kserówki, a fotografie.
2: Ania Maksymiuk, bo o niej mówię, w projekcie Moje Wnętrze pokazuje mieszkania, w których sprząta.
0: Te zdjęcia z pewnością są konsultowane z właścicielami nieruchomości sprzątanych. Te i inne nieoczywiste fotografie dziś będzie można obejrzeć w trakcie Nocy Fotografii. O tym opowiemy o 8:10. Nie bez przyczyny dzisiaj właśnie odbywa się Noc Fotografii, gdyż 138 lat temu, w 1888 roku, Amerykanin George Eastman otrzymał patent na aparat fotograficzny na błonę zwojową i zarejestrował znak towarowy Kodak. Reszta to już historia. A kwadrans później, czyli o 8:25, ostatnia w tym tygodniu wskazówka kulturalna od Rafała Mazura.
3: Lektura moim zdaniem nie na lato, czy też na jesień, tylko na lata.
0: Oj, chyba będzie o Sienkiewiczu. Rekomendacje kulturalne o 8:25, a tymczasem dobrnęliśmy już do 6:08 w jazzowym poranku dwójki, co znaczy, że tradycyjnie sięgamy po muzykę jazzowego jubilata.

0: Lullaby of Birdland, fantastyczny standard w wykonaniu gitarzysty, którego w jazzowych porankach dwójki bardzo lubimy, to Birelli Lagren, który dziś, uwaga, kończy 60 lat. To spadkobierca Django Reinharda. 60 lat, no to w Polsce, gdyby był kobietą, to mógłby przejść na emeryturę, ale we Francji przejdzie na emeryturę, gdy będzie miał 63 lata i 3 miesiące. Taki mają państwo we Francji system, ale my absolutnie nie życzymy Birellemu Lagren, by na emeryturę przechodził, wręcz odwrotnie, chcemy, by więcej grał. Ja nawet przypominam sobie jego koncert w Polsce w 2016 roku, czyli dokładnie 10 lat temu, wystąpił na Bielskiej Zadymce Jazzowej i wówczas udało mi się go zapytać między innymi o to, kiedy zaczął grać na gitarze.
1: I must have been around 4 or 5, I think.
2: Miałem jakieś 4-5 lat. Zacząłem dzięki mojemu tacie, który uwielbiał ten instrument. Jednak nie pamiętam dobrze tego okresu. Byłem bardzo młody. Pierwsze wspomnienia mam dopiero z czasu, kiedy miałem 6 lat. Nie ma więc w mojej pamięci momentu, w którym nie grałbym na gitarze. To dość zabawne. Mój starszy brat opowiada mi często, jak wyglądały moje początki. Podobno byłem tak zafascynowany gitarą, że potrafiłem grać po kilka godzin dziennie. Puszczałem nagrania Django Reinharda i godzinami próbowałem kopiować jego solówki. Ważne jest również to, że pochodzę z muzycznej rodziny, rodziny cygańskiej, i jak to zazwyczaj bywa w takich społecznościach, każdy tam grał na jakimś instrumencie. Byłem zatem otoczony muzyką. Może dlatego tak się szybko zaczęło. W końcu miałem dopiero 14 lat, gdy wydałem już swoją pierwszą płytę.
0: Zaczął grać, gdy miał 4 lata.

0: 14 lat, to wiek, w którym wydał swoją pierwszą płytę. Birelli Lagren, świetny muzyk, świetny gitarzysta, dziś kończy 60 lat.
1: Kalendarium.
0: Czas na zajrzenie do kalendarza z rocznicami i mamy kilka ważnych dat. 245 lat temu hiszpańscy osadnicy założyli miasto aniołów Los Angeles. Tego samego dnia, ale w 1809 roku urodził się Juliusz Słowacki. 4 września to też dzień zresztą urodzin innych ludzi pióra, Jerzego Oficowskiego i Marka Krajewskiego. Najlepsze życzenia urodzinowe przesyłamy Borysowi Szycowi. Dziś też szczególnie wspominamy zmarłego dokładnie 12 lat temu Włodzimierza Kotońskiego, który był twórcą studia eksperymentalnego Polskiego Radia, może nawet nie tyle twórcą, co twórcą pierwszego utworu muzyki konkretnej, jednego uderzenia w talerz. Edwarda Hukewicza z kolei żegnamy już 4. rok z rzędu. A na koniec jeszcze muzyczne wspomnienie Cassandra Wilson, która odeszła 1 września w wieku 70 lat. Wczoraj Piotr Matwiejczuk wspominał Cassandrę Wilson w swojej 5. strunie. Dość obszernie polecamy Państwu tę audycję. My słuchamy teraz utworu Lover Come Back to Me. Oczywiście w jej znakomitym wykonaniu, charakterystycznym głosie, który rozpoznawalny był po pierwszym zaśpiewie.

jeden z najbardziej niezwykłych głosów we współczesnym jazzie. Myślę, że taki głos, który wpłynął na wiele pokoleń, na potem to, co tworzyło się z neo-soulem, z muzyką R&B, na to, co później tworzyła Erykah Badu, zresztą do tej drugiej, zresztą dziś mam nadzieję, że przejdziemy, bo wydała właśnie swój najnowszy album, ale właśnie teraz żegnaliśmy Cassandrę Wilson, która odeszła w wieku 70 lat 1 września. Spokojny, niski, głęboki głos, ale słychać było w nim, przyznają państwo, taki jazzowy drive. Taki drive, mocny drive słychać też w muzyce, którą bardzo lubimy w porankach jazzowych, czyli w muzyce Donalda Byrda. Dziś właśnie, zanim staną państwo w korkach, my sięgamy po Off to the Races, czyli wyścigi samochodowe, klaksony słychać w tym nagraniu pęd, a nawet myślę, że czuć zapach benzyny.

0: Wygrany przez Arta Taylora na perkusji Marsz Zwycięzców, Zwycięzców Wyścigu Samochodowego. Tak na dobry rozbieg w poranku jazzowym dwójki Off to the Races Donalda Byrda. Jego zresztą pierwsza płyta wydana w wytwórni Blue Note. Donald Byrd opartym, Donald Byrd miłośnik samochodów, oparty na okładce o piękny, sportowy, czarny samochód marki Mercedes, a muzyka, no, to poezja jazzu. A skoro o poezji mowa, to na poezję czas teraz w dwójce.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Pozostał mistrzem poetyckich opowieści o miłości i śmierci. W jego wierszach łączą się ze sobą piękno i brzydota, czułość i perwersja, blask ciała i mrok wnętrza, tajemnica i ostentacja, asceza i nadmiar. Pisze o twórczości Stanisława Grochowiaka we wstępie do ukazującego się właśnie dwutomowego wydania wierszy zebranych poety Anna Romaniuk. Ta publikacja, w której oprócz poezji ukazują się także dwa tomy Prus Wszystkich Grochowiaka, została przygotowana w 50. rocznicę śmierci autora ballady rycerskiej. My w poranku w tym tygodniu prezentowaliśmy Państwu z naszego archiwum wiersze czytane przez samego Stanisława Grochowiaka. Oto ostatni z nich.
2: Nie było lata. Jesień szła od wiosny, jak ziąb od wody, jak od dzwonu kręgi. Dnia 15 Burns pozbierał wiosła, zaszedł nad morze, zawrócił do karczmy. W karczmie odnalazł płomień, knot i łoił wysoką wieżę u szczytu szczerbioną. Płonącej wieży z czegła wyżla głowa, za kola dymu wciekały w jej chrapy. Zaś obok głowy ustawiono dzban, zaś obok dzbanu rozkruszono chleb, zaś w cieniu chleba ukrywa się mysz. Spojrzała na Burnsa i stała jak martwa. Nie było lata.

0: Nadchodziła zima, kładła sopelki na wąsikach myszy. W uszach psiej głowy, jak w niewielkich grotach, zakuła lodu ołowiowe lustra, a zaś w kobiecie, co wnosiła dzbany, Burns widział tylko grubą dolną wargę, pełne dobroci miękkie części dłoni i ślad po nożu, tak stary jak Szkocja. Nie było lata. Wprost z ogrodów wiosny, zarówno wątłych, jak już jędrnych pychą, tyle nadziei niosących, co ptak śliny miłosnej w gardziołku uniesie, wprost z tych ogrodów, ledwo tkniętych szpadlem, obcasem dziewki po przelotnym deszczu, paluszkiem chłopca, który kładł ten odcisk dla zaznaczenia swojej przyszłej ścieżki, wprost z tych ogrodów, gdzie stawiałem kosze, wynoszę wiadra ściętych szronem liści. Burns to powiedział i pozbierał wiosła i wyszedł w zamieć, jakby wchodził w kościół. To, co zostało w karczmie po nim, było wieżą woskową, stryczkiem z knota, gwiazdą ponad wysmukłą ruiną psiej głowy, kobiecą dłonią z rozchylonym wnętrzem. Nie było lata.
1: Stanisław Grochowiak czytał swój własny wiersz. Zbliża się 705. rocznica śmierci Dantego, dlatego w poranku dwójki od poniedziałku słuchać będziemy fragmentów jego najsłynniejszego dzieła Boska Komedia, a także wierszy lirycznych i sonetów tego autora. Słuchają Państwo dwójki, jest 6:31. No, tradycyjnie to w jazzowym poranku dwójki czas na jazzowe opracowanie muzyki Fryderyka Chopina. No i chciałbym, byśmy teraz przenieśli się do 1963 roku. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce nie działa jeszcze nawet grupa Novi Singers. Chopina wykonuje się tylko we fraku. Żaden jazzman nie pomyślałby nawet o jazzowej interpretacji muzyki tego wieszcza fortepianu, nawet we własnej piwnicy. Ale za oceanem saksofonista słynący z niskiego, ciepłego brzmienia Jerry Mulligan zaczyna do Chopina improwizować. Ale proszę sobie wyobrazić, że no, czyni dyshonor, bo improwizuje do tego Chopina bez fortepianu. Chopin na jazzowo bez fortepianu. Profanacja? Może tak, ale za to jaka? Co Państwo na ten temat sądzą?

dla tych z Państwa, którzy dopiero wstają i może niekoniecznie lubią budzić się z marszem wygrywanym na perkusji z radia płynącym. Muzyka nokturnowa, moglibyśmy powiedzieć, ale to było preludium e-moll z tą słynną progresją wykorzystywaną tak często przez jazzmenów. Jerry Mulligan, jego zespół, 63 rok, płyta Night Lights, czyli płyta, moglibyśmy powiedzieć, filmowo brzmiąca, która swoje odzwierciedlenie, którą swoją obecność znalazła w niejednym obrazie kinematografii, tak pięknie brzmiąca pod spodem, tak kolorowo, moglibyśmy nawet powiedzieć, filmowo. A skoro o filmach mowa, to przed nami film, w którym zagra całe miasto. Tak, pod takim hasłem już w tę niedzielę zrealizowany zostanie widowiskowy Gdynia Lipdub 100. W filmie udział wezmą rodziny, wezmą mieszkańcy, miłośnicy Gdyni, nawet służby miejskie, ponad 100-osobowe zespoły, reprezentacje drużyn sportowych, grup artystyczne, uczelnie, studenci, wszyscy, którzy tylko i wyłącznie tego chcą i którzy przede wszystkim kochają swoje miasto. O szczegółach z pomysłodawcami przedsięwzięcia, dyrektorem Gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzym Radosem oraz operatorem Sławomirem Pultynem rozmawia Marcin Mindykowski.

0: Na stulecie Gdynia przygotowuje swój miejski Libdab. Musimy chyba to wyjaśnić. Libdab, czyli co?
1: Bardzo trudno to wyjaśnić w radio.
0: Jerzy Rados, reżyser.
1: Najprościej jest wpisać na YouTubie Libdab i po prostu zobaczyć. Natomiast spróbuję, tak opisowo to jest film, który jest kręcony w jednym ujęciu, czyli nie ma żadnych cięć. Kamera cały czas się przemieszcza, cały czas jest w ruchu. I ona będzie przemieszczać się po określonych, wytyczonych lokalizacjach czy trasie przejścia, który będzie zgodny z wcześniejszym scenariuszem. I to wszystko odbywa się do piosenki, która powinna być znanym na świecie przebojem. I w trakcie przemieszczania się tej kamery przed nią liderzy śpiewają, oni się zmieniają, śpiewają tekst tej piosenki. A mieszkańcy, grupy społeczne, grupy przyjaciół, instytucje, firmy, jakieś grona prezentują się przez kilkanaście sekund wtedy, kiedy pojawią się przed okiem kamery. A my nawiązujemy do dwóch takich dużych libdabów miejskich. Jeden to był w mieście Grand Rapids w Stanach Zjednoczonych. Oni zrobili ten libdab z powodu

0: krytyki tego miasta w dobie kryzysu, który wówczas był w Stanach Zjednoczonych. Newsweek napisał, że to jest upadające miasto. I oni wpadli na pomysł, żeby zrobić lipdaba, żeby pokazać, że to nie jest upadające miasto. I nawet Newsweek po obejrzeniu tego lipdaba przeprosił za swoją, jak się okazało, mylną tezę. Natomiast drugi lipdab, to jest lipdab największy i najdłuższy, trwa prawie 19 minut, został zrealizowany w austriackim miasteczku. I tam z kolei chodziło o to, że w tym miasteczku mieszka dużo uchodźców i oni chcieli pokazać, że ci uchodźcy są zintegrowani i że tworzą społeczność tego miasteczka. Taki był wydźwięk do piosenki Life is Life. Natomiast nasz gdyński lipdub ma oczywiście związek ze stuleciem. I też bardzo, myślę, proste w sumie, ale ważne przesłanie. Ważne szczególnie w tych czasach, w jakich żyjemy, czyli w czasach takich podziałów, hejtu, demonstracji nienawiści. Chcemy pokazać, że jesteśmy wspólnotą, pozytywną wspólnotą, że potrafimy wspólnie działać, że potrafimy wspólnie coś tworzyć, że jesteśmy miastem, które wypełnia radość ich mieszkańców. Natomiast co do piosenek, one też pasują w sensie tekstu i w sensie rytmu, bo to też jest istotne. I to jest wielki światowy przebój Bobby'ego McFerrina, Don't Worry.
1: People don't worry, be happy, don't worry, be happy now.
0: Zmiksujemy to z przebojem polskim, którego autorką jest Anna Jantar. Piosenka Tyle słońca w całym mieście.
2: Sławomir Pultyn, autor zdjęć.
3: Bo nie chodzi o to, żeby tutaj zrobić przepiękny, czy interesujący, inaczej plastyczny przelot przez miasto, czy przejście przez miasto, gdzie są tylko jacyś zatrudnieni ludzie i aktorzy, tylko żeby pokazać tą energię, która, myślę, podniesie tą całość na jakiś kompletnie inny poziom. Finałem lipdubu jest rodzinne zdjęcie. No te zdjęcia robimy od 26 lat. I po raz pierwszy, może w jakiś taki symboliczny sposób, zamkniemy to stulecie Gdyni jakby w kategorii rodzinnych zdjęć, że wykonamy je dwa. To znaczy powstanie super technologicznie zaawansowane na dzisiejsze czasy zdjęcie współczesne, w sensie środków, które wykorzystamy, technologicznych, ale też zrobimy to zdjęcie aparatem, który ma 100 lat i którym można by było sfotografować założycieli Gdyni 100 lat temu.
4: O Gdyni, o idei Gdynia Lipdub 100 opowiedzieli Marcinowi Mindykowskiemu, jego pomysłodawcy Jerzy Rados i Sławomir Pultyn. Zbiórkę uczestników zaplanowano w niedzielę o godzinie 8.30. Realizacja filmu rozpocznie się o 10.00. Występ, proszę Państwa, w Lipdubie będzie możliwy nawet w dniu tego wydarzenia, więc jeżeli będą Państwo w Gdyni, to może warto wziąć udział w tym wydarzeniu w Lipdubie, a może moglibyśmy wymyślić jakieś polskie słowo, zastępując ten anglicyzm, na przykład bezcięć, film bezcięć. To skoro ten Lipdub bezcięć będzie się odbywał z podkładem Bobby'ego McFerrina, który troszeczkę w materiale wybrzmiał, to może posłuchajmy go w pełnej krasie. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin odkryty też między innymi przez Urszulę Dudziak. To taki trochę zapomniany element światowego jazzu, w którym kiedyś rządzili Polacy. Proszę Państwa, Bobby McFerrin, jego Don't Worry, Be Happy, a w znakomitym nastroju do studia dwójki wkroczyła właśnie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja mogłabym powiedzieć tak jak Bobby McFerrin na samym końcu. I'm not worry.
3: Przegląd prasy.
1: Cóż tam, panie, w polityce?
2: Nie w polityce. Polityka była w środę. Dzisiaj dzienniki, które zawsze mają dodatki, więc wypełniają nam właściwie cały przegląd prasy. I też nie martwię się, ja nawet poczułam taką satysfakcję, jak przeczytałam nazwiska siedmiorga finalistów NIKE 2026. To jest pierwsza strona Gazety Wyborczej. Oczywiście ten ścisły finał chyba jednej z najdłużej trwających w Polsce nagród literackich, przynajmniej z tych spektakularnie głośnych, to po raz 30 będzie niebawem wręczona, 4 października dokładnie wręczona ta nagroda. I kogóż tu znajdujemy? Moja satysfakcja wynikała z tego, że o wszystkich tych książkach była mowa na antenie dwójki.
1: Gratulujemy redakcji literackiej?
2: Nie tylko literackiej, publicystyki też. I
1: wszystkim
2: gratulujemy. Wszystkim. No, nie naszym słuchaczom, że są dobrze poinformowani.
1: Że słuchają dobrego radia.
2: Anna Bikont. Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów. To jest reportaż i to jest też weteranka, można powiedzieć, tej nagrody. Dorota Grabek z kolei, wręcz przeciwnie, debiutantka nominowana za tom opowiadań Zmartwychwstanie.

0: Tanki, który był i w czytelni, i wydaje mi się, że czytaliśmy również fragmenty W to się czyta, więc jak państwo poszukają dobrze na naszej stronie, to nawet można się zapoznać z fragmentami. Justyna Kulikowska, Wnyki dla światła, książka świeżo nagrodzona w Poznaniu nagrodą imienia Adama Mickiewicza. Krzysztof Łapiński, który był gościem kilku nawet rachunków myśli, nominowany za najmądrzejszego, biografię Sokratesa. Weronika Murek za Urodziny, świeżo znów nagrodzone w Gdyni nagrodą literacką tego miasta. Zyta Rudzka, z kolei moja rozmówczyni z poranka, Tylko durnie żyją do końca, też z kolei z wcześniejszych lat laureatka nagrody literackiej Nike za Ten się śmieje, kto ma zęby, ale właściwie wszystkie jej ostatnie książki są nominowane, zwykle docierają do finałów. Myślę, że podoba się i czytelnikom, bo to są też książki bardzo popularne wśród czytelników, ale właśnie również rozmaitym gremiom jurorskim.
1: Ciekawe, że wydawnictwo Czarne tak naprawdę jest tutaj dominujące.
0: Coś w tym jest, to prawda, ale myślę, że patrząc na tę listę, nie mam takiego poczucia, że tutaj
1: to
0: był klucz. Szczepan
1: Twardo... Nie mówię, że to wydawnictwo, ale że to sukces duży.
0: No ogromny, tak. Więc gratulujemy też gustu redaktorom wydawnictw. No ostatnią powieścią nominowaną jest z kolei Nul Szczepana Twardocha, czyli opowieść o wojnie w Ukrainie i to z kolei laureat Nagrody Publiczności sprzed lat za Morfinę. Także proszę państwa, jeżeli chcą państwo przeczytać coś więcej na temat zawartości tych nominowanych książek, to proszę do artykułu Wojciecha Szota do Wyborczej zajrzeć, a ja szybciutko przechodzę do dziennika Gazety Prawnej, magazynu Na Weekend, bo tutaj jest Piotr Kofta, jak zawsze o literaturze, ale bardzo interesująca i nieoczywista propozycja, etyka okrucieństwa. Brzmi groźnie.
1: Tak.
0: Ale dotyczy literatury. Czym jest odwaga w literaturze? Takie pierwsze pytanie stawia Piotr Kofta. Współcześnie w kulturze zdominowanej przez autofikcję i dyskurs terapeutyczny, za krańcowy akt odwagi uważa się najpewniej osobiste wyznanie o wychodzeniu z traumy. Niemniej tego rodzaju wyznanie, które na poziomie jednostkowym jest być może potężnym przeżyciem wyzwalającym, na poziomie zbiorowości wydaje się już podejrzanie łatwym zwycięstwem. I dalej Piotr pisze, kapitalizm znajduje wiele sposobów, aby te rzeczywiste przecież emocje skutecznie skomercjalizować, opakować i sprzedać z zyskiem. Oczywiście jako dowody rzekomego buntu. Nasuwa się sugestia, że w takim razie odwagą byłoby uprawiać sztukę, która się nie opłaca. Czyli po pierwsze nie jest nastawiona na zysk, mierzony również w skali poklasku i prestiżu, po drugie zaś nie schlebia bezpiecznym oczekiwaniom publiczności. No ale tutaj również, jak Piotr kwituje, to jest to również nie tak bardzo odważny gest, jakby się mogło wydawać. To obraz równie fałszywy jak ten, w którym straumatyzowani buntownicy cierpią na pluszowych krzyżach. No i tutaj wchodzi autor książki Etyka okrucieństwa, Jose Overhero. I właśnie jak pisze Piotr Kofta, z pewną pomocą definicyjną przychodzi ten hiszpański pisarz. Niestety żadnej z jego nagradzanych powieści nie przeczytamy jeszcze w polskim przekładzie. Otóż, powiada Overhero, pewne rodzaje literackiego okrucieństwa, rozumianego przede wszystkim jako gest skierowany w stronę odbiorcy, nie zaś na przykład jako szczegółowe opisy ekscesów i gwałtownych czynów, mogą mieć walor oczyszczający, ukazujący realny stan rzeczy w swojej odmianie, nazwijmy to etycznej. Okrucieństwo literatury polega na jej funkcji demitologizującej, przy czym mit rozumiemy jako fantastyczne wyjaśnienie rzeczywistości, które nie potrzebuje dowodów, a raczej neguje potrzebę dowodu. Okrucieństwo uderza w sam rdzeń naszych przyzwyczajeń intelektualnych, w rutynę naszych serc i mózgów. Czyli ta etyka okrucieństwa miałaby nas po prostu odzierać z naszych przyzwyczajeń. Chciałbyś czytać taką literaturę?
1: Ja nie mogę się doczekać powrotu czytelni.
0: A to też. Piotr Kofta jest jednym z głównych bohaterów tej audycji. I tam pewnie państwu będzie podsuwał również takie książki, które w tę etykę się wpisują. Mamy jeszcze dużą rozmowę, jak zawsze, na ostatniej stronie Rzeczpospolitej poświęconą kulturze. Jacek Marczyński rozmawia z dyrektorem Januszem Marynowskim o nowej siedzibie Symfonii w Warszawie. Lubisz rozmawiać o czymś, czego nie ma?
1: Ja bardzo lubię o tym rozmawiać, ale bardzo czekam na to, żeby Symfonia Warszawia powstała, bo to Grochów, mój ukochany Grochów, i może przy okazji te drogi, które tam są dookoła, można byłoby wyremontować, które z Polską.
0: Drogi, wszystko jedno, ale żeby taka

0: nowe centrum kultury w tej nie starej Pradze, ale właśnie Pradze Południe, Grochowie. Zaistniało. Bardzo też
1: trochę
0: na to
1: kamionek,
0: czekam.
1: Kamionek, można powiedzieć, tak. No, piękny Instytut Weterynarii tam tak. się będzie mieściła Sinfonia Warszawia. Piękne budynki, które tak straszyły trochę, a teraz tak rozjaśniają ulicę Grochowską, że aż miło patrzeć.
0: I o tym również, jakie prace wykonano celem odrestaurowania tych budynków. O tym też jest mowa w tym wywiadzie. Oferujemy wyremontowane przestrzenie w budynku, to co już jest. W budynku głównym i dwóch oficynach. Tak. W jednej kiedyś była stajnia, w drugim sala operacyjna dużych zwierząt, a jednocześnie zaoferujemy koncerty symfoniczne w namiocie. To z kolei o festiwalu 11 września zbliża się, który słuchacze znają od kilkunastu lat. Na festiwalu otwarcia będzie też okazja do poznania przeszłości tego miejsca na wystawie, a przed głównym budynkiem zaprezentujemy makietę akustyczną naszej sali koncertowej, tej jeszcze nieistniejącej, choć zaprojektowanej już w 2010 roku, w skali 1 do 10. Jak chcą się Państwo szczegółowo dowiedzieć, kiedy kolejne etapy nowej siedziby Sinfonii Warszawii będą otwierane, a także jaki jest program na funkcjonowanie tego, co już jest. Zdradzę, że chodzi głównie o koncerty kameralne. Proszę sięgnąć do Rzeczpospolitej.
1: Dziękujemy. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Premiera słuchowiska według dramatu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Na żywo sprzed ruin Pałacu Książęcego zatonie w Zielonej Górze. W roli głównej Krzysztof Wakuliński, któremu towarzyszą lubuscy artyści teatru. Ze specjalnym udziałem Grażyny Barszczewskiej. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy w niedzielę o 16:00.
0: Autopromocja.
2: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
3: Przywitał nas skrzypek, no bo skrzypek dzisiaj będzie głównym bohaterem jazzowego poranka dwójki. Słuchają nas Państwo do godziny 9:00. To oczywiście jazzowy poranek. Minęła godzina 7:00.
0: Poranek dwójki.
3: Jest piątek, 4 września, to 247 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie o 19:18. Przyda mi zatem jeszcze trochę ponad 9 godzin słońca. Proszę wykorzystać je w pełni. Składam życzenia dzisiejszym solenizantom, a są nimi Daniela, Ida, Julian, Juliana, Rosalia, Róża, Stella i Teodor. Przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Nad całością dzisiejszego programu czuwa Katarzyna Fitzwilliams, za konsoletą Iga Kamińska. A wiadomości kulturalne przygotował Marcin Pesta. Dzień dobry, Macieju. Czy nie?
4: Witaj, Andrzeju. Dzień dobry Państwu. 500 wydarzeń, ponad 10 000 gości, prelekcje, pokazy filmów i warsztaty. Na 4 dni niewielki lądek Zdrój stał się górską stolicą Polski. Rozpoczął się tam 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Festiwal to przede wszystkim spotkania z himalaistami, alpinistami i podróżnikami, ale także pokazy filmów, spotkania z autorami książek i wystawy fotograficzne, mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu.
5: To jest 510 punktów programu. Tego nie da się streścić nawet w jednym zdaniu wielokrotnie złożonym. To jest historia tego, co się przez ostatnie lata, czy ostatni rok zdarzyło w górach i jak w tych górach można spędzać czas na turystycznie i sportowo.
4: W centrum uzdrowiska powstało miasteczko namiotowe, w którym trwają spotkania, dodaje Maciej Sokołowski.
5: Taki spęd ludzi, którzy lubią w górach spędzać czas. Ci ludzie się często znają i faktem jest, że no właśnie, mamy 510 punktów programu rozrzuconych tutaj po całym lądku Zdroju, a ten lądek Zdrój duży nie jest, w związku z tym idąc z jednego punktu do drugiego, które oddalone powiedzmy sobie o 100 metrów, ciągle się kogoś spotyka, więc przejście czasem 100 metrów zajmuje 2 godziny.
4: W czasie Festiwalu Górskiego nie zabraknie również wieczornych koncertów. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Organizatorzy przygotowali także transmisję z wydarzeń, w czasie której zbierają fundusze na wsparcie lądka Zdroju dotkniętego przez powódź 2 lata temu. Koncert z cyklu Jazz Zamek odbędzie się dziś w Poznaniu. To seria regularnych spotkań z jazzem organizowanych w Poznańskim Centrum Kultury Zamek, podczas których na tamtejszej scenie prezentują się artyści reprezentujący różne nurty i style tego gatunku. Na dzisiejszy koncert zaprasza Wojciech Mania.
6: Ten cykl obchodzi w tym roku swoje 10-lecie, a podczas 76. koncertu w ramach cyklu zagra Szymon Siwierski ze swoim koncertem zapowiadającym płytę Dare to Fly. Ciekawostką jest to, że koncert odbędzie się w sali pod zegarem, więc będzie to raczej kameralne wydarzenie i będzie mu towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa Wiktora Franco. Każde ze zdjęć nawiązuje do jednego z utworów z płyty.
4: Początek koncertu o 20:00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. A w serwisie smutna informacja. Nie żyje Witold Płóciennik, operator i autor zdjęć filmowych, którego ciało znaleziono w lesie na obrzeżach Lubniewic. Po kilku dniach poszukiwań miał 56 lat. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, m.in. w Gdyni za zdjęcia do Ikara, historii Mietka Kosza oraz na festiwalu Kamer Image za Zieje. W jego dorobku są zdjęcia do takich filmów jak Wymyk, Carte Blanche i Święto Ognia, a także popularnych seriali, m.in. Kruk, Klangor, Minuta Ciszy i Ołowiane Dzieci. Okoliczności śmierci Witolda Płóciennika bada prokuratura.

0: Słaby wynik Polski, jeśli chodzi o przyznane unijne stypendia dla młodych naukowców na początku kariery. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych opublikowała listę 421 beneficjentów, którym przyznała granty o wartości ponad 700 milionów euro. Z Polski zaledwie 6 początkujących naukowców otrzymało stypendia.
1: W tym roku najwięcej stypendiów przyznano na badania z dziedziny nauk fizycznych i inżynierii, następnie z dziedziny nauk o życiu, a także nauk społecznych i humanistycznych. Z Polski po 2 stypendia przyznano naukowcom z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego. Po 1 grancie otrzymał Uniwersytet Gdański oraz Instytut Historii PAN. Bezkonkurencyjne okazały się Niemcy, które otrzymały 89 stypendiów, prawie 15 razy więcej niż Polska. Druga na liście Wielka Brytania, prawie 8 razy więcej. Polska razem z Czechami zajęła 15 miejsce na 25 państw. To wpisuje się w szerszy problem od wielu lat, który ma Polska. Polscy naukowcy, polskie firmy badawcze nie sięgają albo nie potrafią sięgać po unijne granty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. Przewiduje się jego spadek. Dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na wybrzeżu, miejscami burze, uwaga, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 stopni Celsjusza w centrum, do 26 stopni na południowym i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny.
4: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Reklama.
3: Słuchają Państwo dwójki, jest 7:07, zatem sięgamy po płytę tygodnia. Wciąż, proszę Państwa, można zdobyć płytę, która jest najnowszym albumem Rafała Blechacza. Pianista wraz z filharmonikami drezdeńskimi pod dyrekcją Kenta Nagano prezentuje m.in. trzeci koncert fortepianowy Beethovena, przełomową kompozycję tego kompozytora spośród dzieł tego gatunku. Tonacja c-moll, w której utrzymany jest utwór, to, jak mówi Rafał Blechacz, świat głębi, mroku, dramatu i siły. My słuchamy właśnie trzeciego koncertu fortepianowego, fragmentu pierwszej części i Państwo mogą do nas pisać. Poranek dwójki @polskieradio.pl, pisać, by otrzymać od nas w prezencie na dobry piątek ten album.

0: fragment pierwszej części trzeciego koncertu fortepianowego C-moll Ludwiga van Beethovena. To fragment naszej płyty tygodnia, w której to właśnie wykonawcą tego koncertu jest nasz cudowny pianista Rafał Blechacz. Towarzyszą mu drezdeńscy filharmonicy pod dyrekcją Kenta Nagano. By otrzymać od nas ten album, proszę pisać na adres poranek@polskieradio.pl. Proszę nie zapominać o swoich danych teleadresowych. A dla tych, którym się nie uda otrzymać głównej płyty tygodnia, płyta dodatkowa z muzyką Brahmsa i też w znamienitym wykonaniu Anne-Sophie Mutter, której towarzyszą z kolei czescy filharmonicy. No, zachęcamy serdecznie Państwa właśnie do wzięcia udziału w naszej zabawie. poranek@polskieradio.pl. Wyniki tej zabawy pod koniec poranka dwójki, czyli bliżej godziny dziewiątej.
1: Poranek dwójki.
0: A do tego czasu między innymi o 8.30 rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, a będzie nim Adam Bałtych, znakomity skrzypek poruszający się gdzieś na pograniczu muzyk, gatunków muzycznych. No zresztą ostatnio dostał Fryderyka za, w kategorii klasyka, crossover, za wydawnictwo stworzone z Agnieszką Budzińską-Bennett i jej ensemble Peregrina, Leta Mundus, a

0: Dziś opowie o swojej nowej jazzowej płycie, choć ona znów jest gdzieś na pograniczu, dlatego że album Endless to debiut jego europejskiego kwartetu, debiut europejskiego kwartetu tego skrzypka z świetnymi zagranicznymi muzykami, ale no właśnie w nietypowym składzie, bo bandoneon, fortepian, kontrabas, bez perkusji. Cały czas ten brak perkusji mnie nurtuje. Z pewnością zapytam Adama Bałdycha dziś o 8.30 o to, jak to jest grać w zespole jazzowym bez swingu, bez perkusji. A może te skrzypce pełnią rolę właśnie tej swingującą, zapewniającą drive. Ponadto w dzisiejszym poranku dwójki za około 2 kwadranse przeniesiemy się do Muzeum Karykatury.
1: Jak zestawimy sobie całą tą salę, całą dolną salę i przeczytamy to wszystko naraz, to się nam stworzy jakiś taki palimpsest Polsk.
0: Polsk, czyli wielu Polsk, które zostały odkrywane, zdrapywane i pisane na nowo. No właśnie taka wielowarstwowa historia na wystawie Kseruj i rozdawaj ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji. Ta wystawa czynna będzie do 15 listopada. A jeszcze dziś przed nami o 8.25 ostatnia rekomendacja kulturalna Rafała Mazura.
2: Lektura moim zdaniem nie na lato, czy też na jesień, tylko na lata.
0: No właśnie, kompozytor dziś nie o muzyce, nie o koncertach, a o książkach. To o 8.25, a teraz znów wracamy do kartki z kalendarza. 108 lat temu urodził się Gerald Wilson, czyli jeden z ważniejszych aranżerów, bandliderów, i w jego wykonaniu fragment musicalu, który opowiada o pewnej krainie, w której pewien jegomość, marzyciel, zmierzył się nie tylko z wiatrakami, ale przede wszystkim, to co najistotniejsze, towarzyszył mu w podróżach wierny giermek, czyli Man of La Mancha.

triumfalna muzyka Don Quixota i Sancho Panza, czyli muzyka z musicalu Man of La Mancha, dyrygował Gerard Wilson swoją orkiestrą. To nagranie z 1966 roku, czyli równo sprzed 60 lat. A skoro w dwójce zabrzmiała muzyka z musicalu, no to przenosimy się do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Przed nami pierwsza premiera w nowym sezonie i będzie to zarazem premiera mocno nawiązująca do filmu. Pani Doubtfire to będzie

0: musicalowa komedia, ale z ważnymi wątkami rodzinnymi. Jacek Butlewski w czasie czwartkowej próby rozmawiał m.in. z odtwórcą tytułowej roli Michałem Kocurkiem.
1: Film oglądałem wielokrotnie, to jest jeden z moich ukochanych filmów absolutnie i jeden z moich ukochanych, nieodżałowanych aktorów, mistrzów. Robi

0: że są to bardzo duże buty do wypełnienia i plus oczywiście to, że to jest kompletnie inna też dziedzina, bo jest dużo śpiewania, dużo stepowania, dużo tańczenia, dużo beatboxowania, dużo komediowych scen, gdzie ja akurat czuję się mocniejszy w tych wzruszających i dramatycznych, ale też fajnie było się zmierzyć z taką materią, która naprawdę w bardzo mądry sposób potrafi bawić i jest autentycznie wzruszająca i fajne, dobre treści przerzuca dalej na widownię.
1: Oksana Hamerska, jaka rola w spektaklu?
2: Grałam w tym spektaklu Mirandę, czyli mamę.
1: Niełatwa dosyć rola, bo w filmie taka trochę nielubiana postać.
2: Ja bardzo utożsamiam się z tą postacią, ponieważ w życiu też mam trójkę dzieci. Wiem, że jest to bardzo niełatwe zadanie, żeby pogodzić pracę z wychowywaniem dzieci. I ja osobiście bardzo lubię tę postać. Dla mnie jest pełna kolorów, ma bardzo wielką paletę emocji i bardzo kibicuję tej postaci od samego początku do końca.
1: Czym dla Pani jest ta opowieść filmowana, a teraz już teatralna, bo przechodzimy z filmu na teatr?
2: Jest to tak naprawdę opowieść o wielkiej miłości, oddaniu rodziców i chęci bycia z tymi dziećmi mimo wszystko. Teraz mówimy o Danielu, czyli o ojcu. I tak naprawdę to jest wszystko to, co zrobił. Opowiada o jego wielkiej miłości do dzieci, czyli bardzo chciała po prostu być z tymi dziećmi i poświęcać im jak najwięcej czasu, dlatego postąpił tak, jak postąpił moim zdaniem.
1: Rodzina patchworkowa, to od tego 93 roku trochę się oswoiliśmy z tym pojęciem.
2: Teraz to już jest rzeczywiście częsty widok, rodzina patchworkowa i inaczej patrzymy na to, kiedy tak się dzieje, ale tak jak mówi nasz główny bohater na końcu spektaklu, najważniejsze to kochać siebie nawzajem, kiedy z szacunkiem potrafimy tworzyć tę rodzinę, to wszystko się układa, wszystko idzie tak, jak powinno.
1: Co wyniesiemy poza dobrą zabawą, bo zakładam, że taka będzie, chociaż sam film to też były elementy chwilami smutne.
0: Zdecydowanie, jeżeli chodzi o nasz spektakl, on w tej mierze jest bardzo podobny w konstrukcji do filmu. Są momenty, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo śmiesznie i to jest taki śmiech fajny, wyzwalający i jak to się mówi, aż do rozpuku, a potem nagle, jak to właśnie w przypadku Robina Williamsa, po prostu w ułamku sekundy potrafi zrobić autentycznie wzruszająco, mądrze, tak refleksyjnie, bo trzeba się zastanowić nad tym, że właśnie może niekoniecznie dorośli przez całe życie muszą iść razem, ale jeżeli mają wspólne dzieci, to trzeba tak to jakoś fajnie poukładać, żeby to one na tym nie cierpiały, że oni się gdzieś rozeszli, każde w swoją stronę. I pod tym względem to bardzo, bardzo mądry, tak jak ten film, jest spektakl i o tym też będziemy dużo mówili. O tym, że po prostu rodzina to jest troszeczkę więcej niż stricte tata, mama czy dwoje mam, dwoje ojców. To jest po prostu zbiór ludzi, którzy się autentycznie kochają.
1: Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski. Ileż tych pań Dubfire będzie? Bo tu na takiej próbie widzieliśmy sporo.
3: Widzieliśmy sporo pani Dubfire, bo to są klony. Czyli to są takie prześladujące myśli głównego bohatera, który wie, że ta jego droga powrotu do dzieci, do rodziny jest dosyć karkołomna i że zdarzy się wiele i dowcipnych, i bardzo trudnych przygód. Ale najważniejsze dla niego jest to, że on się stara, że taką ma determinację do tego, żeby do tych swoich dzieci wrócić, żeby się nimi zająć, żeby nie stracić z nimi kontaktu. No a więc te liczne panie Dubfire to były te jego prześladujące go myśli o tym, że jest nieudaczną nianią, że musi się wcielać w te dwie role, że mu się to myli. A tak naprawdę mamy dwie panie Dubfire, czyli Łukasza Kocurka i Patryka Kośnickiego, znakomitych aktorów, którzy no, mają wyzwanie, żeby w tych dwóch rolach na scenie się co chwilę pojawiać i te role zmieniać.
1: Niektóre te panie Dubfire są dość podobne do Robina Williamsa w przebraniu.
3: Tak, ta maska pani Dubfire jest niemalże 1:1 kopią filmową. To jest licencjonowany spektakl, więc to wszystkie rzeczy, które w tym zakresie widzimy, są też konsultowane z agencją, która nam udziela licencji. Rzeczywiście ta pani Dubfire jest właściwie, można powiedzieć, niemalże kopią tej filmowej.
4: Króciutko, Skarbeńku, króciutko. Patryk Kośnicki. Przede wszystkim jest opowieścią o miłości ojca do dzieci, o trudnych relacjach rodzinnych, o tym, jak dzieci muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości i o tych wszystkich problemach, które się z tym wiążą. Ciężko mi się wysłać przez maskę, przepraszam. Tak, dla mnie ta historia jest o tym. Na pewno nie jest to mężczyźnie przebierającym się za kobietę. I to byłoby takim ideałem, gdyby właśnie pomimo całej komediowej formy tego przedstawienia wywoływało w widzach różne emocje. Wydaje mi się, że siła tej historii jest na tyle

0: duża, że będą ludzie bardzo wzruszeni, bo trudno przejść obok tego obojętnie.
1: All my love to you, puppet. You're going to be all right. Bye bye.
2: Jak i czy w ogóle da się zastąpić niezastąpionego Robina Williamsa? O tym na musicalowej scenie w Teatrze Muzycznym w Poznaniu dowiemy się 12 września. Spektakl pani Dubfire reżyseruje Łukasz Brzeziński. A my teraz w jazzowym poranku dwójki trochę o ciszy, no bo nie każdy lubi mocne uderzenie o poranku, więc może dla tych z Państwa, co dopiero się budzą, Alabaster de Plume. Człowiek, który doszedł do wniosku, że nie będzie ani najszybszym, ani najgłośniejszym saksofonistą, bo na to w jego życiu było już za późno, by dotrzeć do takiego momentu, do takiej sprawności technicznej, więc postanowił być saksofonistą najcichszym.

0: niezwykły jegomość, również przy poznaniu. Człowiek, osobowość tak naprawdę, jedna wielka osobowość, Alabaster de Plume, de Plume, jego Vento M. Rosa z 2022 roku nagranie. A niezwykłą przestrzenią również jest Muzeum Karykatury, które mieści się w tak cichej, jak przed chwilą muzyka cichej teraz starówce na ulicy Koźlej, przepraszam, ale niedługo będzie w Muzeum Karykatury głośniej, bo powraca po przerwie związanej ze zmianą ekspozycji. Otworzy swoje drzwi dla zwiedzających właśnie to muzeum, tym razem by zabrać Państwa do czasów, kiedy własne pismo można było stworzyć przy pomocy nożyczek, kleju, papieru i kserokopiarki. O tym, czym jest tytułowy zin, z twórcami wystawy rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: Znajdujemy się w Muzeum Karykatury w Warszawie, gdzie już niedługo zostanie otwarta najnowsza wystawa Kseruj i rozdawaj, ziny i prasa niezależna.

0: Polsce w dobie transformacji. Co to takiego ziny?
1: Zin to jest skrót od magazyn albo fanzin. Anna Nowakowska-Wierzchoś z Instytutu Narutowicza. Ziny są to broszury niezależne, które zrobione są najczęściej metodą do it yourself, czyli po prostu każdy robi jak umie metodą, na przykład wytnij z gazety, narysuj, przyklej do kartki, skseruj albo wykonaj na sitodruku, czy też metodę RISO, w zależności kiedy powstawały. W każdym razie są to projekty niezależne, które nie są o charakterze komercyjnym. Raczej są skierowane do określonego odbiorcy, grupy przyjaciół albo osób podobnych zainteresowaniach ideologicznych.
0: A skąd ten dopisek w dobie transformacji?
1: Kolekcja Instytutu Narutowicza i współpracowników i też to Muzeum Karykatury obejmuje w zasadzie złote lata zinów w Polsce, czyli lata 80., kiedy zaczęły powstawać na większą skalę ziny w Polsce, jak i lat 90., kiedy naprawdę tych dużo zinów i prasy niezależnej się pojawiło. I część z nich zaczęła się przekształcać w gazety.
2: Też ziny przeżywają teraz drugą młodość, rozkwit, moim zdaniem w związku głównie z upadkiem internetu w jakiś sposób, czyli powstaniem AI. Michał Rzecznik, Muzeum Karykatury. Ziny zapewniają nam autentyczność i wolność i też dają nam prosty dostęp do odbiorców.
0: A jaka Polska wyłania się z tych zinów zebranych przez państwa i prezentowanych na wystawie?
2: To nie jest jedna Polska, to jest bardzo dużo różnych Polsk i w każdej gablocie, w każdej ramce tutaj, które wiszą na ścianach, mamy inne Polski. To są Polski opowiadane przez osoby często wykluczone z tego głównego nurtu opowiadania, więc to jest takie... Jak zestawimy sobie ten cały tutaj, całą tą salę, całą dolną salę i przeczytamy to wszystko naraz, to się nam stworzy jakiś taki palimpsest Polsk.
1: Można powiedzieć, że jest i Polska kolorowa, ale też czarno-biała, bo ziny są rzeczywiście najczęściej czarno-białe, mało które są kolorowe, ale rzeczywiście jest różnorodność, bo mamy tutaj też bardzo artystyczne ziny polityczne i zarówno od bardzo prawicowe, nacjonalistyczne, faszystowskie, po ziny anarchistyczne, które są najciekawsze artystycznie.
3: Ja byłem odpowiedzialny za projekt graficznej komunikacji wystawy. Dominik Cymer, grafik, ilustrator. Z zinami jest zapoznany, bo od dzieciństwa je oglądałem. Byłem wielkim fanem na przykład Mać Pariatki. Zrobiłem takie komputery, na których można przeglądać ziny. Jest ich tutaj około 1000. Można całe archiwum sobie przejrzeć. Jest tego chyba jeszcze więcej niż na samej wystawie.
4: Ja się nazywam Anna Krztoń, jestem artystką komiksową i ilustratorką. Tutaj są przykłady moich zinów. Ja zajmuję się wydawaniem i jakby rysowaniem i wydawaniem komiksowych zinów od, nie wiem, 2012 roku, moich autorskich. To są komiksy autobiograficzne i ja je właśnie w takiej formie prezentuję czytelnikom, właśnie w formie takich zeszycików, które sama jakby dystrybuję na różnych festiwalach.
2: W dolnej sali muzeum urządziliśmy czytelnię zinów, gdzie będzie można poleżeć na leżaku i wybrać z naszej półki z kilkuset zinów którąś publikację, która akurat nas zainteresuje, poczytać, odpocząć i spędzić miło czas. Mamy tu też oryginalną maszynę do sitodruku zrobioną z jakiegoś sprzętu rolniczego w latach 80. przez jakiegoś pana w górach. I sprowadziliśmy z jego stodoły specjalnie na naszą wystawę tę maszynę razem z oryginalnymi sitodrukami na koszulki.
1: Osoby, które nigdy nie widziały zinów i nie wiedzą, jak się tworzyły ziny, będą mogły zobaczyć, jak powstawały ziny, bo będziemy mieć przykłady makiet czasopism. Na przykład tu jest Iskra, pismo uczestników ruchu Wolność i Pokój. I właśnie jest naniesiony tekst maszynowo i ręcznie wykonany taki jakby layout do artykułu i tutaj już mamy odbity, zmniejszony numer zina, jak był rozdawany na ulicach później, a tutaj są makiety, więc to jest taka ciekawostka, taka kuchnia robienia zinów. I wystawie towarzyszyć będą oprowadzenia kuratorskie, będą też targi zinowe 19 września z poetką i artystką zinową Julią Niedziejko.
2: 5 września odbędą się targi zinów pod Muzeum Karykatury, gdzie będzie dużo stoisk młodych twórców zinowych i będzie można też zobaczyć tani naszą wystawę z tej okazji. Wokół wystawy tak naprawdę co tydzień będzie się odbywało jakieś wydarzenie kulturalne, albo właśnie oprowadzania, albo spotkania, albo też premiery książek.

Wystawę Kseruj i Rozdawaj Ziny i Prasa Niezależna w Polsce w dobie transformacji będzie można oglądać do 15 listopada, rzecz jasna, w Warszawskim Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego na wąskiej, pięknej, malowniczej ulicy Koziej, która jest równoległą ulicą do krakowskiego przedmieścia. Jak idą Państwo do Kościoła Świętej Anny, to warto zawsze zahaczyć o Muzeum Karykatury. A jeżeli chodzi o zahaczenie, to w najbliższym czasie Erykah Badu zahaczy o Polskę. 25 października tego roku, to będzie niedziela, wystąpi w Katowicach i wówczas, proszę Państwa, zaprezentuje zapewne swój najnowszy album, materiał z najnowszego albumu. Albumu, na który bardzo długo czekaliśmy i gdy myślę, mówię bardzo długo, to myślę naprawdę długo, bo 16 lat minęło, odkąd Erykah Badu wypuściła ostatnią swoją długogrającą płytę. Wszyscy czekali. Ta data premiery nowego albumu była przekładana. Miał to być 2025 rok, październik, potem wiosna tego roku, aż w końcu kilka dni temu się ukazał. Oto jak brzmi.

Erykę Badu, jej nowa płyta wydana 28 sierpnia, czyli równo tydzień temu, Before the World Blows. No, charakterystyczne brzmienie tej wokalistki, nie tylko głosowe, ale też i ten charakterystyczny bas, który towarzyszy jej, bardzo niski, głęboki, na pierwszym planie towarzyszy jej od samego początku, od pierwszej płyty, lata 90. Wówczas to piąty album, dopiero piąty album Eryki Badu, na który czekaliśmy 16 lat. Erika Badu rodziła się w Dallas, a 1366 mil dalej w Baltimore urodził się kolejny bohater jazzowego poranka Dwójki. Człowiek, którego słuchaliśmy w zeszłym tygodniu w jazzowym klubie Dwójki Live, jego koncertu z festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Trębacz Brandon Woody. I skoro był koncertowy Brandon Woody, to pomyślałem, że w poranku moglibyśmy posłuchać jego debiutu w wytwórni Blue Note, Real Love Part 1.

0: we fragmencie Brandon Woody, jego płyta debiutancka, w ogóle pierwsza płyta w jego życiu, wydana pod egidą Blue Note Records. Jak debiutować, to tylko w takich wielkich, fantastycznych wytwórniach, tak fantastyczną muzyką, bardzo mocno zakorzenioną w miejscu, z którego pochodzi, czyli z Baltimore. Brandon Woody będziemy z pewnością w dwójce się przyglądać temu trębaczowi. Jest 7:45.
1: Przegląd prasy.
0: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry. No, zaczniemy nie od trębacza, tylko od saksofonisty, ponieważ przede mną Jazz Press, czyli taka prawdziwa, proszę państwa, słychać po szeleście gazeta jazzowa. I na okładce setka Coltrane albo 100 Coltrane.
0: No niedługo mamy stulecie, 26 września, będziemy tam świętować, proszę państwa, na antenie.
2: Przemek Psikuta nie pozwala nam o tym zapomnieć, tak. Ale przyznam, że to jest taki, jeżeli ktoś pilnie słucha jazzowych klubów przez niego prowadzonych, no to mam wrażenie, że tę swoją edukację na temat twórczości Coltrane'a doskonale uzupełni. Od tej postaci zaczyna i kończy się numer tego wydania Jazz Press i widzę, że nie macie tu Andrzeju jako nie członka redakcji Jazz Pressu w gronie tych, którzy głosowali na ulubioną płytę Coltrane'a. Zdradzę, że na pierwszym miejscu redakcji jest A Love Supreme, a tak, twoje pierwsze miejsce?
0: No nie mogło być inaczej. Ja też jestem fanem tej płyty, szczególnie, że zrobiłem latem cały cykl audycji o spiritual jazzie, a to jest taki kamień węgielny spiritual jazzu, ale tam też jest płyta Ole, moja ulubiona płyta, druga Johna Coltrane'a, ta taka pomarańczowo-czerwona.
2: Na piątym miejscu.
0: Z dwoma kontrabasami tam ogrywającymi. No, taka nowoczesna płyta, nawiązująca trochę do Sketches of Spain, Milesa Davisa. Świetny album.
2: Pięknie Linda Jakubowska pisze o początku Love Supreme. Pierwsze akordy McCoya w otwierającym albumie Love Supreme utworze Acknowledgement brzmią dla mnie jak wschód słońca. Tak jakby zaczynał się nowy, lepszy dzień.
0: No zdecydowanie, potwierdzam.
2: Jak chcą państwo poczytać, ale tutaj nie wszystkie rzeczy są o tym nowym, lepszym dniu. Jest bardzo dużo o uzależnieniu od heroiny. Również innych muzyków jazzowych tworzących legendarną scenę lat 50., tę amerykańską. Między innymi w dziale wspomnienia jest duży artykuł poświęcony Sonniemu Rollinsowi, urodzony w roku 1930. Pod wpływem swego sąsiada z nowojorskiego Harlemu, Colemana Hawkinsa, zaczął ćwiczyć na saksofonie tenorowym. Zaprzyjaźnił się z grupą młodych bebopperów, Milesem Davisem, Thelonious'em Monkiem, Fatsem Navarro, Jackiem McLeanem i Budem Powellem. Z nimi wszystkimi występował podczas licznych jam sessions oraz nagrywał. Jest też wspomnienie poświęcone polskiemu twórcy, czyli Helmutowi Nadolskiemu.
0: Tak.
2: W Jazz Forum też był przedrukowywany ostatni wywiad z nim. Tutaj, proszę państwa, to bardzo nietuzinkowa postać. Wystarczy pierwszy akapit z tekstu Mateusza Stroczyńskiego. Udzielając w 2005 roku wywiadu do programu TVP Kawałki Mózgu, wśród swoich głównych inspiracji Helmut Nadolski wymieniał morze i niebo. Znajdował się wówczas na Sopockiej plaży, klęczał w piachu i rozmarzony opowiadał o radości, jaką daje mu przestrzeń graniczących ze sobą żywiołów. Jego występy nie miały w sobie jednak nic z niewinności tego wyznania. Historie o podpalanych kontrabasach, które w jego rękach zyskiwały rozmiary wiolonczeli i szeleszczących łańcuchach, budziły trwogę, roztaczając wokół Nadolskiego aurę złowrogiego szaleńca, a przy tym pisząc jego legendę.
0: Tak, bardzo ciekawy wywiad. To niepublikowany dotąd wywiad przeprowadzony w innym celu, ale okazał się fantastyczną rozmową. Z tego, co pamiętam, tam też znajdujemy informację, że Nadolski był przez pewien czas kierowcą ciężarówki czy kierowcą zawodowym. To musiał być kontrast dopiero.
2: Tak, bardzo ciekawy numer Jazz Press. Jest też rozmowa z ukraińską pianistką Kateryną Ziabliuk właśnie, która wyznaje między innymi, że bardzo ją frustruje, gdy kojarzą ją wyłącznie przez to, że jest z Ukrainy albo z tego, że jest kobietą, co jak rozumiem cały czas na scenie jazzowej jest jakoś wyjątkowe.
0: Katarzyna

0: Jest członkinią zespołu One, czyli tylko i wyłącznie kobiecego kwartetu, który regularnie w dwójce zapraszamy, nie tylko do audycji, ale też i do koncertu, więc my staramy się trochę zmieniać ten obraz polskiego jazzu, bo muzyków i kobiet grających jazz w Polsce jest bardzo, bardzo wiele.
1: Co w Jazzpressie, to już państwo wiedzą dość szczegółowo. Zajrzyjmy do magazynu Gazety Wyborczej, gdzie z kolei też bardzo obszerny wywiad przyjaciół z Olgierdem Łukaszewiczem rozmawia Artur Nowak. Między innymi jest trochę o ważnych relacjach rodzinnych. O swoim bracie bliźniaku opowiada Olgierd Łukaszewicz. Jest operatorem, profesorem, doktorem habilitowanym od filmu. Autor zdjęć do Wabanku, Sex Missing, czyli pracowali razem, czy Doliny Issy. Dziś widzę wyraźnie, jak bardzo się różnimy, gdy patrzę na siebie i bliźniaka. Mam wrażenie, że wszystko bierze się z dzieciństwa. Mama opowiadała, że kiedy chłopcy grali na placu, ja potrafiłem zabrać im piłkę, a mój brat chował się za mamą. Śmieje się, widzisz, zostało ci to do dziś. Ty chowasz się za kamerą, a ja przed kamerą lubię się popisywać. Jest też fantastyczna anegdota o przyjaźni z Wojciechem Przoniakiem. Siedzieliśmy w jednej ławce w szkole teatralnej, ale poznaliśmy się jeszcze wcześniej. To było dość zabawne. Przed maturą leżałem w szpitalu po operacji. Byłem w piżamie, z nosa zwisał mi zakrwawiony bandaż. Poprosiłem Wojtka, żeby zrobił mi egzamin ze zdolności aktorskich. On potraktował sprawę całkiem serio. Jak wyglądał ten egzamin? Pyta Artur Nowak. Trzymając się łóżka, żeby się nie przewrócić, wyrecytowałem z pełnym zaangażowaniem słowo o Jakubie Szeli, Brunona Jasińskiego, a Wojtek oceniał, czy nadaje się do zawodu aktora. Tak zaczęła się znajomość, która później przerodziła się w przyjaźń. Jest o przyjętych i nieprzyjętych rolach, o byciu amantem, ale są też wątki społeczno-polityczne. Naprawdę obszerna rozmowa w magazynie Gazety Wyborczej. A z kolei nieco dalej, na stronie 36, duży tekst Krzysztofa Pomiana, wybitnego intelektualisty. Tekst zaczyna się lidem. Europejskie nacjonalizmy zmiażdżone przez upadek III Rzeszy i włoskiego faszyzmu wydawały się pozbawione znaczenia. W ostatnich 20 latach odzyskały dawną jadowitość. Więc wiedzą państwo, o czym będzie. Natomiast kontekst jest taki, że Krzysztof Pomian zostanie pierwszym laureatem Międzynarodowej Nagrody imienia Czesława Miłosza. Przyznawanej przez Bibliotekę Narodową, odbierze ją w czasie festiwalu Morze Literatury, który odbędzie się w dniach 19-21 września w Darłowie. I już zupełnie na koniec zajrzymy do plusa minusa, czyli dodatku do Rzeczpospolitej. Temat numeru, coś dla nas, Andrzeju, dzieci, luksus dla bogatych.
0: To ja wiem. Więcej dzieci było tuż po wojnie w Polsce. Tak. A warunki były zdecydowanie gorsze.
1: No ale teza numeru jest taka, że artykuły dowodzą, że więcej dzieci rodzi się w tych najbogatszych dzielnicach, przynajmniej w Londynie. Tak, i w bogatych krajach zachodnich. Natomiast my sięgamy szybciutko do stron kulturalnych. Barbara Holender rozmawia z Maciejem Kawalskim, reżyserem filmu Lalka.
0: No właśnie, widzę kadr piękny.
1: Tak.
0: Z piękną Izabelę Łęcką.
1: Czyli Kamilę Urzędowską, w tle Marcin Dorociński. Nie będę
0: również piękny.
1: Your words, not mine. Przytoczę państwu znów anegdotę nieściśle związaną z filmem, o którym na pewno nieraz jeszcze będziemy mówić. Wywodzę się z rodziny z wielopokoleniowymi tradycjami lekarskimi i wydawało mi się oczywiste, że po maturze idzie się na medycynę. Ale kino zawsze było moim marzeniem. No i będąc już studentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zdałem do Katowickiej Szkoły Filmowej. Jak łączył pan tak dwa tak bardzo różne kierunki studiów? Pyta Barbara Holender. Uprawiałem coś w rodzaju intelektualnego biatlonu. Medycyna to tysiące stron do zapamiętania i żelazna dyscyplina. Bieg na wytrzymałość. Reżyseria to strzelanie. Trzeba wyciszyć tętno i trafić. Dodatkowo na medycynie zajęcia zaczynały się jak szpitalny obchód, często o 7 rano. W szkole filmowej przed 13 naprawdę mało się działo. Także i osobiste, i filmowe wątki z Maciejem Kawalskim Barbara Holender porusza.
0: Potwierdzam, jako uczeń szkoły namiotowej, nikt rano z Akademii Teatralnej nie przychodził na zajęcia. Było pusto i cicho.
1: No to tak, jak widać, na filmówce podobnie. Jeśli są państwo ciekawi czegoś więcej, to na stronach plusa minusa jest też na przykład recenzja Mikołaja Kwiatkowskiego z książki Krasnohorkajego, czyli tego ubiegłorocznego Nobli

0: teksty: porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy obcujecie z dziełami Krasnohorkajego. Nie znajdziecie tu pocieszenia.
1: O, by jednak tak nie było. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Miłego dnia. My tę godzinę jazzowego poranka spędzimy w towarzystwie dwóch panów, którzy nas dzisiaj odwiedzą. Z jednej strony Adam Bałdych, który będzie gościem o 8.30, a z drugiej strony Leszek Możdżer, który dziś rozpoczyna trzeci sezon klubu jazzowego o godzinie 18.00. Ich Passacaglia.

0: Autopromocja.
1: Noumen to w filozofii Kanta rzecz sama w sobie. Coś, co istnieje, ale czego człowiek nie może do końca rozpoznać. Podobnie jest z kompozycjami i ich wykonaniami, szczególnie tymi premierowymi. W najbliższą niedzielę przekonamy się, jak brzmi Noumen, i to już piąty w dorobku Aleksandra Kościowa. Jego pomysł zrealizuje sekstet wokalny Promodern, a to wszystko z okazji stulecia Polskiego Radia i to na festiwalu Wratislavia Cantans. Na transmisję z Wrocławia i zarazem kolejną odsłonę projektu 10 na 100 zapraszam w niedzielę o 12. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Zamierzałem popracować nad tą zapowiedzią audycji. Całkowicie obezwładniła mnie jednak niechęć do tego przedsięwzięcia. Jest zatem taka, jaka jest. O gnuśności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.

0: Poranek dwójki.
1: Jest godzina 8, a to piątek, 4 września, 247 dzień roku. Słońce w znaku Rakła zajdzie o 21.01. Imieniny obchodzą Daniela, Ida, Julian, Liliana, Rosaria, Róża, Stella i Teodor. Wszystkiego najlepszego od całej redakcji programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Zapraszam jeszcze przez godzinę na jazzowy poranek dwójki, a teraz sięgam po notatki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Podleśnej.
2: Pogoda.
1: Informacja dla meteopatów. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i ta najistotniejsza jej część, czyli przewiduje się spadek ciśnienia. Nie wiem, czy to wtedy boli głowa, ale wielce możliwe. W piątek zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 stopni w centrum, do 26 stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, a wyglądając przez okno na wschodnią ścianę budynku Polskiego Radia, no możemy powiedzieć, że jesień już się zbliża.

0: w jazzowym poranku dwójki urocze trio Jacob Collier, Becca Stevens i Chris Steele, czyli troje wykonawców z różnych światów. Najjaśniejszą, najbardziej uśmiechniętą osobą jest Becca Stevens. Proszę Państwa, kiedyś się spotkałem na bielskiej zadymce jazzowej, nawet spotykałem ją na śniadaniach bardzo wcześnie rano. Jeszcze tak uśmiechniętej osoby rano nie widziałem nigdy. No właśnie, wykonali wspólnie, jak wspomniałem, uroczą I Heard You Singing. Jest 8:06. Zobaczymy, czy tak uśmiechnięty jak Becca Stevens przyjdzie do studia dwójki za 23 minuty. Adam Bałdych, skrzypek, który będzie dzisiaj naszym głównym gościem. Skrzypek opowie o swojej najnowszej płycie Endless, która odnosi się do wieczności, do wiary, ale to, co nas najbardziej interesuje w tym wszystkim, to fakt, że Adam Bałdych prezentuje swoje nowe europejskie trio, Daniela Di Bonaventura, między innymi gra w tym trio na bandoneonie. I ten bandoneon ze skrzypcami, proszę Państwa, tworzą bardzo ciekawą tkankę muzyczną. Czasami, może Adam się na mnie obrazi, ale to połączenie brzmi jak lira korbowa. Jakbyśmy gdzieś tam słyszeli tą lirę korbową, kiedy cichutko Daniela Di Bonaventura gra, Adam Bałdych wykorzystuje też swoje charakterystyczne brzmienie skrzypiec renesansowych. Adam Bałdych, jego nowy zespół w składzie fortepian, kontrabas, bandoneon, skrzypce, skrzypce renesansowe i brak perkusji. O tym, dlaczego jej brak i jak ją zastąpić, porozmawiamy o 8:30. Wcześniej, bo już niebawem, za kilka minut, przeniesiemy się na Stare Miasto, bo dziś tam odbywać się będzie Noc Fotografii.
1: Ania Maksymiuk, bo o niej mówię, w projekcie Moje Wnętrze pokazuje mieszkania, w których sprząta.
0: Sprząta, więc my dzisiaj ze względu na to, że przeglądając kalendaria doszliśmy do wniosku, że jest równa 138. rocznica, proszę Państwa, otrzymania patentu na aparat fotograficzny przez George'a Eastmana, który zarejestrował swój znak towarowy jako Kodak. Właśnie sięgniemy po noc fotografii, nie mylić z nocą muzeów, która odbywać się będzie na Starym Mieście. To wszystko, a nawet więcej, do godziny 9:00, a teraz coś na szczęście, czyli złamany smyczek.

0: Big Man Polskiego Radia, który prowadził Bogusław Klimczuk. To nagranie 1968 roku. Złamany smyczek Alberta Pradelli. Proszę Państwa, to był za herbatnik Albert Pradella. To był muzyk, który urodził się w 1919 roku i był skrzypkiem, ale bardzo szybko sięgnął po saksofon. Więc Albert Pradella tak naprawdę w orkiestrach Polskiego Radia, bo i w Studiu M2, w Big Bandach, w Orkiestrze Tanecznej, w Orkiestrze Studia S1, czy nawet w Studiu Jazzowym grał na saksofonach. Ale właśnie też komponował m.in. takiego foxtrota, kiedy prezentował swoje umiejętności na skrzypcach i jak widać absolutnie nie zardzewiał mu ten złamany skrzypek. Inny skrzypek. Adam Bałdych będzie dzisiaj gościem jazzowego poranka o godzinie 8:30. A do tego czasu, proszę Państwa, my udamy się na Stare Miasto. Stare Miasto, na którym teraz trwa obecnie, a nawet będzie trwała w nocy, noc fotografii. Fotografia pozwala dotrzymać na chwilę to, co na co dzień mijamy bez większej uwagi, szczególnie jeżeli jest to fotografia uliczna, bliska codzienności i miejskiemu rytmowi. Podczas, no właśnie, dzisiejszej nocy fotografii Warszawa stanie się przestrzenią dla takich historii i spojrzeń. Jak patrzeć na miasto, żeby dostrzec w nim coś nowego i naprawdę poczuć się w nim jak u siebie? W tym może nam pomóc nadchodzące wydarzenie. O szczegółach Alicja Michalska.
1: Noc fotografii to wydarzenie, podczas którego Warszawa na jedną noc zamienia się w wielką galerię fotografii. Wielkoformatowe projekcje prac polskich i zagranicznych artystów pojawią się w przestrzeniach Starego i Nowego Miasta. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Oswajanie miasta i opowiada o tym, jak budujemy własną relację z miejscem, w którym żyjemy.
2: Noc fotografii jest świętem fotografii, w którym pokazujemy zdjęcia w projekcjach, na elewacjach budynków, na ścianach, na ekranach.
1: Mówi koordynatorka wydarzenia Olga Gertner z Muzeum Warszawy.
2: To jest taki format, który istnieje w wielu europejskich miastach. My go zaadoptowaliśmy na warunki warszawskie.
1: Noc fotografii jest organizowana przez Muzeum Warszawy. Też znajdujemy się w bardzo warszawskim miejscu, na warszawskiej Starówce. No i samo wydarzenie Noc fotografii też jest z miastem bardzo związane.
2: Tak, bardzo byśmy chcieli, żeby warszawiacy, warszawianki wrócili na Starówkę i spacerowali tu nie tylko turyści, więc dostajemy podczas nocy taką mapkę z punktami i możemy chodzić po Starówce i po Nowym Mieście i oglądać projekty, na które Państwa zapraszamy. I mam nadzieję, że będziecie się z tą mapką mijać na szlaku. Na mapce jest, wszystkie punkty są opisane, dokładnie wiemy, co można zobaczyć. Jest ich 6 i na każdym ekranie możemy zobaczyć co innego. Właśnie jednym z punktów jest Arl i Festival i Night of the Year. Na dwóch innych pokazujemy projekty hiszpańskie z Barcelony, z przedmieść Barcelony. Na przełomie 2024 i 2025 w Barcelonie odbyła się wystawa Nieznane miasto we mgle, nowe obrazy z przedmieść Barcelony. To był projekt badawczy, 3-letni, w którym artyści i fotografowie, fotografki zastanawiali się nad tym, jak opisać przemiany, którym ulega Barcelona. I fotografia jest bardzo dobrym medium do tego, żeby opisywać te przemiany. Wydaje się właśnie, że fotografia pomaga też oswajać zmiany.
1: A oswajanie

0: Oswajanie miasta to zresztą jest przewodni temat tegorocznej edycji.
1: Wymyśliłam ten temat dlatego, że zastanawiałam się nad tym, co sprawia, że czujemy się w Warszawie u siebie albo odwrotnie, obco lub niekomfortowo. I dla mnie takim pierwszym sygnałem, że jest okej, że dobrze się czuję, to jest jak chodzę po mieście i patrzę na ściany, na chodniki, na których pojawiają się różne znaki, hasła, to w zależności od tego, czy te hasła są bliższe moim poglądom, czy dalsze, czuję się od razu lepiej albo gorzej. I mamy w swojej kolekcji pracę Bartka Kiełbowicza. On w 2021 roku fotografował ściany, chodniki, właśnie naznaczone hasłami, które później były przekreślane, przeinaczane. I warto zastanowić się nad tym po 5 latach, czy one są nam dalej bliskie, czy coś się zmieniło, czy właśnie czujemy się z nimi dobrze, czy źle. Te prace będzie można zobaczyć nie tylko podczas Nocy Fotografii, również do końca grudnia. W muzeum mamy gabinet fotografii i jedna z sal jest poświęcona oswajaniu miasta.
0: Podczas Nocy Fotografii czekają nas nie tylko projekcje zdjęć, ale też spotkania, rozmowy i możliwość spojrzenia na Warszawę z zupełnie innej perspektywy. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę i których punktów programu nie warto przegapić?
1: Sama noc, no to są te projekcje w 6 punktach na Starówce i na Nowym Mieście. I oprócz Barcelony i Arles będziemy mogli zobaczyć czołowych polskich fotografów i fotografów. Na przykład wybór zdjęć z zapisu socjologicznego Zofii Rydel. Wybór z warszawskich zdjęć. To są wspaniałe fotografie, które pokazują ludzi we wnętrzach i pokazują, że to, w jaki sposób mieszkamy, te wszystkie szczegóły, które nas otaczają, są bardzo ważne do opisania samych mieszkańców danej przestrzeni. Więc one też oswajają w jakiś sposób, ale przestrzeń tą wewnętrzną. I co ciekawe, jedna z naszych laureatek konkursu Oswajanie miasta właśnie w ten sam sposób oswaja swój pobyt w Warszawie. Ania Maksymiuk, bo o niej mówię, w projekcie Moje wnętrze pokazuje mieszkania, w których sprząta. Zauważyła, że w tych mieszkaniach u swoich klientów to, w jaki sposób układamy na półce przedmioty, jak mamy posegregowane książki, co znajduje się w lodówce, bardzo dużo mówi o ludziach. O diecie, o tym, co lubimy czytać, o tym, jakimi przedmiotami się otaczamy. I Ania sfotografowała wiele wnętrz, które właśnie w jakiś sposób po pierwsze oswajają ją z Warszawą, ale też ze wstydem, z którym mierzyła się w związku z tym, jaką pracę wykonywała.
0: Dla kogo właściwie jest Noc Fotografii? Czy przede wszystkim dla miłośników fotografii? Czy może jest to wydarzenie, które ma zachęcić nas do odkrywania miasta? Bo może na co dzień aż tak nie zwracamy uwagi na te detale, na te szczegóły?
1: Dla wszystkich, dla tych, którzy pasjonują się fotografią na pewno, dla ludzi, którzy przechodzą przez Starówkę przypadkowo też, bo mamy naprawdę wielką gamę wydarzeń i warsztaty dla dzieci, i oprowadzanie po gabinecie fotografii, i projekty bardzo specjalistyczne. Wydaje mi się, że ta perspektywa nowaków i nowaczek, czyli ludzi, którzy do miasta przybyli i którzy patrzą na Warszawę trochę inaczej, może również nam odświeżyć spojrzenie.
2: Warszawa inaczej, Warszawa nieznana, oswajana. To wszystko dziś w Nocy Fotografii na Starym Mieście w Warszawie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. No i tak muzycznie dobraliśmy utwór Memories of Home, który przed nami, czyli wspomnienia domu, no bo osoby, które przyjeżdżają do tego wielkiego miasta, jakim jest Warszawa, mają swoje wspomnienie domu i z pewnością porównują, szukają jakiejś zbieżności albo różnica. A te wspomnienia należą do udzisty Josefa Tabardrosa, który kilka lat temu zaprosił do wspólnej sesji Jacka de Jonette. Co z niej wyszło? Jaka muzyka? Proszę posłuchać.

0: Memories of Home, Joseph Tavadros i Jack DeJohnette. Ich wspólne nagranie sprzed lat, ale odkryte teraz w 2026 roku, to tak naprawdę nowość płytowa, album Conversation with Jack, czyli rozmowa z Jackiem. A teraz, no, przed nami kolejna rozmowa, ale tym razem z Rafałem Mazurem.
1: Rekomendacje.
0: No właśnie, to jego głos słyszymy w tym tygodniu w rekomendacjach kulturalnych. Rafał Mazur to muzyk, improwizator, autor muzyki do spektakli teatralnych, a przy tym filozof, co w dzisiejszym nagraniu słychać szczególnie wyraźnie.
2: Chciałbym zarekomendować książkę. Tekst filozoficzny tak naprawdę, liczący sobie już ponad 2000 lat. Mam na myśli jedną z pozycji klasycznych, pozycji klasycznego taoizmu chińskiego, taoistycznej filozofii. Nie czegoś, co kojarzymy z religią, tylko filozofii, po chińsku Tao Cha. Tytuł to Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu, po chińsku Nanhua Chenqing, autorstwa Chuang Tse. Książka całkowicie, absolutnie niezwykła, będąca podłożem całej szkoły filozoficznej, całego sposobu myślenia, funkcjonowania w świecie pokoleń Chińczyków, mająca wpływ na większość, jeśli nie wszystkich, wybitnych, późniejszych filozofów. Jest to druga pozycja takiego kanonu filozofii chińskiej taoistycznej po księdze Tao Te Ching autorstwa Lao Tzu. No jest trochę inną pozycją, w inny sposób pisana, jest o wiele bardziej dostępna językowo niż Lao Tzu, chociaż to Lao Tzu jest najsłynniejszą książką filozoficzną, taoistyczną, idącą w zawody, jeśli chodzi o ilość wydań z Biblią. No ale Nanhua Chenqing, czyli Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu, jest niezwykle istotną pozycją w literaturze już nie tylko, możemy powiedzieć, chińskiej filozofii, tylko w ogóle w literaturze filozofii światowej, gdyż przewijające się przez nią wątki i opowieści odnoszące się do Tao, do sposobu funkcjonowania w świecie, do samego obrazu świata i do wszystkich strategii i sposobów działania w tym świecie, no to jest rzecz, którą odnajdujemy w ogóle w kulturze tak zwanych krajów konfucjańskich, czyli to jest przecież olbrzymi obszar, bo nie mówimy tylko o Chinach, ale również o Korei, Japonii, Wietnamie, całej Azji Południowo-Wschodniej, która oczywiście była w bardzo bliskim kontakcie z Chinami, i mimo że nie została w sposób klasyczny zsinizowana. Serdecznie polecam lektura, moim zdaniem nie na lato, czy też na jesień, tylko na lata. Polecam zapoznać się.

0: utworów. Słuchają Państwo Dwójki, jest 8:30.
1: Gość poranka Dwójki.
0: A dzisiaj gościem jest skrzypek, skrzypek klasyczny, skrzypek jazzowy, skrzypek grający też na skrzypcach renesansowych, Adam Bałdych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się, by porozmawiać o najnowszej płycie tego poszukującego artysty, nie stojącego w miejscu, o płycie Endless, o niej za chwilę, ale dzisiaj też będzie w Dwójce wyjątkowy dzień, bo rusza trzeci sezon klubu jazzowego programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura, który nagrywamy w studiu S4. No i chciałem zapytać ciebie o twoje wspomnienia z twojego klubu jazzowego. Pamiętasz, jak w duecie występowałeś u nas?
2: Z Helgę. Cudownie. No, piękna atmosfera, świetna scenografia, tak więc ja tam kilka albumów nagrywałem, a nagle studio jest tak przeobrażone, że poznajesz je w zupełnie nowy sposób.
0: Tak, no pokazuje, uwypukla się jego najpiękniejsze elementy tak naprawdę scenograficzne.
2: To prawda, ale wiesz, że ja bardzo często, kiedy wchodzę do studia nagraniowego, to przynoszę ze sobą swoje lampy, przynoszę ze sobą takie rzeczy, które sprawiają, że to miejsce staje się takie bardziej domowe, takie bardziej cozy, po prostu, żeby poczuć rzeczywiście atmosferę, żeby to nie było takie sucha przestrzeń akustyczna. I często dbam o to, żeby jednak wprowadzić siebie w pewien taki duchowy bardzo stan i wydaje mi się, że właśnie pod tym względem klub też to proponuje, że tak. Są świetne warunki, a jednocześnie super atmosfera.
0: Tak, dziś klub jazzowy, twój przyjaciel Leszek Możdżer, jego trio, pozdrawiamy Lesława, Patrycja Betlej i Kacper Smoliński o godzinie 18:00, to będzie premiera na antenie Dwójki. No właśnie powiedzieliśmy trochę o tym miejscu, gdzie się nagrywa, bo ważne jest to, z kim się nagrywa, ale gdzie się nagrywa też jest istotne, prawda?
2: To jest bardzo ważne i bardzo często, kiedy wizualizuję sobie w swojej głowie brzmienie, które chcę osiągnąć i to myślę o tym, w jakiej przestrzeni chciałbym album nagrywać. I kilkukrotnie udało mi się być zaskoczonym, że miejsce tak bardzo wpłynęło na jakość muzyki, ale też na atmosferę. Często poprzez też problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Na przykład kiedyś nagrywałem album Sacrum Profanum w studio w Hamburgu, gdzie razem z moim kwartetem przyjechaliśmy. Mieliśmy grać w osobnych pomieszczeniach, ale okazało się, że ze względów na widoczność było to niemożliwe, chociaż szefowie studia zakładali, że będzie ta widoczność, a jednak komunikacja jest niezwykle ważna w improwizacji. I podjęliśmy w ostatniej chwili decyzję, że będziemy wszyscy w jednej przestrzeni, że zaryzykujemy, że pewne problemy przesłuchów jednak są mniej ważne niż bycie razem. I to był album, który bardzo brzmiał właśnie dzięki temu, że byliśmy po prostu razem i nam się grało tak jak na koncercie, a jednocześnie były to warunki studyjne i ja wyszedłem z tego nagrania właśnie z takim poczuciem, że często wybiera się tą ostrożność tej separacji, żeby można było coś, nie wiem, poprawić, mieć na coś wpływ, ale traci się tą niezwykle ważną komunikację. I to było takie doświadczenie, które później już jakby zostawiłem w sobie i już nie nagrywałem żadnego albumu w taki sposób jak wcześniej z tą separacją, tylko zawsze
0: ze sterylnością.
2: Tak, wprowadzałem zespół do jednej przestrzeni, bo my naprawdę musimy siebie czuć nie tylko akustycznie, ale jakby swoją taką bliskość. To jest bardzo ważne.
0: Tak, czasami wyprowadzenie ze strefy komfortu może pozwolić muzykom na wejście w nowe sfery, na jak chociażby Keith Jarrett z koncertem kolońskim, gdzie tam był jakiś okropny dzień, przyjechał, nie ten fortepian, rozstrojony, jakiś badziwiasty, ten, który miał przyjechać koncertowy, nie przyjechał. Wszystko było nie tak, już miał odwoływać, ale zobaczył tą salę na kilka tysięcy osób opery kolońskiej i pomyślał, nie, no zagram. No i powstał najważniejszy album.
2: To jest piękna historia. Ja tego doświadczyłem dosłownie parę dni temu, kiedy graliśmy na jazzie na Starówce właśnie z albumem Endless i to był wyjątkowy koncert, ponieważ nagle kilka tysięcy osób zamarło w absolutnej ciszy. To było tak sprzeczne doświadczenie, wielkiej atencji, a jednocześnie takiej masy ludzi w miejscu, które zwykle tętni życiem, ale ten dzień zaczął się tragicznie, ponieważ musiałem bardzo wcześnie wyjechać z Bieszczad, w których spędzałem wakacje, na lotnisko w Rzeszowie. Wysiadł mi telefon, doleciałem do Warszawy, nie mając komunikacji z zespołem. Nie wiedziałem, czy oni dolecieli, czy dojechali. Po prostu nie mogłem tego telefonu przywrócić do życia. Przyjechałem na Starówkę i nagle zaczęły się dziać wyjątkowe rzeczy. To zmęczenie i ta frustracja zmieniły bieg wydarzeń w tak

0: taką radość tego, że w końcu jesteśmy, wszystko jest okej i możemy grać. I zaczęły się dziać rzeczy niewyobrażalne. Tak więc wydaje mi się, że takie problemy to jest coś, co wyzwala w człowieku wielką siłę i warto tego doświadczać i sobie to serwować, albo przynajmniej uznać to jako część życia, która może być wyzwaniem, ale jednocześnie może skończyć się czymś bardzo fajnym.
1: Ale wiesz, zapytałem cię o miejsce nagrań. Nieprzypadkowo powiedzieliśmy w studiu S4, ale ta płyta, którą trzymam w ręku, czyli płyta Endless, nagrywana była w Lusławicach, w tym wyjątkowej przestrzeni muzycznej, akustycznej, ale też historycznej już tak naprawdę, moglibyśmy powiedzieć.
0: Mi się wydaje, że to miejsce pod wieloma względami było bardzo ważne, jeśli chodzi o wybór, ale też o to, czego ostatecznie tam doświadczyliśmy. Ja z Lusławicami jestem związany już od paru lat, ponieważ miałem okazję tam koncertować, ale też nagrywać album Leta Mundus z kwartetem Peregrina, z Michałem Górczyńskim.
1: Na marginesie gratulujemy Fryderyka.
0: Bardzo dziękuję. I jakby doświadczyłem tego, że w tym miejscu jest wyjątkowa akustyka. To po pierwsze. Po drugie, jednak Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego to też miejsce, które jakby tętni muzyką poważną i posiada pewną taką wewnętrzną energię, którą da się wyczuć. Ale my, kiedy przyjechaliśmy nagrywać album Endless w styczniu, to miejsce było absolutnie puste i to był jeszcze czas, kiedy Polskę zasypał śnieg do tego stopnia, że ledwo udało nam się do tego miejsca dojechać, a już na pewno ciężko było stamtąd wyjechać, więc
1: ta tak 7-8 stycznia 2026 roku.
0: Tak, więc tam było po prostu biało. Myśmy się czuli jak w takiej przestrzeni bezkresnej. Dokładnie to, czego poszukiwaliśmy w muzyce, to znaleźliśmy w Lusławicach.
1: Jedność miejsca i czasu
0: tak
1: nastąpiła.
0: I myślę, że to jest też trochę drogowskaz z tego, jak odczytywać ten album, bo on, mimo że jest grany przez improwizatorów, to jest bardzo nastawiony na czerpanie z estetyki muzyki poważnej. I mi zależało na tym, żeby właśnie postawić tych muzyków na jednej scenie, żeby znaleźć wspólne brzmienie, żeby wykorzystać potencjał tej sali koncertowej, dużego ambientu takiego, który naprawdę daje już na dzień dobry pewną estetykę.
1: No powiedzmy, że sala pusta koncertowa brzmi zupełnie inaczej niż sala wypełniona ludźmi.
0: Totalnie, to jest... totalnie. Więc byliśmy tam z znakomitym inżynierem dźwięku Mateuszem Banasiukiem, który też potrafił okiełznać to brzmienie i znaleźć, co było dla nas też wyzwaniem, taki balans pomiędzy bliskością a pomiędzy tą potęgą tej sali koncertowej, żeby zagrać przestrzenią, żeby pokazać fortepian z trochę innego ujęcia niż zwykle teraz się robi, bliskiego, skompresowanego. W naszym przypadku jest bardzo dużo tego ambientu, tej właśnie przestrzeni, o którą nam chodziło. Więc tutaj sala koncertowa to jest jak gdyby kolejny partner artystyczny, jeśli chodzi o sposób gry.
1: Tak, Lusławice stały się tym miejscem spotkania twojego europejskiego kwartetu. Bandoneon, fortepian, kontrabas, skrzypce. Czego brakuje?
0: Perkusji. Na pewno perkusji. I to jest instrument, który w ostatnim czasie, chociaż uwielbiam grać z perkusistami i to jest zawsze taki drive, który mnie niesie, ale jednak jako skrzypek, też wychowany na muzyce poważnej, czuję jak wielka jest... Tak, no. też. Czuję jak wielka jest różnica w moim sposobie gry, kiedy tej perkusji nie ma, kiedy jest miejsce na to, żeby dźwięk po prostu kończył się w ciszy, żeby rzeczywiście można było tego doświadczyć, poczuć jego strukturę, niuanse. Ja w swoim sposobie gry bardzo dużo korzystam z takiej zmiennej dynamiki, z zmiennej ilości różnych technik, którymi operuję i one wymagają tego, żebym mógł grać na granicy ciszy, bo wtedy to wszystko jest uwypuklone. Wtedy wiem, że mogę z tego warsztatu korzystać. I tutaj dla mnie było bardzo ważne, żeby w tym kwartecie właśnie zrezygnować z perkusji i pozwolić tym instrumentom w inny sposób trochę oddychać i szukać tego, jak jednak ten rytm znaleźć, ale na innych instrumentach, w groove fortepianu, w groove kontrabasu.
1: W kontrabasem, tak. Jak robią unisona takie fortepianowo-kontrabasowe, plus twoja gra też jest niezwykle rytmiczna.
0: Dokładnie.
1: Powiem ci szczerze, że kiedy słuchałem tego albumu, to na początku nie zorientowałem się, że to miała perkusji. W ogóle to absolutnie nie uszło mojej uwadze, więc

0: no, w mojej opinii sukces, dlatego że ta rytmiczność została zachowana, nie jest to taka ciągnąca się muzyka, ma taką strukturę rytmiczną, ma ten drive jazzowy, kiedy potrzeba, ale to chyba zasługa tych fantastycznych muzyków, których zaprosiłeś.
1: To są, to jest rzeczywiście zespół czterech no, liderów, którzy mają swoją muzykę, którzy mają swój świat. I każdy z nich ma jakby wielką muzyczną przestrzeń, które tutaj się nagle spotkały w jednym miejscu. Są to też muzycy z czterech stron Europy. Pianista ze Szwecji, bandoneonista z Włoch, francuski kontrabasista i ja z Polski. Więc to są jednak cztery kultury, cztery sposoby myślenia, cztery sposoby nawet takiej zwykłej ludzkiej komunikacji, które nagle spotykają się w jednym miejscu i przyznam szczerze, kiedy zaczynaliśmy pracować nad albumem, kiedy napotkaliśmy na pewne wyzwania natury akustycznej, to tam iskrzyło i dla mnie na przykład wyzwaniem było w ogóle okiełznać tych wszystkich ludzi i sprawić, żebyśmy zaczęli mówić jednym językiem i iść w jedną stronę, więc to nie był taki projekt, z którym gram od lat i na spokojnie sobie weszliśmy do sali koncertowej, żeby cieszyć się muzyką, tylko to była dla mnie jednak wielka niewiadoma i eksperyment, czy uda się tych ludzi sprowadzić w jedno miejsce, ludzi, którzy nie są sidemenami i dać każdemu przestrzeń, a jednocześnie stworzyć muzykę, która będzie odpowiadać pewnej drodze, którą sobie wyobraziłem w swojej głowie.
0: A jak wyglądał proces powstawania tego kwartetu? To kwartet, który powstał na kartce z muzyków, których sobie wymarzyłeś, czy jakoś się spotkaliście? Jak to wyglądało na drodze?
1: Najpierw chyba powstała myśl, że po takim fajnym etapie współpracy, który oczywiście cały czas trwa z moim kwintetem polskim, który dla mnie jest bardzo ważny, bo my się po prostu doskonale rozumiemy i osiągnęliśmy pewien stan takiego zrozumienia, który dla mnie jest pewną skończoną rzeczą, która na razie jak gdyby, którą chciałem odstawić chwilę na bok, żeby jakby znaleźć dla niej nową perspektywę i czułem, że to jest taki moment, żeby stworzyć coś zupełnie innego i pójść w kierunku takim, który jest dla mnie powiedzmy bardziej nieznany. I tu zacząłem sobie
0: wyjść ze strefy komfortu.
1: Tak, znowu. To jest dla mnie ważne przy każdym albumie, żeby zaskakiwać po pierwsze siebie i jakby nie stać w jednym miejscu, nie powielać czegoś, co już działa, tylko coś nowego odkryć. I miałem w głowie takie poczucie, że chciałbym stworzyć zespół, który po pierwsze oparty będzie o jakąś instrumentację, która wprowadzi coś nowego. I to był taki piękny moment, kiedy spotkałem właśnie Daniele Di Bonaventure, z którym grałem w Filharmonii Krakowskiej. I to połączenie ciepłego, takiego archaicznego brzmienia jego instrumentu ze skrzypcami renesansowymi, to dla mnie było naprawdę wyjątkowe. Poczułem, że to jest taki głos, który ze sobą zestawiony, nawet w melodiach granych unisono, daje coś, czego po prostu nie ma.
0: Nie ma. I tutaj mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz, ale momentami ten wasz głos podwójny bandoneonu i twoich skrzypiec plus ta sala w Wrocławicach, jakiś, nie wiem, czy to może wolumen brzmienia, czy to, że Daniele ci podgrywa tam czasami na tym bandoneonie, no jakbym słyszał lirę korbową. To się gdzieś pomiędzy wami tworzyło. Powiedziałeś, że coś iskrzyło. Jak powiedziałeś, że iskrzyło, no myślałeś pewnie o emocjach, a tak. Ja właśnie myślę o tym iskrzeniu brzmieniowym też waszych instrumentów.
1: W ogóle bandoneon w tamtej sali bardzo często w takich długich frazach brzmi prawie jak organy kościelne. Tak, i to jest niesamowite, bo ktoś, kto odpali ten album z takim nastawieniem, że usłyszy nie wiem, tango czy coś, to w ogóle odkryje ten instrument z zupełnie innej perspektywy i w ogóle odkryje nasz jazz z zupełnie innej perspektywy i dlatego ja bardzo liczę i to rzeczywiście widzę, że tak to działa na pewną otwartość naszych słuchaczy na to, żeby jednak dać się zaskoczyć tą muzyką, nie wchodzić w ten album z jakimkolwiek nastawieniem, czego można tam po nim oczekiwać, bo naprawdę naszym wyzwaniem i punktem, do którego zmierzaliśmy, było jednak potraktowanie tych instrumentów w zupełnie inny, bardzo absolutnie osobisty sposób. I właśnie szczególnie w tym ujęciu z bandoneonem jak gdyby czuć, że w tej przestrzeni sali koncertowej nabrało to zupełnie innego wymiaru. Myślę, że też istotny jest mój dialog z Jakobem Karlssonem, którego znam już od przeszło 13 lat, od mojego pierwszego albumu,

0: tego Imaginary Room i z nim po prostu doskonale się rozumiem i to jest pewien trzon tego kwartetu, który, na którym ta muzyka się opiera. Z kolei z Michelem Benitą koncertowałem kilka lat temu we Francji, we Włoszech, z jeszcze innym składem francuskim i też czułem, że jest to muzyk, z którym chciałbym wrócić do wspólnego grania, więc wszystkich tych muzyków zaprosiłem do jednego miejsca.
1: I powstał,
0: no, i powstał album.
1: Album Endless, który właśnie się ukazał. Adam Bałdych i jego nowy europejski kwartet. Cztery osobowości grające muzykę Adama Bałdycha, ale też i Erika Satie, z tego co pamiętam.
0: Tak.
1: Jeden utwór jest. Gdybyś chciał się pożegnać ze słuchaczami Dwójki jednym utworem z tej płyty, to który byś wybrał?
0: Może odpalmy Long Way Home po prostu, utwór, którym zaczynamy nasz album. To jest utwór, który z jednej strony posiada przestrzeń, która jest taka reprezentatywna dla tej estetyki, którą tutaj prezentujemy, a z drugiej strony jest tam wprowadzenie con legno battuto na skrzypcach renesansowych, ale które grają w tej technice prawie jak cymbały. To jest tak dużo różnych, jak gdyby zaczerpniętych z zupełnie innych rejonów muzycznych sposobów gry, a jednak przystosowanych do jazzu, że dla mnie jest to po prostu przygoda, jak bardzo wiolinistyka daje jeszcze wciąż możliwości odkrywania, poszukiwania, to jest coś, co chyba nigdy mnie nie znudzi.
1: Oby. Trzymamy za to kciuki. Polecamy Państwu album Endless, polecamy w tej bezdennej przestrzeni poszukiwanie własnych odniesień, własnych jakichś interpretacji tego, co robi Adam Bałdych i jego kwartet skrzypek klasyczny, jazzowy. Adam Bałdych był gościem Poranka Dwójki. Żegnamy się muzyką Long Way Home, czyli utworem otwierającym płytę Endless. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

Long Way Home, utwór otwierający płytę Adama Bałdycha Endless, o której ten skrzypek gdzieś na pograniczu znajdujący się muzyki poważnej jazzu, o której opowiadał w jazzowym poranku dwójki. Życząc Państwa zdrowia, powolutki kończymy nasz jazzowy poranek, ale mam jeszcze dla Państwa informacje na temat płyty tygodnia. Koncerty fortepianowe Mozarta i Beethovena w wykonaniu Rafała Blechacza wysyłamy do Pani Marii z Brzezia, a płytę dodatkową, czyli płytę Anne-Sophie Mutter z muzyką Brahmsa i Klary Schumann do Pani Elzy z Warszawy. Gratulujemy. No i żegnamy się muzyką, no trochę odpowiadającą klimatowi tego, co przed nami. Atom Serenade, czyli jesienna serenada. John Coltrane, który niedługo skończy w tym miesiącu 100 lat. I Johnny Hartman, Andrzej Zieliński, Katarzyna Fitzwilliams. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co naprawdę słyszał młody Chopin i co z tej muzyki pozostało w jego twórczości, w rytmach Mazura, Kujawiaka czy Oberka?
2: Zapraszamy do Żelazowej Woli na Festiwal Kultury Regionalnej.
1: Będziemy szukać żywych źródeł muzyki Chopina w śpiewie, w tańcu,
2: w muzyce kapel ludowych i w tradycji przekazywanej z mistrza na ucznia.
1: Porozmawiamy o tym, jak Chopin słuchał muzykantów grających do tańca.
2: Co z tego przeniknęło do jego własnego języka?
1: I dlaczego muzyki tradycyjnej warto nie tylko słuchać, ale też przy niej tańczyć?
2: Zaczynamy w niedzielę o 14.
1: Będziemy na miejscu.
2: Małgorzata Niecieckamac
1: i Klaudia Baranowska.
3: Oprócz roślin śródziemnomorskich, w górach Grecji spotykamy nawet rośliny ze środkowej Europy. Na północnych krańcach Grecji, co mnie bardzo zaskoczyło swego czasu, rosną dziko brzozy. Jak stanąłem pod greckimi brzozami, to czułem się egzotycznie, ale one, jak się okazuje, obok tych palm, obok tych oliwek, obok storczyków, również tam są.
4: Na opowieści Tomasza Piotra Kozłowskiego o florze Grecji zapraszam w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
5: W piątek, 4 września, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się godzina 9:00.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Sylwii Courvoisier.
5: W dwójce o tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. 7 książek powalczy o tegoroczną nagrodę literacką Nike. W finale jubileuszowej 30. odsłony znalazły się reportaż Anny Bikont Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów.

0: tom poezji Justyny Kulikowskiej Wnyki dla światła oraz biografia Sokratesa autorstwa Krzysztofa Łapińskiego. Jest też debiutancki zbiór opowiadań Doroty Grabek Zmartwychwstanki. Stawkę uzupełniają trzy powieści: Urodziny Weroniki Murek, Tylko durnie żyją do końca Zyty Rudzkiej oraz Nul Szczepana Twardocha. Laureata bądź laureatkę Nagrody Literackiej Nike poznamy 4 października. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych i statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę. Twórca licznych przebojów gwiazd polskiej estrady, w tym Anny German, Ireny Santor czy Czesława Niemena, pisał też kompozycje do filmów i seriali teatralnych. Jubileusz 96. urodzin świętuje dziś Marek Seven, kompozytor, dyrygent, aranżer i altowiolista. Jego dorobek obejmuje muzykę komponowaną na instrumenty solowe oraz dla zespołów kameralnych, chóralnych i orkiestr symfonicznych. A tak o swojej pracy kompozytorskiej opowiadał w Polskim Radiu Marek Seven.
1: Intensywna praca w szkole muzycznej, studia, praca w filharmonii jako muzyka artysty. Cały czas towarzyszyła mi ta żyłka twórcza, która jednak przeważyła i zadecydowała o tym, że instrument został pieczołowicie zachowany jako rekwizyt, a przede mną papier i instrument drugi, fortepian, który jest nieodzownym rekwizytem pracy twórczej.
0: Świętujący dziś jubileusz 96. urodzin Marek Seven współpracował z Polskim Radiem i zagranicznymi orkiestrami symfonicznymi, m.in. z Orkiestrą Polskiego Radia. Za wybitne zasługi dla muzyki polskiej i jej promocji w świecie kompozytor został uhonorowany m.in. złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Pokazy monotypii barwnej, warsztaty rękodzieła oraz otwarte pracownie lokalnych twórców. Między innymi tego można się spodziewać podczas planowanych 4 bielańskich Dni Sztuki. Impreza zagości w Warszawie w różnych przestrzeniach dzielnicy znanej z licznych przestrzeni artystycznych. Jak podkreśla inicjatorka wydarzenia Magdalena Kobierecka, lokalni twórcy chcą otwierać swoje przestrzenie na nowych odbiorców.
2: Właśnie to, że jest nas tutaj tak wielu na Bielanach, zainspirowało mnie to, żeby wspólnie działać. I Bielańskie Dni Sztuki są właśnie takim efektem naszych tutaj spotkań. Jest to też wynik fantastycznych relacji z naszym Urzędem Dzielnicy Bielany i z urzędnikami, burmistrzami, którzy są z nami cały czas w bliskim kontakcie. Na Bielanach jest bardzo dużo miejsc, gdzie można mieć wystawy. Jest dużo wydarzeń, gdzie lokalni artyści mogą prezentować swoje dzieła, swoją dziedzinę. Jest bardzo dużo koncertów, nie tylko sztuki wizualne, ale tutaj naprawdę każdy artysta może się czuć właśnie zaopiekowany.
0: 4 Bielańskie Dni Sztuki w Warszawie rozpoczną się 19 września i potrwają przez 9 dni. Na Słowacji po 3 latach otwarte odnowione Muzeum Andy'ego Warhola. W uroczystym otwarciu uczestniczył bratanek jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Od dziś zmodernizowane muzeum będzie otwarte dla zwiedzających.
3: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medziliborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medziliborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi popartu kosztowała 16 milionów euro. Brutalistyczny budynek dawnego domu kultury otoczono stalową konstrukcją, a wewnątrz powstały nowe przestrzenie wystawiennicze. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst popartu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
4: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże, choć na południu więcej przejaśnień i rozpogodzeń, miejscami opady deszczu, a na wybrzeżu możliwe są burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany i porwisty, w centrum i na północy w

0: rozrywach do 70 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
8: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Reklama.
9: Słuchają państwo dwójki 7 minut po 9:00.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Iga Kamińska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witamy Państwa i zapraszamy, co już zapowiedział sygnał, na dawno, niedawno. Mam dla Państwa kilka pięknych nowości, których słuchać będziemy razem w dzisiejszym spotkaniu. Będziemy też wracać do dawnej angielskiej muzyki renesansowej w nagraniach, które choć nie ukazały się wczoraj czy przedwczoraj, ale jeszcze przeze mnie Państwu nie były proponowane. A zaczynamy Alchemią kontrapunktu. Ten tytuł albumu, wydanego gdzieś myślę w środku skończonych już wakacji szkolnych, doskonale oddaje ideę wykonawców, a jest to zespół La Tastegiata. Ta idea to w alchemiczny sposób przetopiony bachowski kontrapunkt, którego linie, sploty ukazane są w nowej barwie, w nowym składzie chemicznym, także możemy powiedzieć, bo ta muzyka instrumentalna, klawiszowa, przełożona została na niecodzienne brzmienie instrumentów zespołu La Tastegiata. Te instrumenty to kanel, estoński instrument ludowy, na którym gra Anna-Lisa Eller. Potem mamy trzy nykel harpy, instrumenty w tym układzie w brzmieniu sopranowym, altowym, basowym. Jeśli dodam Państwu nazwisko Ambrosini, Marco Ambrosini, no to myślę, że dla wielu z nas oznacza to od razu niezwykłą ilość pięknych muzycznych wspomnień, nostalgicznych powrotów do muzyki dawnej, nowej. Nykel harpa, ten instrument, na którym Marco Ambrosini gra właściwie każdy repertuar, to no, jakiś dźwiękowy symbol miłego spędzania czasu. Ale ten zespół La Tastegiata, to słowo oznacza muzyczną degustację, degustowanie dźwięków, może próbowanie muzyki, to jeszcze także oczywiście klawesyn, klawikord, fortepian stołowy, na którym gra Ewa Maria Rusze. Tak więc Stop Amalgam.

mat wybornie oryginalny i tak zabrzmi w tym wykonaniu muzyka ze suity 997 Jana Sebastiana Bacha.

0: Muzyka Bacha przełożona na brzmienie instrumentów, które bynajmniej z Bachem się Państwu nie kojarzą. No ale jak wiadomo, ta praktyka to rzecz doskonale znana i myślę lubiana przez nas wszystkich, te przekłady bachowskich oryginałów, a przecież kompozytor sam dokonywał takich właśnie przykładów na inne instrumenty. Brzmienie koncertów skrzypcowych i klawesynowych, no to jest rzecz absolutnie znana, to działa w dwie strony. I ten zespół, który Państwo słyszeli, gdzie kanel estoński, rodzaj psauterium, trzy rozmiary, trzy różne brzmienia, nickel harpy, smyczkowego instrumentu dawnego i tradycyjnego ze Szwecji, smyczkowego, ale i klawiszowego wszak. No i do tego jeszcze mamy klawesyn, klawikord, fortepian stołowy. Ten zespół La Tastegiata w swoim najnowszym albumie Alchemia kontrapunktu przetapia bachowski kontrapunkt na brzmienie innych instrumentów. Za nami taki przykład otwierająca całość suita w katalogu Bacha, 997 pozycja, czy to muzyka klawiszowa, czy lutniowa, jak w tym wypadku przełożona na kilka instrumentów, na różne brzmienia, to pomysł, by o tej bachowskiej alchemii kontrapunktu opowiadać, układając ten program z rozmaitych drobiazgów. Marco Ambrosini i Anna-Lisa Eller to między innymi członkowie zespołu La Tastegiata. Do opowieści o nich jeszcze powrócę, by zapraszać Państwa na sobotni koncert z udziałem tych właśnie wykonawców. Marco Ambrosini Trio to ta włoska część składu wykonawców, którzy jutro przedstawiać będą program, o którym będę też Państwu opowiadać, sięgając do muzyki dawnej, ale główny wykonawca tego programu to Vox Clamantis, estoński zespół wokalny. Po powieści przyjdzie pora na szczegóły.
1: To się czyta.

0: to się czyta.
1: Przed nami ostatni już fragment lektury najnowszej książki Adama Robińskiego Faronauci dookoła Bałtyku. I opowieść o Polsce, ale snuta przez zwiedzających ją zauroczonych polskim Bałtykiem Słowaków. Czyta Łukasz Lewandowski.
2: Najpierw widzimy dmuchanego flaminga na dachu błękitnej Skody 100. Zabytkowy samochód sunie pustą autostradą. Po chwili pojawia się też narrator. My, Czesi, może nie mamy dostępu do morza, ale jesteśmy zdeterminowani. Ja i Chnewka co roku wsiadamy w samochód, a jedeme za Azurem. 10 godzin za kierownicą i można popływać w Adriatyku. Potem dowiadujemy się, że w tym roku para bohaterów po raz pierwszy obrała inny kierunek. Przecież sąsiedzi też mają morze. I łatwo się na dnie dostać, bo cesta wiedzie jak po sznurku od samej granicy. A jakie widoki po drodze. Góry, jeziora, tunele. Jak się u nas w Czechach postarają, to i Grecy tędy do samej Szwecji dojadą. Zwykle w połowie drogi nad Adriatyk bohaterowie zmieniają się za kierownicą. Ale tym razem podróż idzie im tak sprawnie, że kiedy Chnewka się budzi, są już u celu. Uż? Tak rychle? Jaka piękna plaża, taka mało chorwacka, mówi oniemiała, gdy stają wreszcie nad wodą. Kamieni nie ma.
3: No nie ma, bo to Bałtyk, odpowiada jej partner. Bliżej i piękniej. No i z Polakami zawsze się dogadasz.
2: Ahoj, woła Chnewka do przypadkowego plażowicza, a ten pozdrawia ją równie ciepło. Bo choć ani Czesi, ani Słowacy nigdy nie mieli bezpośredniego dostępu do morza, to ich cześć brzmi dokładnie jak tradycyjne marynarskie pozdrowienie. Ahoj pasuje do Bałtyku jak ulał. W wyemitowanej latem 2024 roku polskiej reklamie produktem wcale nie jest jednak morze, lecz ukończony właśnie ostatni fragment drogi ekspresowej łączącej czeską granicę z Pomorzem Zachodnim. W zamyśle autorów dwuminutowego klipu zachwyt braci Czechów powinien się przełożyć na nastroje zazwyczaj marudnych Polaków. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Reklama ma jednak drugie dno. Świadomie lub nie, scenarzysta nawiązał do znacznie dłuższej tradycji czechosłowackich wypraw nad polski Bałtyk. Najbardziej literacka z nich pochodzi z 1964 roku, kiedy to trzej Słowacy z grupy poetyckiej Samotni Biegacze, osameli beści, wyruszyli pociągami i autostopem ze Żliny do Helu. Na zrobionym wiele lat później zdjęciu stoją w księgarni lub bibliotece Peter Repka, Iwan Laucik i Iwan Strypka. Dziarscy 60-latkowie w okularach i z książkami w dłoniach. Kilka miesięcy później Laucik umrze, ale na razie są w komplecie. Trzech przyjaciół po piórze, niczym urwisy przyłapane koło trzepaka. Podobnie musieli się uśmiechać jako 20-latkowie, gdy bez konkretnego powodu rzucili wszystko, by stanąć na polskiej plaży. Spisana przez Laucika relacja z ich podróży jest jak w drodze Kerouaka w wersji zza żelaznej kurtyny. Słowackie Beat Generation w pogoni za słońcem. Podróż będzie zresztą miała konsekwencje. Odkąd ujrzy morze w Helu, Iwan Laucik zacznie się podpisywać przez W. Bałtyk zrobi z niego Iwana. Jest sierpień. Z zaproszeniami od polskich znajomych i niewielką ilością gotówki w kieszeniach w Żlinie wsiadają do nocnego ekspresu. Do Krakowa, żebyśmy mieli kran, bo stamtąd nad Bałtyk jest jeszcze dość daleko. Od Krakowa będziemy jak włóczędzy, planuje wcześniej Strypka w liście do Laucika. To w głowie tego pierwszego rodzi się pomysł, by wzorem bohaterów Dżumy Alberta Camus dla ugruntowania przyjaźni wykąpać się w morzu. Biorą ze sobą Repkę i znajomego fizyka jądrowego, którego nazywają Długim Palem. Drogę do Krakowa przegadują, a rozmowa tak uwrażliwia ich na świat, że już z peronu widzą Polskę kruchą, przewiewną i plastyczną. Dziś powiedzielibyśmy elastyczną.

Krakowie poznają dwie Polki, co trochę opóźnia start w dalszą drogę, ale nie wpływa na dalekosiężne plany. Nowe koleżanki ofiarowują im pomidory, a potem wysyłają ekspresem do Radomia, bo tylko na taki bilet Słowaków stać. Tam poeci na chwilę się rozdzielają. Laucik odwiedza polskiego krewnego, dogoni pozostałych w Warszawie. Kiedy się odnajdują, wjeżdżają na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, który nie ma jeszcze przecież nawet 10 lat. Krzyczeliśmy tam na wietrze i wszędzie, jak okiem sięgnąć była Polska. Kolejnego dnia idą do zoo, gdzie znów wpadają w zachwyt. Długo stoją przy basenie z fokami. Piękno błyszczących ciał. Ach, Polska, kraj, który potrafi utrzymać przy życiu te delikatne stworzenia, karmiąc je śledziami bałtyckimi z dodatkiem witamin. Zakładają okulary słoneczne, żeby nikt nie widział, że śpią i tak spędzają resztę dnia. Wieczorem łapią autostop, ale dojeżdżają tylko w okolice Płońska. Potem ktoś zabiera dwóch z nich do Malborka, skąd kilka godzin idą pieszo do Elbląga. Tam wymieniają więcej koron na złotówki, żeby pojechać osobowym do Gdańska. Znów są wszyscy razem i wreszcie widzą port. Morze było w zasięgu ręki, ale kołysały się na nim plamy ropy. Znajdują jeszcze kilka zaskórniaków i o 14:00 wsiadają na statek wycieczkowy do Helu. Na łajbie dochodzi do wiekopomnego odkrycia. Przepłynęliśmy zatokę, kolor wody zaczął się zmieniać, zalała nas fala, morze było mokre. Po kilku dniach tułaczki wreszcie są u celu i mogą zrobić to, po co przyjechali. Rytualnej kąpieli w Bałtyku towarzyszy euforia. Panie Boże, Hel! Tam Jerzeja, jej wschodni kraniec z latarnią morską. Pobiegliśmy przez wysoką trawę do otwartego morza i rzuciliśmy się wprost do wody. Strpka chodził po piasku dostojnie niczym ibis, ale gdy zobaczył, że toniemy, zaczął nas ratować. Przeprowadził nas przez wodorosty. Prawda jest taka, że po tej kąpieli trochę zamilkliśmy. Przed nami znajdowała się jeszcze jedna autostrada. Absolutna, biorąc pod uwagę ziemskie możliwości. Czuliśmy jej puls. Czuliśmy się nawzajem. Wieczorem spacerując po miasteczku trafiają przed stary rybacki kościół. Widzą tam coś, co może być szkieletem wieloryba. Jego żebra układają się w kształt litery W. To właśnie wtedy Laucik porzuca dawną tożsamość i z miłości do morza przerabia swoje imię na polską modłę. Kiedy wróciłem, nie potrafiłem opowiedzieć nawet 1/10 tego, co odkryłem, podsumowuje. Panie Boże, Hel. Po tym, co zobaczyłem po drugiej stronie Bałtyku, nabrałem przekonania, że już nigdy nie będę w stanie mówić o polskim wybrzeżu z entuzjazmem Laucika. Że nigdy nie zapomnę mrowia turystów, parawanów, straganów i automatów z plastikowym badziewiem za 2 złote. Plaż dudniących muzyką z przenośnych głośników i deptaków z goframi tak słodkimi, że przyprawiają o mdłości. Paragonów grozy w smażalniach i milionów petów wetkniętych w piasek. 40-latek widzi zupełnie inne rzeczy niż dziecko, a polski Bałtyk jest wspaniały wyłącznie w szczenięcych wspomnieniach, powtarzałem bliskim. Oczywiście zdarzały się na naszym wybrzeżu miejsca, które wciąż przynosiły ukojenie, ale ich z czystego egoizmu nie chciałem opisywać. Przez kilka lat pracy nad tą książką mierzyłem się więc z dylematem. Co napisać, żeby nie pastwić się nad rodakami? Moje westchnienie, Panie Boże, Hel, miał zupełnie inny wydźwięk niż to płynące z ust 20-letniego Słowaka. Na szczęście potem zadzwonił Witek. Słyszałeś kiedyś o Wyspie Estyjskiej? Spytał, nie kryjąc ekscytacji. Choć nie miałem pojęcia, o co mu chodzi, ochoczo przytaknąłem. Zagadkowy toponim niósł obietnicę przygody. Zwykle nie potrzeba nic więcej. Wiosną obserwowano tam na przelotach gatunki ptaków, które na naszym wybrzeżu są rzadkością, kontynuował. Siewkę złotawą z Azji, biegusa arktycznego, terekie. Moglibyśmy spróbować popłynąć z ornitologami, którzy

0: Prowadzą tam monitoring. Znam tego i owego, popytam kogo trzeba. Daj mi kilka dni. Rzucił, a potem się rozłączył. Panie Boże, Wyspa Estyjska. Nagle wszystkie kawałki misternej układanki wskoczyły na swoje miejsce.
1: Łukasz Lewandowski przeczytał ostatni fragment najnowszej książki Adama Robińskiego Faronauci dookoła Bałtyku. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne, jest już dostępna w księgarniach. W poniedziałek w tym cyklu premiera, tym razem posłuchamy Wiktorii Gorodeckiej i powieści Anny Cieplak Istoty zależne. To propozycja wydawnictwa poznańskiego. Słuchają Państwo, dwójki, jest 9:41.

Dawno niedawno, jak co piątek, słuchamy razem muzyki dawnej, czasem połączonej z tradycyjną, a czasem z tą no prawie współczesną, choć w wypadku tego kompozytora, Kyryliusa Kreka, trudno rzeczywiście o jakiekolwiek kategorie. Zapraszamy na drugą, najdłuższą część spotkania pod tym właśnie szyldem, pod szyldem dawno, niedawno, za konsoletą niezmiennie Iga Kamińska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. No i obiecywany teraz muzyczny załącznik do zaproszenia na jutrzejszy koncert o 19 w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża. Program zatytułowany Harfy zawieszone nad brzegami Babilonu. I wspomniany estoński dwudziestowieczny kompozytor Kyrylius Krek jest autorem większości muzyki przedstawianej pod tym właśnie tytułem. Wykonawcy to zapowiadanie już przeze mnie, przypomnę, trio Marco Ambrosini. Mamy więc tu w tym wypadku dwie słyszane już w nowym premierowym wykonaniu, wcześniej w pierwszej części audycji, Nickel Harpy, ale mamy także Kanel, bo to trio to właśnie ci muzycy Marco Ambrosini, Angela Ambrosini, Nickel Harpy i znów Annalisa Eller, Kanel właśnie. Wokalna część pewnie najważniejsza, bo to w końcu twórczość estońskiego etnografa Kyryliusa Kreka, no, kompozytora oczywiście, ale jednego z najwybitniejszych kompozytorów, niedocenianych kompozytorów estońskich XX wieku, to jego opracowania estońskich hymnów ludowych, które jako pierwszy nagrywał w absolutnie pionierskiej, terenowej pracy etnograficznej, rozpoczął ją, uwaga, jeszcze w 1914 roku, są fundamentem jego pracy kompozytorskiej, fundamentem jego własnej twórczości. Pieśni ludowe są tu źródłem języka muzycznego, w którym komponował też sam oryginalne utwory churalne, psalmy, to w tym programie także Państwo usłyszą. Otworząc zarazem też idiom rozpoznawalny natychmiast jako estoński, choć to przecież jego język muzyczny. No i tam w tym całym programie harfy zawieszone nad brzegami Babilonu i ten oczywiście fragment też się znajduje, ten psalm opracowany przez Kreka. No ale mamy też fantazje, interludia instrumentalne, improwizowane przez wykonawców,

przez Marka Ambroziniego, poprzedzającego na swoim instrumencie improwizacjami kolejne ludowe hymny estońskie. Mamy też, i to teraz Państwo usłyszą, wielki finał. Instrumenty towarzyszą śpiewakom czasem w przeciągu całego programu, gdzie Vox Clamantis przede wszystkim tu jest na pierwszym planie. No ale w tym wielkim finale, który z nagrania płytowego teraz Państwu przywołam, mamy dawną estońską pieśń, która łączy się z XIV-wieczną, myślę, znaną być może wielu z nas, wielu z Państwa, francuską pieśnią Dame Votre de Vier, Guillaume de Machon, XIV wiek i wersja instrumentalna utworu. No ale to zestawienie wydaje się z pozoru zaskakujące, a obie melodie w jakiś sposób dopasowują się do siebie. Takie mamy wrażenie, słuchając tego splotu. Zadziwiające podobieństwa odnajdujemy. Podobny przebieg, opierają się na powtórzeniach, niosą podobny ładunek melancholii. I to jest to symboliczne zwieńczenie całego programu, spotkanie estońskiej tradycji ludowej, protestanckiego chorału, średniowiecznej muzyki francuskiej i współczesnej wyobraźni wykonawców. Ten program Harfy zawieszone nad brzegami Babilonu był finałowym koncertem krakowskiego festiwalu Muzyka Divina, no ale nie każdy mógł pojechać do Krakowa. Może łatwiej będzie jutro w Warszawie o 19:00 w Bazylice Świętego Krzyża.

To naprawdę wielki finał, także z powodów oczywistych rozmiaru tego ostatniego punktu programu zatytułowanego Harfy zawieszone nad brzegami Babilonu, programu ułożonego przede wszystkim z kompozycji dwudziestowiecznego estońskiego twórcy, a jest to Kyrillus Krek, ale oprócz jego utworów wywodzących się ze estońskiej tradycji religijnej, opracowywania jego osobistego opracowywania, choć w tej tradycji zanurzonego, psalmów pisanych w XX wieku w jego autorskiej wersji. Mamy też muzykę dawną i taki przykład właśnie przed nami. Instrumentalne brzmienie kompozycji wokalnej niewątpliwie Guillaume de Machaut, wielkiego romantyka XIV wieku, Dame Votre Douce Vierge. No i to połączone z dawną pieśnią estońską. Mamy potem cały finał, Krek stawia to ostatnie słowo. Program zamyka więc muzyka wokalna z lekkim pobrzmiewaniem instrumentów, Marco Ambrosini Trio, dwie nickel harpy i kanel, no i przede wszystkim estoński zespół Vox Clamanti.

zespół doskonały, wokalny, no ale właściwie każdy estoński zespół to są mistrzowie, tym ten kraj kulturalnie również stoi, z tego słynie. Całość w nagraniu płytowym poprowadził Jan Eik Tulve i on też poprowadzi program przedstawiany jutro o 19 w Bazylice Świętego Krzyża. Wstęp jest wolny. Mogą Państwo skorzystać, a może i ci, którzy byli w Krakowie na finale Musica Divina, ten program i ci wykonawcy zamykali sierpniowy festiwal krakowski i zechcą powtórzyć te niesamowite doznania muzyczne. Program drugi dwójki, cały czas Państwo słuchają, minuta po 10:00. Mamy więc niecałą godzinę do kwadransa bez muzyki i pomyślałam sobie, że wrócimy do tematu zaproponowanego przeze mnie i przez wykonawców zespołu Lata Stygiata w pierwszej części dzisiejszego spotkania, czyli do tego Bacha opracowywanego w innym brzmieniu niż ten oryginał, który zachowany mamy do naszych czasów. No ale przecież wiemy, że Bach zawsze dopuszczał możliwości innych wersji swoich utworów, czego sam dowodził, opracowując dany koncert, chociażby dany koncert w rozmaitych brzmieniach, zmieniając na przykład instrumenty solowe. I takie wariacje na temat wariacji Bacha, form wariacyjnych, których wcale wiele w muzyce tego kompozytora nie ma, zaproponował nam przed laty artysta powracający bardzo chętnie do tego wątku, no, możemy używać alchemii kontrapunktu bachowskiego za Lata Stygiata, za tytułem ich najnowszej płyty, przetapiając kontrapunkt w inne brzmienia, tak naprawdę zachowując go, przekładając na inne kolory. Gdy rozmawiałam z tym artystą i teraz już powiem, że jest to Rinaldo Alessandrini, będziemy słuchać jego zespołu Concerto Italiano i zapytałam, czy nie jest to trochę tak, że przekłada w tym wypadku widok, ale chodzi o brzmienie, czarno-białą fotografię na kolory, bo nagle w kolorach innych słyszymy to, co przeznaczone jest w tym wypadku na samą klawiaturę, na dwie ręce grającego na instrumencie klawiszowym artysty. Potwierdził, że tak, te barwy potrafią zmienić i pozwalają nam usłyszeć grę tych głosów, które w brzmieniu jednego instrumentu klawiszowego czasami są ukryte.

formy wariacyjne to między innymi pasakalia. W dziełach Bacha rzadko podejmowany wątek techniki kompozytorskiej, no ale oczywiście są słynne wariacje goldbergowskie i to też jest temat płyty zatytułowanej Wariacje na temat wariacji. Pasakalia, fuga c-moll, pasakalia i fuga c-moll oznaczona numerem 582. Ta pasakalia rozpoczyna cały program, gdzie i wariacje goldbergowskie się znalazły, a ten album Concerto Italiano, tworzenie wariacji na temat wariacji Bacha, ukazał się w 2017 roku. Całość prowadził oczywiście Rinaldo Alessandrini, a chciałam o tym przypomnieć Państwu, bo wielokrotnie sięgam do jego bachowskich nagrań, do wszystkich, ale Monteverdi i Bach może mają tu bardzo szczególne znaczenie w moich wyborach, bo on sprawia rzeczywiście, że ta oklepana skądinąd teza, że Bach wytrzyma wszystko, każde przełożenie na inne instrumenty, każde wykonanie, bo i tak wygrywa z nawet czasem dziwnym opracowaniem nowej wersji, no to w tym wypadku mamy do czynienia z czymś, co jeszcze tylko podnosi rangę muzyki klawiszowej, przekładając ją na brzmienie innych instrumentów, pozwalając naszym uszom docenić te misterne gry wielu głosów, które czasem realizowane przez dwie ręce wykonawcy grającego na instrumencie klawiszowym nie są aż tak czytelne. Dawno, niedawno, 15 minut po godzinie 10,

Teraz chcę zabrać Państwa do dawnego świata angielskiej polifonii. Będziemy słuchać znakomitego zespołu brytyjskiego Davida Skinnera, zespołu Alamire, który 2 lata temu, 100 lat po współczesnym prawykonaniu wielkiego dzieła Williama Byrda, religijnego, anglikańskiego, tak zwanego The Great Service, wykonał i zarejestrował swoją interpretację tej muzyki na płycie. A związane to było także z 400. rocznicą urodzin kompozytora. No, to jest też rzecz bez precedensu, bo to był rok Byrda. Niewątpliwie William Byrd, kompozytor anglikańskiej, elżbietańskiej Anglii, przyjaciel Thomasa Tallisa, twórca muzyki religijnej anglikańskiej, choć przecież pamiętają to pewnie Państwo, katolik, tak jak i Tallis. No ale cieszyli się obydwaj specjalnym przywilejem. Ta Elżbieta gwarantowała im właściwie taką niezależność, ochronę. William Byrd zmarł w 1623 roku, 400. rocznica śmierci. To był moment zarejestrowania tego programu, który ukazał się już rok później. Ale rzeczywiście w 1623, dodamy 400 lat, to ten rok 2023 był rokiem szczególnej uwagi, słuchania jego muzyki, wykonywanej przez bardzo wiele zespołów. Byrd i Tallis otrzymali od Elżbiety w 1575 roku na swoisty monopol, wyłączne prawo do drukowania i sprzedaży muzyki w Anglii. To oczywiście zbiory Canciones Sacras, ale też przecież pamiętamy, tworzyli muzykę religijną na potrzeby kultu uprawianego potajemnie, ale jednak nic im się nie groziło, nic im się nie stało. Mieli tę ochronę królewską kultu katolików, którymi obydwaj byli. To jeszcze przypomnę Państwu, że muzyka katolicka pisana w tym samym czasie, kiedy działali William Byrd, wcześniej jeszcze Thomas Tallis, starszy od niego oczywiście, mistrz, przyjaciel, no, była zupełnie inna. To, co tworzono wówczas na kontynencie, na przełomie XVI i XVII stulecia, skoro Byrd zmarł w 1623, to on jeszcze tworzył długo po śmierci Tallisa, no, było muzyką już absolutnie przewidywalną, nie było zaskakujących tardysonansowych, jakichś takich szczególnych harmonii, które w Anglii ciągle były możliwe. William Byrd, ulubieniec królowej, pisał jeszcze 20 lat po jej śmierci, natomiast to, co my usłyszymy teraz, czyli właśnie muzykę z Great Service, tworzył wcześniej, jeszcze za życia królowej. No i będziemy słuchać złożonej takiej kompozycji, no nie w całości, ale w świetnym wykonaniu Alamire, zespołu, który myślę zbyt rzadko jest obecny w naszych spotkaniach. Częściej słuchamy Detali Scholars, Stile Antico, a ten zespół zasługuje na naszą większą uwagę.

The Great Service Williama Byrda, prawie w całości w nagraniu zespołu La Mire Davida Skinnera, bo usłyszeliśmy 5 z 7 części tego cyklu religijnego, cyklu stworzonego do oprawy nabożeństw anglikańskich. Im wykonanie uczcić miało 2 rocznice. Program przygotowywano w 2023 roku, 400. rocznica śmierci Byrda, a także gdy wydawano płytę rok później, to już przypadała 100. rocznica wydobycia z zapomnienia tego wielkiego dokonania Williama Byrda, właściwie pierwszego twórcy wybitnej muzyki anglikańskiej. I choć on rzeczywiście zmarł wiele później niż słuchana muzyka powstała, to ten cykl Great Service, zbiór stanowiący oprawę muzyczną pełnego cyklu modlitw dziennych, warty jest wspominania. On powstał najprawdopodobniej jeszcze przed 1580 roku. A Byrd na polu muzyki anglikańskiej dokonał wiele. Oprócz jakości jego muzyki jest też wiele materiału. Jest aż 5 zbiorów zawierających opracowania takich modlitw codziennych, po prostu services. A to cały cykl, do którego La Mire się odwołał, zespół Davida Skinnera. No to jeszcze Talis, jego przyjaciel, mistrz, inna muzyka i Voices 8, inny angielski zespół.

0: Niesamowita jest prostota i skromność tej anglikańskiej muzyki Thomasa Tallisa. Słuchaliśmy przykładu w nagraniu Watches AIDS. Dlatego, że jeśli mają Państwo gdzieś w pamięci muzykę motety, muzykę katolicką, ale o motetach myślę, bo te czterogłosowe msze Berda, no, czy Tallisa, muzyka niekoniecznie zawsze musiała być tak zdobna, ale w wypadku tych niesamowitych motetów to rzeczywiście jest bogactwo brzmienia, której tutaj absolutnie nie spotkamy. No ale to prostota była tym głównym postulatem kościołów reformowanych. Tak było też w Anglii. Dlatego tym większe jest osiągnięcie Berda, że tworzył rzeczywiście wybitną polifonię na potrzeby kultu anglikańskiego. O czym przypomniałam Państwu w tej drugiej części audycji Dawno Niedawno, która właśnie dobiega końca.
1: Reklama.
2: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo Dwójki, jest 11.
8: Kwadrans bez muzyki.
0: Spędzimy go w lesie w Morysinie. To rezerwat przyrody po drugiej stronie jeziora Wilanowskiego naprzeciwko pałacu Jana III Sobieskiego. Właśnie zakończyły się tam badania archeologiczne, a konserwator zabytków zapowiedział zabezpieczenie i remont ruin. Po rezerwacie Małgorzatę Nieciecką-Maco prowadzili dr Rafał Solecki, kurator prac archeologicznych prowadzonych na terenie Morysina, oraz Maciej Żołnierczuk, zastępca kierownika działu inwestycji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
9: Miejsce, w którym się znajdujemy, widoczne z punktu, który często warszawiacy odwiedzają, czyli pałac w Wilanowie, to jest taka kępa drzew. I gdzie my właściwie jesteśmy teraz?
10: Znajdujemy się na terenie rezerwatu przyrody Morysin. Rezerwat przyrody Morysin powstał w 1996 roku. Jego głównym celem jest ochrona lasów łęgowych, które się tutaj znajdują. Za nami zaraz Wisła i co więcej, nawet jeżeli spojrzymy na tą przestrzeń w stronę pałacu, to okaże się, że jezioro Wilanowskie stanowi starorzecze rzeki Wisły, tak samo jak jezioro Powsinkowskie, także ta Wisła gdzieś ciągle nas otacza. Znowu, jeżeli poszlibyśmy w drugą stronę, bardziej na wschód,

0: wschód, to natkniemy się na rzekę Wilanówkę, a na starych mapach ujrzymy podpis Stara Wisła.
1: Woda otacza nas właściwie z trzech stron. To miejsce, w którym jesteśmy, to nie tylko rezerwat przyrody, ale także miejsce bardzo ważne dla historii nie tylko Warszawy. Miejsce, z którym wiąże się nazwisko i Sobieskich, i Potockich.
2: Rodzina Potockich na początku XIX wieku założyła tutaj ogród romantyczny dla jednego z swoich wnucząt, Maurycego, i stąd właśnie ta obecna nazwa Borysin. Założenie to obejmowało na początku jeden główny obiekt, czyli Pałac Myśliwski, czy inaczej Pałac z Rotundą. Na przestrzeni XIX wieku było rozbudowane o kolejne obiekty, jak domek Stróża, który zaraz zobaczymy, który stanowił bramę taką wejściową, można powiedzieć, na obszar tegoż parku. Dodatkowo Gajówka, Orakulum, no i tutaj no, gotycka brama, która no, obecnie nie znajduje się już na obszarze rezerwatu przyrody Morysin, ale tuż obok jest widoczna i można ją podziwiać.
1: To teraz w lewo, w prawo?
0: W prawo.
1: To idziemy. Przed nami tablica i już widać, co nas czeka.
0: Wiele osób, które przybywa do Morysina, myśli, że rezerwat przyrody Morysin to tylko ten obszar właśnie romantycznego parku, który w chwili obecnej trochę bardziej przypomina nam las. Rezerwat przyrody Morysin obejmuje swoim zasięgiem również kanał Sobieskiego, północną część jeziora Wilanowskiego, łącznie z Wyspą Północną, na której znajduje się pomnik Bitwy Raszyńskiej.
1: Na razie idziemy ścieżką, na której żadnych dzikich zwierząt na razie nie widać.
0: Tak jest. Z tą ścieżką też jest pewnego rodzaju historia. To też jest element stanowiący o kulturze tego miejsca. To tak na dobrą sprawę jest swojego rodzaju trytwa, grobla, która otaczała pola morysińskie. Pola morysińskie natomiast stanowią obszar polderowy, który jest właśnie takim wałkiem ziemnym dookoła otoczony. Ten wałek miał uchronić pola przed zalaniem w przypadku wystąpienia powodzi.
1: No i jest też las łęgowy, który zatrzymywał wodę skutecznie.
0: Dokładnie tak. Las łęgowy, jeszcze za czasów Sobieskiego, pola morysińskie były porośnięte właśnie takim lasem łęgowym. W chwili obecnej jego pozostałości są właśnie tutaj w Morysinie.
1: A wcześniej polował tutaj sam król Jan III Sobieski.
2: Nie ma do tego tak naprawdę pewnych źródeł, polował w wielu miejscach, natomiast zdecydowanie mógłby, bo zwierząt tutaj jest zdecydowanie dużo. Na tym obszarze na pewno osadnictwo było już dużo wcześniej, nawet przed Sobieskim. Mamy potwierdzone stanowiska archeologiczne w zasadzie od wczesnej epoki żelaza. Tak więc już w około III-IV wieku przed naszą erą kwitło tutaj osadnictwo.
1: Tutaj jakieś małe jabłuszka leżą, zapomniane odmiany jabłek.
0: Zmianą, która jest typowo związana z Wilanowem, jest kosztela, której nazwa wzięła się od historii związanej właśnie z królem, który gdy zobaczył zbiory jabłek, krzyknął kosz tylko, co miało oznaczać właśnie, że kosz tylko został zebrany, czyli dosyć niewiele tych jabłek udało się zebrać.
1: Domek Stróża ukazał się naszym oczom tymczasem.
2: Tak jak obecnie, tak w przyszłości, obszar ten leży nieco na uboczu, tak więc w momencie, kiedy nie było właścicieli, nie było gości, ktoś musiał czuwać nad bezpieczeństwem tego miejsca, zgromadzonym tutaj dobytkiem. No i tutaj był właśnie dom Stróża, który nadzorował, kto wchodzi, kto wychodzi z tego miejsca. Obecnie widzimy tylko niewysoką czworoboczną wieżę, natomiast w przeszłości możemy sobie wyobrazić, że znajdowało się jeszcze tutaj niewielkie pomieszczenie przykryte dachem. Była tutaj brama, z której ostał się jeden filar, drugi leży przewrócony. Całość tego założenia była otoczona niedużą pergolą, na której rosła roślinność. Taki widok widzimy na grafice Richtera z drugiej połowy XIX wieku.
1: Kto właściwie mieszkał w tym miejscu? Kim był stróż, który tutaj w takim odosobnieniu spędzał czas?
2: Tej informacji oczywiście też nie mamy. Zachowanych zdjęć, grafik, zdjęcia też tego obiektu z momentu, kiedy był on wykorzystywany, mamy. Zazwyczaj na zdjęciach pojawia się więcej niż jedna osoba, więc oprócz tego, że tutaj mieszkał, prawdopodobnie odbywały się tutaj też jakieś drobniejsze przyjęcia.
1: A co mógł widzieć z tych okienek?
0: Co mógł widzieć z tych okienek? Na pewno wejście do samego rezerwatu przyrody Morysin, czy ówczesnego parku, to wejście wyglądało pewnie nieco troszkę inaczej, na co wskazują niektóre mapy historyczne, bo oto po lewej i po prawej stronie mamy pozostałości po dwóch zbiornikach wodnych. Być może są to pozostałości też starorzeczy rzeki Wisły.
2: Podczas badań odsłonięto nieco więcej architektury niż było widoczne wcześniej. Przejście, które tutaj, taki korytarzyk otaczający całe założenie, wyłożony jest asfaltem. Z tym, że nie jest to asfalt dwudziestowieczny, jest to asfalt, który tutaj został położony jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. Tak więc mamy tutaj jedną z

0: wcześniejszych właśnie takich nawierzchni na obszarze Warszawy. W Warszawie asfalt już się pojawia oczywiście w XIX wieku, z tego względu, że jest to właśnie nawierzchnia nowa, łatwa w utrzymaniu, czystości. No i tutaj być może rodzina Potockich, chcąc właśnie iść za tym nowum, też pozwoliła sobie na wyłożenie tego korytarza takim surowcem.
1: No właśnie, bo mówimy o czasie, kiedy centrum Warszawy to było tłoczne centrum, czasami niepachnące tak jak dziś i zupełnie inaczej chodziło się ulicami, które bardzo często pokrywały całe nawarstwienia błota.
0: Tak, tutaj szukając analogii i informacji o właśnie wykorzystaniu asfaltu w Warszawie, trafiłem na przewodnik, jeżeli dobrze pamiętam, z 1893 roku. Jeżeli wierzyć zapisom, które tam się znalazły, to nawet rynek Starego Miasta był wyłożony w ten sposób. I miało to by właśnie zagwarantować łatwe i przyjemne sprzątanie tegoż miejsca.
2: Dzięki tutaj działaniom doktora Rafała Saleckiego te mury zostały odsłonięte właściwie w tym roku, bo tak jak możemy zauważyć, mamy tutaj pnie po drzewach, które jeszcze na początku tego roku tutaj się znajdowały. I tak na dobrą sprawę, w momencie, kiedy te drzewa były wycinane, no to ziemia sięgała te 50 cm wyżej. Odsłoniły nam się mury, odsłonił nam się zarys tego budynku, odsłoniły nam się pozostałości podłodze, która tutaj występowała. Także to jest nowość dopiero widoczna od tego roku.
1: Co z tym miejscem może stać się dalej?
0: Obecnie nie ma planów na odbudowę w całości tego założenia. Jest to podyktowane kilkoma czynnikami. Pierwszy to fakt, że jesteśmy w rezerwacie, tak więc nie możemy tutaj zagwarantować żadnych mediów, które by obsługiwały ten budynek, tak więc nie możemy też wpuścić pracowników, którzy mogliby tutaj wykonywać swoje obowiązki. Tak więc będziemy raczej celowali w zabezpieczenie tej architektury, tak żeby nie ulegała ona dalszej degradacji. Czyli zachowany zostanie stan takiej żywej ruiny. Natomiast proces właśnie degradacji będzie zatrzymany. Pozyskaliśmy dość duże informacje odnośnie oryginalnych zdobień tych budynków, Domu Stróża i Pałacu Myśliwskiego i być może uda się część tych dekoracji także odtworzyć, tak żeby można było zobaczyć obiekty tak, jak wyglądały jeszcze w XIX wieku, bo tutaj też warto podkreślić, że nie są to obiekty anonimowe. Ich architekci, projektanci to wybitne osoby tamtego czasu. Tutaj mamy przykład projektu właśnie Franciszka Lanciego, którego obiekt także jest widoczny tutaj przy Alei Wilanowskiej, czyli Złota Karczma.
1: Złota Karczma, czyli dzisiaj Muzeum Ruchu Ludowego.
0: Dokładnie, tak. Tamten budynek akurat jest dobrze zachowany. Ten może tego nie widać, ale był wzorowany na włoskiej renesansowej willi. Mamy tutaj takie tynki właśnie z sieciową dekoracją. Gdybyśmy widzieli dachy, no to tutaj i pergole, no to faktycznie bardziej by to przypominało tą włoską willę. Tutaj czas nie był łaskawy dla tego obiektu i trudno doszukać się właśnie tego wzorca. Przy Pałacu Myśliwskim projektantem był Christian Eigner, który jest jeszcze bardziej renomowanym projektantem. W Warszawie znany jest między innymi z projektu Kościoła Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, tak więc tam też jest ta rotunda widoczna. To będziemy mogli ją zobaczyć przy Pałacu Myśliwskim, bo tam też założenie się znajduje. Tak więc no, będziemy chcieli tych projektantów w ten sposób uczcić, żeby troszeczkę z tych oryginalnych dekoracji na elewacjach się znalazło.
1: Wyszliśmy z lasu na łąkę, którą Państwo odtwarzają. Historyczne gatunki mają tu rosnąć?
2: Dokładnie tak. Bardzo wielu osobom hasło Łąka Kwietna kojarzy się z skrawkiem ziemi, gdzie właśnie zostały wysiane nasiona kupione w sklepie. Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej, bo Łąka Kwietna, którą tutaj widzimy, składa się z gatunków, które rzeczywiście tutaj kiedyś rosły. Mamy m.in. inwentaryzację roślinności z lat 70. autorstwa Kobędzów i na tej podstawie staraliśmy się odtworzyć to, co rzeczywiście jeszcze pół wieku temu znajdowało się na terenie rezerwatu przyrody Morysin.
1: Czyli na przykład?
2: Między innymi jastruny, firletki. Dążyliśmy do tego, aby pomiędzy gatunkami kwitnącymi a trawami zachować dosyć dobrą proporcję, czyli nie przeładować właśnie kwiatami tej łąki, ale żeby wyglądało to w sposób naturalny. Nasiona były pozyskiwane w sposób ręczny z naturalnych siedlisk, łąk m.in. nadburzańskich. Stąd one trafiły tutaj do nas.
1: To w jakim miesiącu najlepiej tu przyjść, żeby zobaczyć łąkę w rozkwicie?
2: Chyba czerwiec będzie taki najbardziej obfity i rzeczywiście wtedy zielona połać nam się zaczyna mienić różnymi odcieniami, choć dominuje tutaj głównie biel.
1: Dom, który się wyłania tutaj zza drzew, to jest chyba adres, którego w Warszawie wszyscy by zazdrościli. Las, łąka i żadnych sąsiadów.
2: Tak jest. I co ważne, jeszcze do 2007 roku mieszkał tutaj Gajowy.
1: A w którym roku został zbudowany ten dom?

0: Też Franciszek Maria Lanci był projektantem, natomiast budynek powstał w drugiej połowie XIX wieku. Budynek pełnił funkcję gajówki. Tutaj przez długi czas właśnie przebywała osoba, która starała się nadzorować to, co się dzieje na terenie Morysina, pilnować tutaj porządku, pomieszczenia. Gajówka czeka już na swój remont, upragniony remont, bo nie da się ukryć, że wymaga tych prac. Udało nam się przeprowadzić takie doraźne zabezpieczenia związane z podpieraniem dachu, ścian przed tym, aby woda nie zaciekała do środka. Natomiast w chwili obecnej kończymy też dokumentację projektową i mamy nadzieję, że w przyszłym roku ruszymy z remontem tego obiektu. Mamy już część środków na ten cel zapewnione dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W planie ochrony rezerwatu przyrody Morysin mamy funkcję tego obiektu przeznaczoną jako Centrum Edukacji Przyrodniczej. Razem z tą łąką rzeczywiście będzie to swoiste centrum do obserwacji tej natury i zarazem kultury, która nas tutaj w Morysinie otacza. Otwarcie przestrzeni łąki umożliwia między innymi obserwację zwierząt. Bardzo często na tą łąkę wychodzą sarny. Wszystkim będzie się podobać.
1: To jeszcze jedno miejsce jest takim, o którym koniecznie musimy wspomnieć, choć nie dojdziemy do niego. Miejsce, którego fragmenty możemy oglądać właściwie w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Pozostały tylko fundamenty tego miejsca.
2: Orakulum było zaprojektowane jako świątynia pogańskiego bóstwa. Było ukryte w przestrzeni lasu i możemy sobie wyobrazić, że wędrując właśnie przez Knieje, można było się natknąć na taką ciekawą architekturę, przysiąść na schodkach tej małej świątynki, miło spędzić czas. Takich założeń było więcej. Chyba najlepiej teraz zachowanym, bliżonym założeniem jest Arkadia o okolicach Nieborowa. Tam też możemy zobaczyć właśnie kilka takich sentymentalnych założeń architektonicznych. No i mamy nadzieję, że Morysin w perspektywie będzie mógł powrócić także do tej oryginalnej formy.
1: Orakulum, kiedy byśmy próbowali sobie wyobrazić, jak wyglądało, no to kształt koła konieczny jest tutaj.
2: Tak, bo to niewielkie podwyższenie na planie koła z kolumnami i pośrodku niewielki piedestał właśnie z rzeźbą. Elementy te zostały zdemontowane, tak żeby nie kusiły ewentualnych złodziei, bo jest to obiekt wartościowy. No i zostały przeniesione do lapidarium na terenie muzeum i tam można je zobaczyć.
1: Czy będzie można dopłynąć tutaj kajakiem?
0: W chwili obecnej wypożyczenie kajaka jest możliwe przy budynku pompowni po stronie pałacu w Wilanowie. Można podpłynąć kanałem Sobieskiego tutaj w rejon Morysina, natomiast nie ma możliwości cumowania kajaków do brzegu. Także jest to wycieczka po obiektach wodnych, czyli jezioro, kanał Sobieskiego. Jak najbardziej można pływać.
3: Audycję przygotowała Małgorzata Nieciecka-Mac.

Iga Kamińska i Magdalena Łoś, jesteśmy z Państwem. Przed nami trzecia, ostatnia część spotkania. Dawno, niedawno. Zapraszamy.

dawno niedawno i nagrania zespołu Lacqueron, zespołu, który właśnie proponuje nam dziś wydaną nową płytę i do niej sięgniemy, ale pomyślałam sobie, że może to nie jest złe przejście przez, jakby nie było, rozrywkową galiardę Orlanda Gibbonsa.

przez muzykę angielską, teraz przenieść się do gambowych dokonań nieznanego bliżej kompozytora niemieckiego. No właśnie, znają Państwo tego twórcę? Ten autor muzyki na viole da gambe nie był odosobniony. Może mamy zbyt małe pojęcie o tym, co działo się w tym repertuarze w Niemczech wówczas. To Johann Michael Nicolai. Jego sonaty i suity właśnie zespół La Caron, prowadzony przez François Joubert Caillet, nagrał i nam w tej najnowszej płycie proponuje. Piękna muzyka, no, międzynarodowa, bo oczywiście mamy tu, skoro suity, tańce stylizowane w stylu francuskim. I przypomnienie o tym, że viola da gamba w Niemczech cieszyła się w XVII wieku naprawdę dużą popularnością. Przede wszystkim oczywiście, gdy szukamy dowodów, w rękę wpadają nam kompozycje, gdzie dialog prowadzą ze sobą skrzypce i viola da gamba. No, możemy nawet do XVIII wieku pociągnąć gdzieś może takie analogie. Ale Johann Michael Nicolai, o którym naprawdę wiele nie wiemy, jeszcze kilka tych faktów z jego życia Państwu przedstawię po pierwszym utworze z tej nowej płyty, no, pokazuje nam, że dwie, a nawet trzy viole da gambe mogły prowadzić ze sobą dialog, gdy podobało się to mocodawcom, a miał ich, bo działał na dworach, prowadząc zespoły dworskie. I to jest też przykład muzyki, jaką pisał. Zapraszany był przez Christiana Ernesta, księcia Brandenburgii, Bayreuth, któremu dedykował swój pierwszy tom utworów instrumentalnych, zawierających 12 sonat na dwoje skrzypiec. No ale potem mamy między innymi drugi tom, zawierający 24 kaprysy na 4 viole da gamba i basso continuo. O, wyobraźnia się rozpala, nie wszystkie utwory zostały zachowane do naszych czasów, ale viola da gamba w roli instrumentów koncertujących i z nimi basso continuo, to jest to, czym teraz się zajmiemy.

Sonata i suita na dwie wiole da gamba w tonacji a-moll i części to Adagio Allegro, Adagio Adagissimo Allegro. Tyle zmieściło się w blisko 6 minutach części pierwszej. Dalej już te tańce Almond, Courant i Sarabande. To nowe nagranie zespołu La Caron. Wszystkie nowości tej formacji, zespołu, który dziś zamyka nasze spotkanie nowością płytową, są Państwu przedstawiane na bieżąco. La Caron, czyli François Jubert Caillé, wiola basowa, Sarah van Oudenhove, także wiola basowa, realizuje continuo Julie Dessin na wioli basowej, jeszcze instrumenty klawiszowe, klawesyn i organy Johan Moulin. Jeszcze jeden utwór kompozytora, który no, owiany jest tajemnicą, właściwie w połowie XVII wieku działał w Saksonii, potem dalej gdzieś jego losy prowadziły go na inne dwory, ale mamy kilka zbiorów jego kompozycji. To są te formy niemieckie, utwory kameralne, no ale stylizowane na suicie francuskiej, na włoskiej sonacie, tak jak to potem było także w twórczości Jana Sebastiana Bacha. Jego kompozycje z nowej płyty i muzycznej lektury ciąg dalszy. Możemy się domyślać, że Nikolaj miał wszechstronne wykształcenie, cieszył się uznaniem zarówno jako instrumentalista, kompozytor, a był też nauczycielem, który odpowiadał za kształcenie młodych chórzystów na dworze w Stuttgarcie. No i według przekazów grał na wiolonę, ale możemy przyjąć, że niewątpliwie opanował również technikę gry na skrzypcach i na wioli da gamba. Na te instrumenty tworzył, zgodnie z niemiecką tradycją, aż wreszcie też na dwie i trzy wiole da gamba, o czym to nagranie nas przekonuje. Dwie i trzy wiole basowe i basso continuo to repertuar z najnowszej płyty zespołu La Caron. Ciąg dalszy muzycznej lektury przed nami.

Smitha na dwie wiole da gamba, basowe wiole i basso continuo, kompozytora, którego odkrywamy razem w tym dzisiejszym spotkaniu, słuchając najnowszego nagrania zespołu Lacqueron François Gilberta Caillé, a to kompozytor niemiecki Johann Michael Nicolai. To jeszcze jedna sonata z tego zbioru, sonata suite, tak jak i w tym wypadku państwo słyszeli, stylizowane tańce zamykały te kompozycje, którą sonata włoska rozpoczyna. Dalej połączenie z Francją i co kto lubi, ja bardzo lubię Ciaconę, która nastąpiła po Żyk, wcześniej Adagio, Fantazja i Preludium. Tym razem w tej sonacie, którą będę państwa żegnać, mamy trzy wiole basowe jako instrumenty koncertujące, plus oczywiście basso continuo.

0: sonata i suita na trzy wiole basowe. Bez basso continuo. Wprowadziłam Państwa w błąd. Wystarczyły te instrumenty, by prowadzić tę równorzędną rozmowę partnerów. W pierwszej części mieliśmy sonatę, adagio allegro i adagio, a potem już stylizowane tańce, więc francuska suita, couronne, sarabande i gig. Nowe nagranie zespołu La Caron i kompozycje nieznane Johanna Michaela Nicolaia, autora, który zmarł w 1685 roku. Łatwo zapamiętać, w tym samym, w którym urodził się Jan Sebastian Bach. La Caron w tym ostatnim utworze to François Jubet-Cayet, szef zespołu, oczywiście wiola basowa, Sarah van Oudhoven, także wiola basowa i Julie Dessin, wiola basowa. Tak Państwa żegnam, do usłyszenia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
2: Czytając wiersze Jakuba Przoniaka z tomu Nawiść, wiem, że świat go boli. Wiem, że to jest poeta, który nie jest obojętny, że widzi prawdziwie, że niczego nie upiększa i nie fałszuje rzeczywistości. To zwykłe życie, o którym pisze, jest poddane emocjom i dużo tu jest smutku, gniewu, sprzeciwu. To miasto, o którym pisze, jest miejscem, w którym śmierć się budzi do życia.
3: She's in parties, a przecież świat i w świecie ja zdrów i cały. A potem poszliśmy na techno. Stroboskop to zjadał, to wypluwał dłonie. A ja stałem i chciało mi się wyć. A przecież dzień był dobry. Sierpniowe, rozgadane ptaki. Sobotnie psy pijące z fontanny, której woda zmieniała się w wiszące w powietrzu diamenty. A przecież kolor zapachu, staw niosący dźwięk, błyszczące kolejki po plaster, cytryny i gałązkę mięty. Na niebie miękkie, nieśpieszne wstążki. A ja stałem i chciało mi się wyć. Co ci jest? Nic. Tymczasem czwarta. Miały być czerwce, a jest noc. Głęboka, lisia jama, do której matka znosi mięso swoim martwym młodym. Miały być czerwce, a jest poniedziałek. Dzień taki, że przez pokolenia fastryguje się jeden wiersz, frunie ten sam.

0: Tam ptak. Mówi się to samo słowo. Kamień, kamień, kamień. Młody jesteś, więc możesz nie pamiętać. Miały być czerwce i rzeźbienie w ogniu, a przyszła noc taka, że rzeźbienie w błocie, czarne, głodne nic, w które wkładam palec i patrzę, jak znika. Akeda. 15 lat, a siwy. Siwe włosy, a jeszcze włosów tu. Siwe włosy, a jeszcze włosów tam. Siwe włosy, a pierwszy raz jeszcze nie. W czasie wojny dziwnie się dorasta. Leśni sokolnicy, ojcowie lepszych dzieci, zasłuchani w śpiew osieroconych piskląt, pletli gałęzie, nie wiedząc, czy wznoszą stos, czy gniazdo. Siwe włosy, a jeszcze włosów na nogach. Jeszcze włosów na nogach, a parabelum w nogawce zbyt szerokich spodni. Leśni sokolnicy, ojcowie lepszych synów, zasłuchani w milczenie Boga, darmo czekali anioła, który wytrąci bagnet z podniesionej dłoni. Izaak miał wiele imion. Izaak nie miał żadnych imion. To było 65 lat, zanim dziadek został synem swojej własnej córki, swego własnego wnuka, swojej własnej wnuczki. To było zanim. Trzy gwiazdki. A potem znowu czytać siebie z podziałem na rolę. Dziedziczyć sen. Śpiewać didaskalia. A potem znów patrzeć na ptaki odlatujące do odległych powiatów i pękającą ziemię, z której wykluwa się słońce. Wrócić, położyć na sufit. Przecieka do wewnątrz z równoległego.
1: Wiersze Jakuba Przoniaka z tomu Nawiść czytał Piotr Bajtlik. A ja dziękuję za uwagę, Iwona Smolka.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dzień dobry. Dziś czwarte spotkanie w naszym letnim cyklu poświęconym zespołom gamelanowym na całym świecie. Przypomnę, że sprawdzamy, jak tradycja indonezyjskiej muzyki, a także jak dworski zespół złożony z metalofonów, przede wszystkim gongów, odnajduje się w różnych zakątkach globu. Za nami spotkania z gamelanem w Europie i Ameryce, a dziś wizyta w Japonii, gdzie gamelan odnalazł, jak się okazuje, bezpieczne miejsce w popkulturze. O tym wszystkim już za chwilę w źródłach, w których gościnią będzie profesor Emi Nishina z zespołu Geino Yamashiro Gumi. A zaczynamy od jednej z najgorętszych nowości tego lata.

Dobiegające już niestety końca lato, to w Japonii czas festiwali, świąt, no a także ulicznych tańców, takich jak Hanagasa Ondo. A tę niecodzienną wersję japońskiej pieśni ludowej zaprezentował nam przed chwilą zespół Minyo Crusaders. Nagranie z wydanej w czerwcu płyty From Japan With Love, na której muzycy Minyo Crusaders sięgają po melodie tradycyjnych japońskich pieśni zwanych Minyo, no i przefiltrowują te pieśni przez język salsy, kumbi, afrobitu, rytmów karaibskich. Jak mówi lider zespołu Katsumi Tanaka, Minyo jest dla Japończyków jednocześnie muzyką bardzo bliską i bardzo odległą, głęboko zapisaną w kulturze, nawet jeśli na co dzień nie zawsze się ją zauważa, ale zauważa jak najbardziej, szczególnie w sierpniu, kiedy to na ulicach różnych miast mieszkańcy miejscowości odprawiają te efektowne tańce uliczne, no, właśnie do tych melodii takich jak Hanagasa Ondo. A sięgam po tę płytę nie tylko dlatego, że to doskonała muzyka, ale też dlatego, że album From Japan With Love trafił na pierwsze miejsce.

zestawienia Trans Global World Music Charts. Pozostaniemy w Japonii do końca dzisiejszego spotkania w źródłach, choć nie do końca japońskie instrumenty będą nam towarzyszyć przez te najbliższe nieco ponad pół godziny. Instrumenty takie jak gongi, metalofony, różnego rodzaju uderzane instrumenty, takie jak choćby w kompozycji pod tytułem Malam, czyli Wieczór autorstwa Kaoru Inoue.

Kaoru Inoue w kompozycji Malam, czyli wieczór w języku indonezyjskim. Muzyka gamelanu jakby przeniesiona do świata minimal music, muzyki minimalistycznej, pełnej repetycji, pętli. Tak właśnie uczynił w tej kompozycji Kaoru Inoue. Twórca związany przede wszystkim z nurtem muzyki elektronicznej, łączący często elektronikę z brzmieniami organicznymi, nagraniami terenowymi, inspirujący się często kulturami poza Japonią. Dziś tak zaczynamy nasze spotkanie z gamelanem poza archipelagiem, czyli poza Indonezją. To spotkanie dziś poświęcamy gamelanowi w Japonii. Obecność gamelanu w tym kraju ma już całkiem długą historię. Pierwszy udokumentowany zestaw jawajskich instrumentów trafił do Japonii w 1940 roku. Przywiózł go z Jawy Ichizo Kobayashi, przedsiębiorca, polityk, a zarazem człowiek związany z teatrem Takarazuka. Instrumenty pojawiły się później właśnie w jego przedstawieniach, ale właściwa historia japońskiego gamelanu zaczyna się dopiero w latach 70. wraz z rosnącym zainteresowaniem muzyką Azji i rozwojem etnomuzykologii. Jedną z kluczowych postaci był Fumio Koizumi, wybitny etnomuzykolog, badacz muzyki tradycyjnej, z którego nagraniami terenowymi spotkaliśmy się w źródłach tej wiosny. Pamiętają Państwo, prezentowałem płyty winylowe z tymi rejestracjami Fumio Koizumiego z różnych zakątków świata. Dzisiaj powrócą one w audycji, ale idąc dalej, po zetknięciu się z gamelanem jawajskim, Fumio Koizumi sprowadził te instrumenty do tokijskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych i Muzyki, czyli dzisiejszego Tokio Geidai. No i na początku lat 70. Rozpoczął tam studia nad tą tradycją. Z tego środowiska skupionego wokół Fumio Koizumiego wyrósł między innymi zespół Lambang Sari, a także formacja, na którą chciałem Państwu dzisiaj zwrócić uwagę, czyli grupa Geino Yamashiro Gumi.

Dark Slumber, czyli Mroczny Sen. Kompozycja z repertuaru japońskiej grupy Geino Yamashiro Gumi. Gamelan balijski i głosy tutaj w roli głównej. W tym nagraniu sprzed równo 40 lat, z 1986 roku. I jak już Państwo wiedzą po naszych spotkaniach z gamelanem europejskim i amerykańskim, no to w Europie i Ameryce gamelany często związane są z instytucjami takimi jak uczelnie. W Japonii jest podobnie, choć gamelan trafił tam także do świata popkultury. Chyba w żadnym innym miejscu na świecie nie zadomowił się tak dobrze właśnie w popkulturze, jak w Japonii. No, sam zespół Geino Yamashiro Gumi to jest formacja, która zasłynęła swoją ścieżką dźwiękową do anime Akira z 1988 roku. Anime, w którym pojawiają się brzmienia gamelanu balijskiego, no a także brzmienie chóru. No bo trzeba zaznaczyć, że zespół Geino Yamashiro Gumi to formacja, która sięgała po najróżniejsze tradycje z różnych części świata, od Bałkanów po Afrykę i Azję południowo-wschodnią. Historia tej formacji sięga lat 70. W 1974 roku wybrano tę nazwę Geino Yamashiro Gumi. No i początkowo zespół skupiał się na wykonywaniu pieśni churalnych, tak zwanych obrabotek z Bułgarii. Później do chóru dołączyły instrumenty balijskiego gamelanu, a w latach 80. elektronika. I o tym niezwykłym zespole miałem przyjemność porozmawiać tej wiosny z długoletnią członkinią.

0: Inią Geino Yamashiro Gumi, czyli z profesor Emi Nishiną. Stwierdziłem, że dzisiejsze spotkanie to doskonała okazja do tego, żeby przypomnieć fragment tamtej rozmowy. Nie tylko o zespole Geino Yamashiro Gumi, ale także o roli gamelanu w japońskiej kulturze, no i o roli gamelanu w historii grupy Geino Yamashiro Gumi. Profesor Emi Nishina.
1: Na początek chciałbym zapytać, w jaki sposób dołączyła

0: Mutomoto no
1: Początki
0: genshin
1: Gane no
0: wa
1: Yamashiro
0: Daigaku no
1: Gumi
0: 合唱祭
1: sięgają
0: da
1: jeszcze
0: to ni
1: końca
0: de.
1: lat
0: 私が大学
1: 60.
0: 生になった時
1: Wówczas
0: も、
1: grupa występowała pod szyldem
0: Yamashiro
1: Hato
0: Gumi
1: no
0: は Daigaku
1: Kai
0: の中心
1: jako
0: に
1: uniwersytecki
0: 活動して
1: チョ
0: る、まあ、インターカ
1: キャデ
0: レッジ
1: サマ
0: の
1: ゾスタワムスタデントコン、
0: サークル
1: ザ
0: だっ
1: スプウフンク
0: た
1: チ
0: の
1: ョノワウ
0: で、
1: ヤコミンズウチェルニャネ
0: そこ
1: コ
0: で出
1: ウ
0: 会い
1: ス
0: ま
1: タ
0: し
1: デ
0: た。
1: ンツキエ。イヴァシネナスタディアヒシェズニム
0: こ
1: ゼ
0: れ
1: ッ
0: く
1: ク
0: ら
1: ネ
0: い
1: ワ
0: で
1: ム。
0: すって約束
1: ユ
0: を
1: シュ
0: い
1: フ
0: つ
1: ギム
0: か
1: ナ
0: ね。
1: ジウムイリセウムシ
0: で、
1: ペワアムフュージャー、ヴィンツヒチャワアムコントゥノワワチトザヤンチェタグジェナスタディア。
0: 合
1: ポッチャスコン
0: チ
1: セ
0: ャ
1: ット
0: サークル
1: ド
0: に入
1: ラ
0: っ
1: ノヴィ
0: て、
1: クスタデントフ、ウィスタンピオアシ
0: 新人
1: 11
0: 歓迎
1: チェ
0: コ
1: ホ
0: ン
1: ルフア
0: サー
1: カデ
0: ト。
1: ミツキヒ。
0: で、
1: アレ
0: 大
1: ト
0: 学
1: ワシ
0: の
1: ネ、ウィ
0: 合
1: ス
0: 唱
1: テン
0: 団
1: プ、
0: が11
1: ヤマ
0: で
1: シ
0: し
1: ロ
0: た
1: グ
0: んですけ
1: ミ、
0: ど、
1: ズロビウ
0: その
1: ナム
0: 中で
1: ネ、
0: ヤマ
1: ナイ
0: シロ
1: ヴィ
0: グ
1: ン
0: ミ
1: クシェ
0: が
1: ヴ
0: 一
1: ラジ
0: 番好
1: ネ。
0: きだっ
1: ダ
0: た
1: テゴ、ズデツデ
0: タ
1: ワアム
0: イ
1: シェ
0: プ。
1: ドウォンチチドテイ
0: で
1: グ
0: も、
1: ル
0: ヤ
1: プ。
0: マシロ
1: ヴ
0: グ
1: ォフ
0: ミ
1: チ
0: で
1: ャ
0: し
1: ス、
0: た、
1: ザス
0: 前
1: プウ
0: は。
1: フンクチョノワウ、
0: で、
1: ユシュ、ヴォアシネ、ポッナズヴォン、ゲイノ、ヤマシログ
0: けれ
1: ミ。
0: ども、
1: イドジシ、ニヴィエレシェ、ポッテ
0: 歌
1: ムズグランデム
0: っ
1: ズ
0: た
1: ミ
0: り、
1: ニ
0: 踊っ
1: イ
0: た
1: ヨ。
0: り、演奏
1: ヴィ
0: し
1: ヤマ
0: た
1: シ
0: り、
1: ログミ、ヴ
0: す
1: シ
0: べ
1: スツェ
0: て
1: ロビ
0: 同
1: ン、ヴ
0: じ
1: シス
0: 人が
1: コ。シペ
0: や
1: ワ
0: り
1: ヨ
0: ま
1: ン、
0: す。
1: タ
0: 軍
1: ンチ
0: 艦
1: ョン、
0: しま
1: グ
0: せ
1: ラヨ
0: ん。
1: ン、インストゥメン
0: それから
1: タ。
0: 大道具を作
1: ニ
0: っ
1: ェマシ
0: た
1: テヴナ
0: り、
1: ゴポジャ
0: 演
1: ウ
0: 出
1: ロ
0: の
1: ル。
0: 助手を
1: サ
0: し
1: ミ
0: た
1: プシゴ
0: り、
1: トヴ
0: 作
1: ユエムス
0: った
1: セ
0: り
1: ノ
0: も
1: グ
0: 自
1: ラ
0: 分
1: フィエ、
0: でや
1: ポ
0: り
1: マ
0: ます。
1: ガメプシ
0: で
1: レ
0: す
1: ジ
0: か
1: セ
0: ら、
1: リ、ザイモ
0: 私
1: ヨエムシ
0: は、
1: テシュマテリアワミドゥルコヴァネミ。
0: 入った
1: キデ
0: 時、
1: ド
0: 一
1: ウォン
0: 通
1: チュ
0: り
1: ワ
0: そ
1: ム、
0: ういうこ
1: アン
0: とを
1: ガジ
0: 全
1: ョ
0: 部
1: ワワ
0: や
1: ム
0: っ
1: シェ、
0: て
1: ヴォ
0: ま
1: エ
0: し
1: シ
0: た。
1: チヴィエ、ヴェ、シスキエ、テジャ
0: で
1: ワ
0: もち
1: ニャ。
0: ろん、適
1: オチ
0: 材
1: ヴィ
0: 適
1: シチェ、
0: 所とい
1: カ
0: う
1: ジデマ
0: か、
1: スフォイエ、プレディスポゼツィエ。
0: 私は
1: フチャ
0: ス
1: シェ、
0: ト
1: ス
0: ー
1: ト
0: ディ ィ
1: オ
0: オ
1: フ、
0: フ、
1: ナイチェンシティエ、
0: ナイチェンシティエ、
1: ザイ
0: ザイ
1: モ
0: モ
1: ワ
0: ワ
1: ワ
0: ム
1: ムシ
0: シ
1: ェ、
0: ェ、
1: プ
0: プ
1: シ
0: シ
1: ュ
0: ュ
1: ゴ
0: ゴ
1: ト
0: ト
1: ヴ
0: ヴ
1: ィ
0: ァ
1: ワ
0: ニ
1: ニ
0: ャ
1: ャ、
0: ム
1: マ
0: マ
1: テ
0: テ
1: リ
0: リ
1: ア
0: ア
1: ウ
0: ウ
1: フ、
0: フ、
1: ドゥ
0: ドゥ
1: ル
0: ル
1: コ
0: コ
1: ヴ
0: ヴ
1: ァ
0: ァ
1: ネ
0: ネ
1: フ、
0: フ、ジ
1: ジ
0: ー
1: シ、
0: シ、
1: ナイ
0: ナイ
1: チェ
0: チェ
1: ン
0: ン
1: シ
0: シ
1: ティエ、
0: ティ
1: プ
0: エ、
1: ラツウエ、
0: プラ
1: ヤ
0: ツウ
1: コ
0: エ、
1: レア
0: ヤ
1: リ
0: コ
1: ザ
0: レア
1: ト
0: リ
1: ル
0: ザ
1: カ、
0: ト
1: ジ
0: ル
1: ヴ
0: カ、
1: ィ
0: ジ
1: エ
0: ヴ
1: ン
0: ィエン
1: コ、
0: コ、
1: プシュ、
0: プシュ
1: コン
0: コン
1: セ
0: セ
1: ル
0: ル
1: タ、
0: タ、
1: イ
0: イ
1: ヴェ
0: ヴェ
1: ダ
0: ダ
1: ジ
0: ジ
1: ェ
0: ェ
1: ニ
0: ニ
1: ャ。
0: ャ、
1: アレナダル、タ
0: ミ
1: ク
0: キ
1: ジェ、ヴィ
0: サー
1: ステン
0: です
1: プウ
0: か。
1: ヤ。
0: 音響のことをやることが多いです。
1: Jestem ciekaw, w jakich dziedzinach naukowych specjalizują się członkowie Gane Yamashiro Gumi. Co wykładają, co studiują i co pani sama studiowała w czasie, gdy zaczynała pani przygodę z tą
0: まあ、メンバー
1: formacją?
0: の、は大学卒業してる人もいますし、
1: Wśród
0: してな
1: członków
0: い人
1: są
0: もいま
1: zarówno
0: す
1: osoby
0: し、
1: po studiach,
0: 学
1: jak
0: 部
1: i
0: も割
1: takie,
0: と大きい
1: które
0: です。
1: ich nie
0: で、私は
1: ukończyły,
0: 大学
1: a
0: は、
1: kierunki są bardzo różnorodne. Powiem za siebie.
0: ド
1: Ja
0: グラム
1: studiowałam
0: の精神
1: psychologię
0: 小
1: na
0: 学校
1: Wydziale
0: を出てから、
1: Humanistycznym,
0: 工学部の都
1: a
0: 市工
1: później
0: 学科に入り
1: rozpoczęłam
0: 直して、
1: drugi kierunek
0: そこで学
1: na
0: 位を
1: Wydziale
0: 取ったんですね。
1: Inżynierii w
0: で、今
1: zakresie
0: は情報学、
1: urbanistyki i tam uzyskałam dyplom.
0: informatics が
1: Obecnie zajmuję się informatyką.
0: 専門です。
1: Gane Yamashiro Gumi to nie tylko zespół muzyczny. W rzeczywistości tworzą go ludzie z bardzo różnych środowisk, którzy wspólnie grają, tańczą, śpiewają, prowadzą badania terenowe, zajmują się nauką. Chciałbym zapytać, jak wygląda ta współpraca, jak w praktyce układa się relacja wśród muzyków? Co to znaczy być członkiem Yamashiro
0: そういう意味で言うと、山城組のメンバーになるのに、
1: W Yamashiro
0: 条件
1: Gumi
0: が一つだ
1: istnieje
0: けありま
1: jeden
0: して、
1: podstawowy warunek
0: 音楽とか
1: przynależności.
0: ゲーム
1: Nie
0: の
1: można traktować
0: 制
1: muzyki
0: 御と
1: jako
0: しない、
1: zawodu ani
0: それ
1: źródła
0: で
1: dochodu.
0: 収入
1: W
0: を
1: tym
0: 得ないっ
1: sensie
0: ていう
1: nie
0: のが
1: jesteśmy grupą
0: 唯一の条件なんですね。
1: profesjonalnych
0: だ
1: muzyków.
0: からそういう
1: Tworzymy
0: 意味では、
1: bardzo zróżnicowaną
0: 音楽の専
1: społeczność.
0: 門家が集まっ
1: Podstawą
0: ているという
1: jest
0: 集団であります。
1: wspólne działanie,
0: で、
1: granie,
0: いろ
1: な
0: んな
1: przykład
0: 人が
1: ない
0: ますけれど
1: gamelanie
0: も、
1: i
0: 一
1: wspólne
0: 緒にガム
1: śpiewanie.
0: ランを演奏したり、
1: Myślę, że to
0: 一
1: właśnie
0: 緒
1: poprzez
0: に、
1: takie doświadczenia budujemy
0: 歌う
1: wzajemne
0: ことっていうのが私
1: zrozumienie
0: た
1: i
0: ちの
1: relacje.
0: 原点っていうかベースにありますので、そういうパフォーマンスを通じてお互いの理
1: Jest
0: 解
1: jeszcze
0: と
1: jedna
0: か、
1: rzecz, która
0: 共同
1: przynajmniej
0: 関
1: w
0: 係っ
1: moim
0: ていうのが、
1: odczuciu nas łączy.
0: できてるんじゃないかなと思い
1: Przekonanie,
0: ます。
1: że zachodnia nowoczesność i
0: で、もう
1: sztuka
0: 一つ、
1: zachodu nie
0: 山
1: są
0: 城組のメン
1: jedyną
0: バーに共通してるんじゃ
1: absolutną
0: ないかなと
1: wartością, a wręcz,
0: 私は思
1: że
0: っ
1: と
0: てい
1: właśnie
0: るのが、
1: cywilizacja zachodnia w
0: 西
1: znacznym
0: 洋近
1: stopniu
0: 代文
1: przyczyniła
0: 明
1: się do
0: とか、
1: ukształtowania
0: 西洋の芸
1: dzisiejszej,
0: 術文化
1: niezwykle
0: とか、
1: złożonej
0: 唯一絶対
1: rzeczywistości.
0: の価値を持ってるわ
1: Takie
0: けではない
1: poczucie
0: と
1: kryzysu
0: か、
1: jest
0: むし
1: wśród
0: ろそ
1: nas
0: の西洋
1: dość
0: 近代
1: powszechne.
0: 文明っていうのが、今の地球を非常に貧しい状況に持っていってしまってるんじゃないかっていう危機感を持ってる。そういうような考え方は割と緩やかに共通してるんじゃないかなって思います。
1: Patrząc na historię zespołu, można odnieść wrażenie, że z roku na rok przechodzi on pewną ewolucję. Zaczynaliście od bułgarskiego śpiewu, od tak zwanych obrabotek, potem pojawiły się kolejne elementy, m.in. elektronika, balijski taniec keczak. Skąd wzięły się te nowe formy wyrazu?
0: それにはですね、小泉文夫先生という日
1: Kluczową
0: 本
1: rolę
0: の、
1: odegrał Fumio
0: 民族音
1: Koizumi,
0: 楽学
1: wybitny
0: を開
1: pionier
0: 拓した、
1: japońskiej
0: すごいパイオニア先生がいらっ
1: etnomuzykologii.
0: しゃるんです
1: と
0: けれど
1: właśnie
0: も、
1: on
0: 小
1: wprowadził
0: 泉
1: nas
0: 先
1: w
0: 生の
1: świat
0: 導きが非
1: bułgarskiej
0: 常に大き
1: muzyki
0: かったです。
1: chóralnej. Jest w niej
0: 最
1: coś,
0: 初
1: co
0: にブルガリアの
1: przybliża
0: 合
1: ją do
0: 唱
1: japońskiej
0: を教えて
1: tradycji.
0: くださったのが小
1: Otóż
0: 泉先
1: emisja
0: 生なんですけ
1: głosu w
0: れど
1: śpiewach
0: も、それ
1: bułgarskich
0: は日
1: jest
0: 本人
1: bliska
0: の声と
1: japońskiej emisji głosu. Jest daleka
0: そ
1: od
0: のベルカン
1: techniki
0: ト発声ではな
1: belcanto.
0: い。
1: Opiera
0: つまり、
1: się
0: 民族
1: na
0: の声
1: białym
0: というの
1: głosie,
0: を
1: który
0: 合
1: zorganizowano w
0: 唱とし
1: formie
0: て
1: chóru. To
0: ま
1: た
0: と
1: く
0: め上げ
1: ずわ
0: た
1: ね
0: という、これは
1: obrabotki,
0: ブルガリ
1: czyli
0: アの現
1: współczesne
0: 代作曲
1: opracowania
0: 家としての
1: chóralne
0: 仕事
1: dawnych
0: ですけれど
1: pieśni,
0: も、
1: które
0: それ
1: wzięli
0: が
1: な warsztat
0: ベル
1: bułgarscy
0: カントの声から
1: kompozytorzy.
0: 日本人の
1: Koizumi
0: 声
1: uznał,
0: で
1: że
0: 合唱するという
1: obrabotki
0: ことに
1: mogą stać
0: つ
1: się
0: ながるんじゃ
1: punktem
0: ないかとい
1: wyjścia
0: う
1: ど
0: ことで紹介
1: stworzenia
0: してくださった、
1: chóralistyki
0: 小泉先生がいらっ
1: opartej
0: しゃ
1: な
0: る。で、
1: japońskiej
0: 画面内
1: emisji
0: キャッチャーを
1: głosu.
0: 教えてく
1: い
0: ださった
1: dlatego
0: の存在
1: przedstawił
0: を
1: nam
0: 教え
1: た
0: てく
1: tę
0: ださったの
1: muzykę.
0: も小
1: To
0: 泉
1: on
0: 先生
1: zapoznał
0: で、
1: Yamashiro Gumi
0: その後
1: także
0: 吉
1: z
0: 野はバ
1: gamelanem
0: リ
1: i
0: とか、それから
1: keczakiem.
0: 世界中のいろんな民族音楽を自分で
2: Później zaczęliśmy sami wyjeżdżać i nagrywać muzykę tradycyjną w różnych częściach świata. Nasza praca zaczynała się od uważnego słuchania tych nagrań.

0: Kolejnym etapem było wierne odtwarzanie tych różnych tradycji.
1: A potem zaczęliście się zastanawiać, jak tę muzykę można wykonywać jako Japończycy. I to doprowadziło do powstania utworów, które znalazły się na waszych płytach. Czy w przypadku gamelanu i keczaku mieliście do dyspozycji balijskich mistrzów, którzy przyjeżdżali was uczyć, czy uczyliście się wyłącznie ze słuchu?
2: To my jeździliśmy na Bali, żeby się uczyć. Nasi nauczyciele byli zaskoczeni. Nigdy nie spotkali się z tak wielką grupą. Zazwyczaj przybywały do nich na nauki pojedyncze osoby lub małe grupki, ale żeby przyjechało aż 50 osób, to zdarzyło się pierwszy raz. Bardzo się z tego ucieszyli. Od połowy lat 80. zaczęliśmy organizować takie wyjazdy mniej więcej co 2 lata. Takie letnie obozy na Bali.
1: Chciałbym czymś się podzielić. Otóż niedawno, co jest zupełnym zbiegiem okoliczności, miałem okazję prezentować na antenie Dwójki płyty z nagraniami terenowymi wspomnianego przez panią Fumio Koizumiego z jego serii Muzyka Tradycyjna Świata. Jestem ciekaw, jaką rolę odegrał ten wybitny etnomuzykolog w zespole Geino Yamashiro Gumi. Czy był jego członkiem?
2: Nie,
0: był raczej kimś w rodzaju duchowego ojca zespołu. Pracował głównie jako wykładowca na Tokijskim Uniwersytecie Sztuki. Przynosił do Yamashiro Gumi to, czego nie mógł realizować w ramach swojej pracy akademickiej. Na przykład próbował wprowadzić zajęcia z tańca keczak, ale to się nie udało. Gamelan jawajski natomiast funkcjonuje na uczelni, ale balijski z jakiegoś powodu się tam nie przyjął.
1: Jako dziennikarz Polskiego Radia nie mogę nie zapytać o polski wątek. Skoro macie w repertuarze pieśni z Europy Wschodniej, zwłaszcza z Bułgarii, czy mieliście kiedyś kontakt z muzyką polską?
0: Niestety nie. W Europie Wschodniej skupialiśmy się głównie na Bułgarii i Gruzji. To regiony o specyficznych powiązaniach kulturowych, także z Zachodem.
1: Mówiła profesor Emi Nishina, przez dziesięciolecia związana z zespołem Geino Yamashiro Gumi. Niecodzienną formacją, niecodziennym kolektywem zrzeszającym pracowników naukowych, studentów, wykonujących muzykę churalną, gamelan balijski, no a także balijski taniec keciak. Ja proponuję powrócić teraz do nagrań terenowych wspominanego w tej rozmowie etnomuzykologa Fumio Koizumiego. No i skoro dzisiaj mowa o gamelanie, no to posłuchamy gamelanu z Jawy. Gamelan z Kratonu w Dżogdżakarcie w nagraniu z końca lat 70.

Pembuko Prabhu Mataram to tytuł kompozycji z repertuaru zespołu dworskiego gamelanu z Kratonu w Dżokdżakarcie. Nagranie z końca lat 70. zarejestrowane przez japońskiego etnomuzykologa Fumio Koizumiego. No i skoro dzisiaj słuchamy nagrań zespołu Geino Yamashiro Gumi, no to nie mogło zabraknąć tego najsłynniejszego, czyli ścieżki dźwiękowej do anime Akira w reżyserii Katsuhiro Otomo. Arcydzieło cyberpunku, arcydzieło anime ukazujące postapokaliptyczną wizję Japonii. Obraz, w którym ważnym punktem odniesienia jest balijski gamelan Gong Kebiar. Muzyka gwałtowna, pełna nagłych zwrotów, kontrastów i bardzo precyzyjnie zazębiających się partii instrumentów. Geino Yamashiro Gumi łączy tutaj brzmienie gamelanu z chórem, elektroniką, tworząc muzykę, która jednocześnie brzmi archaicznie i bardzo rytualnie, ale jednocześnie futurystycznie. No i chyba właśnie dlatego tak znakomicie pasuje do wizji stworzonej przez Katsuhiro Otomo, wizji Neo Tokio. Kompozycja pod tytułem Tetsuo w wykonaniu Geino Yamashiro Gumi.

Balijski gamelan. Muzyka tradycyjna w świecie cyberpunku. W magazynie Źródła słuchaliśmy fragmentu ścieżki dźwiękowej do anime Akira. Muzyka grupy Geino Yamashiro Gumi. I dziś na pożegnanie jeszcze jeden bardzo znany przykład tej obecności gamelanowego myślenia w muzyce japońskiej, a także w japońskiej popkulturze. Ryuichi Sakamoto i temat przewodni z filmu Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence. Sakamoto, który buduje tutaj własny, niejednoznaczny język, pentatoniczną melodię łączy z brzmieniem syntezatorów. No a w samym temacie słychać też coś, co przywodzi na myśl, no właśnie, gamelan. Jasne, metaliczne, dzwonkowe barwy i powtarzalne figury. Ten słynny temat dzisiaj na pożegnanie. Dziękuję Państwu, Krzysztof Dziuba.

0: Zapraszam na ostatnie w tym cyklu spotkanie z działaczem opozycji demokratycznej i podziemnym, ale nie tylko, jak się Państwo za chwilę przekonają, wydawcą Grzegorzem Bogutą. Wczoraj opowieść dotarła do okresu transformacji ustrojowej.
1: I kolejny dylemat to tak, co robić z nową, a tu się do mnie zgłasza Solidarność z PWN-u, że oni sobie wymyślili, bo wyrzucili właśnie nomenklaturowego dyrektora, że ja zostanę dyrektorem PWN-u. Ja zupełnie tego nie brałem pod uwagę. Już nie miałem kompetencji, że potrafiłem drukować, potrafiłem składać, potrafiłem uciekać przed bezpieką, ale nie zawsze. No i oczywiście podejmować decyzje dotyczące programu wydawniczego, ale w żadnym wypadku nie byłem w stanie zapanować nad taką strukturą sformalizowaną, jaką było oficjalne wydawnictwo, to jeszcze tego formatu, tak duże. To było wówczas drugie co do wielkości po wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych wydawnictwo w Polsce. I w zasadzie odmówiłem, ale oni się uparli. Zresztą ja mówię tak, to najpierw zastrzeliliście dyrektora, a teraz szukacie kogoś na jego miejsce. Powinno być odwrotnie. Najpierw poszukajcie kandydata, a potem wyrzucajcie dyrektora. No ale już stało się. I miałem ciągłe takie naciski, delegacje związkowe. Wyjechałem, miałem kolejny wyjazd do Stanów Zjednoczonych i wracałem dokładnie w dniu, w którym trzeba było złożyć papiery na konkurs na stanowisko dyrektora PWN-u. I już na lotnisku na mnie czekała delegacja Solidarności. Oni sami wszystko wypełnili, co trzeba. Chodziło tylko o podpisy. Ja po nieprzespanej nocy, no więc podpisałem te papiery i następnego dnia się zorientowałem, co ja zrobiłem, że ja podjąłem życiową decyzję, która całkowicie zmienia charakter tego, co ja robię i co ja będę robić w przyszłości. No, nie mogłem ich zawieść, no więc przygotowałem się, tam był jakiś konkurs, kilku kandydatów. Ja ten konkurs wygrałem, no musiałem wygrać, bo takie to były czasy. No i bardzo się bałem robienia kariery nikodemadyzmy, że wchodzi do takiego szacownego wydawnictwa, do zespołu. Przecież to nie byli sami partyjni, to byli ludzie bardzo kompetentni i wykształceni, doświadczeni w pracy wydawniczej. No i przychodzi taki szczawik, prawda, 37-letni, który ma teraz mówić, jak prowadzić wydawnictwo. Dla mnie to był ważny moment też dlatego, że ja wiedziałem, że takie państwowe kolosy nie wytrzymają konkurencji wydawnictw prywatnych, jeśli czegoś z sobą nie zrobią. Na dodatek w tej szalejącej hiperinflacji 89 przełomu 90 roku, kiedy od stycznia plan Balcerowicza zaczął obowiązywać. W tym planie Balcerowicza był jeden bardzo niewygodny

dla przedsiębiorstw państwowych zapis, a mianowicie dotyczył tak zwanego popiwku, czyli kary za nadmierny wzrost wynagrodzeń. Prywatne firmy nie miały czegoś takiego. Jak prywatny przedsiębiorca miał pieniądze i chciał zapłacić dobremu pracownikowi jak najwięcej, no to mógł to zrobić, by być konkurencyjny w stosunku do przedsiębiorstw państwowych. No więc ja postawiłem warunek Solidarności, która mnie tam właśnie wepchnęła do PWN-u, że wchodzimy na szybką ścieżkę prywatyzacyjną. Po prostu musimy tę firmę sprywatyzować, bo inaczej to nie przetrwamy. Pierwszy dzień mój w PWN-ie, to był marzec 90 roku, ja się zorientowałem, że tam jest 850 pracowników. Różne oddziały w ośrodkach akademickich poza Warszawą. W Warszawie dwie lokalizacje, bardzo dużo pracowników. I to trzeba było ukrócić. I rzeczywiście tutaj bardzo pomocny okazał się know-how fund brytyjski, który powołała do życia Margaret Thatcher. Właśnie pomoc w restrukturyzacji za pieniądze brytyjskich podatników. Pojawili się tutaj eksperci brytyjscy, którzy mi pomogli zmienić to wydawnictwo, funkcjonujący organizm kapitalistyczny. Po prywatyzacji PWN-u, która nastąpiła w październiku 92 roku, no był bardzo trudny okres, bo różne strony polityczne bardzo były niezadowolone z tego, że perła w koronie polskiej państwowej branży wydawniczej została oddana w ręce przebrzydłych zachodnich kapitalistów, bo rzeczywiście większościowy udział mieli tu Amerykanie i Niemcy, natomiast polska strona, czyli pracownicy oraz zarząd, no byli w zdecydowanej mniejszości. Pierwsze lata prywatyzacyjne to były bardzo trudne lata, ponieważ nikt w Polsce nie za bardzo wiedział, jak wyceniać przedsiębiorstwa państwowe. Najłatwiej było wyceniać te przedsiębiorstwa po posiadanych rzeczach, czyli jak ktoś miał budynek, komputery, biurka, cokolwiek innego, to łatwo było to wycenić. Natomiast nikt nie umiał w Polsce na początku lat 90. w sposób rzetelny wycenić wartości niematerialnych. Tu chodzi o prawa autorskie, licencje, jak to przeliczyć na pieniądze i jak oszacować ewentualne przyszłe przychody z tego, że przejmuje się prawa autorskie, licencje i na tej podstawie publikuje się różne książki, które przynoszą lub nie jakieś zyski. A ja bardzo nalegałem na to, żeby szybko sprywatyzować PWN, bo obawiałem się, że w takim statusie państwowym to ta firma nie przetrwa. W związku z tym nalegałem, a miałem wtedy jednak jakieś relacje z różnymi osobami piastującymi wysokie stanowiska w rządzie. Próbowałem ich przekonać, że to jest istotne dla polskiej branży wydawniczej. I został ogłoszony przetarg na prywatyzację PWN-u. Co ciekawe, z takich dużych koncernów wydawniczych zachodnich właściwie to się zgłosił jeden. Pozostali, z którymi rozmawiałem, bo jeździłem do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, oni uważali, że to jeszcze nie wiadomo, co się stanie w Polsce w 92 roku. Armia radziecka stąd wyjeżdżała w 93 roku, w związku z tym był pewien znak zapytania wśród inwestorów zachodnich, czy to przypadkiem nie są zmarnowane pieniądze, żeby tutaj wchodzić. Natomiast poznałem też rok wcześniej w Stanach Zjednoczonych taką grupę młodych biznesmenów. Organizacja nazywa się Young Presidents Organization, czyli organizacja, która zrzesza szefów lub i właścicieli biznesów przed 40 rokiem życia. No i w tej grupie znalazło się kilku śmiałków, którzy postanowili, że założą fundusz inwestycyjny i spróbują coś w Polsce robić wbrew różnym opiniom, że jest za wcześnie, może trzeba poczekać. I w zasadzie oni przedstawili najlepszą ofertę i Ministerstwo wówczas Przekształceń Własnościowych, tak się nazywało, dało im szansę i została podpisana umowa w październiku 92 roku. No i zaczęliśmy taką regularną już współpracę jako to też zderzenie świata zachodniego z naszą rzeczywistością. Ja w tamtym czasie miałem niewielkie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizmami państwowymi czy jakimikolwiek oficjalnymi i sporo się w tym czasie uczyłem. No, jeździłem na różne kursy do Wielkiej Brytanii, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych i PWN zaczął ewoluować w stronę w miarę nowoczesnego organizmu

wydawniczego, ale było to bardzo trudne, ponieważ kultura biznesowa firmy państwowej w ludziach siedzi. To nie jest tak, że wystarczy zmienić całą strukturę, jeśli się nie zmieni czegoś w ludziach, w ich stosunku do pracy. No, tworzyliśmy jakieś sensowne w miarę zachęty do tego, żeby tym ludziom się chciało pracować i żeby traktowali tę firmę jak swoją własną. W tym sensie właśnie udziały, które pracownicy w zasadzie otrzymali, nie były to jakieś gigantyczne liczby, ale każdy z pracowników stał się również współwłaścicielem firmy. To pomogło w lepszym zrozumieniu celów, do których ja zmierzałem w imieniu właścicieli. Wydaje mi się, że w latach 90. PWN stał się zupełnie inną firmą niż był wcześniej. Szefowałem PWN-owi od marca 90. roku do 31 grudnia 1999 roku, czyli faktycznie 10 lat. I odszedłem właśnie 1 stycznia 2000 roku. Zamknąłem drzwi na ulicy Miodowej 10, gdzie była siedziba PWN-u i tam się już więcej nie pojawiłem. Przyczyny były mojego odejścia dość prozaiczne, ponieważ rok czy dwa lata wcześniej ukończyłem kurs biznesowy, podyplomowy kurs na Uniwersytecie Stanforda w Ameryce, gdzie zorientowałem się, że świat zmierza w zupełnie innym kierunku niż my w Polsce myślimy i działamy. Że następuje rewolucja internetowa, elektroniczna, że w zasadzie stopniowo świat będzie odstępować od tradycyjnych metod komunikacji międzyludzkiej, czyli książka drukowana może mieć mniejsze znaczenie. No to oczywiście trzeba byłoby rozwinąć ten temat, że są książki drukowane, które nadal będą bardzo popularne. Żadna rewolucja ich nie zmiecie z powierzchni ziemi. Natomiast jeśli chodzi o rozpowszechnianie pewnych informacji, usług o charakterze dydaktycznym, naukowym, akademickim, szkolnym, no to tutaj potrzebne jest zupełnie inne myślenie, które to myślenie poznałem właśnie w Ameryce na tych studiach podyplomowych, gdzie miałem okazję wysłuchać krótkich wykładów oraz rozmawiać bezpośrednio z szefami tych nowo powstałych wielkich spółek jak Amazon. I jak wróciłem z tego pobytu naładowany właśnie różnymi pomysłami, no to okazało się, że moi amerykańscy inwestorzy, główni właściciele, myślą jeszcze w starych kategoriach. Uważali, że nadal będziemy mogli jako PWN zarabiać duże pieniądze na sprzedaży encyklopedii i słowników w wersji papierowej. Ja uważałem, że to już jest koniec. Pojawiła się Wikipedia, pojawiły się różne internetowe słowniki, że na tym PWN daleko nie zajdzie. No i tu się nasze drogi rozeszły. Tak, no odejście z PWN-u było dla mnie bardzo bolesne. To jeden z takich najgorszych momentów w moim życiu, ponieważ jak się funkcjonuje w strukturze takiej parakoncernowej, gdzie ma się sekretarkę, asystentkę, ktoś cię z kimś łączy. Musiałem się nauczyć ponownie samemu dzwonić do różnych ludzi, przebijać się przez sekretariaty, żeby mnie połączono. No, pierwsze pół roku było bolesne, ale dałem sobie radę. No, po prostu zacząłem funkcjonować samodzielnie. Wiedziałem, że z pozycji mojego stanowiska, jakim się znajdowałem w PWN-ie, no, trudno mi będzie znaleźć zatrudnienie gdzie indziej na podobnym poziomie. No mogłem być podrzędnym redaktorem, szefem jakiegoś działu handlowego, ale to mnie nie interesowało. Mnie interesowała branża w takim wymiarze strategicznym. No więc po prostu postanowiłem założyć swoją działalność gospodarczą, no i w tej mini skali funkcjonować jako i ekspert, doradca, analityk rynku, ale również niezależny wydawca. Najpierw przygotowywałem różne projekty wydawnicze i sprzedawałem je różnym wydawnictwom. Zrobiłem kilka dużych projektów za Gorą, takich serii wydawniczych. To był bardzo taki fajny typ działania, bo właściwie nie podejmowało się ryzyka. To znaczy ja miałem pomysł i sprzedawałem ten pomysł razem z opracowaniem tego pomysłu komuś, kto brał na siebie całe ryzyko potem handlowe. Tak wydałem właśnie chyba z 5 czy 6 dużych serii wydawniczych z Gazetą Wyborczą. Potem się to Eldorado skończyło, bo tu już każda gazeta, każdy tygodnik dodawał jakieś książki do swojego periodyku czy dziennika. No i to się musiało w pewnym momencie skończyć, rynek się przesycił. I wtedy założyłem własne naukowe wydawnictwo akademickie pod nazwą Nieoczywiste. Dlaczego Nieoczywiste? Bo bardzo mi się spodobała taka książka amerykańska pod tytułem Nieoczywistości. To była dyskusja jednego z noblistów z dziedziny ekonomii z wybitnym

0: prawnikiem amerykańskim na tematy rynkowe. No na przykład ich dyskusja na temat kary śmierci w Ameryce pod kątem nie moralnym, społecznym, tylko ekonomicznym. Czy opłacalna jest kara śmierci, czy powinno się ją znieść. Tego typu nieoczywiste dyskusje. No i właśnie takie wydawnictwo sobie założyłem z nadzieją, że będę mógł wspierać środowisko naukowe, ludzi, którzy myślą też kategoriami nieoczywistymi i w ten sposób u mnie znaleźli się tacy ekonomiści jak Balcerowicz, jak Hausner, kilku innych z filozofów właśnie Tadeusz Gadacz, czyli po prostu zająłem się naukami społecznymi w takim właśnie szerszym wymiarze. Kupiłem od wydawnictwa Wolters Kluwer Polska całą nieprawniczą ofertę. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ w naszych warunkach start od zera małego wydawcy jest praktycznie niemożliwy, ponieważ dystrybutorzy i księgarze nie traktują poważnie kogoś, kto przychodzi z ofertą dwóch, trzech, czterech tytułów. Trzeba mieć znacznie bogatsze portfolio, żeby porządnie wystartować. Więc ja wziąłem kredyt bankowy i kupiłem od Wolters Kluwer około 150 tytułów nieprawniczych. Kupiłem prawa do nich oraz magazyn. I od tego się zaczęło. I tak funkcjonuje do dzisiaj, chociaż no, trochę mam dosyć. Równolegle również zajmowałem się nową, mianowicie nową, czyli firmą, która już nie miała wiele wspólnego z podziemiem lat 70. i 80. I nowa stała się odkrywcą Andrzeja Sapkowskiego. No i to jest firma jednego autora w zasadzie w tej chwili i funkcjonuje pod imprintem Supernowa i ma się bardzo dobrze.
1: Opowieści Grzegorza Boguty, które zarejestrował Wacław Cholewiński, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. W przyszłym tygodniu posłuchamy kompozytorki i dyrektorki artystycznej Festiwalu Skrzyżowanie Kultur Marii Pomianowskiej.
2: Minęła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Żołądkowicz.
2: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Miały nie przetrwać wojennej zawieruchy, tymczasem przez kilkadziesiąt lat przeleżały w szczelnie zamkniętej skrzyni. Mowa o 18 kwaterach witrażowych z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, które odnaleziono w kościele świętej Katarzyny. Dwie z nich zachowały się w doskonałym stanie. Witraże ufundował w XIX wieku zasłużony gdański ród Stefensów, wyjaśnia pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski.
4: Były prowadzone prace ewakuacyjne w Gdańsku z konserwatorów jeszcze wówczas niemieckich. Część zabytków była pakowana w skrzynie, wywożona w różne miejsca na Pomorzu. Ten witraż nie został zdemontowany. Ślady na nim wskazują na to, że uległ zniszczeniu w czasie wybuchu bomby. Został wyrwany z okna i po prostu leżał potłuczony wewnątrz. I wówczas ktoś go pozbierał, włożył do skrzyni. Jakim cudem ta skrzynia trafiła do konserwatora i kiedy, tego nie wiemy.
2: Odnaleziony witraż powróci do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i do końca przyszłego roku ponownie zostanie wkomponowany w okno. Środki na renowację się znajdą, zapewnia proboszcz parafii ksiądz Ireneusz Brandke. Gdańska świątynia ma zapewnione coroczne finansowanie z miasta w ramach wieloletniego programu wsparcia.
5: My oczywiście przyzwyczailiśmy się w bazylice do tego, że nasze okna są przezroczyste, same szybki. Co prawda mamy tam z lat 80. dwa witraże, ale to nie jest to. Patrząc na ten witraż, który został tutaj znaleziony, no to jest perełka.
2: Dwie najlepiej zachowane kwatery z odnalezionego witraża Bazyliki w Gdańsku przedstawiają klęczącą kobietę oraz wstęgę z nazwą rodu Stefensów. Muzycy Orkiestry Filharmonii Poznańskiej wystąpią w Sejmie. Koncert ma promować październikowy 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, który odbędzie się w Poznaniu. Orkiestrę poprowadzi maestro Łukasz Borowicz.
6: Związki muzyki z polityką są odwieczne. Czemu nie Wieniawski? Był koncert szopenowski w Sejmie, także pora na Wieniawskiego. Zresztą te dwa konkursy są nierozerwalne jako takie konkursy będące ambasadorami polskiej kultury. Bardzo się cieszymy na ten koncert. Zamek na Czorsztynie Kurpińskiego, który poprzedzi koncert Wieniawskiego, no jest jedną z perełek naszej literatury muzycznej. To, że muzyka tam zabrzmi, to, że zabrzmi tam dźwięk Filharmonii Poznańskiej, jest dla nas niesłychanie ważne i będzie to też oczywiście promocja konkursu Wieniawskiego. Zawsze, jeżeli Polska może się czym chwalić, to

0: kulturą i oczywiście kulturą muzyczną.
1: A solistką będzie Zofia Anna Olesik, uczestniczka tegorocznego konkursu wieniawskiego. Koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej w Sejmie odbędzie się 16 września. Fotografia Włodzimierza Bubaka została zdjęciem dnia NASA. Kadr przedstawiający bociana na tle częściowo zaćmionego słońca powstał w ubiegłym miesiącu na Suwalszczyźnie w miejscowości Rowele. Fotografia została wyróżniona przez NASA 3 września. To już trzecie zdjęcie Włodzimierza Bubaka, które znalazło się w prestiżowym serwisie Astronomy Picture of the Day. Wcześniej wyróżniono jego fotografię nocnego nieba nad Babią Górą oraz astrokrajobrazu Tatr Zachodnich. Zdjęcie bociana stało się także popularne w mediach społecznościowych. Wyświetlono je ponad 4 miliony razy. Wielkie wydarzenie w Brukseli. Po ponad 40 latach zdjęte zostały rusztowania z kultowego Pałacu Sprawiedliwości. To jeden z największych budynków sądowych na świecie i najdłużej remontowany. Wybudowany w 1883 roku, kiedy kiedyś był chlubą Brukseli, a obecnie jest obiektem żartów.
2: Zabytkowy gmach jest ogromny. Jego powierzchnia to 26 tysięcy metrów kwadratowych. To pomnik od dziesięcioleci. Wymierzana jest tu sprawiedliwość. Remont trwa tak długo z powodu złożoności prac, sporów kompetencyjnych i funduszy. Żartowano, że w pewnym momencie trzeba było najpierw wyremontować rusztowania, bo zardzewiały. Przez 17 lat, jak mieszkam w Brukseli, budynek za tymi rusztowaniami wyglądał na opuszczony. Już jest wspaniały, a teraz jest odnowiony. W czasie mojej kariery prawniczej nie widziałem sądu bez rusztowania. Mówi się, że osoby urodzone w latach 80. nie widziały tego gmachu bez rusztowania. Do teraz, ale na razie to tylko fasada, bo remont potrwa jeszcze 16 lat i ma kosztować ponad 600 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Autopromocja. Jesteśmy
4: na wczasem. Choć Zielona Góra nie była formalnie uzdrowiskiem, w XIX wieku działały tu trzy sanatoria – winne, powietrzne i mleczne.
5: Co z tych dawnych kuracyjnych tradycji zostało do dziś? Jak winiarski charakter regionu wpływa na zdrowie, a jak na jego kulturę? O tym porozmawiamy w przedostatniej audycji z cyklu Jesteśmy na wczasach.
4: Tym razem dwójka nadawać będzie z pałacu w Zatoniu.
5: Monika Pilch
4: i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek zapraszamy już w sobotę o 15.00.
6: Premiera słuchowiska według dramatu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Na żywo sprzed ruin Pałacu Książęcego Zatonie w Zielonej Górze. W roli głównej Krzysztof Wakuliński, któremu towarzyszą lubuscy artyści teatru. Ze specjalnym udziałem Grażyny Barszczewskiej. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy w niedzielę o 16.00.
7: Rozgrzewamy magnetofony, włączamy konsolety, sprawdzamy światło i kamery, bo rozpoczynamy trzeci sezon Klubu Jazzowego, programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Klub Jazzowy, czyli najlepsi jazzmeni w najlepiej brzmiącym studiu w Polsce i najlepszym radiu oraz telewizji. Startujemy z wysokiego C. Leszek Możdżer i jego trio w składzie Patrycja Betlej oraz Kacper Smoliński w studiu S4. Ta sesja do usłyszenia w dwójce już dziś o godzinie 18, a do zobaczenia na naszym kanale YouTube w niedzielę. Serdecznie zapraszam, Andrzej Zieliński.
3: Autopromocja.
8: Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 13.
9: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.
10: Mieści się w budynku historycznym, się znajdujemy.
11: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko samo.
3: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
8: Dzień dobry, witamy Państwa. Iga Kamińska za konsoletą w studiu Bartosz Panek. Dzień dobry. Dziś dwie historie z Ukrainy, dwie opowieści, które mogą Państwo potraktować. Oczywiście to jest opcja, żaden obowiązek jako awers i rewers.

0: z tej samej czy podobnej rzeczywistości. Pierwsza z nich została nagrana w Donbasie, w regionie, który pozostaje jednym z głównych kierunków rosyjskich działań wojennych. Władimir Putin niezmiennie deklaruje, że ma zamiar przejąć pełną kontrolę nad regionem, a rosyjskie wojska od miesięcy próbują okrążyć aglomerację Słowiańska i Kramatorska. Dotychczas nie udało się im żadne z tych zamierzeń. Linia frontu stopniowo zbliża się jednak do miast uznawanych za centrum ukraińskiego Donbasu. W regionie nadal mieszka około 100 tysięcy cywilów. To są ludzie, którzy funkcjonują w warunkach wielkiej niepewności i coraz bliższej fizycznej, kinetycznej obecności wojny. Warto jeszcze wspomnieć przy tej okazji, że znaczenie Donbasu znacznie wykracza poza bieżące działania militarne. Donbas jest regionem, który od roku 2014 pozostaje jednym z głównych obszarów sporu, silnego konfliktu między Rosją a Ukrainą. Jego kontrola nad nim ma znaczenie zarówno strategiczne, jak i polityczne. Po niepowodzeniu i wycofaniu wojsk rosyjskich spod Kijowa wiosną 2022 roku, ciężar działań wojennych przesunął się właśnie na wschód Ukrainy i Donbas stał się głównym obszarem rosyjskiej inwazji. Jak wygląda codzienność ludzi żyjących kilkanaście kilometrów od jednego z najważniejszych odcinków frontu rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, tej strasznej wojny, na którą z coraz większym niezadowoleniem, zdegustowaniem i wyłącznie, mam wrażenie, złymi emocjami patrzymy od ponad 4 lat. Przed nami reportaż Słowiańsk nie załamuje rąk, autorstwa Aleksandra Palikota i Jerzego Soboty.
1: Слов'янської громади, користувачі програми «Зі відновлення», звертаємо вашу увагу на вашу...
2: Сергій стоїть на дуже вибетонованому пляцу. З околічних głośników вибрзмівають комунікати. За ним взносить совєтський гмах з лат 60-х з українським тризубом на фасаді.
3: No, my znajdujemy się biblia myrii Słowiańska.
4: Stoimy przed siedzibą władz miejskich w Słowiańsku. W 2014 roku budynek ten zajęli prorosyjscy separatyści. Można więc powiedzieć, że to właśnie w Słowiańsku zaczęła się wojna w Donbasie. Wielu mieszkańców wierzy, że skończy się tam, gdzie się zaczęła.
3: Tam, gdzie wojna zaczęła się, tam ona jest zakończona.
2: Przerywa mu alarm przeciwlotniczy. Serhii chciał opowiedzieć o tym, jak 12 lat temu Słowiańsk został wyzwolony i stał się symbolem ukraińskiego zwycięstwa.
3: Da, Boże zdrowie. A no, skazi się u nas, panie, bo zaraz.
2: Zamiast tego mężczyzna sięga po telefon.
3: Się pusk. No, troszkę. Pereczekate. 5 chwilin, jak zaraz nam spowieściać, kiedy zniknie zagroza z nieba.
2: Próbuje ustalić, co leci w stronę miasta.
5: Powinni rozumieć, że macie sprawę z komandyrem PPO.
6: Musicie zrozumieć. Rozmawiacie z dowódcą obrony powietrznej. Ma wszystkie informacje operacyjne. Wie mniej więcej, dokąd może lecieć bomba szybująca. Zna cele Rosjan i ich współrzędne.
2: Tłumaczy jego towarzysz. Od swoich podległych Serhii dowiaduje się, że w stronę miasta lecą dwie rosyjskie bomby szybujące. Za 5 minut mają uderzyć gdzieś w mieście. Obaj służą w 54. Brygadzie Zmechanizowanej imienia hetmana Iwana Mazepy. 33-letni Serhii dowodzi obroną powietrzną. Jego dywizjon nazywają tarczą nieba.
5: І слухати. Його буде чути.
3: І краще слухати.
5: Але є 4-5 секунд, якщо чуєте.
6: Треба добре się wsłuchać. Kiedy usłyszycie świst, macie 4-5 секунд, żeby paść на землю, twarzą в дół.
5: Якщо наближається, то тоді...
3: Основне – нападати на землю. Так, обличчям донизу.
2: Каби – то ciężkie бомби lotnicze, które po zrzuceniu z samolotu szybują w kierunku celu. Rozkładane skrzydła pozwalają im wykorzystać wysokość i prędkość samolotu, by pokonać kilkadziesiąt kilometrów. Ich tor lotu koryguje

0: system nawigacji satelitarnej. Nie zawsze trafiają precyzyjnie, ale powodują ogromne zniszczenia.
1: Це їх тактика. Тероризм, терор, бо вони не можуть просунутися на полі бою, прорвати нас.
2: Їх тактика – то терор. Росіяни не можуть перелямати фронту, więc тероризують цивілів.
0: Мові Сергій. От обрежі Слов'янська до фронту є неспевна 15 кілометрів. З кожним тигоднем відлегость та зменшується. Сергій походить з поблизької Константиновки, міста, яке в тим року стало полем регулярних валк.
1: Ну, а вже ж мені болить за своє рідне місто, бо я там виріс, народився, виріс, прожив, батьки також одружився.
2: То болі. То моє родинне місто. Там się urodziłem i wychowałem. Tam mieszkałem, tam się ożeniłem. Mieszkali tam także moi rodzice. Mieliśmy wszystko. Pracę, dom, dacze, mieszkanie, plany na przyszłość. Ale wróg postanowił po prostu wszystko zniszczyć.
0: 54. Brygada od czasu powstania w 2014 roku powiązana jest z Donbasem i większość jej żołnierzy pochodzi z tego regionu. Wielu widziało, jak walec wojny przetacza się przez ich wsie i miasta. Wiedzą więc, z czym walczą. Towarzysz Serhija i jego imiennik mówi.
3: Rodziny nie mają żytła. Rodziny albo переселенці w centralnej, zachodniej Ukrainie, albo w ogóle w Europie. I to nie tylko члени родини.
4: Ich rodziny straciły domy. Ich członkowie są przesiedleńcami w środkowej lub zachodniej Ukrainie albo mieszkają w Europie. I nie chodzi tylko o żony i dzieci, także o rodziców, ciotki i krewnych. To ogromny problem. Do tego dochodzi tęsknota za domem i dawnym codziennym życiem, za sąsiadami, krewnymi, za wspólnym biesiadowaniem podczas świąt. Wszystko to zniknęło, zostało zniszczone. Żołnierzom jest przez to naprawdę ciężko.
0: Zanim trafił do wojska, Serhij był sekretarzem generalnym Ukraińskich Zielonych, wykładowcą nauk politycznych i antymilitarystą. Potem wybuchła wojna i po pewnym czasie został zmobilizowany. Alarm się kończy. Bomby spadły za miastem. Obrona powietrzna zakłóciła sygnał GPS, którym były naprowadzane. Znów odzywa się głośnik na placu. Informuje mieszkańców, gdzie mogą ubiegać się o odszkodowanie za zniszczony dom. Ten system nagłośnienia to spadek po czasach sowieckich. Z głośników na centralnych placach nadawano wówczas ostrzeżenia dla ludności i partyjną propagandę. Od lat 90. rozbrzmiewały z nich głównie reklamy. Wojna przywróciła im pierwotną funkcję.
1: Така інтересна. Мені вже всі кажуть, що мене переслідують ці каби постійно, якісь або ракетний удар, або каби, або ще що те. Куди не поїду.
2: Всі кажуть, що бомби і ракети ходять крок за мною. Гдекольвік поїду, одразу щось вибуха. Zastanawiałem się, czy Rosjanie nie podłożyli mi jakiegoś nadajnika w ubraniu albo w samochodzie. Ale to chyba po prostu pech. Albo taka dola.
0: Mówi Serhij. Kilka razy ledwo uszedł z życiem. Raz rakieta wybuchła zaledwie 40 metrów od niego. Zniszczyła dom, w którym mieszkał, nad słynnymi, słonymi jeziorami Słowiańska. Przed wojną było to znane uzdrowisko. Dziś kąpiel w jeziorach zagraża życiu. Dzień wcześniej ciężko ranny został tu mężczyzna. Trwa rosyjska letnia ofensywa. Rosjanie chcą zająć ukraiński Donbas za wszelką cenę. Ale Serhij nie panikuje.
1: Słowiańsko-Kramatorska aglomeracja, tu dużo хороші спонівні висоти.
2: Słowiańsk i Kramatorsk leżą na paśmie wzgórz, które daje nam przewagę. Widzimy przeciwnika, skąd nas atakuje i jak to robi. Ciągle prowadzimy wywiad i mamy zasoby, żeby niszczyć wroga.
1: I u nas jest siły, zasoby, żeby ich zniszczyć.
0: Wojskowi i eksperci nie są jednak zgodni, czy Ukraina zdoła utrzymać donbaski pas twierdz. I jak długo?
4: Trudno powiedzieć, co będzie, ale na razie życie jest tu w miarę normalne. Ludzie pracują, jest prąd i bieżąca woda. Dla ludzi to powód do zadowolenia.

0: Ale czy prąd i bieżąca woda wystarczają, by ludzie zostawali w mieście, w którym codzienność miesza się z ciągłym zagrożeniem? Nad głównymi ulicami Słowiańska rozciągają się sieci rybackie o dużych oczkach. Wiszą nad drogami niczym baldachim, tworząc wielokilometrowe tunele. Mają zatrzymywać małe, zwrotne drony FPV. Rosyjskie drony kamikadze docierają już do niektórych dzielnic. Polują na samochody i ludzi. Dwa dni temu zginęła młoda kobieta prowadząca samochód. Idziemy przez tunel z siatki. Mijamy kontener o grubych, betonowych ścianach. To mobilny schron przeciwlotniczy, ustawiony na skrzyżowaniu pod uliczną latarnią. Ulicę dalej wchodzimy do salonu fryzjerskiego Milana.
1: Barada, очень распространенная борода. У каждого клиента есть борода.
0: Młoda kobieta przycina klientowi brodę.
1: Клиентов много. То есть, когда ты на работе, ты ни о чем не думаешь. Конечно, когда типа баха, это тут вылетали окна на салоне.
2: Mam wielu klientów. Kiedy pracuję, nie myślę o niczym innym. No chyba, że coś wybucha. Niedawno wyleciały nam szyby. Wstawiłam nowe i pracujemy dalej. Tak, latają tu drony FPV. W niektórych dzielnicach częściej, tutaj rzadziej. Atakują cywilne samochody, wlatują w domy, zabijają ludzi. Jeśli w centrum też zrobi się niebezpiecznie, będziemy musieli wyjechać. Na razie zostajemy. Wszystko zależy od sytuacji.
1: No, придется ехать. No, пока здесь. No, po sytuacji.
0: Milana ma 25 lat i pochodzi ze Słowiańska. Salon otworzyła 4 lata temu. Podczas strzyżenia poznała przyszłego męża.
2: Poznaliśmy się tutaj, w salonie. Jesteśmy razem od 4 lat. On jest z Bachmutu. Jest żołnierzem i służy w Słowiańsku. Przyszedł raz, dwa, spotykaliśmy się miesiąc i mi się oświadczył. Wzięliśmy ślub, zrobiliśmy wesele w restauracji i mieszkamy razem.
0: Słowiańsk jest dla Milany domem i miejscem najważniejszych wspomnień. Tu się urodziła, tu spędziła dzieciństwo i młodość. Jednak codziennie widzi, jak znikają miejsca z jej wspomnień.
1: Sadzik mój rozbili, szkołę moją rozbili.
2: Rosjanie zniszczyli moje przedszkole i moją szkołę. Chodzili do nich moi rodzice i moi dziadkowie. Myślałam, że kiedyś będą tam chodzić także moje dzieci. Ale niestety nie będą.
0: Wracamy na ulicę, z głośnika. Życie toczy się dalej. W ostatnim miesiącu wiosny w Słowiańsku przyszło na świat 10 dzieci, 3 chłopców i 7 dziewczynek. Niech maluchy rosną zdrowe i szczęśliwe pod pokojowym niebem rodzimego miasta. Uważajcie na siebie, trzymajmy się razem. Dzieci rodziły się w mieście pod ostrzałem. Jednak pod koniec czerwca, po rosyjskim ataku, zamknięto oddział położniczy. W sąsiednim budynku działa lombard. Pracuje w nim Ilena. Ona też nie zamierza wyjeżdżać ze Słowiańska.
3: Nie, ponieważ póki robota jest, trzeba pracować. Wszystko pracuje, wszystkie banki, wszystko, woda, świat, gaz.
4: Na razie zostaje w domu. Dopóki jest praca, trzeba pracować. Wszystko działa. Banki, wodociągi, gaz. Człowiek jest u siebie, jest dobrze. Wiadomo, ataki są trudne. Tymczasem zostaje.
0: Za szybą leżą telefony, tablety i laptopy. Dawniej Ilena sprzedawała też miksery i inne sprzęty kuchenne. Teraz częściej zegarki i noże. Większość klientów to żołnierze. W przyfrontowych miastach i wsiach są wszechobecni i stanowią dużą część ludności. To z ich żołdu żyją właściciele kawiarni i barów, handlarze na lokalnych bazarach i Ilena.
3: No my też wyjeżdżali, no potem wrócili się przez pół roku, ponieważ tam, gdzie my byli, roboty nie było. Wrócili się i otworzyli tutaj oddzielenie, otwierało się, ja przyszła tutaj na robotę.
0: Raz już stąd uciekła. W 2022 razem z rodziną wyjechała do środkowej Ukrainy. Nie znalazła tam jednak pracy, więc po pół roku wróciła do Słowiańska. Tutaj są ataki lotnicze.

lecznicze, ale jest też lombard, w którym może dalej pracować i utrzymać rodzinę. To brutalna rzeczywistość przyfrontowych miast. Wielu ludzi zostaje, bo nie ma środków na wyjazd i życie na uchodźstwie. Państwowa pomoc dla przesiedleńców wynosi zaledwie równowartość około 200 zł. Nie wystarcza nawet na jedzenie,

0: aż wojna się skończy. Wszyscy mamy jej dość. Chcę po prostu żyć w spokoju.
1: W pobliskiej kawiarni spotykamy Walerię. Ma 28 lat. Także urodziła się i wychowała w Słowiańsku.
2: Ja mieszkam na razie w Kramatorsku, sama ze Słowiańska rodem, w Donieckiej oblasti.
1: Dziś mieszka w sąsiednim Kramatorsku, 10 kilometrów stąd. Zostało tam około 50 tysięcy mieszkańców. 4 razy mniej niż przed wojną. Sytuacja jest jeszcze gorsza niż w Słowiańsku.
2: U mnie pasyjno kaby padają, u mnie pasyjno drony.
3: W mojej okolicy bez przerwy spadają bomby i przylatują drony. Szachet uderzył w mój blok. Mieszkam na 9 piętrze, trafił w 6. Mam już trochę osłabioną reakcję, taką donbaską. Zobojętniałam. Myślę sobie, gdyby wleciał w moje okno, i tak niczego bym już nie poczuła. Człowiek się do tego przyzwyczaja i właśnie to jest najgorsze. Wszystkie odczucia tępieją. No leci, znaczy leci. Słyszymy wybuchy, kiedy kładziemy się spać. Słyszymy je, kiedy się budzimy. To część naszego życia. Taki jest na pewno donbaski styl życia.
2: Styl życia po donbaski na pewno.
1: Waleria jest drobna i nosi okrągłe okulary. Na koszulce ma oliwkowo-zielone kotki ułożone we wzór moro. Jest żołnierką. Ma stopień majora i jest rzeczniczką 30. Brygady. Jednostka ta odpiera rosyjskie ataki na południe od Kramatorska.
3: Ryzyko jest uzasadnione. Każdy, kto tu zostaje, sprawia, że to miasto wciąż żyje. Gdybyśmy wszyscy wyjechali, życie by się skończyło. Dopóki są ludzie, miasto żyje.
1: Kilka tygodni temu władze zarządziły jednak przymusową ewakuację rodzin z dziećmi z kilku dzielnic Słowiańska. Pociągi nie jeżdżą od końca ubiegłego roku.
3: Kiedy dochodzi do przymusowej ewakuacji, jest to już znak, że miejscowość wchodzi w taki etap, jakby założono na nią opaskę uciskową, wysoko. Nie mogę więc powiedzieć, że życie tutaj się poprawia. Powiem szczerze, jest coraz gorzej. Nie oznacza to jednak, że można załamać ręce, że czas umierać. Trzeba jakoś żyć dalej, walczyć, mieć nadzieję. Trzeba iść przed siebie.
1: Waleria jest pewna, że gdyby nie wojna, nigdy nie poszłaby do wojska. Ale Rosja zaatakowała już 12 lat temu. Waleria była wtedy nastolatką. Mieszkała w rodzinnym Słowiańsku.
2: W
3: 2014 roku przeżyłam okupację miasta. Miałam wtedy 16 lat. Od tamtej pory moje życie dzieli się na przed i po. Zawsze chciałam tu zostać, studiować i mieszkać w Doniecku. Dlatego właśnie jestem w wojsku. Chcę wrócić do Doniecka. Zrozumiałam, że nie mogę po prostu wyjechać i czekać za granicą, aż wszystkie nasze okupowane terytoria zostaną wyzwolone. Muszę sama coś zrobić. Dlatego tu jestem. Nie umiem już nawet powiedzieć, jaki był Słowiańsk, kiedy byłam dzieckiem. Ta wojna trwa już ponad połowę mojego życia.
1: Kochała ten region. Bliskość Morza Czarnego, parki róż w Doniecku. Donieck był kiedyś Nowym Jorkiem Ukrainy, mówi. Chce, żeby był znowu ukraiński.
2: Zaraz będzie grubo zwuczać i na pewno dla was troszkę niezrozumiało, ale...
3: To może dla was zabrzmieć dziwnie, ale wolę umrzeć tutaj, niż zobaczyć rosyjską flagę powiewającą nad Słowiańskiem. Nie chcę tego zobaczyć.
4: Це на дровах. Новинка. Перша у Слов'янську. Піца на дровах від шашличного двору.
1: Wracamy na centralny plac. Głośnik reklamuje pizzę z pieca opalanego drewnem. Życie toczy się dalej. W donbaskim stylu.
4: Кожен шматочок просочений ароматом живого вогню. Піца на дровах у шашличному дворі. Гаряча соковитка.
1: Jerzy Sobotta i Aleksander Palikot, Słowiańsk nie załamuje rąk. Czytali Agnieszka Drost, Michalina Bieńko, Hanna Dołęgowska, Alicja Głów, Janusz Deblesem i Michał Jędrkowiak. Redakcja Janusz Deblesem i Bartosz Panek. Realizacja Janusz Deblesem.

0: Studio Reportażu Polskiego Radia.
1: Tak brzmi Słowiańsk. Słowiańsk w roku 2026, aby na zawsze pozostał ukraiński, podobnie jak cały Donbas. Polskie Radio, program drugi, już prawie 13:30. W dwójce słuchamy słów i dźwięków. I już teraz obiecany rewers tej pierwszej dźwiękowej dziś opowieści. Będzie to reportaż Macieja Jastrzębskiego Przeczyta Uważnie. Reportaż, w którym autor odnosi się do tematu rzezi wołyńskiej. Opiera się na rozmowach z polskimi naukowcami prowadzącymi ekshumację ofiar. Te rozmowy zostały nagrane w sierpniu tego roku na relacjach Polaków i Ukraińców, którzy interesują się tą historią sprzed 83 lat. Autor dysponuje także listami, które powstały w latach 1943-44. Ich autorem jest naoczny świadek zbrodni wołyńskiej Andrzej Kruk, który zdążył uciec z Opalina na Wołyniu na drugą stronę Bugu, ostrzeżony przez znajomych Ukraińców. Historia rodziny Kruków i listy Andrzeja Kruka są świadectwem zbrodni sprzed 83 lat. Dla autora Macieja Jastrzębskiego to także szansa na przedstawienie opinii Polaków i Ukraińców, którzy teraz dyskutują bardzo intensywnie o tamtych wydarzeniach, o tamtej zbrodni. I choć mówią o pojednaniu, to różnice zdań niestety wciąż utrudniają znalezienie kompromisu.
2: Za 600 metrów, lekko w lewo.
3: Las, podmokłe łąki i klangor żurawi. Na Wołyniu wstawał świt, gdy dotarłem do Równego. Dalej jechałem asfaltową drogą przecinającą bezkresne pola słoneczników. W pobliżu ściany lasu, ponad żółtymi głowami kwiatów, brzozowy krzyż. Jeden z niewielu świadków, że w tym miejscu kiedyś była polska wieś Ostrówki. Znają Państwo to uczucie, gdy jakiś widok wywołuje falę wspomnień i słyszymy w głowie słowa starej piosenki. Tylko w polu biały krzyż. Nie pamiętam już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad. Wraca dziś pamięć o tych, których nie ma.
4: Tam, gdzie ten krzyż i dwie figury Matki Bożej.
3: Historyk Instytutu Pamięci Narodowej Leon Popek.
4: Trochę jeszcze tak ze 30 metrów dalej za tą kępą bzu był kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja. Po lewej stronie była plebania. Tutaj naprzeciw nas, gdzie stoimy, może troszeczkę jeszcze tak pod kątem, ze 30 metrów była szkoła. 30 sierpnia 1943 roku banderowcy podstępnie spędzają mieszkańców do szkoły i o świcie rakiety i zaczynają płonąć sąsiednie wsie. Jankowce i Kąty.
5: Oni jutro to będą?
6: Nadzór musi być.
7: No, każdy ma...
8: Dzień dobry, przepraszam, ksiądz Trzaska?
7: Tak, ksiądz Tomasz Trzaska, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
8: Przejdźmy na moment, ja jeszcze księdzu coś pokażę i o coś zapytam. Wcześniej z topografii wynikało, że tutaj była kuźnia, przy której zamordowano Polaków. Tutaj dom, tutaj krzyż z figurą, tam był kościół, w którym spalono Polaków. Tutaj te słoneczniki, krzyż, o których rozmawialiśmy. Naprawdę nie ma ani śladu, ani jednej chałupy, nie wiem, nic się w ziemi nie zakopało. No to po Słowianach... Kilka tysięcy lat temu coś tam jest.
7: Tak, no właśnie, my znajdujemy, no nie my, ale archeolodzy w ogóle szukają grodzisk, jakieś ślady tych grodzisk, a tutaj nic. No to jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko, te chałupy były drewniane. Na pewno te domy były podpalone, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co... To jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i ona taka ma być, właśnie żeby był ślad, że ta figura też tutaj ucierpiała. I ona tak, stoi w miejscu, w którym stała. To jest takie jedyne miejsce.

0: nic.
1: W czasie sadzenia lasu pługi wyorały kości ludzkie. Leśniczy pokazał nam to miejsce. Teraz ekshumowaliśmy tę osobę. W sumie mamy ekshumowane w tym roku, lipcu, sierpniu, ekshumowaliśmy 55 osób. Gdzieś pokazują, tam ktoś widział szczątki leżące w rozkładzie. Mamy informacje, na przykład 20 kilka osób, kuźnia Bałandy. Szukamy. 20-25 osób, szukamy. Te miejsca to jest jeden wielki zbiorowy cmentarz.
2: O, widzę państwu z Torunia. Dzień dobry. Przepraszam, że tak państwa zatrzymuję, ale widzę, że
3: dzień
2: państwo z Torunia i tak? Na Ukrainę na wycieczkę.
3: Nie, jedziemy szukać korzeni. No,
4: szukać
3: rodzinne.
4: Korzeni rodzinnych, bo tutaj z tych okolic, okolic Opalina pochodziła moja rodzina jeszcze przed wojną. Mieszkała, no i szukamy miejsc, w których są pochowani.
5: Podróżnicy z Polski to Magdalena i Ryszard Krukowie, filmowcy i dokumentaliści. Rodzina Ryszarda do sierpnia 1943 roku mieszkała w polskim miasteczku Opalin. To dziś ukraińska wieś Wyszniwka. Krukowie zdążyli uciec przed palącymi domy ich sąsiadów, ukraińskimi nacjonalistami. Zamieszkali po drugiej stronie Bugu i wszystko, co się działo na tych terenach, opisali w listach wysyłanych do krewnych mieszkających w innych regionach Polski, wtedy okupowanej przez hitlerowców.
2: Cześć. Cześć. Najpierw na Wołyniu, teraz na ziemi kujawsko-pomorskiej.
4: Tak, zgadza się. Już zaczynamy, tak? Od razu.
2: No tak, ostro. Pojechaliście na Wołyń pierwszy raz.
4: Tak, pierwszy raz i byłem pierwszym przedstawicielem rodziny Kruków, tych, którzy mieszkali w Opalinie, bo to nazwisko w sumie w tych rejonach popularne, jak sprawdzaliśmy w księgach parafialnych. I drugie nazwisko polskie, też bardzo popularne, to Bocian. Także Bociany i Kruki.
2: Co to za iskra, że pojechaliście?
4: Takim głównym, myślę, powodem, czy czymś, co nie dawało spokoju, były listy. Bo mój dziadek mieszkał w Radomsku, się wyprowadził na początku lat 30., a reszta rodziny mieszkała w Opalinie. I po prostu w 1933-1934 roku jego brat napisał, w sumie dysponujemy 7 listami, w których opisuje te wszystkie wydarzenia, co się działo wokół. Te listy były w takiej kopercie, przeczyta uważnie. I to przeczyta uważnie mi siedzi cały czas i te opowieści dziadka, jak opowiadał o tym Wołyniu, jak był młody, jak tam... Krzysztof Dębski opowiada, że zawsze Wołyniacy mówią, że tam były czereśnie 2 razy większe, wszystko było lepsze, tak jak dziecko pamięta. To jest przy samej granicy, także no, udało się nam tam dotrzeć.
2: W małżeństwie zawsze opowieści te o Wołyniu były obecne?
3: W zasadzie bardzo szybko po tym, jak się poznaliśmy, to Rysiek przeczytał mi fragmenty listów. Muszę przyznać, że dla mnie to była pierwsza informacja na temat Wołynia.
4: Ostrówki i Wola Ostrowiecka to są wsie, czy były wsie, bo z nich nie zostało praktycznie nic, są bardzo blisko Opalina. I w tych listach brat pisze, że wymienia 11 wsi, które płoną i są mordowani ludzie. Wśród nich są właśnie te dwie.
1: Jest świt, 30 sierpnia, poniedziałek. I w tym momencie wjeżdżają do wsi na koniach emisariusze. Mają granaty u pasu, mają karabiny przewieszone przez plecy, pistolety u boku i pukają do domów, które są zamknięte, do okien, nie schodząc z koni i mówią,

mówią gospodarz na zebranie. Ale w tym samym czasie, gdy ci kurierzy informują, wieś jest otaczana kordonem ścisłym banderowskim. W tym kordonie biorą udział również niektórzy mieszkańcy okolicznych wsi ukraińskich. Niektórzy. Uzbrojeni, widły, siekiery, kołki. Wchodzą do każdego domu jednocześnie. 3-4 osoby. I wyciągają wszystkich na zebranie. Kto jest chory, osoby starsze, które leżały, które nie chodziły. Po wyprowadzeniu domowników one są zabijane. Ci z rodziny słyszą tępe, głuche uderzenia, jęki, charczenie konających, zabijanych osób. Co się dzieje dalej? W pewnym momencie nadjeżdżają Niemcy. Niemcy zauważyli, że ktoś jest i zaczyna się walka z banderowcami. Wypędzają kobiety z dziećmi z kościoła i w pośpiechu pędzą w kierunku tutaj cmentarza, za cmentarzem, pod wieś ukraińską Sokół. To miejsce później, gdzie mordują około 350 kobiet z dziećmi, będzie nazwane Trupim Polem. To dlatego, że ciała niepogrzebane, trupy niepogrzebane leżały według świadków od 7 do 10 dni. Już były w stanie całkowitego rozkładu. Tam odnaleźliśmy, po wielu poszukiwaniach, odnaleźliśmy jedną zbiorową mogiłę 261 osób.

0: No, widzę, że piesek będzie jadł. Mięso?
1: Tak, dobre mięso.
2: A więc mamy tutaj listy z Wołynia. Jeszcze jakbyś mogła tak sera, bo tam jest ta koperta też sterowana.
1: Chyba nie.
2: Zobacz, tam są moje okulary wrzucone, czy...
0: W razie czego służę swoimi.
2: O, i to było w takiej kopercie. Tu jest ksero tej koperty. Tak była zagięta, taka duża. Przeczyta uważnie ostatnie listy o tragedii rodziców i rodziny Kruków i Polaków na Wołyniu. Taki jest napis, napisany czerwonym ołówkiem.
0: Bez okularów ciężko mi zobaczyć, ale to jest chyba 9 września 1943 roku.
2: To jest pierwszy list, jaki mamy.
0: To jest 9 dni po rzezi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
2: Ja może przeczytam fragment krótki. Oto dnia 30-31 sierpnia, to pisze Andrzej Kruk, brat mojego dziadka, zorganizowana banda bandytów ukraińskich wraz z ludnością miejscową napadła na 11 bezbronnych wsi polskich w okolicy Lubomca i wymordowała prawie wszystkich Polaków znajdujących się tam. Pastwą tych mordów padły następujące wsie: Kukuryki, Kornyszyce, Terebejki, Ryncarze, Jagodzin, Janchowce, Zeszłostecze,
3: Równo, Ostrowki, Wola Ostrowiecka i Kąty pod Lubomcem oraz szereg pojedynczych mordów, jak w Chuszczy 10 osób, w Zakum 8 osób. Między innymi zginął Rokowski, który w kościele robił robotę stolarską. W Adamczukach 6 rodzin i tak dalej. Wszystkie mordy były wykonane narzędziem tępym. Bardzo w dużym procencie dopuścili się okrucieństw męczeńskich. Dzieci wrzucali do studni i szereg innych, jak wykłuwanie oczu, darcie pasów na ciele, rozpruwanie brzuchów, oderwanie rąk i nóg i tak dalej, i tak dalej.
0: Te listy, jak rozumiem, pisane były w tych dniach, na które są datowane i one zostały kiedykolwiek wysłane?
2: Tak, zostały wysłane. Mamy tutaj koperty. Widać, że to wszystko jest teren niemiecki, bo jest tu na przykład do Radomsko, Distrikt Radom, a poczta Home, czyli Distrikt Lublin.
0: 18 września, 7 października. Wszystko 43 rok, czyli no, można powiedzieć, że to jest taki dziennik.

0: tego, co działo się w drugiej połowie 1943 roku.
1: Te listy to jest niesamowite świadectwo, bo tam jest też opisane fragmenty życia codziennego, czy takie sformułowania, mamy chleb i co położyć na chleb, czyli mają co jeść. I mamy nadzieję, że przeżyjemy, bo oni też po tej drugiej stronie Bugu jeszcze nie czuli się tacy bezpieczni, bo tam też było trochę i Ukraińców, tak dalej, już więcej Polaków i też można zobaczyć właśnie uważnie czytając, jak ci ludzie myśleli, czym żyli. Pradziadek, stary gospodarz, wracał tam. Ciężko było mu, bo właściwie był po drugiej stronie Bugu i gdyby nie lasy, to by widział tą miejscowość. On był zaledwie kilkanaście kilometrów od swojego domu, gdzie od wieków mieszkaliśmy. No i go wyśledzili i zabili na jego podwórku i zakopali.
2: Donoszę wam bardzo smutną wiadomość. Człowiek, który dał początek naszemu istnieniu, człowiek, który dbał o to, aby nas wychować na porządnych ludzi, już nie żyje. Oto dnia 15 września 1943 roku, o godzinie 17:30 po południu, został zamordowany przez ukraińskich bandytów. Mord popełnili w sposób okrutny. Zakuli aż 4 bagnetami. Zwłoki naszego kochanego ojca są zagrzebane pod oknem, koło winogronu.
3: To była pierwsza wyprawa, więc naszym celem było ustalenie jak największej liczby informacji o tym, jak poszukiwać właśnie tych korzeni. Celem tej wyprawy nie było rozliczanie się z historią.
4: Może ja buty zdejmę, zgodnie ze wschodnim zwyczajem. O, na bosaka wejdę. A to czarno-białe zdjęcie takie, to kto na nim jest?
1: Na tym zdjęciu, które widzimy, jest mój pradziadek i prababcia. To jest jedyne zdjęcie. Siedzą przed swoją chatą w Opalinie. Tu chata, zdjęcie jest czarno-białe, ale widać, że jest pobielona. Jest strzecha. To jest jedyne ich zdjęcie sprzed II wojny światowej, jakie mamy.
0: Przyjeżdżacie do miejscowości, w której mieszkała twoja rodzina. Do miejscowości, w której część tej rodziny została w okrutny sposób zamordowana.
3: To szczerze mówiąc trudno jest opisać, bo jest taki podskórny niepokój. On jest w zasadzie nieuzasadniony. Jest przede wszystkim taka ciekawość, co zobaczymy, bo pewną wiedzę już mamy, że zobaczymy tylko fragment tej dawnej miejscowości, że po większości nie ma śladów. Świadomość tego, że ludzie, którzy wcześniej już mieli możliwość tą miejscowość odwiedzić, nie przyjechali tam. Przez jakiś czas to nie było możliwe, ale później to właśnie też były obawy. Obiektywnie nieuzasadnione, ale zbyt silne i musiało po prostu minąć te dwa pokolenia, żeby pierwszy przedstawiciel rodziny się tam wybrał.
1: Czułem, nie wiem czy niepokój, bo tam jest taki, ten świat jest wojenny, że nie ma nawet nazw miejscowości, są pozdejmowane. No nie chcę za dużo mówić też, no ale są posterunki. Nawet jak się koło jakiegoś nowego cmentarza przejeżdża, jest dużo flag, widać, że tam leżą ci chłopcy też współcześnie. Ja miałem takie, że co prawda ta wojna tam się nie toczy bezpośrednio, ale toczy się w tym kraju, że znów jest wojna, znów giną ludzie, że znów jest coś takiego, że znów się coś dzieje bardzo złego.
0: A co powinno się stać, żeby doszło do takiego prawdziwego pojednania polsko-ukraińskiego?
1: Został popełniony taki błąd przez wszystkie opcje polityczne, jakie rządziły przez ostatnie 3 dekady, że trzeba było wyjść z taką inicjatywą, bo to jest taki temat, że go nie ruszamy, jest spokój, ale on gdzieś narasta i po filmie Smarzowskiego mi się wydaje, że ludzie sobie uświadomili, bo przecież tam od 30 lat są stawiane pomniki tym upowcom czy nazwy ulic i my powinniśmy już wtedy rozpocząć dialog, rozmowę, mówić jak to jest dla nas ważne, żeby też o tym, co oni mają do nas, tak? I po prostu trzeba stanąć w prawdzie i to dotyczy obu stron.

0: Natomiast ja mam jeszcze, jeśli mogę, bardzo gorący apel też jako potomek ofiar czy wypędzonych też, jednak żebyśmy się nie odgrywali na tych Ukraińcach, którzy teraz są w Polsce, bo oni nie mają z tym często, znaczy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, bo my powinniśmy też wśród Ukraińców szukać sprzymierzeńców. Natomiast nie możemy się zgodzić na to, żeby tak jak było kłamstwo katyńskie, żeby nie było kłamstwa wołyńskiego, bo to wtedy, tak jak Andrzej Wajda mówił, drugi raz byśmy tych ludzi zabili po prostu.
1: A w rodzinie nastąpiło takie rozliczenie się z historią, czy do tej pory jeszcze przetrawiacie to wszystko, co dziadek zostawił wam w listach?
0: Zawsze to było takie właśnie niedokończone. Ja pamiętam rozmowy z dziadkiem, to praktycznie już jak, nie wiem, gdzieś pod koniec podstawówki zdecydowali się rodzice, dziadek mi opowiedzieć, no bo to dziecko też nie może. Później zacząłem sam czytać książki różne i to było przerażające. No, ja się bałem film Smarzowskiego obejrzeć, znaczy bałem w sensie, no wiedziałem, co tam może być. Dziadek cały czas mówił, że ten jego ojciec jest zakopany gdzieś tam pod progiem, tak jak się psa zakopuje, tak dokładnie mówił. Po prostu widziałem, że go to boli, że on jako syn nie pochował ojca. Tak to odbierałem i gdzieś chyba to we mnie też, no, że przynajmniej podejmę próbę, bo to będzie bardzo ciężkie znalezienie i to w tych warunkach, jakie teraz są i to pojedyncza osoba, to będzie tak dla mnie, no powiem wprost, spokój też wewnętrzny, bo się nawet nie spodziewałem, to we mnie cały czas siedzi też, nie? Ta historia.
2: Przeczyta uważnie. To reportaż, którego autorem jest Maciej Jastrzębski. Reportaż, który powstał późnym latem tego roku. Bartosz Panek, Iga Kamińska, bardzo Państwu dziękujemy. To były piątkowe słowa i dźwięki. W dwójce, której wciąż Państwo słuchają, minęła 13:50.
3: Literacka siesta.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
5: Wokulski zaczął przeglądać listy. Po większej części były to reklamy kupców, fryzjerów, dentystów, prośby o wsparcie, propozycje wyjawienia jakichś tajemnic, jedna odezwa od Armii Zbawienia. Z całego mnóstwa tych korespondencji uderzyła Wokulskiego następna. Osoba młoda, elegancka i przystojna pragnie zwiedzać z panem Paryż na wspólny koszt. Odpowiedź złożyć u szwajcara hotelu. Oryginalne miasto, mruknął Wokulski. Drugi, jeszcze ciekawszy list pochodził od owej baronowej, która od trzeciej miała czekać na schadzkę w czytelni. To jeszcze pół godziny. Zadzwonił i kazał przynieść do numeru śniadanie. W kilka minut podano mu szynkę, jaja, bewsztyk, jakąś nieznaną rybę, kilka butelek rozmaitych trunków i maszynkę kawy czarnej. Jadł z wilczym apetytem, pił nie gorzej, wreszcie kazał Millerowi zaprowadzić się do owej sali przyjęć. Służący wyszedł z nim na korytarz, dotknął dzwonka, coś powiedział przez tubę i wprowadził Wokulskiego do windy. W minutę później Wokulski był na pierwszym piętrze, a gdy opuszczał windę, zastąpił mu drogę jakiś dystyngowany pan z niedużymi wąsami, we fraku i białym krawacie. Gimard, odezwał się ten pan z ukłonem. Poszli kilkanaście kroków korytarzem i Gimard otworzył drzwi wspaniałego salonu. Wokulski o mało nie cofnął się, zobaczywszy złocone meble, olbrzymie lustra i ściany ozdobione płaskorzeźbami. Na środku stał duży stół, pokryty kosztownym obrusem i przywalony stosem papierów. — Mogę wprowadzić interesantów? — spytał Gimard. — Ci nie są, zdaje mi się, niebezpieczni, tylko na baronowę ośmielę się zwrócić uwagę. Czeka w czytelni. Skłonił się i wyszedł z powagą do innego salonu, który zdawał się być poczekalnią. Czy ja do licha nie wpadłem w jaką awanturę, pomyślał Wokulski.

Edwie Wokulski usiadł na fotelu i zaczął przeglądać papiery. Wszedł lokaj w błękitnym fraku ozdobionym złotymi haftami i podał mu bilet na tacy. Na bilecie był napis pułkownik i jakieś nic nie mówiące nazwisko. Prosić. Po chwili ukazał się mężczyzna pięknego wzrostu, z siwą hiszpanką, takimiż wąsami i czerwoną wstążeczką przy klapie surduta. Wiem, że mało ma pan czasu, odezwał się gość, lekko kłaniając się. Mój interes jest krótki. Paryż, miasto wspaniałe pod każdym względem. Czy chodzi o zabawę, czy o naukę, ale potrzebuję wytrawnego przewodnika. Ponieważ znam wszystkie muzea, galerie, teatry, kluby, monumenta, instytucje rządowe i prywatne, słowem wszystko. Więc jeżeli pan życzy sobie... Niech pan raczy zostawić swój adres, odpowiedział Wokulski. Władam 4 językami, mam znajomości w świecie artystycznym, literackim, naukowym i przemysłowym. W tej chwili nie mogę panu dać odpowiedzi, przerwał Wokulski. Mam zgłosić się, czy czekać na pańskie wezwanie, spytał gość. Tak, odpowiem panu listownie. Pewnego dnia, jak zwykle, załatwiał się z interesantami w salonie przyjęć. Już odprawił jegomościa, który ofiarował się staczać za niego pojedynki, drugiego, który jako brzuchomówca chciał odegrać rolę w dyplomacji i trzeciego, który obiecywał mu wskazać skarby zakopane przez sztab Napoleona I nad Berezyną, kiedy lokaj w błękitnym fraku zameldował. Profesor Geist. Geist? Powtórzył Wokulski i doznał szczególnego uczucia. Przyszło mu na myśl, że żelazo za zbliżeniem się magnesu musi doznawać podobnych wrażeń. Prosić. Po chwili wszedł człowiek bardzo mały i szczupły, z twarzą żółtą jak wosk. Na głowie nie miał ani jednego siwego włosa. Ile on może mieć lat, pomyślał Wokulski. Gość tymczasem bystro mu się przypatrywał i tak siedzieli minutę, może dwie, taksując się nawzajem. Wokulski chciał ocenić wiek przybysza. Geist zdawał się badać go. Co pan rozkaże? Odezwał się wreszcie Wokulski. Gość poruszył się na krześle. Co ja tam mogę rozkazać? Odparł wzruszając ramionami. Przyszedłem żebrać, nie rozkazywać. Czym mogę służyć? Spytał Wokulski. Twarz bowiem gościa wydała mu się dziwnie sympatyczną. Geist przeciągnął ręką po głowie. Przyszedłem tu z czym innym, rzekł, a mówić będę o czym innym. Chciałem panu sprzedać nowy materiał wybuchowy. Ja go nie kupię, przerwał Wokulski. Nie? Spytał Geist. A jednak, dodał, mówiono mi, że panowie staracie się o coś podobnego dla marynarki. Zresztą mniejsza. Dla pana mam coś innego. Dla mnie? Spytał Wokulski zdziwiony nie tyle słowami, ile spojrzeniem Geista. Onegdaj puszczałeś się pan balonem captive, mówił gość. Tak. Jesteś pan człowiek majętny i znasz się na naukach przyrodniczych. Tak, odparł Wokulski. I była chwila, że chciałeś pan wyskoczyć z galerii, pytał Geist. Wokulski cofnął się z krzesłem. Niech pana to nie dziwi, mówił gość. Widziałem w życiu około 1000 przyrodników, a w moim laboratorium miałem 4 samobójców, więc znam się na tych klasach ludzi. Za często spoglądałeś pan na barometr, ażebym nie miał odkryć przyrodnika. No, a człowieka myślącego o samobójstwie poznają nawet pensjonarki. Czym mogę służyć? Spytał jeszcze raz Wokulski, ocierając pot z czoła. Powiem niedużo, rzekł Geist. Pan wie, co to jest chemia organiczna? Jest to chemia związków węgla. A co pan sądzisz o chemii związków wodoru? Że jej nie ma. Owszem, jest, odparł Geist. Tylko zamiast eterów, tłuszczów, ciał aromatycznych daje nowe aliaże. Nowe aliaże, panie Sjurzen, z bardzo ciekawymi własnościami. A co mnie to obchodzi? Rzekł suchą Wokulski. Jestem kupcem. Nie jesteś pan kupcem, tylko desperatem, odparł Geist.

0: Kupcy nie myślą o skakaniu z balonu. Ledwiem to zobaczył, zaraz pomyślałem, to mój człowiek. Ale znikłeś mi pan z oczu po wyjściu z ganku. Dziś traf zbliżył nas powtórnie. Panie Suzan, my musimy pogadać o związkach wodoru, jeżeli jesteś pan bogaty. Przede wszystkim nie jestem Suzan. To mi wszystko jedno, gdyż potrzebuję tylko majętnego desperata, rzekł Geist. Wokulski patrzył na Geista nieledwie z trwogą. W głowie zapalały mu się pytania. Kuglarz czy tajny agent? Wariat? A może naprawdę jaki duch? Kto wie, czy szatan jest legendą i czy w pewnych chwilach nie ukazuje się ludziom? Faktem jest jednak, że ten starzec o niezdecydowanym wieku wytropił najtajemniejszą myśl Wokulskiego, który w tych czasach marzył o samobójstwie, ale jeszcze tak nieśmiało, że sam przed sobą nie miał odwagi sformułować tego projektu. Gość nie spuszczał z niego oka i uśmiechał się z łagodną ironią. Gdy zaś Wokulski otworzył usta, żeby zapytać go o coś, przerwał mu. Nie fatyguj się, pan. Z tyloma już ludźmi rozmawiałem o ich charakterze i o moich wynalazkach, że z góry odpowiem na to, o czym chcesz się poinformować.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury w poniedziałek o 13:50.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jarosław Gajewski.
3: Tymczasem jest piątek, 4 września. Minęła 14.
4: Koncert w porze lunchu.

Przy konsolecie nadal Iga Kamińska. Przy mikrofonie już po raz ostatni w tym tygodniu, przynajmniej o tej porze, Karol Furtak. Dzień dobry. Polska nostalgia. Taki temat towarzyszył nam dziś, będzie w tej drugiej części naszego spotkania. Mam na myśli konkurs Płyta na lato, no i pewne wydawnictwo zatytułowane właśnie w ten sposób. Płytę Cypriana Katsarisa, mam wrażenie, bardzo lubianego u nas pianistę. W koncertowej części natomiast mam dla Państwa bardzo dużo muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, prosto wręcz z Bawarii, bo koncert, który mam dziś dla Państwa, odbył się w zamku Leitheim w Niemczech nie tak dawno temu, 21 czerwca. Wystąpił wtedy francuski ensemble zajmujący się muzyką kameralną, Quatuor Voss, działający od ponad 20 lat. Zespół, który, przyznam szczerze, ja kojarzę przede wszystkim z nagraniami muzyki 20 stulecia. By wykonać dwa kwintety smyczkowe Mozarta, artyści doprosili altowiolistkę, która wraz z nimi przygotowała te kompozycje. No i wystąpiła wtedy w czerwcu tego roku w zamku Leitheim. To także francuska artystka Violin de Peru. Na początek jedno z tych bardzo późnych dzieł kameralnych Mozarta, jego kwintet smyczkowy D-dur, Kechel 593, ukończony przez Mozarta najpewniej w grudniu 1790 roku. W tamtym okresie Mozart pisał kameralistykę z myślą o domowych wykonaniach, o tym, że te utwory sprzedadzą się i będą pobrzmiewały w domach, no właśnie, ludzi, których Mozart cenił. W zasadzie uważał, że pisze muzykę dla koneserów. I jest w tym późnym mozartowskim stylu coś, co jakoś dźwięcznie rezonuje z tym hasłem. Rodzaj szlachetności i intymności, które Mozart łączy z klasyczną proporcją i prawidłami stylu muzyki pisanej pod koniec XVIII stulecia. Skład kwintetu, czyli dwoje skrzypiec, dwie altówki i wiolonczela, posłużyły Mozartowi chyba przede wszystkim do tego, by rozluźnić jakoś tradycyjny model faktury muzycznej z tamtego okresu, to znaczy melodię i towarzyszenie, bo w tych środkowych głosach, które Mozart dobarwił tą dodatkową altówką, dzieje się naprawdę bardzo dużo interesujących rzeczy. Słychać to od części pierwszej, gdzie no właśnie partia tej dodatkowej, powiedzmy, altówki służy Mozartowi do nie do końca konwencjonalnych zagrań w ustępach kadencyjnych.

potem część wolna, która bardzo zmyślnie łączy poetykę arii, no właśnie, z tą mozartowską intymnością. Menuet odzywa się z gracją, lekko, ale tu z kolei Mozart bawi się raz pełną fakturą, a nagle odzywa się faktura zdecydowanie bardziej wyselekcjonowana z tych pięciu głosów, którymi dysponował kompozytor. Finał natomiast to dobry moment, by uświadomić sobie, że Mozart, pisząc te utwory, myślał trochę orkiestrowymi kategoriami, jeżeli chodzi o instrumentację, bo gdy wsłuchają się Państwo dobrze w partie, które powierzył raz jeszcze tej drugiej altówce i wiolonczeli, usłyszą Państwo te zabiegi, które doskonale znamy z orkiestrowych partytur Mozarta, z partii instrumentów dętych. No ale dziś smyczki królują. Larghetto, allegro, larghetto i primo tempo. To jak opisał Mozart pierwszą część tego kwintetu, potem adagio, menuet, allegretto i finałowe allegro. No a kwintet smyczkowy D-dur Kehel 593 otwiera to nasze dzisiejsze spotkanie w koncertowym nagraniu Quatuor Voces Vos w składzie Hélène Maréchaux, Cécile Rubin, Guillaume Becker i Arthur Huel. Wraz z nimi usłyszą Państwo gościnnie występującą w czerwcu w zamku Leitheim Violin de Peru.

Violon de Peru, altówka i artyści Squat Joch Vos wykonali kwintet smyczkowy D-dur Kehel 593 Wolfganga Amadeusza Mozarta, utwór z 1790 roku. To połowa tego programu wykonanego zaledwie dwa miesiące temu w zasadzie w Bawarii. Ta druga połowa to nieco wcześniejsza muzyka Mozarta, kolejny jego kwintet smyczkowy, tym razem ze zbioru tych, które Mozart napisał w roku 1783. To kwintet smyczkowy C-dur Kehel 515. Słychać już w tej muzyce, jak Mozart, powiedzmy kolokwialnie, kombinuje i jak stara się dowartościować te środkowe głosy w fakturze kwintetu w składzie dwoje skrzypiec, dwie altówki i wiolonczela. Ale wtedy, pod koniec XVIII wieku, nie wszystkim się to podobało. Niektórzy uznali to zagęszczanie towarzyszenia za dosłownie niegrzeczne. Na drugim miejscu cyklu tym razem menuet, dość elegancki, z bardzo rozbudowanym trio, w którym z kolei Mozart bawi się chromatyką. Potem ta właściwa część wolna, w której uwagę przykuwa to, jak pierwsze skrzypce i pierwsza altówka dialogują ze sobą. No a finał to powrót do muzyki radosnej, ale bardzo często właśnie w finale kwintetu smyczkowego C-dur komentatorzy próbują uchwycić Mozarta, który mierzył się z taką sinusoidą w swoim życiu, z tym, że raz był człowiekiem w zasadzie wynoszonym na piedestał, zaraz później człowiekiem nieco deprecjonowanym, jeżeli chodzi o jego wartość i wagę w muzycznym życiu Wiednia końca XVIII stulecia. Te cztery części kompozytor pisał jako allegro, menuet allegretto, andante i allegro, a kwintet smyczkowy C-dur Kehel 515 ponownie zabrzmi dziś w koncertowym nagraniu Quatuor Vos i Violon de Peru.

Bawaria. Zamek Leitheim, 21 czerwca. Dokładnie wtedy, no i w tym miejscu, zabrzmiał kwintet smyczkowy C-dur Kehel 515, który dziś na falach programu Drugiego Polskiego Radia usłyszeli Państwo w interpretacji zespołu Quatuor Vos w składzie Hélène Maréchaux, Cécile Roubin, Guillaume Becker i Arthur Well. Wraz z nimi wtedy w Niemczech wystąpiła także Violan de Peru, grająca na altówkę, którą artyści z Quatuor Vos poprosili o współpracę, przygotowując zestaw, cały zestaw kwintetów smyczkowych Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dziś wysłuchaliśmy dwóch z nich. Jest 15:07, no i tu postawimy, powiedzmy, przecinek, tak bowiem kończy się ta koncertowa część naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami konkurs Płyta na lato. Dziś, przypomnę, nowa płyta Cypriana Katsarisa zatytułowana Polska Nostalgia. Właśnie o nostalgię będę Państwa pytał, rzecz jasna, w odniesieniu do muzyki i tej naszej polskiej kultury, ale zanim o specyficznej konstrukcji tej płyty i o nagraniach Cypriana Katsarisa, pozwolą Państwo na takie od preludium do konkursowej części naszej dzisiejszej audycji. Mam dla Państwa muzykę Witolda Lutosławskiego, pieśni napisane do słów surrealisty Roberta Desnosa na przełomie lat 80. i 90. To bogata wyobraźnia Witolda Lutosławskiego, która zetknęła się z wierszami tego surrealisty. No i tak powstały Chant Fleurs et Chant Fables, pieśni pełne kolorystycznej zwinności i takiego dziecięcego wręcz poczucia humoru. Wybrałem dziś dla Państwa kilka z tych dziewięciu pieśni. Na początek zatem Longelik, czyli dzięgiel, następnie motyl, żółw, aligator i na finał tego, powiedzmy, preludium, konik polny. Śpiewa Lucy.

0: Lucy Crowe, BBC Symphony Orchestra i Edward Gardner. To właśnie w ich interpretacji usłyszeli Państwo wybór z pieśni Chant Flech ze Chant Fable Witolda Lutosławskiego, które dziś zabrzmiały jako specyficzne, ale jednak preludium do tej konkursowej części naszego dzisiejszego spotkania. Jest 15:19. Ja dodam tylko, że w studiu programu Drugiego Polskiego Radia w międzyczasie zaszły pewne zmiany. Dzień dobry zatem w imieniu Wojciecha Ciarki, który rozpoczął swój dyżur przy konsolecie. No i do usłyszenia w imieniu Igi Kamińskiej, która to nasze studio już opuściła. Ja natomiast zostanę z Państwem niemal do 16:00.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.

Cyprian Katsaris i jego najnowsza płyta zatytułowana Polska Nostalgia będzie tematem ostatnich 40 minut, które spędzimy dziś w piątek 4 września 2026 roku dla porządku. Ale zanim o tej nostalgii i specyficznej płycie Katsarisa, którą w zasadzie można by nazwać takim osobistym portretem dotyczącym tego, z czym kojarzy mu się właśnie to hasło przewodnie całego tego wydawnictwa Polska Nostalgia, to rozwiązanie konkursu z wczoraj. Przypomnę, że słuchaliśmy nagrań Andrzeja Jasińskiego i dwie płyty tego polskiego pianisty i pedagoga powędrują do osób, które podzieliły się z nami takimi oto refleksjami dotyczącymi tego, którego z wychowanków Andrzeja Jasińskiego cenią Państwo najbardziej, no i dlaczego. Pierwsza z tych odpowiedzi, przyznam szczerze, niestety niekompletna, system musiał nieco zawieść. Brzmi tak. Myślę, że najbardziej znanym uczniem Andrzeja Jasińskiego jest Christian Zimmermann. Potem autor powołuje się na film dokumentalny, w którym, cytując, profesor powiedział na lekcji, zagalopowałeś się na początku, ciekaw byłem, kiedy się zorientujesz. I to właśnie ten cytat przywołany z filmu dokumentalnego, który ukazał się już bodaj 20 lat temu, skłonił mnie do wybrania tej akurat odpowiedzi. Gratuluję zatem jej autorowi. Jest to jedna z dwóch osób, do której wyślemy płyty Andrzeja Jasińskiego z muzyką Fryderyka Chopina i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Druga odpowiedź, przyznam, nieco mniej typowa, brzmiała tak. Beata Bilińska, spośród uczniów pana Andrzeja Jasińskiego, ponieważ bardzo lubię kobiece interpretacje utworów na fortepian. To odpowiedź pani Justyny. Gratuluję, no a za wszystkie pozostałe dziękuję. Dziś będę pytał państwa o to, co dla państwa znaczy to hasło Polska Nostalgia, rzecz jasna w odniesieniu do muzyki. A oto pierwsza porcja nagrań Cypriana Katsarisa, które ukazały się na tej jego najnowszej płycie, zrozumieją państwo bardzo szybko, dlaczego wcześniej słuchaliśmy muzyki Witolda Lutosławskiego.

Cyprian Katsaris i zupełnie inne oblicze, a w zasadzie oblicza kompozytorskie Witolda Lutosławskiego. Najpierw usłyszeli Państwo króciutką miniaturę z prostych melodii na fortepian, które Lutosławski napisał w połowie lat 40. ubiegłego wieku, a potem dwie piosenki, które napisał pod pseudonimem Derwid w transkrypcji na fortepian solo. To były warszawski dorożkarz i nie oczekuje dziś nikogo. To pierwsza porcja nagrań z najnowszej płyty Cypriana Katsarisa, płyty zatytułowanej Polska Nostalgia. No i pierwszy obraz tej nostalgii według Cypriana Katsarisa. Ja w nawiązaniu do tej płyty pytam dziś Państwa o to, czym dla Państwa jest to hasło Polska Nostalgia w muzyce. Przypomnę, że jeśli tylko mają Państwo ochotę otrzymać od nas egzemplarze płyty Cypriana Katsarisa tak właśnie zatytułowanej, wystarczy podzielić się z nami swoją refleksją na temat tej polskiej nostalgii. Podzielić drogą SMS pod numerem telefonu 71211 każdą z takich odpowiedzi poprzedzając prefiksem lato. Kropka. Przypomnę, że koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze, a z wszystkich odpowiedzi, które spłyną do nas dziś, do północy, w poniedziałek Michał Dębski, który spotka się z Państwem po 15, wybierze dwie najbardziej interesujące, najbardziej ciekawe. I to właśnie do ich autorów powędrują te najnowsze płyty Cypriana Katsarisa, na których obok muzyki Lutosławskiego i obok polskich piosenek w transkrypcjach na fortepian pojawiła się także muzyka Fryderyka Chopina.

Przyznają Państwo, że wybór tej kompozycji ze świata szopanowskiej muzyki do programu płyty zatytułowanej Polska Nostalgia jest wyjątkowo wymowny. Cyprian Katsaris wykonał transkrypcję fortepianową pieśni Chopina Śpiew z mogiły, czyli leciliście z drzewa do słów Wincentego Pola. Trudno rysować krajobraz polskiej nostalgii w muzyce bez odwołania do Chopina, ale to jedyne, co z chopinowskiego świata do programu swojej najnowszej płyty włączył ten francuski pianista. Państwo mogą tę płytę, na której pobrzmiewa sporo polskich piosenek z pierwszej połowy XX stulecia, zdobyć, jeśli tylko zechcą się podzielić z nami refleksją na temat tego, czym dla Państwa jest polska nostalgia w muzyce. Dla Katsarisa to tak, między innymi piosenki Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego i wielu innych polskich, jak zwykliśmy o tym myśleć, mistrzów tego gatunku w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Ale wśród utworów wybranych przez Cypriana Katsarisa na tę płytę znalazło się tak.

że nieco mniej oczywiste zagadnienie muzyczne, to znaczy polska muzyka, którą warto i którą trzeba nadal odkrywać. Mam na myśli m.in. dorobek Wandy Landowskiej.

Cyprian Katsaris tym razem wykonał walc wspomnianej już Wandy Landowskiej. Polska nostalgia, przypomnę, tak brzmi tytuł najnowszej płyty tego francuskiego pianisty. Płyty, którą mogą Państwo zdobyć, biorąc udział w naszym konkursie Płyta na lato. Dziś przy tej okazji pytam Państwa o to, czym dla Państwa jest polska nostalgia w muzyce. Przypomnę, że swoje odpowiedzi należy kierować drogą SMS pod numer telefonu 71211, odpowiedzi poprzedzając prefiksem lato kropka i zawierając je w 160 znakach. Koszt jednej takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Dwie najbardziej frapujące odpowiedzi, które przyjdą do nas do północy, to odpowiedzi tych z Państwa, do których wyślemy po poniedziałku, gdy rozstrzygniemy ten dzisiejszy konkurs, egzemplarze płyt Polska Nostalgia Cypriana Katsarisa. Płyt, na których poza muzyką wartą odkrywania, taką jak twórczość Wandy Landowskiej, poza tym drobnym chopinowskim akcentem i muzyką Witolda Lutosławskiego, znajduje się wiele transkrypcji fortepianowych polskich piosenek pierwszej połowy XX stulecia.

To cała porcja muzyki Jerzego Petersburskiego, jego piosenek w transkrypcjach fortepianowych w interpretacji Cypriana Katsarisa. Dla porządku, najpierw wysłuchali Państwo słynnej pieśni To ostatnia niedziela, potem Ja się boję sama spać, Niebieska chusteczka, no i jeszcze jeden walc. Tango znaczy, nie walc, zdecydowanie nie walc, tango, Nie będę płakać, Jerzego Petersburskiego właśnie. To część materiału, która znalazła się w programie płyty Cypriana Katsarisa zatytułowanej Polska Nostalgia. To ta konkursowa część naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli zatem mają Państwo ochotę otrzymać od nas egzemplarze tych wydawnictw z udziałem Cypriana Katsarisa w roli głównej, proszę pisać pod numer 71211, odpowiadając na pytanie, czym dla Państwa jest polska nostalgia w muzyce. Były walce, mam na myśli muzykę Wandy Landowskiej, były tanga. Do tych piosenek z dwudziestolecia międzywojennego jeszcze wrócimy, ale na płycie Cypriana Katsarisa jest także pewien stricte filmowy akcent, czyli muzyka Wojciecha Kilara.

Tym razem zdecydowanie walc. To była porcja muzyki Wojciecha Killera, muzyki filmowej. Najpierw wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota, potem walc z filmu Ziemia Obiecana w transkrypcjach fortepianowych i interpretacji Cypriana Katsarisa. Przypomnę, że jego najnowsza płyta jest dziś przedmiotem tego naszego muzycznego konkursu. Ja pytam Państwa zatem o to, czym dla Państwa jest hasło przewodnie tej płyty, czyli polska nostalgia w muzyce. Dla Katsarisa to nie tylko muzyka filmowa, nie tylko polskie piosenki z ubiegłego wieku, nie tylko Chopin i nie tylko Lutosławski, bo w ramach tego programu Cyprian Katsaris odwołał się także do polskiej muzyki XIX-wiecznej, do dorobku w jakimś sensie jednego ze swoich ulubionych kompozytorów.

0: Tak brzmi Olszynka. Cytując pieśń Karola Kurpińskiego na fortepian, przepisał Stanisław Moniuszko i właśnie tę transkrypcję do programu swojej najnowszej płyty zatytułowanej Polska Nostalgia włączył Cyprian Katsaris. Jeśli mają Państwo ochotę wziąć udział w naszym konkursie, zapraszam. Proszę pisać pod numer telefonu 71211, odpowiadając na pytanie, czym dla Państwa jest nostalgia w polskiej muzyce. Czym dla Państwa jest ten temat i co dla Państwa znaczy? Przypomnę, że każdą z tych odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem lato. Powinny one być dość zwięzłe i zawierać się w mniej więcej 160 znakach. Mają Państwo czas do północy. W poniedziałek spotka się z Państwem Michał Dębski i to on wybierze dwie najbardziej interesujące z Państwa odpowiedzi i do ich autorów wyślemy te najnowsze płyty Cypriana Katsarisa, zatytułowane właśnie Polska Nostalgia. Tymczasem nasze dzisiejsze spotkanie w porze lunchu dobiega końca. Do usłyszenia zatem jutro, no i miłego popołudnia. Karol Furtak.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Ukraina jest już bardzo zmęczona wojną. Przed kolejną zimą intensywnie dąży do rozmów pokojowych. Posłuchajmy wiersza w przykładzie Leszka Szarugi. Czyta Łukasz Lewandowski.
3: Walerii Puzik, bez tytułu. Doprowadź mnie, doprowadź do końca tej wojny. Doprowadź mnie, doprowadź do końca tego dnia. Doprowadź mnie, doprowadź do świtu i nieba czystego. Do ciepłego morza, do wiosny, gdzie śnią się sny spokojne, gdzie nie ma porannych raportów, gdzie nie wyją syreny. Doprowadź mnie do rzeki niewyczerpanej słowami, do łódki, co między wyspami przepływa. Doprowadź mnie do mostu, za którym są nasze miasta. Doprowadź mnie do domu, gdzie wszyscy są żywi.

0: Minęła 16:00.
1: Dwójka, jesteś na miejscu Tigran Hamasyan.
0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Dziś w Lublinie premiera spektaklu Lumo – Wieża Babel w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. To pierwsza odsłona międzynarodowego projektu teatralnego inspirowanego postacią Ludwika Zamenhofa i ideą Esperanto, języka mającego łączyć ludzi ponad granicami. W widowisku teatr łączy się z technologiami cyfrowymi, wizualizacjami 3D, muzyką i performansem sieciowym. Twórcy pytają o możliwość porozumienia w świecie podzielonym językami, konfliktami i technologiami. Spektakl powstaje we współpracy artystów z Polski, Ukrainy, Serbii, Grecji i Stanów Zjednoczonych. Premierę zaplanowano na 19:00 w lubelskich zakładach tytoniowych. Spektakl będzie można także oglądać online dziś i jutro. Krótkie metraże w kinie Kultura to tytuł nowego cyklu, który rozpoczyna się dziś w warszawskim kinie prowadzonym przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. W każdy piątek września organizatorzy zrezygnują z wyświetlania reklam przed filmami. Zamiast tego w obu salach kina przed każdą główną projekcją prezentowane będą polskie produkcje krótkometrażowe. Dziś to m.in. Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka, film, który brał udział w konkursie krótkich metraży w Cannes. To jedno Jednocześnie trzeci film tego reżysera, w którym główną rolę zagrał Sebastian Stankiewicz.
2: To jest taka niecodzienna sytuacja, żeby w trzech krótkich metrażach, które są gdzieś tam zgoła inne, grał główną rolę ten sam aktor. No to się rzadko, co moim zdaniem, zdarza. Są takie duety, takie, które mi najbardziej przychodzi do głowy, no to jest Sorrentino i Tony Servillo. Postacie też są właśnie tak fajnie skrojone, że to moim zdaniem są tacy właśnie everymeni, tacy zwykli ludzie, którzy są wrzucani w jakąś grubszą historię. Przede wszystkim wydaje mi się, że w tych wszystkich filmach, no zawsze gdzieś tam jednak stawiam na tego człowieka, że on jest po prostu istotny. Jaki on już jest, to wiadomo, widzimy w tych filmach, że on jest właśnie taki gdzieś wycofany, taki, za którego nie można by dać nawet złamanego grosza, tak mówię w cudzysłowie. Ale jest i on jest najważniejszy.
0: Rozpoczynający się dziś cykl Krótkie metraże w kinie Kultura potrwa do 25 września. Na Podkarpaciu rozpoczęły się zdjęcia do filmu Wróg w reżyserii Teresy Zofii Czepiec. To kameralna opowieść o trudnej historii rodzinnej, przedstawionej z perspektywy małej dziewczynki Sary. Jednym z plenerów filmowych był parking leśny w rezerwacie przyrody Mójka we wsi Konkolówka niedaleko Rzeszowa.
3: 3, 2, 1, akcja.
4: Nasza historia jest bardzo ciekawa, bardzo przejmująca.
5: Michalina Łabacz, odtwórczyni roli Joanny, matki Sary.
4: Opowiadamy historię oczami 10-letniej Sary. Umarła jej babcia i postanawia wsiąść do luku bagażowego autokaru i wyruszyć w drogę, żeby odnaleźć swoją matkę.
5: To trudna historia. Teresa Zofia Czepiec, reżyserka i scenarzystka.
4: Ale też opowiadana tak, żeby ten dziecięcy świat był na pierwszym planie. Natomiast żebyśmy też mogli zrozumieć, w jaki sposób dzieci doznają konsekwencji tego, co robią dorośli.
5: Miejsce, które zostało wybrane do tej sceny, czyli parking leśny we wsi Konkolówka. Dlaczego akurat tutaj?
6: To miejsce na nas urzekło swoją nietuzinkowością.
5: Operator Bartek Bieniek.
6: Jest to miejsce, które gra Francję.
3: Moi drodzy, proszę o ciszę, będzie ujęcie. Kamera, akcja.
0: Zdjęcia na Podkarpaciu realizowano przez ostatnie 3 dni w kilku lokalizacjach. Scenariusz filmu Wróg napisali Teresa Zofia Czepiec i Maciej Sobieszczański. 2-torowo rozpoczyna dziś swój nowy sezon artystyczny opera komiczna w Berlinie na deskach scenicznych w teatrze oraz w hangarze byłego lotniska Tempelhof.
7: Na scenie czasowego azylu opery, czyli Przyletheater, odbywa się od dziś festiwal Kiriła Serebrennikowa i jego przyjaciół, w którym zaprezentują oni 2 spektakle. Najpierw inscenizację Serebrennikowa Legenda, poświęconą postaci wizjonerskiego scenarzysty i reżysera filmowego Ormianina Sergija Paradżanowa. Drugi spektakl pod tytułem Apokalipsę Tomorrow oparty jest na powieści rosyjskiego pisarza mieszkającego w Berlinie Władimira Sorokina Zamieć Śnieżna. Równolegle trwają przygotowania do premiery opery Aliberta Reimana Lia w hangarze byłego lotniska Tempelhof. Reżyser Barry Koski inscenizuje to klasyczne dzieło zmarłego 2 lata temu kompozytora jako finałową rozgrywkę króla, który wie, jak nie

0: Wiele czasu mu pozostało, a jednak nie chce słyszeć prawdy. W tegorocznym programie Komisji Oper znajduje się też pierwsza w Berlinie inscenizacja Króla Rogera, Karola Szymanowskiego. Premiera odbędzie się w styczniu. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: I to już wszystko w tym serwisie, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17.00. Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
6: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl. Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września, w każdą sobotę o godzinie 16, wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
2: Reklama.
12: Tu program drugi Polskiego Radia, 9 minut po 16.

Dzień dobry w piątek. Nareszcie piątek, ktoś mógłby powiedzieć i miałby rację. Jest 4 września, wybieram dwójkę, witamy Państwa już prawie weekendowo. Zza konsolety Wojciech Ciarka, z reżyserki Elżbieta Szymkowska, ze stanowiska DJ-a Karol Furtek i sprzed mikrofonu Monika Zając. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do 18. Ten czas wypełnią propozycje weekendowe, ale nie tylko, bo wybiegniemy nieco w przód, by zapowiedzieć poniedziałkową odsłonę festiwalu Era Szefera. Jazzowa improwizacja, południowo-indyjska muzyka karnatycka, teatr, performance i wspomnienie związanego przez lata z tym wydarzeniem wybitnego artysty. Tak zapowiada się

0: koncert, dla którego punktem wyjścia tradycyjnie jest twórczość kompozytora, dramaturga, teoretyka muzyki i grafika Bogusława Szefera. Jak to wszystko zmieścić w ramach jednego wieczoru? No to na pewno zapytam pomysłodawczynię wydarzenia Krystynę Gierłowską oraz wokalistę Wojciecha Myrczka. To spotkanie już za niecałe pół godziny. Wcześniej, bo już za moment, zaprosimy Państwa do Żelazowej Woli na czwarty Festiwal Kultury Regionalnej.
1: Tym razem mocno stawiamy na praktykę wykonawczą i chcemy roztańczyć całą Żelazową Wolę i to chyba będzie taka najważniejsza zmiana, najważniejsza nowość.
0: Czego jeszcze można spodziewać się w weekend w Żelazowej Woli? O tym więcej usłyszą Państwo za kilka chwil. W tej godzinie zdążymy też przenieść się do Opery Leśnej, by zapowiedzieć koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Z kolei po 17:00 będzie mowa o 9. festiwalu Feliksa Mendelssohna w Dusznikach Zdroju. Wybieram dwójkę. Rozpoczniemy też odliczanie do tegorocznego Narodowego Czytania, podczas którego instytucje i lokalne społeczności z całej Polski zmierzą się z jednym z najważniejszych tytułów w historii polskiej literatury.
2: Trawestując to, co kiedyś Wyspiański powiedział, zagadką dziadów w Polsce jest to, co jest dzisiaj w Polsce do myślenia.
0: Jak Państwo słyszą, tematów na dziś mamy całe mnóstwo, a zatem nie zwlekamy, tylko zaczynamy piątkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę.

0: Liviu Prunaru i Dana Protopopescu w trzeciej części sonaty skrzypcowej G-dur Edwarda Grieg'a. To nagranie otworzyło piątkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę, a już jutro, w sobotę, w domu urodzenia Fryderyka Chopina i w Parku w Żelazowej Woli rozpocznie się czwarty festiwal kultury regionalnej. Olga Bożyszkowska zapytała organizatorów m.in. o nowości, które pojawią się w tegorocznym programie.
1: To miejsce narodzin Fryderyka Chopina i znane miejsce dla wszystkich miłośników muzyki, dla wszystkich, którzy do Polski przyjeżdżają i odwiedzają nasz kraj.
2: Andrzej Kosowski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina do spraw muzeum i edukacji.
1: Jest to może pewne zaskoczenie, że w miejscu, które rozbrzmiewa głównie muzyką Fryderyka Chopina, nagle pojawia się polska muzyka tradycyjna, no ale musimy pamiętać, że bez tego nie byłoby też Chopina. I tu nie chodzi tylko o ten wątek biograficzny, że Fryderyk Chopin się urodził w Żelazowej Woli, czyli na wsi, do której często później wracał, w której muzykował przecież z muzykami, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, tradycyjnymi, czyli w tamtym czasie ludowymi, no ale nasiąkł miejscem, nasiąkł kulturą i to nie tylko kulturą muzyczną, ale także tym, co widział, tańcami, które tam wywijał. Więc cieszymy się, że w tym miejscu kojarzącym się bezsprzecznie z muzyką klasyczną Chopina nagle pojawia się Festiwal Kultury Tradycyjnej, gdzie pokazujemy te prawdziwe źródła naszej kultury i to, co dla Chopina w tej kulturze było najważniejsze.
2: To już czwarta odsłona tego festiwalu. Czy przynosi ona jakieś nowości, jakieś niespodzianki?
1: Tym razem mocno stawiamy na praktykę wykonawczą i chcemy roztańczyć całą Żelazową Wolę i to chyba będzie taka najważniejsza zmiana, najważniejsza nowość. Oczywiście tańców rok temu nie zabrakło, natomiast w tym roku chcemy pokazać, że formuła uprawiania sztuki ludowej i sztuki tradycyjnej od zawsze wiązała się w połączeniu z trzema najważniejszymi elementami, czyli muzykowaniem, śpiewaniem i tańczeniem. W muzyce tradycyjnej, w muzyce ludowej nie ma czegoś takiego, że się po prostu gra dla publiczności. Muzyka zawsze służy temu, żeby śpiewać i żeby tańczyć. I ludzie odruchowo, jak tylko usłyszą pierwsze nuty kapeli niwińskich, to się po prostu zbierają do tańczenia. Nie ma siedzenia na krzesłach, nie ma klaskania, nie ma kłaniania się, tylko jest od razu ten żywioł, ten pazur.
3: Właśnie to było dla nas inspiracją do podjęcia działań rozszerzających ofertę festiwalu.
2: Anna Tarnawska, kierowniczka domu urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.
3: Pierwszy raz rozstawiamy namiot z uwagi na to, że pogoda niepewna we wrześniu może być. Oczywiście zakładamy, że będzie cudownie, ale właśnie w tym roku pierwszy raz rozstawiamy ogromny namiot, w którym będą odbywały się tańce i ten namiot będzie przez dwa dni wykorzystywany, czy to do warsztatów tanecznych, czy, tak jak pan dyrektor wspomniał, do wieczornej potańcówki, która ma trwać od godziny 19 do godziny 24. Także zapraszamy, aby

0: Będzie to wieczór tańców polskich, gdzie będą zmieniały się kapele jedna po drugiej. Oczywiście będzie kapela Niwińskich, ale będzie pani Maria Siwiec, kapela Barbary Michalec. No bardzo, bardzo wiele kapel kolejno występujących po sobie, także można wyjść w każdej chwili do namiotu, można przyjechać w każdej chwili do Żelazowej Woli, niekoniecznie na cały dzień, ale właśnie na tą finalną w sobotę po tańcówkę.
1: Po raz pierwszy przyłączamy się do Narodowego Czytania, w tym roku Dziady Mickiewicza, więc no temat idealnie pasujący na Festiwal Kultury Regionalnej i jak sądzę też pasujący świetnie do samego Chopina. I cieszymy się, że nie tylko udało się zaprosić aktorów, ale także gości na miejscu. Mamy nadzieję, że przyłączą się także ci, którzy do nas przyjadą po prostu wziąć udział w festiwalu. I chcemy prezentację przeprowadzić 3 razy, żeby właśnie po pierwsze podzielić na fragmenty, a po drugie dać możliwość jak największej liczbie osób przeczytania i zacytowania w parku Dziadów Mickiewicza, bo no też zakładamy, że sensem całego tego wielkiego już prowadzonego od 15 lat przedsięwzięcia jest nie tylko zachęcanie do poznawania najważniejszych dzieł polskiej literatury, ale także do aktywnego ich czytania, bo to jednak zupełnie inaczej odbiera się dzieło literackie, jak czyta się w myśli, tak jak większość dzisiaj ludzi czyta, a zupełnie inaczej, tak jak drzewiej to bywało, kiedy się czyta dało na głos, co powoduje, że percepcja takiego dzieła literackiego jest troszeczkę lepsza, no bo też jeżeli czytamy na głos, to czytamy wolniej, a jak czytamy wolniej, no to mamy szansę większego zrozumienia treści tekstu, szczególnie kiedy no ma taką postać nieoczywistą, bardziej metafizyczną i wymagającą odgadywania pewnych wątków, które Mickiewicz w Dziadach zawarł.
0: Żelazowa Wola w ostatnim czasie rozbrzmiewała jazzem. Przez cały sierpień graliśmy jazz. No i tak jakoś służyło, że ten sierpień przeszedł wrzesień i tym samym Festiwal Kultury Regionalnej otrzymał kolejną rzecz, która będzie nowością w tym roku, mianowicie Mazurkowe Jam Session. Będzie się ono odbywało w namiocie tańca. Będą to, no, powiedziałabym, mocno eksperymentalne wydarzenia muzyczne w bardzo bogatym składzie, ponieważ usłyszymy tutaj panią Marię Siwiec, usłyszymy Mateusza Niwińskiego, Patryka Petersona, Jakuba Mielcarka i oczywiście będzie im towarzyszyć Akademia Tańca Tradycyjnego, więc Jam Session z tańcem. Sama jestem ciekawa.
1: Oczywiście nie jest tak, że wyprowadzimy Chopina i jego muzykę w Żelazowej Woli przez te 2 dni. Kontynuujemy do końca września nasze słynne recitale w domu urodzenia Fryderyka Chopina. No i tak się dobrze składa, że w ten weekend 5-6 września będziemy w sobotę gościli chińską pianistkę Iran Wu, która świetnie Chopina interpretuje, a w niedzielę jednego z laureatów ostatniego konkursu chopinowskiego Williama Younga ze Stanów Zjednoczonych. Będzie oczywiście mazurek Chopina, więc jak ktoś na przykład w sobotę zobaczy, jak go wykonuje kapela Niwińskich i jak go tańczymy, to potem zrozumie, dlaczego Chopin napisał i wysublimował go tak, a nie inaczej. Ale oczywiście sama muzyka Chopina, preludia, sonaty, nokturny zabrzmi i to myślę będzie takie znakomite połączenie wszystkich tych wątków. Muzyki tradycyjnej, muzyki jazzowej, Dziadów Mickiewicza i Fryderyka Chopina.
2: Ja dodam, że wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny, a my jako dwójka również spotkamy się z Państwem w Żelazowej Woli. Klaudia Baranowska i Małgorzata Niedziecka-Mac poprowadzą stamtąd specjalną audycję, w której nie zabraknie pytań o to, dlaczego muzyki tradycyjnej warto nie tylko słuchać, ale też przy niej tańczyć oraz jakich muzykantów grających do tańca słuchał Fryderyk Chopin i co z tego przeniknęło do jego własnego języka. Odpowiedzi proszę spodziewać się w niedzielę po 14 w specjalnej audycji z Żelazowej Woli, a tymczasem jest piątek 16:24.

Bo arte piano trio i pierwsza część divertimenta B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. To początek nowego rozdziału i zapowiedź wyjątkowych muzycznych spotkań, deklarują muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, do których w charakterze pierwszego dyrygenta gościnnego dołączył właśnie Christian Arming. Już jutro artyści z Katowic i austriacki dyrygent zainaugurują tę współpracę, występując w Filharmonii Narodowej w ramach festiwalu Chopin i jego Europa. W programie znalazła się uwertura koncertowa D-dur Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, druga symfonia C-dur Roberta Schumana, a także drugi koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina z Tian Yaoliu w roli solistki. Artystom życzymy owocnej współpracy nie tylko jutro, ale także podczas całego nowego sezonu artystycznego, a już teraz czekamy na telefoniczne zgłoszenia od tych z Państwa, którzy chcieliby

być świadkami tego koncertu na żywo w Filharmonii Narodowej jutro o 19:22 645 22 22. A już dosłownie za moment w naszym studiu pojawią się zapowiadani goście.

0: To Mazurek Bogusława Szefera w interpretacji Piotra Grodeckiego, a Państwo słuchają Dwójki, jest 16:32.
1: Goście Dwójki.
0: Muzyka Bogusława Szefera pojawiła się w audycji Wybieram Dwójkę teraz nieprzypadkowo, bo będziemy rozmawiać o 18. odsłonie festiwalu Era Szefera. To wydarzenie odbędzie się w poniedziałek w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a zapowiedzą je dziś Krystyna Gierłowska, prezeska Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta i pomysłodawczyni tego wydarzenia. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, Spiritus Movens.
0: Spiritus Movens oraz wokalista jazzowy Wojciech Myrczek jest także z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dużo będzie się działo w poniedziałek w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, bo i jazzowe interpretacje, i muzyka indyjska, teatr, performance, a to wszystko pod wodzą Michała Kwiecińskiego, reżysera, którego z pewnością Państwo kojarzą z filmu Chopin, Chopin. Zastanawiam się, czy równie wielki rozmach będzie towarzyszył także temu poniedziałkowemu wydarzeniu.
2: To zależy, o jakim rozmachu mówimy, ale wydarzenie będzie piękne jak zawsze. 18. edycja Ery Szefera. Z góry zapraszam Państwa, bo warto zobaczyć. Ja zawsze podkreślam, że ubolewam, że tylko raz w roku jest wydarzenie. W tym roku 18. edycja dla Michała Urbaniaka. Dlaczego dla Michała Urbaniaka? Ponieważ był z nami 12 razy w Erze Szefera, a debiutował w 2010 roku pierwszy raz, chociaż z Szeferem debiutował chyba w 60 którymś roku na Warszawskiej Jesieni Muzycznej razem z Tomkiem Stańką, bo grali utwory jazzowe Szefera. Reżyser Michał Kwieciński, wizjoner, no i znakomici artyści.
0: Oczywiście o artystach opowiemy za chwilę, ale chciałabym, żebyśmy najpierw wyjaśnili, co stoi za tym festiwalem, bo to nie jest po prostu koncert. To nie jest także wydarzenie, które ma przypominać dorobek wybitnej postaci, jaką był Bogusław Szefer. Chodzi raczej o to, żeby z twórczości Szefera uczynić punkt wyjścia i zaproponować publiczności taką podróż, można tak to nazwać?
2: No, można powiedzieć, że to jest podróż po wszechświecie, po muzyce, bo ja zawsze tak metaforycznie opowiadam, ale Fundacja Przyjaciół Sztuka Aurea Porta, która powstała 25 lat temu, założona przez mojego przyjaciela Marka Wrąckowiaka, aktora. Na naszej drodze pojawił się profesor Szefer, bo fundacja też archiwizuje i gromadzi jego dzieła. Era Szefera to był taki pomysł, że wszędzie gdzieś na świecie są artyści, muzycy, którzy czują podobnie muzykę, podobnie odbierają świat, podobnie odbierają dźwięki. No i tak jak powiedziałam, jest to taka metafora, a Szefer to był Leonardo da Vinci XXI wieku, był też wizjonerem, który, no jak wiemy, wyprzedzał epokę, zanim technologia w ogóle za nim nadążyła. Bo to, co kreślił dekady temu na papierze, te swoje takie partytury graficzne, można powiedzieć,

0: rewolucyjne, to tak naprawdę rysował dźwięki, które dzisiaj jesteśmy w stanie wygenerować za pomocą zaawansowanej techniki komputerowej.
1: Panie Wojciechu, tu zwracam się do Wojciecha Myrczka, który wystąpi przed publicznością w poniedziałek. Kim dla pana był Bogusław Szefer? Czy to taki twórca, który gdzieś pojawiał się na pana artystycznej drodze? I co właściwie z tego dorobku jest dla pana jako artysty najbardziej istotne?
2: Ja cały czas ten dorobek odkrywam, ale po raz pierwszy zetknąłem się z Bogusławem Szeferem, tak można powiedzieć, dość bezpośrednio, z jego twórczością, właśnie podczas ery Szefera. Jeszcze wtedy nie znając w ogóle Krysi tutaj obecnej, wspaniałej naszej przywódczyni, która zestawia ze sobą najniesamowitszych wedle swojego pomysłu artystów.
0: Mogę coś powiedzieć, przepraszam, proszę. Wcześniej znałam twojego tatę, który mnie uczył impostacji, a propos.
2: No właśnie, właśnie, bo moja rodzina jest bardzo muzyczna również i pamiętam, że razem z moją mamą i z jej zespołem Camerata Silesia, to jest taki chór kameralny, znakomity zespół, wtedy braliśmy udział w erze Szefera i ja jako no, dość młody jeszcze chłopak, nie wiem, czy byłem na studiach, czy jeszcze byłem może w szkole, bo już wtedy takie praktyki, powiedzmy, wokalne u mamy zaczynałem i właśnie wtedy natrafiłem, znalazłem się na erze w wokalnym ansamblu, gdzie trzeba było śpiewać zupełnie coś innego, do czego ja byłem przyzwyczajony jako już no, taki pasjonat jazzu i muzyki rozrywkowej szeroko pojętej. Oczywiście z klasyką też było mi po drodze, byłem w szkole muzycznej, ale jednak zetknięcie z czymś tak awangardowym jak twórczość Szefera, no była jakimś zupełnie, tu ja tutaj gestykuluję, państwo nie widzą, ale to naprawdę głowa wybucha przy tym. Od samego kontaktu z partyturami, które są naprawdę same w sobie graficznymi dziełami, po to jak te partytury się potem przekładają na to, co słyszymy. To zupełnie niesamowite. I fascynowało mnie od razu to, że Szefer, jak niektórzy oczywiście kompozytorzy z poprzednicy, ale są tacy kompozytorzy, którzy, dla których zapis nutowy jest jakby czymś absolutnym i należy bardzo się go trzymać. A u Szefera ten zapis jest taki, że w zasadzie zachęca i prowokuje wykonawcę, aby on dał jak najwięcej od siebie, zarówno w warstwie artykulacji, oczywiście brzmienia to robimy zawsze, ale też właśnie, żeby miał taki no, formotwórczy wręcz wpływ na kształt tego dzieła, które już wcześniej zostało przez Szefera zapisane, zainspirowane, więc już dążąc do puenty, dla mnie każde spotkanie z tą twórczością, a na erze jestem już po raz, no dobrze, wliczając ten pierwszy kontakt, to po raz czwarty, ale tak naprawdę w roli solisty jestem po raz trzeci, to jest dla mnie za każdym razem przygoda i wielka niewiadoma. W ciągu najbliższych 3 dni próby wiele rozstrzygną i w poniedziałek będziemy już w tym takim szczycie kreatywności, który państwu zaprezentujemy.
1: To muszę dopytać w takim razie o pana rolę podczas tegorocznej ery Szefera. Czy to również będzie taki trochę krok w nieznany? Bo to pan będzie jednym z uczestników tego przedsięwzięcia, które, jak rozumiem, wypływa z artystycznych fascynacji Krystyny Gierłowskiej muzyką karnatycką. Cóż to jest za muzyka i dokąd przeniesiemy się, czy przeniosą się osoby, które pojawią się w studiu Witolda Lutosławskiego, słuchając państwa?
2: Muzyka karnatycka to jest wspaniały świat, z którym również się stykam po raz pierwszy. Krysiu, proszę opowiedz o tym więcej, bo to jest tutaj Krysi z kolei pomysł, żeby się taką muzyką zainteresować i żeby zaprosić naszych wspaniałych artystów z Indii właśnie.
0: No cóż, chciałam powiedzieć, że bardzo ładnie gestykulowałeś, prawie że
2: dziękuję.
0: Muzycznie.
2: Dziękuję.
1: Tak do rytmu, to muszę
0: tak
1: podkreślić.
0: Na marginesie. W tym roku właśnie gościmy wspaniałych artystów z Indii. Varisha Vengapul, która była nominowana do Grammy razem z Anuszką Shankar. Niesamowity wokal i właśnie muzyka karnatycka i konakol i Giritar Udupa, tablista. Będzie to połączenie właśnie muzyki jazzowej i muzyki karnatyckiej we wspaniałej aranżacji. Ja mogę teraz, żebym potem nie zapomniała, wymienić artystów. Właśnie Vari, Giritar, Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski, aranże, Mateusz Smoczyński, skrzypce, Michał Barański, kontrabas, no i młodzi artyści Zuza Baum i Jasiek Piwowarczyk. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, bo to będzie piękna muzyka, piękne dźwięki, które no, zostawią taki pędzący świat na zewnątrz i przez chwilę pobędziemy tu i teraz. A ta muzyka ma bardzo...

0: bardzo głębokie korzenie, bo w latach 50., 60. Inspirowali się tą muzyką The Beatles, Stonesi, John McLaughlin. Warto o tym poczytać, proszę Państwa, bo jest mało czasu, ale ja zapraszam serdecznie w poniedziałek i naprawdę zobaczycie coś pięknego.
1: Pomówmy więcej o, jeśli Bogusław Szefer jest takim patronem R. Szefera, to o Michale Urbaniaku, który jest, jak rozumiem, też inspiracją jednej z części. Czy to chodzi o nawiązanie do jego twórczości, czy być może jakiś rodzaj muzycznej opowieści o jego związkach z Szeferem?
0: Tak jak powiedziałaś, jedna i druga rzecz. To się wszystko razem będzie łączyć. A w związku z tym, że w tamtym roku Michał Urbaniak był z nami ostatni raz, też chcemy o nim pamiętać i podziękować mu, że był z nami tyle razy. Zresztą, tak jak powiedziałam, Tomek Stańko, Michał Urbaniak, czy nawet Andrzej Trzaskowski, pan Andrzej Trzaskowski, był w ogóle uczniem Szefera. A ta awangarda Szefera zawsze romansowała z jazzem. Można tak powiedzieć, bo pamiętajmy o tym, że Szefer też pisał muzykę jazzową. Nie każdy o tym wie. I taki jego słynny wstęp do kompozycji, czerpali z niego też inspirację właśnie Michał Urbaniak, Tomek Stańko, nawet by chociaż dzisiaj Luke czy Marcin Wyrostek.
1: Jak Państwo słyszą, muzycznie będzie bardzo różnorodnie podczas ery Szefera, ale ja muszę zapytać też o tę sferę wizualną. Zaplanowane są kostiumy, które także artyści na siebie założą. Będzie, jak rozumiem, dużo takich wątków filmowych, także performance. Czy możemy tutaj nieco zapowiedzieć także nie tylko to, co będzie słychać, ale także to, co będzie widać?
0: To też będzie niespodzianka, ale a propos kostiumów, kostiumy Dorota Rockpol, która też będą zainspirowane kostiumami Michała Urbaniaka. To tak w tajemnicy.
1: To bardzo ciekawe, panie Wojciechu. Pan również w taki kostium.
2: Tak, ale ten enigmat wciąż pozostaje enigmatem. Powiedziano nam tylko, że kolor czarny jest taką bazą, do której pojawią się dodatki. I te dodatki myślę, że już jutro, pojutrze zobaczymy. Na razie skupiamy się na muzyce oczywiście najbardziej.
1: Trzymamy kciuki za te ostatnie próby przed poniedziałkowym wydarzeniem. Myślę, że warto podkreślić, że tegoroczna era Szefera, 18, zbiega się z 25-leciem Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta. Chciałam zapytać, czym zajmuje się ta fundacja, także pomiędzy kolejnymi festiwalami. Wiem, że mają Państwo ręce pełne pracy i chociażby rozwijają właśnie przedsięwzięcie związane z digitalizacją twórczości Bogusława Szefera.
0: Tak, no fundacja głównie się zajmuje i takie było założenie, zajmuje się promocją polskiej sztuki współczesnej i oprócz tego, że archiwizuje dzieła profesora Bogusława Szefera, robimy też inne takie dodatkowe
1: działania.
0: Inspirujące też, inspiruje się też głównie i muzyką, bo w tamtym roku wydarzenie pod tytułem Gombrowicz na jazzowo, też w doskonałej obsadzie między innymi Wojtek, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Andrzej Święs, a to była inspiracja moich listów z przyjacielem Gombrowicza z 2004 roku, Gomezem. Warsztaty dla dzieci, które organizujemy raz w roku. Co jeszcze? No dużo rzeczy robimy. Głównie era Szefera, kontakt z całym światem, jeżeli chodzi o tą archiwizację, digitalizację, bo mam zapytania z całego świata odnośnie właśnie tych podręczników Szefera. Młodzi muzycy, muzykolodzy chcą korzystać z tych jego dzieł. Przede wszystkim ten wstęp do kompozycji, który do tej pory jest kanonem na wyższych uczelniach muzycznych. No jest taką inspiracją do komponowania.
1: Czyli można śmiało powiedzieć, że Bogusław Szefer nadal inspiruje kolejne pokolenia artystów i chyba nie tylko zresztą muzyków, prawda?
0: No nie tylko. Pamiętajmy o tym, że on był kompozytorem, dramaturgiem, grafikiem, filozofem, pedagogiem. Wykształcił ponad chyba 100 kompozytorów w świecie. No i co jeszcze?

0: przychodźcie na RSFR-a w poniedziałek.
1: My chętnie Państwu w tym pomożemy. 22 645 22 22. Proszę dzwonić, jeśli chcą Państwo w poniedziałek wybrać się do studia Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego na godzinę 19. Tam 18 odsłona Ery Szefera, na które to wydarzenie zapraszali Państwa dziś Spiritus Movens, pomysłodawczyni z Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, Krystyna Gierbowska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A także wokalista jazzowy Wojciech Merczak. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.

0: To był marsz, czyli pierwsza część serenady na orkiestrę smyczkową Mieczysława Karłowicza w wykonaniu artystów Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Szymona Morusa. My teraz na koncert właśnie tego zespołu będziemy Państwa zapraszać, a oprócz Filharmonii Kameralnej wystąpią Agata Pasent i Daniel Olbrychski w roli recytatorów, skrzypaczka Anna Wandke i wokalistka Edyta Krzemień. Taki właśnie skład pojawi się w Operze Leśnej w Sopocie w najbliższą niedzielę i to będzie doroczny koncert dla mieszkańców Sopotu. Tym razem w programie znalazła się poezja Agnieszki Osieckiej i muzyka Antonia Vivaldiego, a za pulpitem dyrygenckim stanie dyrektor Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot Szymon Morus.
1: Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie. Będzie to bowiem spotkanie z poezją Agnieszki Osieckiej, a będzie to wieczór wyjątkowy, ponieważ poezja pani Osieckiej będzie recytowana przez jej córkę Agatę Pasent oraz znanego również Państwu Daniela Olbrychskiego. Warto wspomnieć, że podczas tego wieczoru zabrzmią również najsłynniejsze piosenki Osieckiej, takie jak Zielono mi na całych jeziorach ty, czy Kolęda dla nieobecnych, w wykonaniu pani Edyty Krzemień, a całość z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Sebastiana Wypycha oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod moją dyrekcją.
2: Będzie można usłyszeć słynny utwór kojarzący się z różnymi porami roku.
1: Dokładnie tak. Całość wieczoru otulona będzie muzyką jednego z głównych przedstawicieli późnego baroku, jednego z najwybitniejszych skrzypków i kompozytorów swojej epoki, Antonio Vivaldiego. Usłyszymy więc cały cykl, cztery pory roku, a solistką będzie uznana skrzypaczka pani Anna Wandke.
2: Chciałabym zapytać, czy zaczną Państwo od lata, czy od jesieni? Czy już wchodzą Państwo mentalnie w jesień, czy jeszcze cały czas jesteśmy latem?
1: Chyba jeszcze nie mogę tego zdradzić, ponieważ ta ostateczna koncepcja dopiero się skrystalizuje.
2: Co takiego jest wyjątkowego w czterech porach roku, że do dziś nawet nie melomani znają ten utwór?
1: Kompozycja bardzo prędko wkradła się na sale koncertowe. Jest w tym momencie w żelaznym repertuarze filharmonicznym i jej moc tkwi, myślę, w prostocie i w przecudownej melodyczności. Vivaldi był wyjątkowym melodystą, sypał tematami z rękawa. Dziesiątki, setki jego dzieł instrumentalnych otaczają nas właściwie zewsząd, a same cztery pory roku jest to niezwykle udana kompozycja.
2: Ten koncert można powiedzieć, że jest niezwykle sopocki, ponieważ Polska Filharmonia Kameralna Sopot, właśnie z Sopotu się wywodzi. No i Agnieszka Osiecka, która swoje ostatnie miesiące, lata tutaj właśnie spędzała i odcisnęła piętno w tym mieście, więc to jest taki bardzo sopocki koncert.
1: To jest wyjątkowy koncert również z tego względu, że raz w roku pani prezydentka zaprasza wszystkich mieszkańców i przyjaciół Sopotu jako taki dar wdzięczności, dowód wdzięczności za cały sezon wakacyjny, turystyczny. Dlatego co roku szukamy takiego wyjątkowego projektu, który do tej pory nie miał miejsca w takiej postaci.

0: gdzie indziej. Warto też wspomnieć, że koncert rozpocznie uroczystość nadania tytułu honorowego obywatela miasta Sopotu panu Andrzejowi Poczobutowi.
1: Spotykamy się przy Mamuszki 14, gdzie tymczasową siedzibę mają państwo, bo od kilku miesięcy w państwa stałej siedzibie trwa remont, więc co takiego się dzieje w tym obiekcie na terenie Opery Leśnej, w której na co dzień państwo stacjonują?
0: Nasza dotychczasowa siedziba jest aktualnie w procesie termomodernizacji. Wymieniane są poszczególne instalacje, stolarka okienna, zrywane są parkiety, wymieniane drzwi. Kiedy ten proces się zakończy i wkroczymy w etap wieszania nowego parku oświetleniowego, całej aparatury nagłośnieniowej, która będzie wspomagała koncerty natury rozrywkowej, będziemy mogli państwa zaprosić do siedziby w bardzo odświeżonej wersji. Planujemy pierwszy koncert zagrać na przełomie maja-czerwca 2027 roku.
2: Z Szymonem Morusem, dyrektorem Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, rozmawiała Marzena Bakowska z Radia Gdańsk. A koncert w Operze Leśnej pod hasłem Cztery pory roku według Agnieszki Osieckiej już w tę niedzielę o 18. Słuchają państwo Dwójki, powoli dobiega końca pierwsza godzina naszego popołudniowego spotkania. Zakończy ją głos Bernardy Fink, która zaśpiewa jedną z pieśni Antonina Dworzaka, a już za kilka chwil do Azji przeniesiemy się wspólnie z Tomaszem Sajewiczem.

0: Autopromocja.
1: Co naprawdę słyszał młody Chopin i co z tej muzyki pozostało w jego twórczości, w rytmach Mazura, Kujawiaka czy Oberka?
2: Zapraszamy do Żelazowej Woli na Festiwal Kultury Regionalnej.
1: Będziemy szukać żywych źródeł muzyki Chopina w śpiewie, w tańcu,
2: w muzyce kapel ludowych i w tradycji przekazywanej z mistrza na ucznia.
1: Porozmawiamy o tym, jak Chopin słuchał muzykantów grających do tańca.
2: Co z tego przeniknęło do jego własnego języka?
1: I dlaczego muzyki tradycyjnej warto nie tylko słuchać, ale też przy niej tańczyć?
2: Zaczynamy w niedzielę o 14.
1: Będziemy na miejscu.
2: Małgorzata Niecicka-Mac
1: i Klaudia Baranowska.
3: Oprócz roślin śródziemnomorskich, w górach Grecji spotykamy nawet rośliny ze środkowej Europy. Na północnych krańcach Grecji, co mnie bardzo zaskoczyło swego czasu, rosną dziko brzozy. Jak stanąłem pod greckimi brzozami, to czułem się egzotycznie, ale one, jak się okazuje, obok tych palm, obok tych oliwek, obok storczyków, również tam są.
4: Na opowieści Tomasza Piotra Kozłowskiego o florze Grecji zapraszam w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
5: Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w piątek, 4 września. Właśnie wybiła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
5: Przed Państwem Tomasz Sajewicz.
6: Muszę przyznać, że nie jestem zwolennikiem innego kategoryzowania sztuki jak na tę dobrą i złą. To oczywiście zależy od gustów, a o tych się ponoć nie dyskutuje. Ten mój

0: Króciutki manifest to wstęp do artykułu w hongkońskim dzienniku South China Morning Post, który to opisuje rozpoczynający się już w przyszłym tygodniu Festiwal Sztuki Kreatywnego Starzenia w Hongkongu. I będzie to już druga edycja tego festiwalu. W tegorocznej weźmie udział ponad 130 artystów w wieku, a nie, tu oszczędzę Państwu i sobie dolnych widełek. Górną granicę kreatywności organizatorzy ustalili na wiek 90 lat. Festiwal, którego osią przewodnią są różnego typu imprezy w języku kantońskim, odbędzie się w dniach od 9 do 20 września w Centrum Sztuk Kreatywnych Jockey Club w Szybki Mei w Kowloon. Zaprezentowanych zostanie ponad 40 spektakli, w tym spektakl otwierający festiwal zatytułowany Measuring Love w reżyserii wielokrotnie nagradzanego brytyjskiego reżysera teatralnego Alana Lydiarda. W programie festiwalu znajdą się również spektakl teatralny Third Act Theatres Guangzhou, wystawy sztuk wizualnych oraz prelekcje poświęcone kreatywności i dobremu samopoczuciu w późniejszych etapach życia. Organizatorem festiwalu jest Arts Options, organizacja charytatywna założona w 2011 roku, której celem jest zapewnienie możliwości rozwoju twórczego i szkoleń seniorom w Hongkongu. Chcemy wywołać efekt domina, który będzie stale wpływał na innych, mówi Rebecca Powanting, dyrektor wykonawcza organizacji charytatywnej. Chcemy, aby więcej osób zrozumiało znaczenie i korzyści płynące ze sztuki dla seniorów. Ethos Arts Option jest zgodny z rosnącym na całym świecie uznaniem społecznych korzyści płynących z angażowania się w sztukę. Zbadała je dogłębnie Daisy Fancourt w swojej najnowszej książce Art Cure – The Science of How the Arts Transform Our Health. Książka ta rozbudziła na nowo zainteresowanie tym, jak angażowanie się w sztukę, od słuchania muzyki i oglądania filmów po taniec i występy na scenie jest dla nas korzystne. Zdrowotnie, proszę Państwa. Lucy Xiumaye, byłej wykładowczyni na Uniwersytecie Edukacyjnym w Hongkongu, te korzyści odmieniły życie. Kiedy 5 lat temu zaczęła uczęszczać na zajęcia aktorskie w Arts Options, w końcu zaczęła dbać o siebie, pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. Do tego okresu większość czasu spędzała na emeryturze opiekując się chorym mężem. Kochała go głęboko, ale wymagająca rola odbiła się na jej duchowości. Aktorstwo wymagało zaangażowania wszystkich zmysłów, a Asiu wkrótce odkryła, że uwalnia jej umysł i ciało, pomagając odzyskać poczucie celu i sprawczości. Kultura pomaga zachować zdrowie i sprawność umysłu. O tym hongkoński dziennik South China Morning Post. Japoński teatr kabuki podbija Europę, a przynajmniej zamierza podbić. Jeśli wybierają się Państwo w styczniu na Wyspy Brytyjskie, to sami będziecie mogli się o tym przekonać. Uznani młodzi aktorzy kabuki: Ichikawa Somogero VIII i Onoe Tatsunosuke III. Chcą wykorzystać rosnącą popularność kabuki po globalnym sukcesie japońskiego filmu Kokuho. W przyszłym roku wyruszą swoją pierwszą międzynarodową trasę do Wielkiej Brytanii. Nie możemy pozwolić, aby to skończyło się jako chwilowa moda, ale przekazać to następnemu pokoleniu, powiedział 20-letni Onoe, znany ze swoich umiejętności aktorskich i występów klasycznych, jak i nowo napisanych sztuk kabuki podczas konferencji prasowej w klubie zagranicznych korespondentów w Japonii. Obaj wystąpią w londyńskim Sadler's Wells Theatre w styczniu przyszłego roku. Onoe wystąpi w Fuji Musume, Dziewica z Wisterii, a Ichikawa w Yuki no Shakyo, Kamienny most w śniegu. Razem wystąpią w Meoto Dojoji, Mężczyzna i kobieta w świątyni Dojoji. Wszystkie trzy dzieła to klasyka. Nie potrzeba żadnej wcześniejszej wiedzy i można docenić te dzieła wyłącznie ze względu na ich piękno lub muzykę, powiedział Ichikawa. 21-letni syn znanego aktora kabuki Matsumo Koshiro X i wnuk Matsumo Hakuo II. Dzięki takim wydarzeniom jak sukces Kokuho, nowe sztuki kabuki i transmisje online teatru kabuki przeżywają rozkwit zarówno w kraju, jak i za granicą, a o tym w tym tygodniu pisała m.in. japońska agencja Kyodo.
1: Tomasz Sajewicz przygotował dla Państwa ten azjatycki przegląd prasy, a my w drugiej godzinie audycji Wybieram Dwójkę przyjrzymy się m.in. przygotowaniom do Narodowego Czytania, a już za moment czeka nas wycieczka do Dusznik. Na razie nic więcej nie mówię, wszystko się wyjaśni za kilka minut, bo teraz słuchamy trzeciej części koncertu obojowego Antonia Vivaldiego.

0: To Albrecht Mayrin, zespół I Musici di Roma w kompozycji Antonia Vivaldiego. Już 8 minut po 17.
1: Gość dwójki.
0: Wspólne dziedzictwo to hasło 10. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej imienia Feniksa Mendelssohna. Matecznikiem festiwalu są Duszniki Zdrój, ale poszczególne wydarzenia zostały zorganizowane nie tylko w Kotlinie Kłodzkiej. O jubileuszu, a także o dość burzliwej historii Festiwalu Muzyki Kameralnej mówi jego współorganizatorka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych Mosty Kultury Justyna Janicka, z którą spotkał się Marcin Majchrowski.
2: Niedługo rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej imienia Feniksa Mendelssohna w Dusznikach Zdroju. Festiwal, który oczywiście nie konkuruje w żaden sposób, szczególnie długością istnienia, z międzynarodowymi festiwalami chopinowskimi, które odbywają się w sierpniu, ale poszerza ofertę kulturalną Dusznik Zdroju w trakcie sezonu letniego.
3: Takie było założenie i taką nadzieję mamy my, organizatorki. Od 5 lat ten festiwal jest w naszych rękach, naszych. Mam na myśli organizatora, którym jest Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Mosty Kultury z Wrocławia i jego członkini Monika Kruk i pomysłodawczyni przywrócenia tego festiwalu, bo można się zdziwić, dlaczego od 5 lat my organizujemy, a nagle mamy 10. jubileuszową edycję w tym roku. Ale tak, ten festiwal został wymyślony i pierwsze 5 edycji było zrealizowane przez po prostu Ośrodek Kultury w Dusznikach Zdroju. No ale w związku pewnie z pewnymi trudnościami w pozyskaniu odbiorców dla muzyki klasycznej, ten festiwal przestał istnieć i 7 lat nie działo się nic w temacie Feniksa Mendelssohna. Monika Kruk uznała, że to jest piękny temat, zbieżny też z pobytem Chopina, który zainspirował, oczywiście tam też

0: Były inne motywy powstania, powołania do życia festiwalu Chopinowskiego w 1946 roku, ale skoro mamy tak piękną tradycję w takim uroczym miejscu, gdzie ta muzyka naprawdę współgra z otoczeniem i to się wszystko ładnie nomen omen komponuje, postanowiła ten festiwal do życia przywrócić. W 1922 roku odbywa się 6. edycja festiwalu, czyli pierwsza pod kierownictwem Moniki Kruk i wtedy też Krzysztofa Karpety. I tak to trwa nieprzerwanie od tego 1922 roku do teraz. No i w wyniku tej zawiłej poniekąd historii mamy teraz możliwość obchodzenia 10. jubileuszu. No cieszy nas to, bo nie jest to łatwe zadanie organizować w małym mieście nowy festiwal, budować nową publiczność festiwalową, ale wracając do tego początkowego pytania, jak najbardziej, to w mojej ocenie poszerza ofertę kulturalną nie tylko Dusznik Zdroju, nie tylko Ziemi Kłodzkiej, ale po prostu Dolnego Śląska. Jesteśmy bardzo blisko Czech. Z Czechami w tym roku udało nam się też nawiązać współpracę. Już odbył się pierwszy koncert 5 lipca w Kudowie Zdroju. Paweł Boszkowiec Quartet. Wykonanie kwartetu smyczkowego Mendelssohna w okolicznościach takich parkowych bardzo. Także no myślę, że ta współpraca będzie kontynuowana.
1: Duszniki Zdrój są miejscem uzdrowiskowym. Obok jest Kudowa, Polanica. To lato powoduje, że przyjeżdża tutaj mnóstwo gości, turystów, kuracjuszy. Gdybyś miała tak określić przestrzeń właśnie Kotliny Kłodzkiej, o której mówisz, bo odnosisz ten festiwal i tę inicjatywę do całego regionu. Jak wygląda ta kultura na co dzień versus te wydarzenia wakacyjne? Czy to jest takie apogeum oferty dla tych, którzy przybywają, którzy podróżują, przyjeżdżają tutaj, żeby się leczyć? Czy jest to również chęć wciągnięcia miejscowej publiczności w krąg muzyki, czy to kameralnej, czy innej właśnie, która jest wykonywana na Festiwalu Muzyki Kameralnej imienia Feliksa Mendelssohna?
0: Na pewno jest to apogeum. Owszem, mamy też w miesiącach zimowych i kursy mistrzowskie śpiewaków, które są w Dusznikach już kilkadziesiąt lat organizowane. Ale myślę, że ta aura sprzyja po prostu takiemu podróżowaniu kulturalnemu. To teraz taka turystyka stała się dosyć modna, sama ją uprawiam. Widzę, że ludzie chętnie wybierają miejsca, które są i ładne, i jest w nich coś do zobaczenia, coś do zwiedzenia. I wiąże się to z wieczornym najczęściej koncertem. Czyli cały dzień planujemy rekreacyjnie, poznawczo, a wieczorem uczta dla uszu. Także to się bardzo ładnie skleja.
1: Czyli jednak kultura ma być uzupełnieniem oferty, która jest dookoła tego wszystkiego, co się wiąże z turystyką, ale wracam do pytania, miejscowa publiczność, czy lokalne społeczności też korzystają z tej oferty kulturalnej?
0: Zdecydowanie tak. Przez te edycje organizowane przez nas udało nam się zbudować publiczność, która już jest swego rodzaju rodziną festiwalową. Te osoby czekają na zapowiedzi festiwalu, na program, informują mnie o tym. My się tutaj wszyscy oczywiście znamy, jak to bywa w małych miastach. I te pytania dostaję, kiedy tylko gdzieś tam nasze ścieżki się skrzyżują. Także tak, jest to oczekiwanie. Oczywiście my mówimy o troszeczkę większym regionie niż sama Ziemia Kłodzka, bo tuż za Miedzą mamy Świdnicę, która też ma piękny bachowski festiwal i też ma piękną publiczność. I te twarze się pojawiają i tu, i na Chopinie, i na Mendelssohnie, i na Bachu, i w Brumowie w Czechach. Także tak, jest grono odbiorców. Ja myślę, że w proporcji to jest taki sam procent jak w dużym mieście, tylko no oczywiście w przełożeniu na liczbę mieszkańców tu.
1: Wspominałaś o tym, że to jest 10. festiwal, ale jego życie jest nieco dłuższe z dość sporą 7-letnią przerwą. Wiem, że do trwałego zbudowania czegoś jest potrzebny właśnie poważny fundament, zabezpieczenie instytucjonalne w jakiś sposób i także środków finansowych przede wszystkim, bo kultura jest zależna od pieniędzy. Rozumiem, że w tę krótką, ale burzliwą historię Festiwalu Kameralnego imienia Feliksa Mendelssohna są wpisane pewne problemy właśnie z jednym i drugim aspektem, to znaczy z instytucjonalnością jego i z zabezpieczeniem środków. Jak to jest? Czy on jest utrzymywany z funduszy lokalnych, czy aspirujecie też do tych ogólnokrajowych? Jak jest z finansowaniem?
0: aplikujemy we wszystkich możliwych programach, które mają wpisaną kulturę, muzykę w swoje cele. Mamy od kilku lat finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska.

0: to jest piękne, bo to jest pewna gwarancja kilkuletniej wkład własny przy aplikowaniu po inne środki. Od początku tych edycji realizowanych przez nas wspiera nas Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja PZU. I raz udało nam się uzyskać finansowanie z programu Muzyka z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy też partnerów festiwalowych. To jest kwestia dużych środków, a czasami zazwyczaj bliżej realizacji projektu okazuje się, że brakuje często tak małych kwot, że nie ma poniegdzie aplikować albo jest już za późno, żeby o nie aplikować. I wtedy ja śmieję się, że moim drugim wyuczonym zawodem jest żebractwo i tego mnie nauczyła praca w kulturze. Nie przynosi mi to żadnej ujmy, bo ja po prostu wychodzę z założenia, że to naprawdę jest dobro wspólne. To są te części dziedzictwa, jakkolwiek wielce to nie zabrzmi, ludzkiego, które powodują, że no w tym otaczającym świecie pełnym naprawdę ciężkich tematów, z którymi musimy się mierzyć, nawet jako obserwatorzy, muzyka, piękna muzyka po prostu sprawia, że jesteśmy lepsi. Będąc na takim koncercie jednak łagodniejemy, jesteśmy wrażliwsi, uczymy się słuchać. Kameralistyka jest właśnie świetnym przykładem dialogu. Tam musisz być i solistą, i umieć grać w zespole, i wiedzieć, kiedy być ciszej, kiedy wiolonczela ma fory, gra pierwsze skrzypce, nomen omen, i umieć się wyciszyć, tak? Umieć jej posłuchać, umieć posłuchać kolegi, koleżanki z zespołu. Mnie to zafascynowało w kameralistyce, bo ja lubię takie paralele robić sobie gdzieś w głowie i myślę o tym, że to jest świetna lekcja, że to jest świetna lekcja dla nas dzisiaj zakrzyczanych w tych platformach społecznościowych. Wszyscy się z tym mierzymy. Ja nie mówię, że one są tylko negatywne, ale jest też ten negatywny aspekt. I ta kultura słuchania, mówienia do siebie, myślę, że jej źródło może być właśnie tu. I naprawdę w to wierzę, dlatego nie wstydzę się prosić o pieniądze na festiwale.
1: Poruszam ten temat dlatego, że to, co mówisz i jakby to potwierdza moje diagnozy i nie tylko moje diagnozy, praca w kulturze wiąże się przede wszystkim z pewnym przełamywaniem niechęci albo próbą przekonania do tego, że to nie jest tylko i wyłącznie coś, co ogranicza się do jednego miejsca i jednej chwili koncertowej, tylko buduje się coś znacznie bardziej nieuchwytnego, ale wymierniejszego, to znaczy wrażliwość społeczną, bo rozumiem, że to masz na myśli. To nie jest proste, a może to jest właśnie najtrudniejsze poza zdobywaniem właśnie środków finansowych i przekonywaniem decydentów do tego, żeby przychylnie na to patrzyli albo próbowali docenić te może na początek niemierzalne wartości, które potem jednak procentują w przestrzeniach, których na pierwszy rzut oka można zupełnie ze sobą nie kojarzyć. Myślę, że to jest największe wyzwanie i małych ośrodków, i tych średnich ośrodków, i także festiwali, które no, nie są gigantyczne.
0: No tak, i tutaj trzeba uruchamiać pewną kreatywność, nieszablonowość. Dziś nie każdemu festiwalowi, a już na pewno nie festiwalowi młodemu, wystarcza sam koncert. Oczywiście jest grono słuchanych, obytych melomanów, którym to wystarcza, dla których to jest jedynym, czego poszukują, ale żeby przyciągnąć nowych odbiorców, a ja wciąż wierzę, że to ma sens, trzeba, i my to robimy, my wykoncypowaliśmy takie założenie, że zawsze staramy się wprowadzić pewien element towarzyszący, nie będący stricte kameralnym koncertem. Przy edycji szóstej, przy pierwszej przez nas realizowanej, były to wykłady dotyczące życia Mendelssohna, podróży Mendelssohna po Dolnym Śląsku. I to rzeczywiście spotkało się z bardzo dobrym odbiorem. Tu ludzie lokalnie bardzo są ciekawi tego, jak wyglądało życie dawniej w Dusznikach. I jeśli ktoś dokładnie ma temat zbadany i jest fachowcem, wie, o czym mówi, nie snuje legend o czerwonym baronie w jednym z dusznickich hoteli, bo to nie jest prawda, a ta legenda jest tutaj dosyć mocno zakorzeniona w Dusznikach, tylko właśnie ma sprawdzone w źródłach informacje i potrafi to smacznie podać, to rzeczywiście to się spotyka z zawsze bardzo dobrym odbiorem, bo takich inicjatyw tu w Dusznikach jest więcej. Mieliśmy podczas 7. edycji chór melomana i to był chór łączony ze szkół z terenu ziemi kłodzkiej. Ja spotkałam się z nimi już po warsztatach. Często te dzieci były odprowadzane przez rodziców. Wszyscy wracali z pieśnią na ustach dosłownie przez Dusznicki Park, szli i śpiewali Wiwat, Wiwat Mendelssohn. I to było naprawdę urocze i powiedzieli, że taka inicjatywa, że zamarzyli znowu o śpiewaniu, o wspólnym

0: śpiewaniu. Mieliśmy w zeszłym roku sztukę teatralną. Justyna Skoczek napisała tekst tego dramatu. Pomysłodawczynią byłam nieskromnie mówiąc ja, bo mi się zawsze marzył taki spektakl w stylu Arszenik i Koronki, ale z romantycznymi kompozytorami jako głównymi podejrzanymi, czyli taka konwencja Agaty Christie. Wszyscy są podejrzani, ale jesteśmy wszyscy bardzo eleganccy i zupełnie na nas nie robi wrażenia, że tu, prawda, w pokoju obok trup ściele się gęsto. I taka była ta sztuka. No, Teatr Zdrojowy alias Dworek Chopina był pełny. Rzeczywiście to też zagrało. Także tego typu wyjście, poszerzenie tej oferty, szerszy kontekst kulturowy, czyli bierzemy dzieciaki, myślimy o teatrze, o dramacie, czy mamy w planach jeszcze kilka opcji takich troszeczkę z plastycznymi sztukami związanymi, no ale to po kolei, to zawsze przynosi taki efekt, że grono publiczności się poszerza. Nie jakoś dramatycznie, nie oszukujmy się. No ale dla nas każda osoba jest cenna, a myślę, że dla kultury wysokiej, ja bardzo nie lubię tego określenia, bo my często mówimy o utworach opisujących nasze po prostu ludzkie emocje, więc rozumiem, że jest to określenie, które nam ułatwia zrozumienie, o czym mówimy, więc może tak przy tym zostańmy, ale poszerzenie odbiorców tej kultury no jest niezbędne dla po prostu jej przetrwania.
1: Ten temat, który poruszyłaś, jest chyba istotny nie tylko w wymiarze lokalnym, ale globalnym. Chcesz powiedzieć, że istnieje kryzys odbiorców kultury muzycznej tej, która jest nam najbliższa i że bez pracy u podstaw tego się nie zmieni i trzeba znaleźć sposoby podejścia właśnie do młodych ludzi. Ja widzę ten kryzys. To widać po publiczności, która przychodzi czy do filharmonii, czy na koncerty, na festiwale. Pytanie właśnie, jak to zrobić? Masz na to szerszy pomysł, to znaczy budowania tego świadomego słuchacza, który powiedzmy za 20 lat będzie stanowił średnią publiczności, która będzie za tych 20 lat przychodzić na koncerty?
0: No to chyba musiałabym w kilku ministerstwach równocześnie pracować, żeby ten pomysł realizować. Ja myślę, że edukacja. Edukacja taka w przyjacielskich warunkach i od najmłodszego. Reforma fińska szkoły edukacji w Finlandii na tym się właśnie zasadzała. Aktywności już od przedszkola oscylowały wokół tematów artystycznych. Te dzieci po prostu współtworzyły jakieś dzieło i miały poczucie sprawczości i smakowały owoców tego dzieła. To jest, myślę, niesamowicie wiążące, ale też budujące poczucie pewności siebie, sprawczości, wpływu i... No tak, na pewno tam się klaruje pewien podział ról. Ja jestem solistką, a ja wolę być z tyłu, stać za kamerą, nie wiem, robić oświetlenie, dekoracje, ale to jest to, czego nasze społeczeństwa potrzebują, współpracy. A jeżeli to dzieje się przez umiejętności współpracy pomimo różnic, bo te różnice będą zawsze, zawsze były, są i będą. A jeżeli dzieje się to przez sztukę, no to dla tak wykształconego człowieka czymś oczywistym jest uczestnictwo w życiu kulturalnym, czymś oczywistym jest zakup biletu, zakup płyty legalnej. Czymś oczywistym jest, że to jest zawód, który też powinien być godnie opłacany. To jest dla mnie jedno rozwiązanie poprzez edukację po prostu, rozsądną.
1: Wsłuchując się w tę odpowiedź twoją, wnioskuję z tego, że takiej współpracy na co dzień bardzo otwartej brakuje ci przy pracy w przestrzeni kultury?
0: Nie, to jest zawsze element ludzki. Podróżując z festiwalem mendelsonowskim, bo rdzeń festiwalu osadzony jest w Dusznikach, ale mamy też projekt towarzyszący, czyli Mendelssohn w podróży. Podróżujemy tak jak i on po regionie. Spotykamy osoby naprawdę pełne pasji. I to jest zawsze ten czynnik, który decyduje o tym, czy ta współpraca układa się gładko i dobrze, czy jest taka troszkę siłowa, bo ktoś bardzo chce ten koncert, ale nie czuje takiej muzyki. Także wracamy w miejsca, w których ta współpraca była dobra. Tak jak mówię, to jest zawsze naprawdę zależne od jednej osoby.
1: To jeśli już wspomniałaś o tym, że Mendelssohn podróżuje i że rdzeń festiwalu jest w Dusznikach, to opowiedz, jak wygląda ta oferta 10. festiwalu. Z ilu koncertów się festiwal w tym roku składa? Co udało się przeprowadzić? Z czego jesteś najbardziej dumna? Czego się może nie udało zrealizować przy okazji tego 10. festiwalu?
0: Naliczyłam 8 koncertów, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jeden już się odbył, tak jak mówiłam, w Kudowie Zdroju, to w ramach tego Mendelssohna w podróży. Sam festiwal w Dusznikach 18-20 września, ale inauguracja inaczej niż zazwyczaj nie w Dusznikach, a w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, gdzie wystąpią Julia Kociuban-Maksimow, Ilia Maksimow jako soliści fortepianowi, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, którą poprosiła

prowadzi Anna Sułkowska-Migoń, a dlatego tam, gdyż wykonają koncert na dwa fortepiany. Jest to 10. edycja. Ten koncert jest rzadko wykonywany. My tu w warunkach dusznickich nie mogłybyśmy sobie na to pozwolić. Było to naszym marzeniem. Także to na pewno się udało zrealizować. W świetnej współpracy z Filharmonią Sudecką. Gładkie, jak można sobie tylko wymarzyć. Ale później jeszcze przed dusznikami zapraszamy Państwa do

0: i wystąpi nie kto inny, a Boarte Piano Trio, także bardzo dobre trio będą mogli Państwo tam usłyszeć. No i w Dusznikach Apollon Busseret Quartet w programie Mendelssohn i Schubert w sobotę 19, albo o tym zapomniałam powiedzieć, że zawsze programujemy tak, żeby jeden koncert był taki luźniejszy, trochę bardziej rozrywkowy. Zazwyczaj był to jazz, była też taka muzyka korzeni, a w tym roku właśnie dawne melodie polskie. Podczas koncertu planujemy małą niespodziankę, taką typowo urodzinową, także no nie wiem, być może Dworek nawet zatańczy, nie wiem, co się tam z tego wykluje. I 20 września blok Dusznicki, kończymy występem Olgi Zado, Piotra Szumiela, Bartosza Zachłoda i Macieja Kułakowskiego. Też wybrzmi Mendelssohn, Mendelssohna będzie bardzo dużo, bo w końcu jest naszym patronem i w końcu 10 edycja, więc są to pewne zobowiązania, i Schumann. Kończyć będziemy wrzesień z Mendelssohnem w Piławie Górnej, gdzie zapraszamy na koncert na instrumentach historycznych. Arte dei Suonatori, Piotr Pawlak na fortepianie historycznym. Myślę, że to będzie bardzo smakowite zakończenie. Też piękne miejsce w Piławie Górnej. Również przecudna współpraca z tamtejszym ośrodkiem kultury, Pałac Gladyshoff, także zapraszamy.
1: Nie mogę nie zapytać na koniec o salę za muszlą tak zwaną, która mogłaby spowodować, że w Dusznikach byłaby przestrzeń do wykonania koncertu podwójnego Mendelssohna albo innych koncertów Feliksa Mendelssohna albo innej muzyki, na przykład Karola Marii Webera, no bo w tym roku jest rok autora Wolnego Strzelca. Chciałabyś, żeby ta sala była wyremontowana w końcu i dostępna?
0: O matko, nie tylko ja. To jest wielkie marzenie tutaj wszystkich w Dusznikach, wszystkich też znających festiwal chopinowski. Wielu z nich pamięta przecież koncerty, które się odbywały nie tylko w sali za muszlą, ale w samej muszli. Rozmawialiśmy tutaj o tym wychodzeniu z kulturą. No ta muszla koncertowa, no po to była stworzona i to był koncept naprawdę genialny w swej prostocie. No, to powinno w miejscowościach uzdrowiskowych być. Chciałabym bardzo, jeśli ktokolwiek z właścicieli obiektu nas słyszy, to prosimy o przemyślenie.
1: Dziękuję bardzo. Justyna Janicka była moimi Państwa gościem, a do Dusznik warto przyjeżdżać w każdych okolicznościach, ale tych festiwalowych szczególnie.
2: Przekonywał o tym Państwa Marcin Majchrowski, a ja dodam, że festiwalowe preludium, czyli koncert w teatrze pod blachą w Kudowie Zdroju, już jutro o 17. Jednym z zespołów zaproszonych do udziału w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej imienia Feliksa Mendelssohna jest zespół Apollon Musseret Quartet i my teraz, Wybieram Dwójkę, sięgamy po jedno z nagrań tej grupy.

Paweł Zaleński, Bartosz Zachłot, Piotr Szumiel i Piotr Skweres w pierwszej części kwartetu smyczkowego D-dur Józefa Haydna. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Jest piątek, 17:35. Na początku naszego spotkania obiecywałam, że rozpoczniemy wspólnie odliczanie do kulminacji tegorocznego Narodowego Czytania i jeśli dobrze liczę, pozostało już 18 godzin i 20 parę minut do tego momentu. Jak Polska długa i szeroka, szkoły, biblioteki, instytucje kultury, organizacje społeczne i lokalne społeczności czekają na ten moment niecierpliwie, zwłaszcza, że tegoroczną lekturą są mickiewiczowskie Dziady. Inaczej niż w latach poprzednich, główne wydarzenie w Warszawie zaplanowano nie w Ogrodzie Saskim, ale na skwerze Adama Mickiewicza przy pomniku Wieszcza. A za reżyserię odpowiada w tym roku Jarosław Kilian.

0: was Hipolity.
1: Dobrze, to w którym miejscu mamy ten wejście?
0: Masz wejście się na lewo. Zaraz ci mówię, zaraz ci mówię.
2: La la la la la la la la la.
3: Mickiewiczowskie Dziady w reżyserii Jarosława Kiliana powracają dość regularnie. Czy z biegiem lat jakoś się zmieniają, jakoś ewoluują?
4: No będą się zmieniać o tyle, że dotychczas wraz z Monodią Polską i Adamem Strugiem śpiewaliśmy i wywoływaliśmy duchy z drugiej części Dziadów. Tym razem będzie podczas narodowego czytania i czwarta część, i trzecia część. Będziemy się właściwie starali opowiedzieć całe Dziady i spiąć tę opowieść, która jest jak z Gwiezdnych Wojen, bo najpierw jest część druga, potem część czwarta, potem część pierwsza, potem część trzecia, potem ustęp trzeciej części Dziadów. Całości Dziadów nie da się przedstawić, ale te najważniejsze części, drugą, czwartą i trzecią, zaprezentujemy już jutro pod pomnikiem Mickiewicza.
3: Narodowe czytanie, czyli okoliczności towarzysko-oficjalno-plenerowe. To jest szczególne wyzwanie?
4: To jest szczególne wyzwanie, bo publiczność jest jak w happeningu. Przychodzi, odchodzi, chce z nami być albo chce iść dalej krakowskim przedmieściem. Ale mamy nadzieję, że słowa Mickiewicza i muzyka zatrzymają choć na chwilę przechodniów. Pojawią się elementy i litewskie, i białoruskie. Zaprosiłem do narodowego czytania znakomitego aktora litewskiego Vladasa Bagdonasa, a do części czwartej wybitną instrumentalistkę litewską, która gra na litewskim narodowym instrumencie, który nazywa się kankles. No to jest rodzaj harfy, cytry czy cymbałów litewskich, która będzie towarzyszyć czwartej części Dziadów.
5: Oj, dzisiaj chodziłem po Warszawie i przyszłam do pamiętniku dla Mickiewicza. To takie wrażenie wielkie. Rozumiem, że dla Polaków Mickiewicz to jest, nie wiem co wyższe, może tylko Paweł II. Dla mnie Mickiewicz też bardzo drogi. I dla Litwinów on drogi, ale trzeba przyznać, że Polacy jego kochają chyba więcej, choć Litwiny też mają chęć przyswoić coś dla siebie od Mickiewicza. To słynny poeta i ja mam wielkie wrażenie od tego, od drugiej tej części Dziadów, a ja tu będę grać tego człowieka, nie człowieka, widmo. Słynna mam rolę, no chyba ja, kocham je. Trochę braknie mi słów dla pana, ale ja mam nadzieję, że Adam Mickiewicz wieczny jest poeta i Dziady wieczna poema.
6: A któż mnie na kawie traży? Szaki jeżar własny? Ptactwo! A któż będzie mój obrońca? Nie masz!

0: Białoruskie elementy to dwoje aktorów, Barzena Szamowicz i Aleksiej Saprykin, którzy są w Polsce. Razem z nami przeczytają Dziady, wszak Mickiewicz urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi.
1: Mi się wydaje, że przede wszystkim to spotkanie między artystami z Polski, Białorusi i Litwy jest dla mnie najważniejsze. Przecież jestem sama z Białorusi. Czytanie tego tekstu wspólnie, wspólnej historii, wspólnej tradycji dla mnie jest najważniejsze w tym. Więc takie łączenie narodów i mówienie tym jednym słowem, tym przepięknym, taką starą polszczyzną, która teraz jakby przypomina też białoruski w niektórych momentach.

0: momentach. Czuję te swoje korzenia i czuję tą wspólną historię, więc te dziady są dla mnie ważne na pewno.
1: Co nam dzisiaj mówi wieszcz? Co nam dzisiaj mówi Mickiewicz?
2: Powiada zarówno o metafizyce, ale opowiada o tym, kim jesteśmy. To, że my z niego wszyscy, to, że jesteśmy podszyci Mickiewiczem, to, że myślimy o historii poprzez Mickiewicza, to wszystko do nas wraca, a poza tym ta poezja, myślę, że dla wszystkich, a na pewno dla mnie, im coraz starsi jesteśmy, ta poezja się coraz bardziej staje zrozumiała i coraz bardziej się uniwersalizuje i na tym polega klasyka, że to jest jak taka księga, którą czytamy na nowo, ciągle w niej potrafimy coś nowego znaleźć i opowiada dawnym tekstem o nas dzisiaj.
0: Czytaliśmy dzisiaj trzecią część. Monolog w więzieniu był dla mnie dużym przeżyciem, ponieważ to, co działo się kiedyś, w tym stanie jest teraz moja ojczyzna, Białoruś. I dużo osób przeżywa tą mękę walki o swoją ojczyznę i za to siedzą w więzieniach. Więc ja uważam, że ten tekst brzmi i wybrzmiewa stety i niestety.
2: Zagadką dziadów w Polsce, trawestując to, co kiedyś Wyspiański powiedział, zagadką dziadów w Polsce jest to, co jest dzisiaj w Polsce do myślenia.
3: Sama jestem ciekawa, co wyczytają z dziadów w tym roku uczestnicy Narodowego Czytania. Tym ostatnim przygotowaniom przed finałem w Warszawie przysłuchiwał się Jakub Kukle, ale przecież dziady będą jutro czytane w całej Polsce, a nawet za granicą. Zdaje się, że można do akcji Narodowe Czytanie dołączyć także z własnej wygodnej kanapy w domu, a do dziadów zawsze warto zajrzeć.

a przy fortepianie towarzyszył jej Jerzy Sterczyński. To nagranie sprzed ponad 30 lat. A zanim w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa odezwie się do Państwa Gustaw Herling-Grudziński, słuchamy kompozycji Beli Bartoka.

0: Za nami fragment suity tańców Beli Bartoka, trzecia część tej kompozycji. Grała orkiestra rozgłośni NHK w Tokio, a dyrygował Paweł Järvi. Słuchają Państwo Dwójki, 11 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Gustaw Herling Grudziński przedstawił swoją definicję dziennika pisanego nocą. Przesuwa się w nim raz szybciej, raz wolniej, raz na scenie, raz w tle historia spuszczona z łańcucha. A w lewym dolnym rogu, wzorem niektórych malowideł renesansowych, miniaturowy i ledwie naszkicowany autoportret obserwatora i kronikarza.
5: Świetny eseista Konstanty Jeleński przypisuje panu, w związku z tym dziennikiem, dar nocnych przewidywań. Jak pan w związku z tym widzi rozwój sytuacji w Polsce?
6: Trudno mi powiedzieć, że to jest dar nocnych przewidywań. W każdym razie to bardzo jest taka cienka uwaga Jeleńskiego i bardzo dla mnie przyjemna. W każdym razie trzeba zawsze też pamiętać o jednej rzeczy, że ja oprócz tej czysto pisarskiej pracy mam też pewnego rodzaju zainteresowania polityczne i czasem je nawet pod własnym nazwiskiem wyrażam, znaczy piszę artykuły polityczne, nie mówiąc o tym, że jestem rzeczywiście bardzo blisko związany z kulturą paryską, do której przyjeżdżam co 2 miesiące i miesiąc tu spędzam. Więc dosyć uważnie śledzę tę sytuację w kraju. Nie chcę się wdawać w żadne przewidywania, bo po prostu nie bardzo w to wierzę.

0: wartość tych przewidywań, tego, co się nazywa w Warszawie wróżeniem z fusów, prawda? Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że w tej chwili sytuacja jest w Polsce sytuacją absolutnego impasu, że według mnie ten blitz jaruzelskiego się nie udał. Ludzie się z tego szoku szalonego pierwszego otrząsnęli albo otrząsają. Rośnie właściwie opór. I sytuacja jest według mnie ciągle absolutnie otwarta. Jeżeli chodziło o rzucenie społeczeństwa na kolana i to natychmiastowe, szybkie, to się nie udało. Mogło się było tylko udać w bardzo krótkim okresie czasu. Tymczasem społeczeństwo się z tego szoku, wstrząsu szalonego podnosi coraz bardziej. Jest nie na kolanach, tylko na nogach stoi. Przy ogromnym aktywie, który jest niesłychanie ważny, o którym się często zapomina moim zdaniem, albo nie tyle zapomina, ile go się troszeczkę tak zaczyna ostatnio lekceważyć, to tym szalonym dorobku Solidarności w ciągu półtora roku w Polsce. To jest rzecz, która się nie odstanie. To jest ogromny wkład. Ja jestem nawet przeciwnikiem tego przesadnego krytykowania, do którego ostatnio wszyscy wzywają, często w dobrych, a często w złych zamiarach. To jest rzecz, która nie mogła się inaczej w pewnym sensie odbyć w ciągu półtora roku, róg 10 milionów ludzi. To sobie trzeba uprzytomnić, prawda, że nie można teraz robić zarzutów o charakterze prawie, że błędów w dyplomatycznych posunięciach wobec ruchu masowego 10-milionowego, który trwał zaledwie półtora roku. I to jest wkład, który już jest, istnieje. To jest po prostu rozdział, to jest gleba, grunt, na którym dzisiaj Polacy stoją. Także taki jest mój pogląd, jak pan widzi, bez żadnych przewidywań, ale wydaje mi się, że jest w tym nawet pewna nuta optymizmu.
1: I panie Gustawie, sakramentalne pytanie. Jakie są pańskie zamiary na przyszłość?
0: Więc ja panu, panie Tadeuszu, powiem po prostu zupełnie tak otwarcie i uczciwie. Ja po prostu w tym dzienniku pisanym nocą znalazłem pewną formułę, która mnie jako pisarza zaspokaja. Dlatego, że to jest forma bardzo dziwna, zdaje się, że dotąd takiej jeszcze nie było. To nie jest sensu stricto dziennik, zapiski jakieś prywatne czy intymne, to co się nazywa dziennikiem journal intim. To jest rzecz, w której są i jakieś uwagi natury politycznej.
1: Kronika czasu.
0: Kronika czasu. Czasem nawet się zdarza jakaś rzecz, którą można by nazwać nowelą. Na przykład jeżeli wydam trzeci tom dziennika, to chciałbym tam włączyć to opowiadanie Gruzy, czy też to krótkie opowiadanie o Szaamowie. Więc ponieważ to wszystkie moje ambicja zaspokaja, więc właściwie wystarcza to. Zamierzam to kontynuować, a ile tego będzie i ile tomów, to już zależy od po prostu długo albo niedługo wieczności.
2: Dziennik pisał niemal do końca życia w roku 2000, a więc kolejne 18 lat. W jednym z wywiadów wyznał: dziennik stanowi całość, która w pełni wyłoni się dopiero po mojej śmierci. Zmieni się nasza epoka, ale ludzie będą chcieli wiedzieć, co w niej było naprawdę ważnego, istotnego. I to, co jest najważniejsze, oczywiście z mojej własnej perspektywy, staram się zauważać.
3: Już za moment w Dwójce mocne otwarcie weekendu, czyli inauguracja nowego sezonu klubu jazzowego Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Wojciech Ciarka pozostaje za konsoletą, a dzisiejsza ekipa Wybieram Dwójkę już się żegnam. Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Oddalamy się w stronę weekendowych przyjemności, czego i Państwu życzymy. Proszę tylko nie wyłączać radia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Noumen to w filozofii Kanta rzecz sama w sobie. Coś, co istnieje, ale czego człowiek nie może do końca rozpoznać. Podobnie jest z kompozycjami i ich wykonaniami, szczególnie tymi premierowymi. W najbliższą niedzielę przekonamy się, jak brzmi Noumen i to już piąty w dorobku Aleksandra Kościowa. Jego pomysł zrealizuje sekstet wokalny Promodern, a to wszystko z okazji stulecia Polskiego Radia i to na festiwalu Wratislavia Cantans. Na transmisję z Wrocławia i zarazem kolejną odsłonę projektu 10 na 100 zapraszam w niedzielę o 12. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Zamierzałem popracować nad tą zapowiedzią audycji. Całkowicie obezwładniła mnie jednak niechęć do tego przedsięwzięcia. Jest zatem taka, jaka jest. O gnuśności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.

0: program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Klub jazzowy. Zapraszają Radiowa Dwójka i TVP Kultura.
0: Andrzej Zieliński, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym sezonie klubu jazzowego programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Leonard Bernstein w latach 50. stworzył cykl wykładów zatytułowanych What is Jazz? Czym jest jazz? I to pytanie zdaje się być aktualne i dziś, te 70 lat później. Bo czym jest jazz? Czy to swing? Już na pewno nie. Czy to improwizacja? Nie zawsze. A może jazz to spotkanie? Spotkanie między ludźmi, spotkanie międzygatunkowe, spotkanie, interakcja, to co się dzieje pomiędzy. Jeżeli tak, to dziś przed nami jazz najwyższej próby, spotkanie na najwyższym poziomie. Leszek Możdżer, Patrycja Betlej i Kacper Smoliński.

0: Po raz pierwszy w radiu, po raz pierwszy w telewizji. Trzy osobowości, trzy muzyczne światy w jednym klubie, klubie jazzowym. Leszek Możdżer przy fortepianie, Kacper Smoliński na harmonikach ustnych, o nich będziemy rozmawiać, ale teraz do studia właśnie wkroczyła Patrycja Betley, perkusistka, perkusjonalistka, geograf, onegdaj flecistka, która śpiewa na zestawie perkusyjnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że odwiedziliście studio S4 i nasz konglomerat radiowo-telewizyjny. No właśnie, ta śpiewająca perkusja wyniknęła niejako z tego fletu, na którym kiedyś grałaś?
1: Chyba tak, ponieważ moje myślenie w ogóle o rytmie zaczyna się w zasadzie od melodii, dlatego że zaczynałam na prostym flecie irlandzkim i tak te melodie mi zostają w głowie i podążam rytmem za melodią i staram się poszukiwać niejako niesamowicie dziwnych brzmień i łączyć je w jeden obraz, w jeden zestaw instrumentów, takie autorskie instrumenty, które nazwałam hybrydowymi zestawami etnicznych instrumentów perkusyjnych i to są oczywiście połączenia z instrumentów perkusyjnych z różnych kultur, z elementami zestawu klasycznego, czy z elementami elektroniki. I takie poszukiwania już w zasadzie od wielu, wielu lat zajmują moją głowę. Budowanie instrumentów i zespalanie ich w jeden organizm.
0: Jak wyglądają te poszukiwania? Jeździsz po różnych zakątkach świata? To rozumiem, że ta pasja geograficzna również
1: tak,
0: tu
1: tak,
0: się
1: tak, tak. Bardzo lubię jeździć, zwiedzać i poznawać przede wszystkim kultury i ten kontekst kulturowy po to, żeby potem nauczyć się grać na instrumencie, znając też właśnie ten kontekst, tą historię tego instrumentu, nie tylko po prostu takiego suchego uczenia się gry na instrumencie, ale ważne jest dla mnie rzeczywiście to, do czego służyły pierwotnie te instrumenty, czy służą.
0: Żeby nie odrywać ich od kontekstu historycznego,
1: tak.
0: Z społeczności, w której wyrosły.
1: Tak, i też to nie jest takie łatwe łączenie tych instrumentów, nie da się wszystkiego po prostu połączyć, trzeba rzeczywiście troszeczkę doświadczyć tego, w jaki sposób co brzmi i jak te brzmienia ze sobą spajać.
0: A ustawiasz je melodyjnie, jeżeli chodzi o wysokości dźwięku?
1: Nie,
0: o
1: raczej krajobrazami myślę.
0: O,
1: myślę,
0: naprawdę?
1: Że tak mogę powiedzieć.
0: Czyli
1: tak.
0: To są góry, to są doliny.
1: No tak.
0: Tam
1: tak.
0: Andy, a tu Afryka.
1: Trochę tak, w sensie częstotliwościami, brzmieniem oczywiście tak. I te zestawy też, ten zestaw ma jakiś swój szkielet, ale w zależności od kontekstu muzycznego ja sobie zawsze dopasowuję, zmieniam, przekształcam te instrumenty.
0: A w jednym zespole masz jeden zestaw, czy zmieniasz?
1: Zmieniam, często zmieniam. Szkielet jest w miarę ten sam, ale generalnie zmieniam, dopasowuję, zależy,

0: gdzie się obracamy muzycznie.
1: To co dzisiaj przyniosłaś do naszego studia, co razem z Leszkiem Możdżerem i Kasperem Smolińskim dzisiaj zaprezentowałaś? Mówiłaś mi przed rozpoczęciem nagrania, że jest bęben irlandzki, który ma 1000 oblicz.
0: Tak, tak. Mam generalnie najstarszą grupę instrumentów bębnoobręczowe, do których właśnie zalicza się irlandzki bęben Boran.
1: To ten zielony.
0: Taki zielony. On jest bardzo melodyjny w grze, ponieważ lewą ręką moduluje ten dźwięk, prawą ręką do gry używam pałeczki, więc jest to taki instrument o bardzo prostej konstrukcji, ale niesamowicie ciekawej palecie brzmieniowej. Też bębnem obręczowym jest arabski bęben bendir, który mam ze sobą. Mam peruwiański kahon, czyli skrzynka, na której siedzę. Mam dzban, czyli afrykański udu, ceramiczny bęben gliniany.
1: A powiedz, te takie obręcze, które tak, mają bardzo intensywny dźwięk, mimo że nie mają żadnego pudła rezonansowego.
0: To są japońskie bębny Uchiwa Daiko, które są elementem takiego większego konglomeratu bębnów Taiko i ja używam je, nie używam do gry pałeczek, jak to powinno się tradycyjnie robić, tylko generalnie gram zazwyczaj rękoma, palcami, żeby tak bardziej subtelnie wydobyć z nich dźwięk.
1: No to dowiedzieliśmy się już, co prezentujesz, jeżeli chodzi o sferę brzmieniową, a co przed nami, jeżeli chodzi o muzykę? Co teraz usłyszymy?
0: Teraz usłyszymy utwór, który nazywa się Gippo i jest też połączeniem wielu światów muzycznych. Sami Państwo ocenicie.
1: Zapraszam Cię serdecznie do Twoich przyjaciół, do Leszka Możdżera i Kacpra Smolińskiego. Słuchają nas Państwo w dwójce, oglądają nas Państwo w TVP Kultura. To klub jazzowy, pierwszy odcinek nowego sezonu. Wracamy na koncert tego międzygatunkowego, międzystylistycznego tria.

0: Everything is possible, wszystko jest możliwe. No i po dzisiejszym dniu moglibyśmy dojść do takiego wniosku, że w jazzie wszystko jest możliwe, bo trio jazzowe, no bez klasycznego zestawu perkusyjnego, to jeszcze jest w miarę obecne w naszej muzyce, ale trio fortepianowe bez kontrabasu, a zamiast tego harmonijka ustna, to tego jeszcze nie grano. I właśnie o tym, jak to się robi, jak to się łączy i da się połączyć, opowie teraz Kacper Smoliński, który właśnie zasiada przed naszymi mikrofonami, przed mikrofonami programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Witam cię, Kacprze.
1: Cześć, Andrzej.
0: Co przyniosłeś tutaj do naszego studia? To jest olbrzymia harmonika i to właśnie to jest ta harmonika basowa, która będzie w przyszłości zastępować kontrabas?
1: No, to ciężkie by było zastąpić kontrabas. Jest ten instrument wykorzystywany w takich orkiestrach harmonikowych, no ale to w praktyce brzmi jak akordeon po prostu, ale przydaje się czasem. My wykorzystujemy ten instrument w jednym utworze, na razie jeszcze nie graliśmy, nie grałem na tym instrumencie dzisiaj.
0: Jak bardzo jest niższy od tej klasycznej, wysoko brzmiącej harmoniki?
1: No o wiele, bo w zasadzie to się zaczyna ten instrument tak jak kontrabas, czyli od E-kontra. Tylko jest,
0: to rzeczywiście
1: jest nastrojony jakby w oktawie, że na każdy kanał tego instrumentu przypadają dwa strojki, czyli najniższy to jest E kontra i E wielkie, jednocześnie są dwa strojki.
0: A wydałbyś jeden dźwięk na tej harmonice?
1: Jasne, no.
0: Żebyśmy usłyszeli, jak brzmi. Fantastycznie! To rzeczywiście, tam jest kilka składowych i trochę brzmi jak akordeon.
1: Tak, trochę jak DJ Reedu to brzmi, w sensie można grać, jakby grać takie rezonanse, zmieniając układ ust. Jakby uwypuklać jakieś alikwoty z tego... całego brzmienia. No.
0: Ale wiedziałem też, że na tej harmonijce, która brzmi dość wysoko, grasz, też realizujesz partię basu. Nie?
1: Tak, ale tam korzystam z efektów gitarowych. Mhm.
0: Gitarowych, czyli te najbardziej pasują do... To chyba wysokościowo myślę, że do harmoniki ustnej. Czy one są po prostu tak elastyczne, że pasują do wszystkiego?
1: No, pasują do wszystkiego pewnie.
0: Powiedz mi w takim razie, jak wygląda to wasze międzygatunkowe spotkanie? Jak się

0: poznaliście i zdaje się, że chyba myślę, że pasujecie do siebie jak ulał, jeżeli chodzi o twoją relację z Leszkiem Możdżerem, bo to łączącym takim spoiwem jest muzyka poważna, którą każdy z was niejako idzie, a z Patrycją Betley, no to twoja miłość do południowych rytmów też się objawiła na jednym z albumów.
1: Zdaje jeszcze, się, że jeszcze nie wydanym.
0: Jeszcze nie wydany?
1: Właśnie Leszek jest producentem tego albumu i niebawem będzie wydany.
0: Ale ja pamiętam, że o nim rozmawialiśmy jakiś czas temu.
1: Tak, tak, już wiele lat temu, tak, bo ten album jest w produkcji od wielu lat.
0: Okay. No ale tak czy owak, te twoje zainteresowania zdaje się, że ogniskują się w tym trio i chyba idealne dla ciebie połączenie.
1: Tak,

0: To jest no, wielki zaszczyt grać w tym trio z tymi muzykami.
1: A powiesz więcej o muzyce, bo zdaje się, że ty chyba najwięcej napisałeś na to trio. Utwór, który, od którego rozpoczęliśmy i utwór, którym też zakończymy cały koncert.
0: Tak, no ale te utwory też brzmiały, może zamysł był inny, bo nie wiedziałem, że będziemy jeszcze wtedy, jak je komponowałem, grać z Patrycją. Ale tak, no w sumie napisałem sporo utworów, tam pamiętam chyba z 10 utworów napisałem, Leszek wybrał z tych utworów dwa.
1: To dubla redukcja.
0: Ale, no ale dobrze, dobrze, bo akurat te pasują i zresztą ja uważam, że to jest bardzo dobry sposób na komponowanie, żeby jak najwięcej tego materiału wytworzyć i
1: taśmowo.
0: I potem wybrać to, co jest najlepsze po prostu z tego. No tak, co mogę powiedzieć o tych kompozycjach, że jak wiedziałem, że będziemy grać z Leszkiem, ale Leszek jeszcze nie powiedział wtedy, że z Patrycją będziemy grać, to właśnie tak stwierdziłem, że miałem więcej wolnego czasu, że napiszę te utwory i podszedłem do tego tak, że właśnie słuchałem nagrań Leszka i później próbowałem improwizować w stylu Leszka i nagrałem dużo takich partii MIDI, tych moich improwizacji. I później po prostu powybierałem z tego fragmenty, które mi się najbardziej podobały i już później dopiero po wybraniu tych najfajniejszych fragmentów przeszedłem do takiej no, pracy kompozytorskiej, żeby zrobić jakąś pracę motywiczną.
1: Dużo to otwiera nam przestrzeni, bo rzeczywiście ta harmonika i fortepian czasami tak się iskrzą wręcz w tych górkach, tak ze sobą współgracie, że te dźwięki rezonują. I może zapraszam do tego iskrzenia, tylko powiedz, co przed nami, jaki utwór teraz?
0: Teraz Hydro Speed i to jest utwór Leszka. A odnośnie tego, co mówisz, to wydaje mi się, że coś takiego jest rzeczywiście, że chyba mi i Leszkowi się podobne stakata podobają w tym górnym rejestrze.
1: To zapraszam cię do tych stakat. Słuchają państwo klubu jazzowego w dwójce, a oglądają nas państwo w TVP Kultura. Dziś wyjątkowy koncert międzygatunkowy, międzypokoleniowy. Troje fantastycznych muzyków. Kacper Smoliński, Patrycja Betlej i Leszek Możdżar. Wracamy do tej radiowo-telewizyjnej sesji.

0: Norgon, a wcześniej In nomine Santa Maria. Dwa utwory w klubie jazzowym, które rozpoczęliśmy od wysokiego C, ten nowy sezon. Kacper Smoliński na harmonijce ustnej, Patrycja Betley za zestawem perkusyjnym, przy fortepianie Leszek Możdżer, który nam powie, z którego wysokiego C rozpoczęliśmy ten sezon. A nawet może nam powiedzieć, w której tonacji zasiadł już Leszek Możdżer przed naszymi mikrofonami.
1: Witam.
0: Sprawdzałem, nie widziałem żadnych bemoli ani krzyżyków przy kluczu
1: wiejskim. Ja też nigdy nie widzę bemoli, krzyżyków. To się mówi, że cmentarz jest, jak jest dużo krzyżyków, to się ciężko gra.
0: A to w jakiej tonacji to było?
1: To było w G-moll, także
0: a, dwa. Okay. No to i po prostu.
1: No, czyli ale... B-dur, czyli G-moll, czyli B-dur, czyli mamy po kole kwintowym dwa krzyżyki.
0: Ale dość skomplikowane.
1: Dwa bemole.
0: Metrum.
1: Metrum skomplikowane, tak. Ten utwór już

0: patroszę od jakiegoś czasu i cały czas pracuję nad nim, bo tam jest taki podział: raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy.
1: Czyli siedem.
0: Siedem, duże siedem, bo tu można raz, no tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz. Także tak, tam generalnie jak się dzieli, tak się mnoży.
1: Ja bym nie dał rady. Nie,
0: no, trzeba było się wdrożyć w to i generalnie zasada jest taka, że w rytmie, w muzyce są właśnie dwa komponenty główne. Jeden to tada, drugi tadada.
1: No tak, tak.
0: I one są na zmianę. I tutaj właśnie tak się też dzieje.
1: No oczywiście. To studio przynosi pewne wspomnienia. Ile płyt tutaj
0: bardzo
1: nagrałeś?
0: Bardzo, bardzo duże wzruszenie, jak tu wszedłem. Tutaj to dziesiątki płyt powstało. Nie jestem w stanie zliczyć, bo tutaj
1: wspominaliśmy nawet, że ze Zbigniewem Namysłowskim, który w tych ta-ta-da-da-da też się specjalizował.
0: Tak, specjalizował nas. Tak, męczył nas właśnie godzinami, żebyśmy ta-da-ta-da-da odróżniali ta-da od ta-da-da. To Czarek Konrad był mistrzem w tym.
1: No tak, ale to trzeba precyzyjnie u Zbigniewa Namysłowskiego, to trzeba było...
0: Trzeba wiedzieć, kiedy jest tada, a kiedy jest tadada.
1: Tak. Rozpocząłem dzisiaj nasze spotkanie od tezy, że jazz to właśnie spotkanie, że to coś, co się tworzy pomiędzy ludźmi, ale też tworzy się pomiędzy muzykiem a publicznością, między gatunkami, albo tworzy się też między sobą samym w kontakcie z muzyką. Czy ty byś się zgodził, czy masz jakiś inny pomysł na to, czym jest jazz?
0: Bardzo
1: dzisiaj
0: różnie można jazz interpretować i tłumaczyć. Generalnie wiadomo, że jazz to jest po prostu operowanie systemem tonalnym, czyli akordami dur moli. W tym trzeba się rozeznać i tak naprawdę to nie jest granie kawałków, tylko to jest granie, wypowiadanie się swobodne w tym systemie tonalnym. Mm. To jest pierwsza sprawa. Ale tak naprawdę samo pochodzenie słowa jazz jest bardzo ciekawe, bo taki historyk Ethan Morden w swojej książce pisze, że jazm w nomenklaturze czarnoskórych w XIX wieku oznaczał wigor, żywotność. Jazz pisany jazz przez dwa S kopulację oznaczał. Jest też takie słowo nieparlamentarne jazz, które też przez dwa Z pisane, nie mówmy co to oznacza. Jest to wyzwolenie sił życiowych z ciała mężczyzny. Czyli generalnie tak naprawdę, jeżeli mówimy o jazzie, to mówimy o siły życiowej, która przez ciało przepływa, której nie da się skontrolować i którą można najwyżej próbować zrozumieć, natomiast nie da się jej opanować, więc jest to tak naprawdę żywioł życia.
1: A wydaje mi się, że ta siła życiowa, siła jazzowa najbardziej obecna jest w twoim życiu poprzez trio. To jest jakiś taki chyba twój ulubiony skład osobowy.
0: Trudno już powiedzieć.
1: Nawiązuje do tria
0: z Danielsonem i Fresco i tak dalej.
1: W którym graliście no ile lat.
0: To prawda, to prawda. Mogę jeszcze przedłużyć, bo jeszcze jest taka sytuacja właśnie z synkopą, wiesz, bo jest sprawa wahadła, bo synkopa wiąże się właśnie z tym, że tak zwany swing, czyli wahanie się, czyli bujanie się w lewo, w prawo, to jest zagadnienie wahadła i tam jak się spojrzy na wahadło, to ono, żeby zmienić kierunek, musi na ułameczek sekundy zapaść w bezruch. I po łacinie synkopę oznacza utratę świadomości, utratę sił. Jest to wręcz po angielsku system, termin medyczny oznaczający utratę przytomności. Utratę przytomności. Czyli wahadło i synkopa są ze sobą nierozerwalnie związane. Czyli tak naprawdę swing i synkopa to jest coś, co zawsze funkcjonuje razem.
1: Otworzyłeś tyle drzwi. Jeżeli chodzi o wahadło, to z wahadła muzycznego, z tego ruchu powstały wycieraczki w samochodach.
0: Tak, wiem, to Józef Hoffmann wymyślił, to taki polski pianista.
1: Polski pianista wymyślił wycieraczki w samochodach, patrząc na metronom. No ale synkopy to też jest niebywałe podzielenie, jeżeli chodzi o to, co się wytwarza też między wami, czyli ta symbioza, ale w delikatnym przesunięciu często. Ale wracając. Cóż to za szalony pomysł, żeby stworzyć trio fortepianowe, oczywiście z zestawem perkusyjnym, ale bez kontrabasu. Panie Lesławie, gdzie kontrabas?
0: No z kontrabasem zawsze są problemy, to jest ciężkie, duże, to trzeba wozić, to trzeba po schodach wnosić, to trzeba stroić, to basiści są często kapryśni też i tak dalej.
1: Ale jak są?
0: Jeżeli w ogóle przyjedzie basista na sesję, no to może są. Kiedyś widziałem rachunki właśnie z nagrania płyt Coltrane'a i tam basista chyba najwięcej zarabiał z tego, a może pomyliłem, nie.
1: No nie wiem.
0: To sprawdzimy. Proszę
1: chyba
0: to sprawdzić.
1: Realizator dźwięku najwięcej zarabiał.
0: Tak? Przynajmniej chyba u was w polskim radiu.
1: No
0: tak
1: u
0: jest.
1: Nas na pewno nie.
0: No, nie.
1: No ale powiedz w takim razie, jaka jest geneza tego składu z harmonijką ustną?
0: Geneza jest taka, że to są genialni artyści i tyle. Właściwie tutaj instrument, wiadomo, że ma jakiś wpływ, ale tak naprawdę chodzi o pewną synergię osobowości. No i o poziom, jakość partnerów, z którymi gramy i tutaj świetnie się rozumiemy. Wydaje mi się, że tutaj jest duża przyszłość, perspektywa przed tym zespołem. Dopiero zaczynamy.
1: No właśnie, jakaś płyta?
0: No, budujemy repertuar. Ruszamy w trasę po Polsce, a o płycie jeszcze nie rozmawialiśmy, ale na pewno płyta powstanie 100%.
1: Dobrze, a co przed nami?
0: Zagramy teraz państwu utwór Kacpra Smolińskiego, wybitnego młodego polskiego.

0: warszawskiego wirtuoza harmoniki ustnej. Ten utwór, wiadomo, że z tytułami jest największy problem, nosi tytuł Siódemka.
1: Siódemka, nie mylić z siódmawką.
0: W ogóle nie mylić.
1: Zbigniewa Namysłowskiego. Siódemka teraz przed nami. Leszek Możdżer wraca do swoich przyjaciół muzycznych. A ja Państwu przypomnę, że słuchają nas Państwo w Dwójce, oglądają nas Państwo w TVP Kultura. To pierwszy odcinek nowego sezonu klubu jazzowego, który rozpoczęliśmy bardzo, bardzo mocno. Leszek Możdżer, Patrycja Betlej, Kacper Smoliński. Zostawiam Państwa w najlepszym możliwym towarzystwie. Andrzej Zieliński, do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Doinka, yeshes, lemisto, Charles Lloyd.
1: Minęła godzina 19, za konsoletą programu drugiego nadal Wojciech Ciarka, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do pozostania z dwójką. Już o 19.20 zaproszę Państwa na koncert znakomitej młodej wiolonczelistki Anastazji Kobekiny, której towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmoniczna Radia Północno-Niemieckiego w Hanowerze pod dyrekcją jej artystycznego szefa Stanisława Kochanowskiego. To koncert finałowy festiwalu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, który odbył się 14 września ubiegłego roku, a w jego programie zabrzmiały utwory Ralpha Vaughana Williamsa, Sir Edwarda Elgara i Roberta Schumana. A teraz, jak zwykle w piątki, kolejne zapiski z podróży Mozartów.
2: 17 podróży Mozarta.
3: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Dalej podróżujemy z Mozartami. Bolońska Akademia Filharmonii

0: Liczna miała doroczne święto ku czci jej patrona, świętego Antoniego Padewskiego. W uroczystościach w kościele San Giovanni in Monte uczestniczyli członkowie akademii i inni muzycy z Bolonii i okolic. Wolfgang miał niespełna 15 lat, a żeby zostać członkiem Bolońskiej Akademii Filharmonicznej, trzeba było mieć najmniej 20 lat.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 21 sierpnia 1770. Mój kulas ma się już dobrze. Jesteśmy wciąż w Croce del Biacco, w posiadłości hrabiego Bolognetti, którą na kilka lat wydzierżawił hrabia Pallavicini. 30 będzie w Bolonii doroczne święto członków Towarzystwa Filharmonicznego. Będzie msza i nieszpory i tam będziemy. A potem wyjedziemy. Dokąd? Jeszcze nie wiem. Jeśli pojedziemy do Lucchi, Livorno i Genui, to wracać będziemy przez Florencję.
0: Planowana przez Leopolda podróż nie doszła do skutku.
1: Na pewno wiecie już z gazet o trzęsieniu ziemi na San Domingo, gdzie zostały zniszczone plantacje. Kupcy na pewno skorzystają z okazji i podniosą cenę cukru. My, dzięki Bogu, mamy się dobrze, jemy figi, melony i inne owoce, choć nie za dużo. 2 godziny przed kolacją jemy owoce, które widziałem na obrazach. Smakują jak ogórki, są okrągłe i dużo większe. Skórę mają zieloną, a w środku są jasno czerwone. Nazywają je anguria, kukumis lub dynia i są smaczniejsze niż dzikie dynie. Je się je z cukrem i cynamonem. Kończę. Muszę jeszcze napisać do Rzymu i do Mediolanu. Całujemy 1000 razy. Twój stary Mozart.
2: PS Wolfganga do siostry. Żyję i nawet jestem wesoły. Dziś mi przyszła ochota pojeździć na ośle. W Italii jest taki zwyczaj i chciałem spróbować. Mieliśmy zaszczyt odwiedzić pewnego dominikanina, którego uważają tu za świętego. Ale ja w to nie wierzę. Wyobraź sobie tego świętego, który śniadanie zaczyna od czekolady i pucharu mocnego wina hiszpańskiego. Miałem honor jeść z nim obiad, który zaczął od wina, pił cały czas i zakończył pucharem mocnego wina. Zjadł duże 2 porcje melona, brzoskwinie, gruszki, wielki talerz ptaszków, 2 talerze mleka z cytryną, 5 filiżanek kawy, etc. Może miał taką dietę, ale ja nie wierzę. Byłoby to za wiele. A sporo zostawił sobie na podwieczorek.
0: Był to ojciec Pietro Zerwonicki, skrzypek, o którym prawie nic nie wiadomo. Uczył miejscowe sieroty gry na skrzypcach. Za lekcje płacił hrabia Pallavicini, ale zapewne częścią zapłaty były jego pantagrueliczne śniadania, obiady i kolacje.
2: Addio, bądź zdrowa. Ucałuj ręce mamy i pozdrów wszystkich znajomych. Wolfgang Mozart, 1770. PS. Poznaliśmy ojca kantora, niemieckiego dominikanina. Prosił, by pozdrowić statuariusza Hagenauera. W Bolonii był jego spowiednikiem. Addio.
0: Jedni sądzą, że kantor to nazwisko. Inni, że funkcja. Ale ten dominikanin, wciąż niezidentyfikowany, był związany z bolońskim kościołem dominikanów, gdzie był podobno kantorem i regens chori.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 25 sierpnia 1770. Poznaliśmy pewnego dominikanina, czeskiego Niemca, który był spowiednikiem statuariusza, a dziś poszliśmy do kościoła parafialnego.
0: Kościół parafialny w Croce del Biacco wciąż istnieje. To maleńki kościółek z XV wieku. 300 metrów od pałacu.
1: Byliśmy tam sami i bardzo dobrze, bo wieśniacy na mszę przychodzą wcześnie rano i my mogliśmy spokojnie się wyspowiadać, przyjąć komunię, odbyć drogę krzyżową, zmówić różaniec i wrócić do pałacu. To niedaleko, najwyżej 200 kroków. Msza dla państwa jest w południe. Przygotuj dla nas złote aureole, bo wrócimy na pewno już jako święci.

0: Pan von Mölk zaszczycił nas listem. Pozdrawiam go razem z Wolfgangiem i bije się w piersi, że mu jeszcze nie odpisałem. Na pewno zrozumie. Wie, jak jest w podróży, jak się ma na głowie tysiąc spraw. Są dwa przysłowia. Jedno mówi, choć dawno pożyczone, nie znaczy, że darowane. A drugie, że lepiej późno niż wcale. I oba pasują do mojego zaniedbania. Moja noga, a właściwie moje dwie nogi, dzięki Bogu są zdrowe. Miejsce powyżej kostki, gdzie była rana, owijam bandażem, choć bardziej z ostrożności niż z konieczności. Wieczorem trochę puchnie i nic dziwnego. W drodze nie udało się uchronić jej przed wstrząsami. Potem była przez 3 tygodnie unieruchomiona i zeszła skóra. Nie chciałbym znowu doświadczyć takiej przyjemności, ale i dawniej nie chciałem. Staram się odciążyć bagaże, które wciąż rosną i pęcznieją, a w Mediolanie są jeszcze inne. Część z nich chętnie bym wysłał do Bolzano, ale nie wiem, czy się uda. Najbardziej martwią mnie książki i nuty, których wciąż przybywa. Jak przyjedziemy do Mediolanu, koszule i krawaty Wolfganga trzeba będzie przerobić. Mam nadzieję, że zajmie się tym pani Teresa, żona ochmistrza hrabiego Firmiana. Wolfgang będzie musiał się uzbroić w cierpliwość, bo wszystko jest już za ciasne. Nawet w pierścieniu z diamentem musiałem usunąć jedwabną podkładkę i zostawić tylko cieniutką warstewkę werniksu, żeby udało się go wcisnąć na palec. Nie myśl, że bardzo urósł, choć w rękach i nogach nabrał ciała. Poza tym stracił głos. Nie ma góry i dołu, nie jest już w stanie wydobyć 5 czystych dźwięków. To bardzo go martwi, bo nie może śpiewać swoich utworów, a zawsze to robił i bardzo lubił. Nie dostałem szkoły skrzypcowej, może przyjdzie z belą sukna dla Prinzekiego. Zapytaj pana Hafnera i pozdrów go przy okazji. Chciałbym ją podarować Padre Martiniemu. Muszę kończyć, by nie przegapić okazji. Całujemy 1000 razy. Twój stary L. Mozart.
1: Giuseppe Prinzecchi, kupiec z Bolonii. Zygmunt Hafner, senior, kupiec z Salzburga, którego Prinzecchi był współpracownikiem, miał mu wysłać towary z Salzburga i przy okazji ukrytą w beli materiału szkołę skrzypcową Leopolda z okazji święta świętego Antoniego Padewskiego, patrona Akademii Filharmonicznej w Bolonii. W kościele San Giovanni in Monte był uroczysty koncert. Po nabożeństwie była przed kościołem giełda muzyków i Mozartowie spotkali tam Charlesa Berneya, podróżującego po Europie angielskiego kompozytora i historyka muzyki. Charles Berney, słynny angielski muzykograf, kompozytor i organista, autor A General History of Music, czasem uważany za pierwszego historyka muzyki we współczesnym rozumieniu słowa. Ale nie to monumentalne dzieło jest powodem jego chwały, a jego opis podróży muzycznej po Europie. Zamieszczony tu fragment pochodzi z edycji dzieła zatytułowanego Dr. Berney's Musical Tours in Europe, wydanego w Londynie w 1959 roku.
2: Z dziennika podróży muzycznej po Europie Charlesa Berneya. Bolonia, 30 sierpnia 1770 roku. Najpierw zwiedzałem kościoły i potem poszedłem na doroczny koncert Towarzystwa Filharmonicznego, rodzaj muzycznego turnieju w słynnym kościele świętego Jana na Górze.
1: Kościół, bazylika, San Giovanni in Monte, świętego Jana Ewangelisty na Górze Oliwnej, sięga początkami V wieku, ale obecny kształt w stylu gotyckim pochodzi z XV wieku. Kościoły w Bolonii były i są pełne dzieł sztuki. A bazylika San Giovanni in Monte była pod tym względem najbogatsza. U schyłku XVIII wieku i później, w czasach Napoleona, legendarne zbiory

0: Mury kościoła zostały rozproszone, ale sporo zostało. Na fasadzie, w tym panonie, jest orzeł z brązu, dumny symbol świętego Jana. Dzieło Niccolo dell'Arca, słynnego rzeźbiarza bolońskiego.
1: W dwóch naprzeciwległych kaplicach są dwa najpiękniejsze obrazy w Bolonii, a może i na świecie. Święta Cecylia Rafaela i Madonna Różańcowa Dominikina. Byłem w samym środku i mogłem cieszyć się ich widokiem. Przewodniczącym towarzystwa Principe jest już po raz drugi senior Petronio Lanzi.
0: Petronio Lanzi, śpiewak i kompozytor. Od 1751 roku członek Akademii Filharmonicznej. Był pięciokrotny Principe. Skomponował dwie początkowe części mszy, Kyrie i Gloria.
1: Wykonawców jest prawie 100 śpiewaków i instrumentalistów. Byli wszyscy muzycy z Bolonii i sąsiednich miast. Kościół był pełny i byłem kontent. Rozmaitość stylów i jakość kompozycji przynoszą zaszczyt Towarzystwu Filharmonicznemu i całej Bolonii znanej z wielu talentów. Potem spotkałem pana Mozarta i jego syna, małego Niemca, którego przedwczesnym i nadnaturalnym talentem zachwycał się Londyn, gdzie był jako dziecko i rozmawiałem z jego ojcem. Mieszkają u księcia Pallavicini'ego. Chłopiec trochę urósł, ale wciąż jest mały. Podróżowali po Italii, byli w Rzymie i Neapolu. I chłopiec wszędzie był podziwiany, a w Rzymie papież odznaczył go orderem Złotej Ostrogi. Na karnawał ma napisać operę dla Mediolanu na zaślubiny księżnej Modeny z arcyksięciem austriackim. Ale na tę okoliczność mają być 3 opery i nie wiem, kim będą jego rywale, ani jak sobie poradzi z muzyką do tekstów w obcym dla siebie języku. Tak czy inaczej, spodziewam się najlepszego. To chłopiec żywy i nieprawdopodobnie utalentowany, a dobrą radą wspiera go ojciec, muzyk inteligentny, który, jak się dowiaduje, był w Bolonii cierpiący i 5 lub 6 tygodni chorował.
0: Berni miał na myśli drugą operę dla Mediolanu, Ascanio in Alba, którą Mozart napisze na uroczystość zaślubin księżnej Modeny, Marii Beatrice Ricciardi d'Este, z arcyksięciem austriackim Ferdynandem. Ale Mozart jeszcze o tym nie wiedział. Sposobił się dopiero do pracy nad pierwszą operą dla Mediolanu, Mitridate Re di Ponto. Dopiero jej sukces sprawił, że dostał zamówienie na następną operę, Ascanio in Alba. W 1770 roku były wystawione 2 opery, nie 3. A rywalem Mozarta był Johann Adolf Hasse, którego opera Ruggiero Overo L'Eroica Gratitudine będzie wystawiona jako 2 po operze Mozarta. Berni o Mitrydacie nie wspomniał, ale swój tekst redagował kilka lat później w Londynie, po powrocie z podróży, i nie wszystko dokładnie pamiętał.
2: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 1 września 1770. Wciąż jesteśmy na wsi u jego ekscelencji Pallavicini'ego i jeszcze jakiś czas tu zostaniemy. Potem pojedziemy do Parmy i Mediolanu. Szkoda, że nie zobaczymy Livorno, ale może uda się zobaczyć Genuę i jak starczy nam czasu, pojedziemy do Mediolanu. Wypadek z nogą zatrzymał nas w Bolonii, a czas myśleć o recytatywach, a nie o turystycznych podróżach. 30. Jego ekscelencja zawiózł nas do miasta. Zostawił nam kocz i służącego, żebyśmy mogli być na uroczystych nieszporach Akademii Filharmonicznej i posłuchać 10 różnych kompozytorów. Jeden napisał Kyrie i Gloria, drugi Credo, inni psalmy nieszporne, etc.
0: Autorem Kyrie był Petronio Lanzi, kompozytor muzyki religijnej. Od 1770 roku przewodniczący, czyli Principe, Akademii Filharmonicznej w Bolonii. Credo skomponował Lorenzo Ghibelli, uczeń Padre Martiniego, kompozytor, profesor śpiewu, od 1749 roku członek Akademii Filharmonicznej, który był 5-krotnie przewodniczącym. autorami

0: Mi muzyki do psalmów byli Antonio Fontana, Callisto Zanotti, Gabriele Vignali, Giuseppe Caretti i Bernardino Ottani. Kantyk Magnificat skomponował Antonio Mazzoni.
1: Każdą część napisał inny kapelmistrz, który jest członkiem Akademii Bolońskiej i była wykonana pod jego kierunkiem. Twój stary Leop Mozart.
2: PS Wolfganga do siostry. Znam swoją powinność i do listu papy dopisuję kilka słów. Przypomnij mi, do jakich bractw należy i jakie odmawiać modlitwy.
0: Bractwa? Chodzi najprawdopodobniej o towarzystwa sodalicyjne, jak Towarzystwo Różańcowe i tym podobnie.
2: Czytam teraz Telemaka, jestem już w drugiej części. Bądź zdrowa, ucałuj ręce mamy. Wolfgang Mozart.
0: Podróże i przypadki Telemaka Fenelona z 1699 roku Mozart czytał we włoskim tłumaczeniu Flaminio Scarzellego. I był to najpewniej jego pierwszy kontakt z bohaterami wojny trojańskiej i Idomeneuszem, który 11 lat później zaowocuje operą Idomeneo re di Creta.
2: Wolfgang Mozart do Tomasa Linleya we Florencji. Bologna, 10 września 1770. Caro amico, nareszcie list ode mnie. Odpisuję późno, zbyt późno, ale twój list wysłany do Neapolu dostałem po 2 miesiącach i odpisuję natychmiast. Ojciec planował, że pojedziemy do Bolonii przez Loreto, Livorno i Genuę, a potem do Mediolanu przez Florencję, by zrobić ci niespodziankę, ale w drodze zdarzył się wypadek. Koń w sedii się przewrócił, ojciec boleśnie się zranił i musiał 3 tygodnie leżeć, potem 7 tygodni byliśmy w Bolonii i musieliśmy plany zmienić i do Mediolanu nie pojedziemy przez Florencję, ale przez Parmę. Z powodu tego wypadku straciliśmy dużo czasu i nie możemy już podróżować. A teraz wszyscy są na wsi i nawet by się nie zwróciły koszta. To pokrzyżowało nam plany, choć niczego tak nie pragnąłem, jak zobaczyć i uściskać mojego drogiego przyjaciela, a przy okazji odwiedzić pana Gavarda i jego rodzinę, signore Corille i signora Nardiniego i pojechać do Bolonii, żeby choć była nadzieja, że zwrócą się koszta. Co do zaginionych sztychów, by temu zaradzić, mój ojciec postanowił sprowadzić nowe i proszę, żebyś napisał, gdzie je wysłać. Bądź dalej moim drogim przyjacielem, jak ja jestem i pozostanę twoim przyjacielem i sługą. Amadeo Wolfgango Mozart. Bologna, 10 września 1770.
0: I na tym kończymy. Zapraszam na spotkanie w kolejnym odcinku relacjonującym kolejne podróże Mozarta. Ireneusz Dębowski.
3: W audycji wystąpili Olaf Lubaszenko jako Leopold Mozart, Mateusz Górski jako Wolfgang Mozart i Maciej Gudowski w archiwaliach. Wydawcą był Jan Kantyzienko.
4: Letni festiwal muzyczny.
3: Przed mikrofonem ponownie Joanna Grodkowska i już teraz zapraszam Państwa na koncert finałowy festiwalu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, który odbył się w Neubrandenburg 14 września ubiegłego roku. Solistką tego koncertu Orkiestry Filharmonicznej Radia Północno-Niemieckiego pod dyrekcją Stanisława Kochanowskiego była znakomita młoda wiolonczelistka Anastazja Kobekina, która w ubiegłym roku była rezydentką tegoż właśnie festiwalu i ukoronowała tą nagrodę rezydencką w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, wspólnym koncertem z orkiestrą radia w Hanowerze, wybierając jako to dzieło, w którym wystąpiła, przepiękny, jeden z najpiękniejszych koncertów wiolonczelowych, a więc koncert wiolonczelowy E-moll Sir Edwarda Elgara, jego opus 85, ostatnie takie wielkie dzieło i kompozycja, która

cieszy się wielką, wielką renomą i sławą. W drugiej części orkiestra z Hanoweru wykonała trzecią symfonię Es-dur, Reńską Roberta Schumana, no a całość rozpoczęła fantazją na temat Thomasa Tallisa, Ralpha Vaughana Williamsa. Oto ona w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej Radia Północno-Niemieckiego w Hanowerze pod dyrekcją Stanisława Kochanowskiego.

sekcję smyczków Orkiestry Filharmonicznej Radia Północno-Niemieckiego pod dyrekcją Stanisława Kochanowskiego otworzyły koncert orkiestry w Neubrandenburgu 14 września ubiegłego roku, a był to koncert finałowy festiwalu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, grając fantazję na temat Thomasa Tallisa Ralpha Vaughana Williamsa. Temat XVI-wiecznego angielskiego kompozytora Thomasa Tallisa pobrzmiewa tu w oprawie muzycznej swego czasu, a dzieło skomponował Williams w 1910 roku. I był to ten właśnie utwór, który pod koniec jego trzydziestki przyniósł mu renomę. Wcześniej kompozytor jako młody twórca nie zyskał szerokiego uznania. Ważny utwór w jego twórczości, a przed nami teraz niezwykle ważny, istotny utwór w twórczości Sir Edwarda Elgara, jego koncert wiolonczelowy E-moll. Dzieło, które jest wybitne, które jest jednym z najważniejszych koncertów wiolonczelowych w całej historii. Elgar skomponował ten utwór tuż po pierwszej wojnie światowej, gdy jego muzyka wyszła już z mody wśród publiczności koncertowej. I w przeciwieństwie do wcześniejszego koncertu skrzypcowego, który jest liryczny i pełen pasji, koncert wiolonczelowy ma w sobie charakter nostalgiczny, kontemplacyjny i elegijny. Ma ciemną barwę w przeważających swoich obszarach i jest to koncert dość smutny. Jednakże jego melodie są tak przepiękne, że nie da się o nim zapomnieć. Ten właśnie koncert wybrała solistka koncertu finałowego festiwalu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, którą była Anastazja Kobekina. Znakomita, choć jeszcze młoda wiolonczelistka, która była rezydentką festiwalu w 2025. Jednocześnie w tym ubiegłym roku była też rezydentką Beethoven Fest w Bonn. No i jej występy jak dotąd zaprowadziły ją do czołowych miejsc i festiwali na całym świecie, w tym takich sal jak Wigmore Hall, Concertgebouw w Amsterdamie, Lincoln Center, Concerthaus w Wiedniu czy Filharmonia Berlińska, także wiele jeszcze innych sal koncertowych i znaczących festiwali. Przed Państwem Anastazja Kobekina, a wraz z nią już w pełnym składzie Orkiestra Filharmoniczna Radia Północno-Niemieckiego, którą prowadził w tym koncercie jej szef artystyczny Stanisław Kochanowski.

Anastazja Kobekina w partii solowej, grająca na wiolonczeli z 1717 roku autorstwa Antonia Stradivariego i wraz z nią Orkiestra Filharmoniczna Radia Północno-Niemieckiego pod dyrekcją swojego ówczesnego szefa artystycznego Stanisława Kochanowskiego wykonali koncert wiolonczelowy e-moll op. 85 Sir Edwarda Elgara. Nostalgia tego koncertu jest zupełnie niezwykła. Anastazja jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów, między innymi konkursu Enescu w 2016 już roku, a w późniejszych latach była między innymi uczestniczką programu BBC New Generation Artists. Urodziła się w Rosji, ale swoją naukę i studia już ukończyła w głównie Niemczech, ale także Paryżu i trzeba powiedzieć, że również w dziedzinie wiolonczeli w stylu barokowym. To studiowała u Christine von der Goltz we Frankfurcie. Wiolonczelistka na bis po wykonaniu koncertu Elgara wybrała utwór współczesnego włoskiego kompozytora i wiolonczelisty Giovanniego Solimy. To fandango na temat finału kwintetu gitarowego D-dur Luigiego Boccheriniego. Oto raz jeszcze Anastazja Kobekina.

Anastazja Kobekina po tym bisie, a wcześniej znakomitym wykonaniu koncertu wiolonczelowego e-moll Sir Edwarda Elgara mają już Państwo obraz jej szerokich bardzo możliwości, jej temperamentu, charyzmy na pewno, bo to też słychać było chociażby w tym bisie, ale od pierwszych dźwięków koncertu wiolonczelowego Elgara także. Solistka zakończyła pierwszą część koncertu finałowego festiwalu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, który odbywał się w Neubrandenburg 14 września ubiegłego roku, a przypomnę, była ona wówczas w tamtym ubiegłym roku artystką, rezydentką festiwalu i to występ w tym właśnie koncercie był ukoronowaniem tejże rezydencji. No a drugą część koncertu w Neubrandenburg wypełniła trzecia symfonia Es-Dur Reńska, opus

97 Roberta Schumana, a więc już tylko Orkiestra Filharmoniczna Radia Północno-Niemieckiego w Hanowerze i jej artystyczny szef wówczas, Stanisław Kochanowski, byli wykonawcami. Stanisław Kochanowski to rosyjski dyrygent, który od wielu już lat realizuje swoją karierę, głównie w Europie, i który wyraźnie odciął się od reżimu Władimira Putina. W odpowiedzi na pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę podjął także decyzję o zaprzestaniu występów w swojej ojczyźnie i zadeklarował, że nie chce już więcej pracować w Rosji. O tym braku poparcia dla wojny, a wręcz o sprzeciwie i o jego otwartej postawie świadczą również występy z ukraińskimi artystami. Kochanowski regularnie występuje na scenie z wieloma muzykami z tego kraju, a przykładem tego jest chociażby wybitny ukraiński skrzypek Walerii Sokołow, z którym Kochanowski wystąpił na dość słynnym wspólnym koncercie. Pod jego batutą słuchać będziemy orkiestry filharmonicznej Radia Północno-Niemieckiego w Hanowerze w ostatniej chronologicznie spośród czterech symfonii Schumana, trzeciej symfonii Es-dur opus 97 Reńskiej z roku 1850, a więc czasu wkrótce po przeprowadzce kompozytora do Düsseldorfu. Ta symfonia oczywiście ma w tle nadreński wspaniały klimat i nastroje zachodnich Niemiec, którymi kompozytor był zachwycony, ale najczęściej zwraca się uwagę na jej nietypową budowę pięcioczęściową. I jedno szczególne jej ogniwo, przedostatnią część, będącą według komentatorów muzycznym obrazem intronizacji Johannesa von Geiselsa na urząd kardynała w katedrze w Kolonii, czego Schumanowie byli świadkami. Stąd uroczysty charakter tej części, oznaczonej przez kompozytora Feierlich, oparty na archaicznie brzmiącym chorale instrumentów dętych drewnianych i stosującej niezwykłą w muzyce orkiestrowej tonację es-moll. Przed Państwem raz jeszcze Orkiestra Filharmoniczna Radia Północno-Niemieckiego w Hanowerze dyryguje Stanisław Kochanowski. Słuchamy trzeciej symfonii Es-dur Reńskiej opus 97 Roberta Schumana.

Orkiestra Filharmoniczna Radia Północno-Niemieckiego w Hanowerze pod dyrekcją Stanisława Kochanowskiego wykonała trzecią symfonię S-dur reńską, opus 97 Roberta Schumana, kończąc w ten sposób swój koncert, ale też i cały festiwal, bo był to koncert finałowy festiwalu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Odbył się w Neubrandenburg 14 września ubiegłego roku. Przypomnę, że w pierwszej części wystąpiła znakomita solistka Anastazja Kobeki, nagrając koncert wiolonczelowy e-moll Sir Edward

Oda Elgara, a na początku zabrzmiała fantazja na temat Thomasa Tallisa, Ralpha Vaughana Williamsa. I do tego utworu chciałam teraz nawiązać, bo po tej dużej bardzo porcji muzyki romantycznej i późnoromantycznej czas teraz na schłodzenie tych nastrojów i wniesienie w tą audycję spokoju. Cofam się więc o wieki do twórczości Thomasa Tallisa. Teraz posłuchamy jej w oryginale. To będzie jedna z piękniejszych i częściej wykonywanych kompozycji z Spem in Allium, a wykonawca wyborny The Tallis Scholars pod kierunkiem Petera Phillipsa.

Pem in Allium Thomasa Tallisa. Słuchaliśmy go w interpretacji The Tallis Scholars pod kierunkiem Petera Philipsa. Ten 40-głosowy motet renesansowy skomponowany został przez Tallisa około roku 1570, no i przeznaczony właśnie na 8 aż chórów po 5 głosów. Przez niektórych krytyków to dzieło uważane jest za najwspanialszy utwór angielskiej muzyki dawnej i za ukoronowanie osiągnięć Thomasa Tallisa wraz z jego lamentacjami. A teraz w tym samym wykonaniu The Tallis Scholars dwie kompozycje Arvo Pärta. Najpierw Magnificat, a potem Which Was the Son of. Ten drugi z utworów to zamówienie miasta Reykjavik z okazji objęcia roli europejskiej stolicy kultury w roku 2000. Pärt czerpał tu inspirację przede wszystkim z islandzkiej tradycji nadawania nazwisk, w której w nazwisku zawarta jest tylko informacja, czyim synem, córką jest osoba. Tekst zaś pochodzi z genealogii Jezusa zawartej w Ewangelii świętego Łukasza, a więc wymienieni tu są wszyscy przodkowie Jezusa, aż do Adama i Boga.

which was the son of genealogia Jezusa aż do Adama i Boga. A wcześniej Magnificat. To były dwie kompozycje Arvo Pärta w wykonaniu tego samego zespołu The Thalys Scholars, kierowanego przez Petera Philipsa. Do twórczości Arvo Pärta zawsze dobrze pasuje twórczość Henryka Mikołaja Góreckiego, przynajmniej ta wcześniejsza. Na pewno trzecia symfonia, czyli Symfonia Pieśni Żałosnych, o której sam Górecki pisał tak. Trzecią symfonię komponowałem od 30 października do 30 grudnia 1976 na zamówienie rozgłośni Südwestfunk w Baden-Baden, a prawykonanie odbyło się 4 kwietnia w 1977 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Współczesnej. Śpiewała Stefania Wojtowicz, grała Orkiestra Symfoniczna Rozgłośni Südwestfunk pod dyrekcją Ernesta Böhra. Symfonia składa się z trzech pieśni. Pierwsza, najdłuższa, to ścisły kanon przerwany inwokacją sopranu. W temacie kanonu wykorzystałem fragment pieśni kurpiowskiej ze zbiorów księdza Władysława Skierkowskiego. Pieśń druga, najkrótsza, jest rodzajem lamentacji o prostej budowie. W pieśni trzeciej zastosowałem wariacyjne opracowanie autentycznej melodii ludowej z Opolskiego ze zbiorów Adolfa Dygacza. Symfonię dedykowałem mojej żonie. Tak o tworzeniu Symfonii Pieśni Żałosnych pisał Henryk Mikołaj Górecki, a inspiracją do tworzenia tego dzieła były także słowa 18-letniej Heleny Błażusiak, wyryte na ścianie więziennej celi numer 3 pensjonatu Palace, czyli komisariatu Gestapo, który od października 1939 mieścił się w hotelu Palace przy ulicy Chałubińskiego w Zakopanem. Te wyryte na ścianie słowa młodziutkiej Heleny Błażusiak to: Mamo, nie płacz, nie. Niebios przeczysta królowo, ty zawsze wspieraj mnie. Zdrowaś, Mario. Słuchamy części pierwszej, czyli pierwszej, najdłuższej pieśni z tej symfonii, Symfonii Pieśni Żałosnych, trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, w partii sopranu Violetta Chodowicz, a wraz z nią połączone siły Polskiej Orkiestry Radiowej i Sinfonii Warszawii.

To była pierwsza część trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Śpiewała Wioletta Chodowicz, a wraz z nią Polska Orkiestra Radiowa i Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Ja jeszcze się z Państwem dziś nie żegnam. Kończę estońską kołysanką Arvo Pärta w wykonaniu Kremerata Baltica. Do usłyszenia, Joanna Grodkowska.

0: Palma.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
2: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
4: Tę reklamę przygotował człowiek.

0: podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
5: Reklama.
4: Rozmowy na lato.

0: Hałas to jedyne zanieczyszczenie, przed którym nie da się zamknąć oczu. Głośny koncert w pałacu w Wilanowie podzielił warszawiaków, a na ulicy coraz częściej przerywamy zdanie w pół, bo zagłusza nas samochód. Dobry wieczór. W rozmowach na lato przyglądamy się dziś dźwiękom. Zapraszam, Małgorzata Nieciecka-Mac. Z nami jest profesor Anna Price z Katedry Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Sporo mówimy w Polsce ostatnio o hałasie, ale paradoksalnie można by powiedzieć, że ciągle mówimy za cicho.
1: Zgadzam się z taką definicją, ale powód jest prosty, bo z powodu hałasu jeszcze nikt nie umarł. Jakby ktoś umarł, to pewno byśmy poważnie się zabrali za to zagadnienie. A tak właściwie zanieczyszczenie powietrza jest ważniejsze od zanieczyszczenia hałasu. Wydaje mi się, że to jest równie ważne.
0: Mówi pani, że od hałasu jeszcze nikt nie umarł, ale Europejska Agencja Środowiska używa już określenia zanieczyszczenie hałasem. Co się kryje za tym pojęciem?
1: No właśnie, zanieczyszczenie to znaczy, że hałas nam przeszkadza we śnie, hałas nam przeszkadza w codziennym życiu. Zanieczyszcza po prostu to naturalne środowisko. Jeżeli pani sobie wyobrazi, że na przykład jak jesteśmy na koncercie, to jesteśmy w naturalnym środowisku i jeżeli nagle przelecie jakiś samolot, który zagłuszy muzykę, której słuchamy, no to jest po prostu zanieczyszczone środowisko. Ja na moich wykładach używam słowa zakłócone środowisko naturalne. I teraz hałas się definiuje jako to źródło hałasu, które zakłóca właśnie to naturalne środowisko, czyli w przypadku na przykład słuchania koncertu tym naturalnym środowiskiem jest aula, w której siedzimy, muzycy, którzy grają i ludzie, którzy słuchają. No i teraz, jeżeli się pojawia nagle samolot, który to zakłóca, no to właśnie to naturalne środowisko jest zakłócone i wtedy mówimy, że to jest hałas. Chcemy się go jak najszybciej pozbyć.
0: Muzyka sąsiada kontra ta, której sami słuchamy, to już jest hałas? Czy to nam bardziej przeszkadza niż dźwięki, które my sami wybieramy i decydujemy się słuchać tego, a nie innego dźwięku?
1: No nie, nie. Te dźwięki działają tak samo, obojętnie, czy ja je puszczam, włączam po prostu, czy sąsiad. Na system słuchowy to działa tak samo, ale oczywiście jak ja puszczam tą muzykę dla siebie, to ona mi nie przeszkadza. Natomiast jeżeli sąsiad to robi, to ona mi przeszkadza. Mimo, że to jest po prostu dokładnie ten sam poziom i ta sama muzyka. Także to nie zależy od tego, kto puszcza, tylko od tego, jak to działa na nasz organ słuchu. I właśnie będzie działać dokładnie tak samo. Tyle tylko, że mi nie będzie przeszkadzać, bo albo inaczej nie będzie mi dokuczać, bo posługujemy się takim słowem, które jest wytrychem dla hałasu, czyli dokuczliwość hałasu, prawda? Mi to nie będzie dokuczać, ale jak sąsiad puści, to będzie mi dokuczać, no bo z jakiej racji ja mam słuchać to, co sąsiad chce, żebym w danym momencie słyszała?
0: Pani habilitacja nosiła tytuł Dokuczliwość hałasu i jej składowe. Co się na tę dokuczliwość dokładnie składa?
1: Na dokuczliwość w tej mojej pracy składały się

0: trzy elementy: dokuczliwa głośność, uciążliwość i zakłócanie informacji. To taki wymyśliłam sobie taką zależność, którą potem badałam eksperymentalnie i to jakoś tam się zgadzało. Aczkolwiek teraz dużo bardziej jestem otwarta na definicję, którą zaproponowali Niemcy, pan profesor Fast i Zwicker, i oni do tej dokuczliwości, do tej głośności i uciążliwości, o której za chwilę może więcej powiem, dodali jeszcze dwie inne cechy, mianowicie chropowatość i siłę fluktuacji. A tą uciążliwość potraktowali jako ostrość. No i teraz wracam może do tego mojego pomysłu. Ja po prostu uważałam, że dokuczliwość jest spowodowana tym, że na przykład dźwięk jest bardzo głośny i wtedy mówimy o dokuczliwej głośności. To był jeden z elementów, który się składał na tą dokuczliwość. A drugi to właśnie uciążliwość, przy czym tą uciążliwość rozumiałam jako ostrość właśnie, którą potem Zwicker i Fast też wzięli pod uwagę w tych swoich algorytmach. I ta ostrość to jest coś związane z występowaniem wysokich częstotliwości w dźwięku. To, co na przykład pojawia się, jak słyszymy dźwięk, kiedy używamy paznokcia i przesuwamy go po tablicy. To jest taki typowy przykład dla studentów, że proszę, tu są wysokie częstotliwości i to jest właśnie ostrość. Tak samo pisk tramwajów na zakrętach, to też jest właśnie ostrość, prawda? Także ten drugi element w dokuczliwości to był ostro, to była właśnie ostrość. Ja to nazywam uciążliwość, dlatego że ta ostrość nie jest związana bezpośrednio z głośnością, bo może sobie pani wyobrazić, że dźwięk ostry to będzie na przykład dźwięk bardzo cichy, prawda? Tak jak odgłos maszynki u dentysty, która boruje nasz ząb, prawda? Przygotuje do tej plomby. No to jest cichy dźwięk, ale on jest właśnie uciążliwy z racji tej nieprzyjemnej barwy, bo tak to też można nazwać, czyli tego składu widmowego, który generowane są przez te wysokie częstotliwości. A ten trzeci element to było zakłócenie informacji. To miało generalnie dotyczyć mowy, że jeżeli po prostu mowa jest zakłócana, no to, co zakłóca tą mowę, to jest kolejny element, który należy wziąć pod uwagę. Dokładnie mówiąc, to jest stosunek sygnału do szumu. Jeżeli szum zakłóca nam tą mowę, no to po prostu jest to pewnego rodzaju miara, która jest związana z dokuczliwością. Procent właściwie zakłócania tej mowy, czy to jest 50%, czy 75%, kiedy tej mowy nie słyszymy poprzez zakłócające źródło, to jest właśnie zakłócenie informacji. I to też jakoś wplątałam w tą definicję dokuczliwości.
1: A co z absolutną ciszą? Czy to może być przyjemne? W komorach bezechowych ludzie czują się nieswojo.
0: No bardzo nieswojo, zgadza się, ale to dlatego, że jeżeli wpuścimy taką grupę studentów do komory bezechowej, co też robię ze swoimi studentami, to oni nagle słyszą te wszystkie odgłosy swojego ciała, czyli nawet pulsowanie serca, prawda, czyli tętno, słyszą jak tam w uszach im szumi, prawda, ci, którzy mają tak zwany tinnitus, to go bardzo wyraźnie słyszą, no i czują się rzeczywiście nieswojo. Także ta cisza to też może być pewnego rodzaju taką torturą, jak gdyby podobną do na przykład cieknącego kranu. Jak krople wody kapią w kranie, to też może nam to bardzo przeszkadzać, mimo że to jest naprawdę bardzo cichy dźwięk. Tak tutaj ta cisza rzeczywiście po prostu jest nienaturalna i po prostu to, czego zwykle nie słyszymy, to nagle słyszymy, prawda? Czyli odgłosy naszego ciała. Jak połykamy ślinę nawet słyszymy to, prawda? Także ludzie są, nieswojo się czują.
1: Mówi się bardzo często o i coraz częściej o pejzażu dźwiękowym, czyli o tym, jak właśnie brzmi otaczający nas świat. Więcej tego pejzażu zauważamy, kiedy myślimy o tym, co słyszymy. Zazwyczaj bywa za głośno, ale jak ten pejzaż zmienił się w Polsce za pani zawodowego życia? Co zniknęło, a co doszło? Za jakimi dźwiękami być może pani tęskni?
0: Czy ja tęsknię za jakimiś dźwiękami? Na pewno nie tęsknię za piszczącymi tramwajami.
1: Ja tęsknię za czajnikiem, takim z gwizdkiem.
0: To może powiem, jak w tej chwili się bada dokuczliwość dźwięku. Otóż dawniej dokuczliwość dźwięku badano w laboratoriach, prawda? Sadzano delikwenta przed komputerem z słuchawkami na uszach. No i proszę bardzo, ma pan powiedzieć, jak panu dokucza ten dźwięk na skali na przykład od 0 do 10 i tak dalej. No i oczywiście było to takie zastrzeżenie, że jak jesteś po prostu w laboratorium, w labie, no to ta dokuczliwość znika automatycznie, ponieważ nie jesteś w takim realnym świecie, gdzie ten dźwięk występuje. No i właśnie od pewnego czasu, a właściwie od

0: takiego roku 2010 zaczęło obowiązywać nowe spojrzenie na badanie dokuczliwości właśnie bazując na pejzażu, na krajobrazie dźwiękowym. My to nazywamy krajobraz dźwiękowy. W literaturze angielskiej to jest tak zwany soundscape. I teraz nagle się okazało, że wychodzimy na zewnątrz, na tak zwany spacer dźwiękowy, gdzie z jednej strony nagrywamy dźwięki, które występują w poszczególnych miejscach w mieście, a ludzie oceniają te dźwięki, ale nie tylko oceniają dokuczliwość tych dźwięków, ale bardzo takich 8 atrybutów oceniają jednocześnie. Na przykład mają odpowiedzieć na pytanie, czy to środowisko, w którym aktualnie się znajdują, czyli to miejsce w mieście, jest przyjemne, czy jest tętniące życiem, czy jest bogate w wydarzenia, czy jest chaotyczne, czy jest dokuczliwe, też jest to pytanie, czy jest monotonne, czy jest ubogie w wydarzenia i czy jest spokojne. Także tu jest aż 8 takich atrybutów, które ludzie muszą ocenić. Nie tylko pyta się o takie negatywne efekty, czyli czy jest dokuczliwe, ale też o pozytywne, czy jest przyjemne. I na tym właśnie polega różnica między takim dawnym sposobem badania hałasu, czyli traktowania hałasu jako taki odpad, którego się należy pozbyć, który należy wyciszyć. Ten model zaczyna obowiązywać i zastępować powoli, jeszcze to się nie dzieje, ale mapy akustyczne, gdzie po prostu bada się dokuczliwość albo określa się dokuczliwość poszczególnych źródeł. Tu w tym spacerze dźwiękowym, w krajobrazie dźwiękowym ocenia się wszystkie dźwięki razem. I to jest bardzo takie nowatorskie i ciekawe spojrzenie. A wracając do pejzażu, na pewno zmieniło się to, że ludzie zaczęli dbać o to, żeby ten hałas był mniejszy. Na przykład ulica Świętego Marcina w Poznaniu jest tego najlepszym przykładem. Nagle z ulicy, która była bardzo głośna, zrobił się taki deptak, ale deptak, gdzie jest dozwolony również ruch i tramwajowy, i samochodowy. Ale ponieważ piesi mają tam pierwszeństwo, to wszystko odbywa się jakoś tak i swobodnie, i wolniej, i ciszej w każdym razie. Ten pejzaż się miast trochę zmienił. A na wsi właściwie bardzo często tym hałasem, który się pojawił jako nowy i do którego trochę trudniej się przyzwyczaić, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że można, jest hałas turbin wiatrowych. Ale on ze względu na swoje parametry, czyli ze względu na te decybele, którymi poziom hałasu mierzymy, on wcale nie jest dokuczliwy, ale on się pojawił jako coś nowego. No i ludzie po prostu jeszcze się do niego nie przekonali, nie przyzwyczaili.
1: Jakie są w Polsce dopuszczalne normy tego, jak może brzmieć miasto albo wieś, i czy te polskie poziomy głośności różnią się od tych europejskich?
0: No to jest, powiedzmy, tragedia, bo ja uczestniczyłam w takiej pracy, która urodziła się w roku 2018, i to jest po prostu taki guidelines, czyli po polsku mówiąc, takie wskaźniki dotyczące źródeł środowiskowych. Praca wydana przez Organizację Zdrowia, Światową Organizację Zdrowia, WHO, w 2018 roku. I tam przede wszystkim są rekomendowane poziomy, które uchronią ludzi od takich trzech najważniejszych efektów zdrowotnych, które są związane z hałasem. Bowiem hałas generuje po prostu efekty zdrowotne takie jak niedokrwienna choroba serca, takie przeszkadzanie we śnie. Trzecim takim efektem zdrowotnym jest skrajna dokuczliwość. Ocena dokuczliwości, jeżeli oceniamy hałas na skali na przykład od 0 do 10, to te najwyższe wartości z tej skali są definiowane jako właśnie skrajna dokuczliwość. Te trzy efekty zdrowotne były wzięte pod uwagę przy ustaleniu dopuszczalnych poziomów dla czterech źródeł środowiskowych, czyli dla hałasu drogowego, dla hałasu kolejowego i dla hałasu lotniczego oraz dla hałasu turbin wiatrowych. Przykładowo, na przykład dla hałasu drogowego dopuszczalny poziom w decybelach, tak zwany uśredniony roczny, wynosi 53 decybele, a nocny hałas, tak zwany LN, czyli też uśredniony nocny poziom, to jest 45 decybeli. A jeżeli pani spojrzy na polskie rozporządzenia i wartości, no to ten LDWN wynosi 65, czyli to jest o 12 decybeli więcej, a nocny poziom 55 decybeli, czyli o 10 decybeli większy poziom jest dopuszczalny w Polsce. A 10 decybeli różnica to oznacza, że dwa razy głośniejszy jest ten sygnał. Także to są naprawdę wartości dość odległe od tych norm, które proponuje WHO.

0: Jeszcze jest sprawa hałasu lotniczego. Tutaj też WHO decyduje, znaczy proponuje 45 decybeli RDWN-a, a w Polsce mamy 60 decybeli. Nocny poziom 40 decybeli, w Polsce mamy 50.
1: W Warszawie właściwie jesteśmy u progu protestu, czy też manifestacji, która ma przypomnieć władzom miasta o tym, że mieszkańcy nocami chcą spać, ale w dzień wcale nie jest lepiej. Co zmieniłaby pani? To znaczy, jak powinno zmienić się może nie tyle też prawo, ale nasze obyczaje, by po prostu ten pejzaż dźwiękowy był bardziej przyjazny nam?
0: Ludzie powinni sobie zacząć zdawać sprawę z tego, że oni sami generują ten hałas, prawda? Cóż by szkodziło ustalić, że na przykład kosić trawę możemy tylko tam w dni powszednie i na przykład od godziny 10 do 12, czy jakoś tak, no. Cóż by szkodziło, żeby ktoś się pochylił nad dopuszczalnymi poziomami, jeżeli chodzi o koncerty, które się odbywają na wolnym powietrzu? To ludzi denerwuje i na ten temat ludzie protestują i mają rację. Na świecie są pewne już normy, które mówią, że jeżeli w danym miejscu o danej godzinie przekroczony jest dopuszczalny poziom, to koncert się po prostu przerywa. Tak samo hałas sąsiedzki. To jest teraz największe źródło też protestów, prawda? Bo jeżeli hałas taki zewnętrzny jakoś został opanowany przez programy naprawcze, rzeczywiście wymienia się okna, wymienia się. Naprawia się ulice, proponując cichy asfalt. No różne rzeczy robimy, żeby po prostu ten hałas zewnętrzny był cichy. No to nagle, jak jest bardzo cicho na zewnątrz, no to słyszymy hałas, który generują sąsiedzi. No i sąsiedzi też by mogli pomyśleć o tym, że nie powinni tego robić. Kardynalnym przykładem jest ten hałas, który generujemy na plażach nad Bałtykiem, prawda? Zaparowano. Każdy ma inne radio nastawione na full i uważa, że to jest super. Edukacja przede wszystkim, żeby ludzie sobie zdali sprawę, że to jest ich robota, ten hałas, który nam towarzyszy.
1: Profesor Anna Price o hałasie i ciszy bardzo dziękuję za to spotkanie. O ciszę i hałas pytaliśmy w Poznaniu, teraz zasięgniemy języka we Wrocławiu, a dokładnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest z nami dr Robert Losiak, adiunkt w Zakładzie Antropologii Muzycznej Instytutu Muzykologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jest pan kierownikiem pracowni badań pejzażu dźwiękowego w Instytucie Muzykologii. Czym właściwie jest pejzaż dźwiękowy?
2: Pejzaż dźwiękowy to taka kategoria już ustabilizowana w myśleniu o środowisku dźwiękowym, już taka z długą swoją tradycją anglojęzyczną, sanskiej, bardzo często pojawia się w tej takiej wersji językowej, wprowadzona przez środowisko związane z pionierem badań nad środowiskiem dźwiękowym, nad pejzażem właśnie, Raymonda Murraya Schaeffera w latach powiedzmy późnych 60. XX wieku. To pojęcie, które tak początkowo było takie dosyć otwarte na wszelkiego rodzaju konteksty myślenia o środowisku dźwiękowym, z czasem, jak sądzę, nabrało pewnej swojej specyfiki, swojego takiego uściślenia i dzisiaj raczej myślimy o pejzażu dźwiękowym jako o środowisku w kontekście doświadczenia ludzkiego, przeżycia, percepcji, jakie dokonuje się w ludzkiej perspektywie, takiej indywidualnej perspektywie, ale też, co bardzo ważne, zbiorowej perspektywie, takiej wspólnotowej. A więc można mówić o tym, że pejzaże dźwiękowe są pewnego rodzaju takimi kulturowymi czy społecznymi obrazami środowiska dźwiękowego.
1: Czy pejzaż dźwiękowy to jest coś, co my od razu akceptujemy, co jest w jakiś sposób dla nas naturalne? To znaczy, czy są jakieś dźwięki, które są obecne w jakimś pejzażu, a my musimy do tego dźwięku przyzwyczajać nasze uszy?
2: No zapewne tak jest. Dźwięki się pojawiają, dźwięki znikają. To jest naturalny proces. My się do nich przyzwyczajamy, w jakimś sensie akomodujemy te zjawiska, co nie znaczy, że je akceptujemy. Bardzo interesującym aspektem tego problemu jest to, że kiedy pojawiamy się w jakimś miejscu dla nas obcym, pod każdym względem, kulturowym, geograficznym, społecznym, nagle okazuje się, że tam też pojawia się inne nieznane, często bardzo nas intrygujące środowisko dźwiękowe, że są tam dźwięki, których nie słyszymy.

0: my na co dzień u nas. I wtedy dopiero można powiedzieć, że tak, jesteśmy związani z środowiskiem dźwiękowym, z pejzażem dźwiękowym naszego miejsca wychowania, urodzenia, zamieszkania i nie czujemy tego na co dzień, natomiast kiedy pojawiamy się gdzie indziej, wtedy właśnie odczuwamy tę różnicę. To związanie, czy ja lubię takie określenie, zadomowienie w pejzażu dźwiękowym jest według mnie naturalnym sposobem bycia człowieka w świecie, w środowisku.
1: A czy są jakieś dźwięki, które wcześniej nazywaliśmy hałasem, a dziś mówimy raczej właśnie, że to dźwięk?
0: O każdym dźwięku, o każdym zjawisku akustycznym możemy mówić jednocześnie jako o dźwięku czy brzmieniu, a w pewnych okolicznościach jako o hałasie. Znaczy, ja jestem przywiązany do takiego myślenia, które przede wszystkim relatywizuje pojęcie hałasu. I to jest sposób myślenia dość powszechnie przyjęty w badaniach akustyki, ekologii akustycznej, ale także w badaniach akustyki, tej ścisłej akustyki, ponieważ tutaj także to określenie hałasu jest zdefiniowane jako pojęcie zawierające w sobie pewien aspekt subiektywności. W mojej perspektywie, już nie tak ściśle akustycznej, tylko właśnie pejzażowej, opartej na tych indywidualnych ludzkich doświadczeniach i subiektywnej ocenie środowiska dźwiękowego, bardzo wiele elementów jest takich, które w pewnych sytuacjach są dla nas ciekawymi, a nawet przyjemnymi dźwiękami, a w innych okolicznościach stają się hałasami. Czy mógłbym wskazać jakiś konkretny przykład? Nie. Może w ten sposób odpowiem na to pytanie, że bardzo wiele dźwięków, które były na przykład generowane czy są przez maszyny, nagle staje się takimi dźwiękami interesującymi na przykład artystów dźwiękowych, prawda? I ten problem zaczął się już bardzo dawno temu, w czasach włoskiego futuryzmu, gdzie właśnie te miejskie hałasy zostały potraktowane jako równoprawne, myślę o miejskich hałasach, o hałasach maszyn, urządzeń
1: różnych technicznych. No właśnie, samochód stał się fascynującym przedmiotem.
0: Stał się. I dzisiaj też przecież tak jest, że dla wielu z nas, ludzi, samochody są generatorami hałasów, a nawet właśnie takich hałasów bardzo inwazyjnych. Z kolei dla innych ludzi te same samochody są fascynujące dźwiękowo. Samochody, motocykle. Przecież wiemy o tym, że wielu ludzi fascynuje się dźwiękami konkretnych modeli, marek samochodów czy motocykli. Tak funkcjonuje nasza kultura, nasza świadomość też społeczna. Bardzo trudno jest mnie na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, co hałasem jest, a co hałasem nie jest w takiej perspektywie pejzażu dźwiękowego, refleksji na temat pejzażu dźwiękowego.
1: Wspomniał pan o tych pionierskich badaniach pejzażu dźwiękowego. Dziś to temat z jednej strony bardzo modny. Większość społeczeństwa jest nieczuła na to, przejedzie głośno motocykl, trudno, tak jest po prostu, bo żyjemy w mieście. Ci, którzy piszą gdzieś na forach internetowych, by w mieście było ciszej, bardzo często spotykają się z wielką ścianą niezrozumienia. Trzeba było mieszkać gdzieś dalej, w odosobnieniu. Tu jest miasto, żyjemy wszyscy wspólnie i po prostu jest głośno.
0: To, o czym pani przed chwilą wspomniała, czyli pewnego rodzaju nawet moda czy zainteresowanie wokół tematyki środowiska dźwiękowego, jakie pojawia się i w nauce, i w takiej szerokiej refleksji społecznej. Powstają różne blogi na ten temat, pamiętniki, artykuły prasowe i wreszcie sztuka, która też bardzo interesuje się dźwiękiem, eksploruje dźwięki otoczenia. To wszystko sprzyja pewnemu namysłowi i ta grupa, myślę, społeczna osób zainteresowanych, wrażliwych się po prostu poszerza. Ja myślę, że my nigdy nie uzyskamy jakiegoś takiego tutaj konsensusu wokół tej sprawy. Pani powiedziała, że część osób jest niewrażliwych, a ja bym nawet jeszcze wzmocnił to stanowisko i powiedział, że jest też tak, że są osoby, które bardzo świadomie do tego hałasu w różnych jego postaciach dążą, dostrzegają w nim pewną wartość, także społeczną, i tego też nie można jakby wykluczyć. My też musimy to mieć na uwadze w naszych badaniach, ponieważ hałas jest takim zjawiskiem, który towarzyszy ludzkości

0: nie waham się użyć tutaj takiego górnolotnego określenia, od początku istnienia. On jest czymś naturalnym, przyrodzonym, powiedziałbym zwierzęcym w nas. Zwierzęta też mają pewną skłonność w pewnych okolicznościach, wtedy kiedy na przykład no właśnie chcą wystraszyć, prawda, chcą w jakiś sposób wywrzeć pewną presję na środowisko. W ludzkim świecie jest to też uzasadnione i biologicznie, i także społecznie. Moray Schaffer mówi o świętym hałasie, który towarzyszył ludziom w ich społeczeństwach, sytuacjach, bardzo ważnych sytuacjach, więc nie możemy wyciszyć. Taka jest moja opinia, taka jest tutaj konkluzja mojej wypowiedzi. Nie możemy wyciszyć środowiska w sposób sztuczny, przesadny, stworzyć sterylne warunki do życia społecznego, bo prędzej czy później inną stroną ten hałas do nas wróci. Natomiast faktycznie, no, ja poza tym, co przed chwilą powiedziałem, jestem ogromnym admiratorem ciszy i wszelkich zjawisk związanych właśnie z, czy takich kontekstów myślenia o ciszy. Cisza jest mi ogromnie bliska osobiście. No więc paradoksalnie tutaj ujmując się za hałasem, jednocześnie też optuję za ciszą i uważam, że pewnym sposobem na, no nie wiem, rozwiązanie to nie jest właściwe słowo, ale w sensie taką jakąś zaradzenie sobie nadmiernemu hałasowi jest dbałość o ciszę i edukacja do ciszy, do jakby przebywania w ciszy, do doświadczania ciszy, do takiej wrażliwości na ciszę. To jest pewien mój sposób, który tutaj bym podsunął w tej dyskusji wokół tych problemów.
1: Pytaliśmy dziś o dźwięki, które zniknęły gdzieś z naszego sąsiedztwa. Dziś już nie słyszy się tego nawoływania na obiad przez okno, kiedy rodzice wołali z podwórka dzieci. Romskie kapele, które na przykład w Krakowie, w Nowej Hucie były kiedyś codziennością, dziś właściwie też zniknęły. Także dzieci zachowują się inaczej, bo często z nosem w telefonie generują mniej dźwięków. Tykanie zegarka.
0: Pewnie jest mnóstwo takich dźwięków. Zegar to jest bardzo dobry przykład, który pani podsunęła. Zarówno ten taki, powiedzmy, naręczny, mały, jak i przede wszystkim wielki, szafkowy zegar, który uważam ma ogromne zdolności skupiania i no, dawania takiego poczucia pewnej stabilności.
1: Ten rytm niesamowity.
0: Otoczenia, ten rytm, tak, taki kołyszący. Te zegary szafkowe mam w pamięci, w uszach i no niestety nie posiadam takiego, ale czasami zdarza mi się go słuchać. Jest bardzo dużo dźwięków, które właściwie trudno mi tak swoje myśli w tym momencie ogarnąć pod tym kątem i wskazać coś bardzo, bardzo konkretnego. Różnego rodzaju dźwięki natury są zawsze dla ludzi bliskie i kiedy ona się pojawia wokół nas w różnych okolicznościach, to po prostu natychmiast stwarza jakiś taki rodzaj pewnego ukojenia, uspokojenia, a czasami też pewnego potrzebnego pobudzenia, prawda, kiedy jest to intensywne. No myślę, że odgłosy burzy potrafią dla wielu ludzi być fascynujące, oczywiście. Groźne takie wichry, wiatry.
1: Dźwięk deszczu stukający o tropik namiotu to także jest bardzo przyjemny dźwięk.
0: Bardzo przyjemny i pewnie też z jakichś powodów też współcześnie mniej obecny niż kiedyś. To znaczy mamy mniejsze możliwości doświadczenia tego dźwięku. Ale oczywiście deszcz jest dźwiękiem bardzo, bardzo przyjaznym dla ludzi. I znów proszę zwrócić uwagę na relatywność tych stwierdzeń, ponieważ przychodzi taki moment, kiedy jeśli tego deszczu byłoby zbyt wiele albo wywoływałby w nas jakieś odniesienia do sytuacji groźnej, na przykład powodziowej, no to wtedy się od niego odsuwamy oczywiście i wtedy ten dźwięk może nas przerażać, Tak więc bardzo wiele kwestii związanych z dźwiękiem no, jakby wynika z takich szerszych kontekstów doświadczeń, także doświadczeń wizualnych, ponieważ słuchanie jest intensywnie, mocno związane z wizualnością doświadczenia krajobrazu dźwiękowego, a także z wszelkimi innymi doświadczeniami zmysłowymi. Słuchanie jest takim procesem ogromnie szerokim,

0: swoim kontekście i nie wyłącznie słuchowym.
1: Dr Robert Losiak, kierownik w Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, Instytut Muzykologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, opowiadał Państwu o hałasie i ciszy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.

0: Autopromocja.
1: Premiera słuchowiska według dramatu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Na żywo sprzed ruin Pałacu Książęcego zatonie w Zielonej Górze. W roli głównej Krzysztof Wakuliński, któremu towarzyszą lubuscy artyści teatru. Ze specjalnym udziałem Grażyny Barszczewskiej. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy w niedzielę o 16:00.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wiktor Zborowski.
3: A słuchają nas Państwo w piątek, 4 września, jest 22:30.

Kłaniamy się Państwu. Wojciech Ciarka, który dzisiejszą audycję realizuje, i mówiący te słowa Przemek Psikuta. Dwójkowe jam session, jak zwykle do godziny pierwszej w nocy. Dziś kilka ważnych wątków. Dziś będziemy słuchać wielu niskich basowych instrumentów, a to dlatego, że rozpoczynający się w przyszłym tygodniu festiwal Ad Libitum, 21. już odsłona tego festiwalu, ten festiwal będzie rozgrywał się pod takim hasłem Nisko, Low Sands. Porozmawiamy dziś o tym festiwalu, porozmawiamy o wykonawcach, którzy pojawią się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Jak zawsze zachęcam Państwa do udziału w audycji, do wspólnego słuchania. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Ten adres dziś na pewno nam się przyda. Poza tym nowe płyty, też związane po części z kontrabasem, między innymi płyta, która już od kilku miesięcy czeka na to, abyśmy wspólnie jej posłuchali, mianowicie wspólne dzieło Dave'a Hollanda i Normy Winston, Vital Spark. Nie zabraknie dziś także głosu, o którym mówią, o którym piszą wszyscy w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach. Też głosu niskiego, głosu Cassandry Wilson, którą wspominamy, o której nawet w kontekście tego dzisiejszego spotkania napisali już Państwo do mnie kilka bardzo ciekawych słów. Wielka artystka, która odeszła zdecydowanie za wcześnie, która chyba nie mieściła się w żadnych szufladach gatunkowych. Jak napisał jeden z naszych słuchaczy, świat bez niej jest znacznie gorszym miejscem.

And if the sun, if the sun should rise, tears will devour my

0: Cassandra Wilson, jedyna, niepowtarzalna. Tu w tym utworze napisała sama tekst i w ten sposób go pokazała. Don't drink that corner, my life is in the bush. Nagranie z 1986 roku. Nagranie, które można znaleźć na płycie zespołu New Air. Czyli Henry Fredgill nam się kłania. Ikona muzyki improwizowanej, muzyki awangardowej. Henry Fredgill i jego zespół z Fredem Hopkinsem, który tak pięknie otworzył ten utwór, grając na kontrabasie. Fearon Aklaff na perkusji i Cassandra Wilson w partii wokalnej. 40 lat temu powstało to nagranie, które otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Jam Session w dwójce, w którym obok mnie dziś w naszym dwójkowym studiu Joanna Grodkowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Przemku. Ponownie witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie. Właściwie to mijaliśmy się w korytarzu studia w piątki bardzo często, regularnie.
0: Tak, to jest nasza sztafeta. I mam wrażenie, zresztą Państwo też niejednokrotnie wskazywali na to, że często udaje nam się płynnie połączyć te dwa pasma piątkowe.
1: Joasiu, mówisz dziś... o

0: Trybunie kompozytorów,
1: o Trybunie kompozytorów i dwójkowym jam session. Joanna Grodkowska, która być może państwo, niektórzy jeszcze tego nie wiedzą, ale chyba niewiele jest takich osób. Jesteś, Joasiu, mózgiem, opiekujesz się festiwalem Ad Libitum od wielu, wielu lat. I właśnie no, w tej roli dziś będziemy ciebie słuchali teraz w tym paśmie. Festiwal Ad Libitum, 21 już festiwal, który rozpocznie się za kilka dni. W tym roku, podobnie zresztą jak w każdym, jest klucz, prawda, do tego festiwalu. W tym roku kluczem będą dźwięki te najniższe, emancypacja niskich częstotliwości.
0: Tak, to jest festiwal tematyzowany, jak to się mówi, czyli dodajemy pewną wartość jeszcze do koncertów festiwalowych, do wszystkich muzycznych wydarzeń, warsztatów, pewną refleksję na temat danego problemu, nurtu, dziedziny, rodzaju improwizacji. Tych tematów było już bardzo, bardzo wiele. A w tym roku właśnie niskie dźwięki, a więc nisko brzmiące instrumenty, które stale, no mimo dużych zmian, ale stale są jakby troszkę niedoszacowane, niedoceniane, a tymczasem ich możliwości są ogromne, co udowodnią nasi goście, wirtuozi niskich, nisko brzmiących instrumentów, kontrabasu. Myślę tutaj o przede wszystkim o Marku Dresserze, ale także no, jest Peter Jacquemin, rezydentem festiwalu, też kontrabasista, jest Mateusz Loska. Mamy dużo tub, ale różnych. Są tuby mikrotonowe na przykład w zespole Microtube. Mamy tubę Zdzisława Piernika, która jest instrumentem totalnym. A więc takie to będą brzmienia, a wiedząc, że instrumenty nisko brzmiące działają trochę inaczej niż pozostałe, bo one działają nie tylko na zmysł słuchu, ale właściwie na całe ciało słuchającego, więc obiecujemy państwu także tymi koncertami no, pewne takie doznania totalne.
1: To będzie znacznie szerszy kontekst dla tych instrumentów, które, jak powiedziałaś, z jednej strony są niedoszacowane, ale z drugiej, myślę, że szczególnie w naszych audycjach, w wielu dwójkowych pasmach, są to instrumenty brzmienia absolutnie kultowe. Klarnet basowy, tuba, kontrabas, cały anturaż związany z tymi instrumentami, otoczka, ich także możliwości, które zostają poszerzone, o czym też dzisiaj powiemy, no przede wszystkim posłuchamy i będziemy na festiwalu mieli z tym do czynienia. To wszystko wpływa na niezwykły renesans, trzeba powiedzieć, tych brzmień, taką emancypację ich, i wciąż odkrywamy nowe światy, nowe możliwości tych instrumentów. No i właśnie ten wspólny mianownik tegorocznego festiwalu Ad Libitum będzie traktował właśnie o niskich częstotliwościach.
0: Albo będzie o nich mówił troszeczkę Arebur. O tym pisze Barbara Kinga Majewska, którą z kolei zaprosiliśmy na festiwal w takim nurcie realizowanym już od wielu lat, Zamówienia kompozytorskie. To jest program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez NIMIT, w którym my próbujemy połączyć środowiska improwizatorów i kompozytorów, zadając kompozytorom takie właśnie zadanie, aby stworzyli utwór z elementami improwizacji. W tym roku podjęła się tego Barbara Kinga Majewska, wystąpi z Mateuszem Loską, grającym na kontrabasie. I o swoim nowym cyklu pieśni Outside the Gasthof Barbara Kinga Majewska pisze tak: jako artystka używająca w swojej praktyce głosu jako głównego instrumentu, chciałam potraktować hasło przewodnie festiwalu jako punkt wyjścia do eksploracji Arebur, tego, czego głosom kobiecym z natury brak, niskich brzmień, a więc fantazji na temat tego, jak nisko powinny brzmieć głosy kobiet.

0: Kobiet. To a propos Cassandry Wilson.
1: Właśnie, tak o tym pomyślałem też, wiesz. To a propos Cassandry Wilson. Barbara Kinga Majewska z Mateuszem Loską, to będzie finał już, to będzie niedzielny koncert 13 września, dziedziniec Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej.
0: Laboratorium, a na dziedzińcu wcześniej powiem o tym.
1: No właśnie. Powiemy kilka słów oczywiście o programie, bo tutaj jest kilka niezwykle ważnych punktów, ale oczywiście odsyłamy Państwa do strony festiwalu, do bardzo szczegółowego opisu wszystkich wydarzeń. Pamiętajmy, wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. To jest znakomita informacja,
0: ważna,
1: myślę,
0: wiadomość.
1: Dla wszystkich słuchaczy. Kolejna informacja. Poszczególne koncerty nagrywamy i pojawią się one na dwójkowej antenie w naszych nokturnowych, nocnych pasmach, także w dwójkowym Jam Session.
0: Tak, to jest bardzo dobra dla nas, dla festiwalu wiadomość. To odnowienie współpracy z Radiową Dwójką i przekazywanie nagrań koncertów do archiwum, do odtworzenia ich po festiwalu. W tym roku wyjątkowo dużo tych koncertów nagrywa radio, to znaczy my nagrywamy i przekazujemy aż 9. Także naprawdę będzie czego słuchać. A jeśli chodzi o program i taki rys jego, może zacznę tak, że ta inauguracja, o której już wspomniałeś, w Pardon to tu, 10 września w czwartek, to będzie rzeczywiście bardzo mocny wieczór, bo mamy tam wielką naszą gwiazdę, czyli Marka Dressera. Kontrabasistę legendarnego. Ty o nim powiesz na pewno więcej.
1: Dzisiaj skorzystam z tej okazji, bo to naprawdę jeden z moich ulubionych kontrabasistów.
0: Przylatuje do nas z Los Angeles, a więc no, to rzeczywiście jest wielka radość gościć go w Warszawie. A po nim duet Flater. To jest nowy duet Matsa Gustafsona, który grać będzie na bardzo różnych instrumentach. Nawet nie będę ich wszystkich wymieniać, ale oczywiście pierwszym jego instrumentem jest flet. A z nim Delphine Jussin. To jest także flecistka, o której mówi się, że no, jest taką najbardziej radykalną postacią współczesnej francuskiej sceny improwizacji. Mhm. A więc to będziemy sprawdzać. Jak
1: tego duetu nie można, przegapić. Mats Gustafsson słynie z tego, że dobiera sobie współpracowniczki, współpracowników, że lubi koncentrować się, prawda, na poszczególnych jakby fazach swojej też działalności. Mhm. Tutaj przede wszystkim flety, no ale słuchaczom tej audycji nie musimy tego muzyka przedstawiać. To jest ta półka, co Colin Stetson, czyli wielcy miłośnicy niskich częstotliwości.
0: Tak jest. A wieczór rozpocznie duet Czarnoziem, czyli Dawid Dąbrowski na syntezatorze modularnym i Michał Giżycki na klarnecie basowym właśnie i na saksofonie. A dołączy do nich w pewnym momencie Lazara Rossell Albear. To jest artystka multimedialna i multiinstrumentalistka, grająca i na perkusji, i na trąbce kieszonkowej, i performerka, używająca także swojego głosu. To jest kubańsko-belgijska artystka, członkini The Art Ensemble of Brussels. I tu zatrzymajmy się, bo ten zespół, zespół Petera Jacquemena, jest właściwie także rezydentem festiwalu, ponieważ zagrają oczywiście w finale, na końcu, w tym swoim dużym sześcioosobowym składzie i będzie to z pewnością spektakularne, bo oni słynni są z tego, że no, tworzą sztukę performatywną, więc to będzie także coś do oglądania.
1: Jednocześnie dodam, że wpisują się fantastycznie w ideę festiwalu i w ten cykl koncertów finałowych. Często festiwal Ad Libitum kończą właśnie ansamble, które łączą światy, prawda?
0: Tak,
1: świat
0: jest
1: muzyki współczesnej z improwizacją, z eksperymentem, właśnie z noizem także.
0: Tak, a ponieważ naszą ideą zawsze jest łączenie artystów, którzy nigdy wcześniej ze sobą się nie spotkali,

0: No to zespół The Art Ensemble of Brussels pojawi się już na inauguracji. Właśnie mówię o Lazarze Rosel-Albear i jej dialogu z Czarnoziemem. I teraz przejdę do finału, żeby stworzyć taką klamrę. Finał w dwóch miejscach Centrum Sztuki Współczesnej o 17:00 na Dziedzińcu. Rzecz ważna bardzo również i dla tematu tego festiwalu. Niskie dźwięki, Low Sounds Krzysztofa Knitla. Utwór na taśmę zrealizowany w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w 1978 roku.
1: Pięknie.
0: Tak, medytacyjny, niskie częstotliwości, pół godziny takiego brzmienia, a na nim muzycy The Art Ensemble of Brussels, przechadzając się swobodnie po dziedzińcu, będą na tej kanwie tworzyć swoje delikatne, myślę, interwencje, improwizacje. Także takim spektaklem zacznie się finał, po czym zaprosimy Państwa do sali imienia Wojciecha Krukowskiego. To jest budynek laboratorium i tam mamy trzy koncerty. Najpierw Wszystko Nisko to zespół Pauliny Owczarek, jedna z jej wielu formacji. Zresztą muzycy ją tworzący wchodzą ze sobą w różne rodzaje interakcji, składy tworzą. To jest początek. Potem właśnie...
1: Ja tylko dodam, przepraszam, że tak, w zespole Wszystko Nisko zabrzmią cztery takie instrumenty. Saksofon barytonowy, podwójnie, akustyczna gitara basowa i kontrabas.
0: Będzie bardzo nisko.
1: Będzie bardzo nisko.
0: Potem zapowiadana już Barbara Kinga-Majewska i Mateusz Loska, a na zakończenie The Art Ensemble of Brussels. No to jest bardzo ciekawa formacja. Mamy tutaj dużo niskich instrumentów też, ale mamy przede wszystkim właśnie ten performance. Takie są ramy festiwalu, czterech dni festiwalu, który będzie miał w programie aż 13 koncertów. Dwa dni pomiędzy tymi, w tych ramach właśnie, będą spędzone w Hashtag Lab. To jest miejsce szczególne, magiczne powiedziałabym, stworzone przez Hashtag Ensemble jako społeczna instytucja kultury na Barskiej 29 na Ochocie. Bardzo przyjazne, bardzo miejsce, bardzo twórcze. Miejsce, które zaprasza różne organizacje, festiwale, wydarzenia i my jesteśmy z Hashtag Lab od początku ich istnienia tam na Barskiej.
1: Już znakomicie się tam czujemy.
0: Czwarty rok, tak. Tak, to jest miejsce stworzone dla takiej muzyki, zwłaszcza tych mniejszych składów czy solowych występów. Tam no, cała masa muzyków, wszystkich może nie wymienię, ale ja czekam bardzo na Nurię Andorę, która będzie ponownie gościć na festiwalu, a była zjawiskowa kilka lat temu. No ale w duecie z nią, w dialogu z nią Aleksandra Chciuk, a więc możemy także liczyć na performance w wykonaniu obu tych pań. Krzysztof Knitel z duetem Replika. To także pierwsze takie spotkanie dzięki Ad Libitum. Będą też Zdzisław Piernik i muzycy The Art Ensemble of Brussels. No jak mówię, Zdzisław Piernik to no, jest to przecież legenda no, właśnie nisko brzmiącej tuby.
1: Absolutnie.
0: Eksperymentator najbardziej radykalny chyba z tych...
1: Ktoś, kto... Można chyba tak powiedzieć, kilkadziesiąt lat temu łączył już te światy, o których cały czas tutaj mówimy, prawda? I znakomicie czuł się grając z muzykami, na przykład free jazzowymi, którzy mogliby być jego wnukami.
0: Tak.
1: Piątek w Hashtag Labie, zwracam uwagę Państwa też, bo to będzie taki tubowy dzień. Ja bardzo czekam na ten koncert Microtube z Robinem Haywardem, to trio tub mikrotonowych.
0: Tak, świetne brzmienia, ale także dwa puzony, czyli Rage Torn Bones, Matt Barbier i Weston Olenski. No dużo, dużo atrakcji, a w finale tych dni w Hashtag Lab wystąpi grupa warsztatowa Ad Libitum, młodzi muzycy piątka młodych improwizatorów, którzy pochodzą z różnych scen światów, muzycznych. Prawda?

0: I połączy je rezydent festiwalu, czyli Peter Jacquemin z The Art Ensemble of Brussels, i wystąpią razem w sobotę w finale tego dnia sobotniego w Hashtag Lab. Tak wygląda program, a chciałam jeszcze dodać, bo powiedziałeś o mnie mózg trochę chyba na wyrost.
1: Spiritus movens.
0: O, może.
1: Może ładniej.
0: Może ładniej, ale takim prawdziwym mózgiem, czy no tym duchem, który stworzył festiwal, jest oczywiście nadal z nami Krzysztof Knitel, którego tutaj honorujemy szczególnie, ponieważ w przyszłym roku piękny jubileusz. A to on stworzył, wymyślił ten festiwal. On przede wszystkim zrozumiał i zaobserwował brak, wielki brak, a brak najtrudniej zauważyć. Brak improwizacji, zajęć z improwizacji w całym systemie szkolnictwa muzycznego w Polsce. I to było takie właśnie zadanie dla Polskiej Rady Muzycznej, dla Fundacji Polskiej Rady Muzycznej, żeby ten brak w jakiś sposób, chociaż minimalnie, ale jednak uzupełniać. Stąd warsztaty od pierwszej edycji, stąd dbałość o właśnie młodych polskich muzyków, żeby ich kontaktować z gwiazdami. Ale zanim jeszcze coś powiesz, to chciałabym opowiedzieć tutaj historię sprzed pół godziny, kiedy zapowiedziałam Wojtkowi Ciarce, realizującego nasz program, że będziemy rozmawiać o
1: festiwalu Adlibitum,
0: to powiedział, a wiesz, a ja grałem. W pierwszej czy drugiej edycji zgadaliśmy się potem i rzeczywiście to musiała być druga edycja, w której grupą warsztatową byli młodzi, bardzo jeszcze muzycy ze Szkoły Muzycznej na Miodowej. Pracowali pod okiem samego Petera Ablingera, wykonując na koniec bardzo poważne muzyczne kompozycje i też performując na dziedzińcu Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Także to jest dla mnie wiadomość wieczoru.
1: I jeśli Wojciech Ciarka tak dobrze pamięta to wydarzenie sprzed 20 lat, to znaczy, że było
0: zrobiło wrażenie.
1: Istotne, że zrobiło wrażenie, bo właśnie cechą festiwalu Ad Libitum jest też to, że można się zatrzymać, posmakować te elementy, o których tutaj mówimy. Cztery dni, długie, prawda, wieczory. Koncerty rozpoczynają się głównie o 19, ten w niedzielę o 17, więc jest czas, aby to wszystko do nas dotarło.
0: Ale prawda? Ważna też informacja, poza tym, że wstęp wolny, to charakter tych naszych spotkań, tych koncertów jest i przestrzeni jest taki, że można się czuć naprawdę swobodnie. Można przyjść na koncert, ale wyjść na chwilę, wrócić. Są przerwy między tymi setami, które są momentem takiej szczególnej zupełnie możliwości rozmowy z artystami,
1: właśnie,
0: którzy chętnie wychodzą i rozmawiają z ludźmi. To myślę, że jest
1: złapania
0: warte
1: oddechu, złapania dystansu, prawda? A potem dla nas wszystkich, dla państwa też, wiemy o tym nie od dziś, bardzo ciekawe jest skonfrontowanie tych wrażeń na gorąco z nagraniem, które pojawia się, które my też będziemy tutaj układać, wybierać, bo no, takie są prawa festiwali nowych, muzyki nowej, muzyki improwizowanej. Niektóre rzeczy brzmią z nagrania, później nagrane lepiej, niektóre gorzej, prawda? Tak to już jest.
0: To są festiwale, Ad Libitum należy do grupy festiwali największego ryzyka, można powiedzieć.
1: No właśnie.
0: Bo nigdy nie wiemy do końca, co się wydarzy na estradzie festiwalowej.
1: I dlatego jest tak ciekawy. Musimy jeszcze wymienić tutaj nazwiska dwóch autorów, których znają państwo doskonale z anteny dwójkowej. Tomasza Gregorczyka i Janusza Jabłońskiego, którzy od lat projektują też ten festiwal,
0: są kuratorami. A wraz z nimi już wcześniej zaczynał Antek Michnik i Kuba Krzewiński. Także mamy czterech kuratorów. Program jest wypieszczony i różnorodny, bo to różne osobowości. Ja gorąco zapraszam wszystkich państwa.
1: Jasiu, bardzo dziękuję. To była duża przyjemność, że byłaś dziś z nami. Joanna Grodkowska.
0: Dziękuję, Przemku. Dziękuję państwu i zapraszam.

u nas teraz kolejne basowe brzmienie i to będzie już sam Mark Dresser. Mark Dresser, o którym powiemy dziś kilka słów. Jest okazja, aby przypomnieć także te jego legendarne, tak chyba trzeba powiedzieć, nagrania sprzed lat. Dresser, rocznik 1952, urodzony w Los Angeles. Przed nami teraz fragment jednej chyba z najbardziej niezwykłych płyt pomyślanych na kontrabas solo. Unveil. Te nagrania powstawały w latach 2003-2004.

unveil, czyli odsłonić, odkryć, ujawnić coś. Tak zatytułował jedną ze swoich najważniejszych autorskich płyt Mark Dresser. Nagrania, które powstawały na przestrzeni roku od stycznia 2003 do lutego 2004 roku. Unveil i przed chwilą ta krótka, rytmiczna, taka zrytmizowana forma klawus. Mark Dresser, który wystąpi w najbliższy czwartek właśnie z recitalem w klubie Pardon Totu. Kontrabasista absolutnie wyjątkowy, który poza tym, że oczywiście działa solo, że tworzy własne składy, jest liderem kilku ważnych zespołów, to na przestrzeni lat był jednym z

0: ważniejszych muzyków, z którymi grywał, improwizował, występował Anthony Braxton. Podpora kwartetu Braxtona, także wieloletni współpracownik Tima Berna, Raya Andersona, Satoko Fuji, Garego Hemingwaya, Johna Zorna i wielu, wielu innych. Mark Dresser znów przyjeżdża do Polski, a u nas teraz fragment, dosłownie fragment rozmowy, jaką przeprowadzili z artystą Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. To będzie fragment dotyczący, pokazujący nam Dressera jako takiego poszukiwacza, odkrywcę poszerzającego możliwości kontrabasu nie tylko jako muzyk, jako instrumentalista, ale także jako konstruktor instrumentów. A zaraz potem jeszcze jeden fragment solowy z płyty Unveil, który wyjaśnimy sobie po wysłuchaniu tego fragmentu.
1: Na niektórych twoich zdjęciach na mostku kontrabasu umieszczony jest zestaw metalowych prętów. Co to takiego?
2: Nazywam je tines, jak zęby w widelcu lub grabiach. I to od nich pochodzi tytuł nowej płyty Tines of Change. Kiedyś wpadłem na pomysł, że fajnie byłoby mieć przyczepione do basu coś pomiędzy afrykańską mbirą, a instrumentem zwanym stroke trots, który widziałem u kompozytora Roberta Ericksona. Z tym, że u niego te pręty były bardzo długie i miały piękny, czysty rezonans. Więc był to kolejny zwariowany pomysł, z którym zwróciłem się do Kenta McLagana. To było w 2014 roku.
3: Many feet long, but they had this beautiful, pure pitch, resonating pitch that, and it was a crazy idea. But you know, again, once you know, I at one point at, in 2014, I said, "Listen, Kent, you know, we've been doing this. People wanted to build me basses, really good makers, but I had worked so closely with Kent." And he was very reasonable. I mean, his goal back then was to make a bass that anyone could own.
2: Nie jeden lutnik chciał zbudować dla mnie instrument, ale współpracuję tak blisko akurat z Kentem, między innymi dlatego, że jest z nich wszystkich najrozsądniejszy. Na tamtym etapie jego celem było na przykład zbudowanie kontrabasu, na którego każdego będzie stać. Nie używał wyrafinowanego drewna. Wybierał zwykły, lokalny świerk i klon, żeby instrumenty były niedrogie i trwałe. A ja miałem ograniczone środki z uniwersytetu, a do tego pomyślałem, że nikt lepiej niż Kent nie rozumie, o co mi chodzi. Do tego jest niezwykle bystry i ma ucho jak akustyk. Dokładnie rozpoznaje częstotliwości tonów podstawowych i alikwotów. Większość lutników koncentruje się na historycznych aspektach sztuki rzemieślniczej, a Kent je zna, ale nie jest do nich zanadto przywiązany. Nawiasem mówiąc, nie wiem, na ile jesteście za pan brat z lutnictwem, ale na przykład istnieje coś takiego jak purfling, ożyłkowanie. Zobaczcie. To jest ta linia wzdłuż brzegów płyty wierzchniej. Nawet nie wiem, z czego się ją robi, ale jest wpuszczana w głąb i w założeniu ma zapobiegać pękaniu instrumentu. Ten kontrabas mam od 1979 roku, a zrobiony został w 1901 przez firmę Hawks i jest kopią włoskiego instrumentu. Ten model był produkowany, ciekawostka, dla armii brytyjskiej. Wysyłano je do ówczesnej Rodezji i stąd te hebanowe gwoździe, które widać na moim instrumencie. Miały one zwiększać odporność tych kontrabasów na wilgotne powietrze. Wracając do tematu. Kent McLagan świetnie zna się na drewnie. Spodnią płytę kontrabasów rzadko wykonuje się z jednego kawałka drewna. Zwykle z dwóch, czasem z trzech lub czterech. Jeśli dobrze pamiętam, tył basu, który Kent zrobił dla mnie, składa się z 24 pasków klonu. On po prostu umie łączyć drewno. Poprosiłem go kiedyś o podróżny instrument. Z tymi przystawkami pod podstrunnicą, ale ze zdejmowanym gryfem. I żeby ważył poniżej 25 pięciu kilo, wraz z futerałem. Rzuciłem ten pomysł, a Kent powiedział tylko, jasne. Zbudował go dla mnie w 2015 roku. Jeśli zaś chodzi o Times, o te pręty, to przygotował 11 różnych wersji. Eksperymentowaliśmy ze sposobem montażu,

0: który najmniej będzie wpływał na brzmienie kontrabasu, a także nad liczbą i strojeniem tych prętów. Każda z tych decyzji miała kluczowe znaczenie. Kent jest bardzo ważny dla całej mojej ewolucji artystycznej. Musiałem się uczyć używać tych wszystkich narzędzi i zadecydować, co się sprawdza, a co nie. Dokonywałem wyborów, a potem ruszaliśmy z pracami dalej. To niesamowity współpracownik. Rarely do you see one made out of one piece. Often two, sometimes three and four. The back of the bass that he made me was 24 strips of maple. Mm-hmm. You know, it's just incredible. And so he just knows how to join wood. And what I asked him is to make me a travel bass that had the pickups inside, that had a removable neck that weighed under 50 pounds in a case. Mm-hmm. And then the last moment I said, I have this idea that would you be interested in checking this out? He said, sure. And so the bass was built for me in 2015. And the set of times he's made me at least 11 different versions. And so it's this experimental process of experimenting with the best way to attach it, the way to attach it that doesn't impede the sound of the bass acoustically, how to do it, what's the tuning, how many times, all very impactful decisions. Mm-hmm. So, and, you know, he's just been so important in my evolution because these tools, you have to learn how to play them and you have to determine what's working and what's not. And so, I make choices, you know, and then we move on from there. So, yeah, no, he's been an incredible collaborator.
1: Czy da się podstrajać te pręty, o których mówiłeś?
2: Or is it
3: the latest set is, but I don't tune them. I have two sets that I prefer, and mm-hmm. You just have to learn how to play it and how to use it. And so, like, mm-hmm. you know, endless possibilities is not.
0: Najnowszy zestaw da się przestroić, ale nie korzystam z tej możliwości. Mam dwa ulubione zestawy, a na każdym musiałem nauczyć się grać. Nieograniczone możliwości nie są więc czymś, czego potrzebuję. Czasem wpadają mi do głowy jakieś nowe pomysły, które podsuwam Kentowi, ale staram się też dawać mu spokój, żeby mógł się od czasu do czasu zająć czymś innym. Mam też od niego pięciostrunowy kontrabas oraz Times do niego, ale muszę się przyznać, że nie miałem na razie czasu się tym zająć. Właśnie w tamtym zestawie pręty są strojone i jest ich mniej niż w innych zestawach. Ma on chyba 5 czy 6 prętów, a mój najczęściej używany zestaw, ten, który słychać na Times of Change, składa się z 7 prętów. Mam też zestaw 8, który działa zupełnie inaczej. Ma więcej alikwotów, dźwięki są dłuższe i dziwniejsze.
3: On Tides of Change is a set of 7, and I have another set of 8 that is really different.

Mark Dresser i jego dźwiękowe laboratorium, jego warsztat pracy, o którym nam opowiadał, jedyny, niepowtarzalny. Przed chwilą jeszcze jeden fragment z albumu Unveil. Fragment wyjątkowy, zamykający zresztą całość, zatytułowany Baka One, napisany, poświęcony legendarnemu kubańskiemu kontrabasiście Israelowi Lopezowi. Rzecz skomponowana, jak wyjaśnia nam w komentarzu Dresser, rzecz, w której pobrzmiewają również echa, a konkretnie harmonia z bachowskiej szakony, z drugiej partity na skrzypce solo. No to pozostańmy jeszcze przez chwilę w świecie Marka Dressera, którego usłyszymy grającego solo w najbliższy czwartek w klubie Pardon to tu. I cofnijmy się teraz jeszcze o dekadę, do roku 1994. A więc tak naprawdę początki, jeśli idzie o tworzenie także zespołów przez Marka Dressera, kameralnych, odważnych składów. No i teraz przed nami jeden z nich w materiale, w pomyśle całym na płytę. Lata 90. to był, jak być może Państwo pamiętają, czas, kiedy znakomici improwizatorzy bardzo chętnie improwizowali do niemych filmów. I tutaj na warsztat poszedł jeden z pierwszych filmów Grozy. Niemiecki film z roku 1920, Gabinet doktora Caligari. Jedno z tych kultowych, jedno z tych najważniejszych dzieł ekspresjonizmu

niemieckiego. Obraz oczywiście stał się tylko inspiracją do improwizowanych partii, do całego konceptu, całej suity, która ułożyła się później i ukazała w formie płyty The Cabinet of Dr. Caligari. Na trąbce

Dokładnie za 16 minut wybije północ. Jam Session w dwójce. Przed chwilą gabinet doktora Caligari. Ten obraz z 1920 roku zainspirował Marka Dressera i towarzyszących mu tutaj muzyków improwizujących. Mnóstwo, powiedzielibyśmy, jazzowej interakcji w muzyce tria. Dave Douglas, trąbka, Denman Maroney, fortepian i Mark Dresser grający na kontrabasie. Uwertura i At the Fair. Dwa pierwsze ogniwa tego albumu, który w swoim czasie odegrał ważną rolę. To był dokładnie

1994 rok, oficyna Knitting Factory Works. No i te przecinające się poszukiwania muzyków, głównie nowojorskich, John Zorn, Bill Frisell, Dave Douglas, no i właśnie Mark Dresser, którzy wprowadzili dużo nowego życia, jeśli idzie o właśnie improwizowanie do obrazu, pod obraz. Sięgamy po te nagrania od czasu do czasu. Dziś w kontekście postaci Marka Dressera. Dziś basowo, jak powiedzieliśmy na początku naszego spotkania, festiwal Ad Libitum, od którego wyszliśmy, który w tym roku karmi się, jeśli można tak powiedzieć, hasłem nisko, low sounds. Stąd oczywiście dużo brzmień basowych tej dzisiejszej nocy. No i teraz sięgam, zanim powrócimy do twórczości Cassandry Wilson, o której Państwo piszą, o której rozmawiamy sobie drogą mailową. Od razu też mówię, mamy oczywiście w planach pokazanie płyt Cassandry Wilson także w naszym paśmie niedzielnym w wieczorze płytowym. Tutaj bardzo jestem otwarty na Państwa propozycje dotyczące repertuaru, bo jak wiemy, Cassandra Wilson pozostawiła mnóstwo fantastycznych albumów. No ale zanim Cassandra Wilson, to teraz zaśpiewa inna wielka dama współczesnej muzyki improwizowanej, Norma Winston, Brytyjka, która wspólnie z Dave'em Hollandem przygotowała bardzo ciekawą płytę, Vital Spark, rzecz z muzyką Kenny'ego Wheelera, wspaniałego kanadyjskiego artysty, trębacza, kompozytora, który zmarł w Londynie w roku 2014 w wieku 84 lat. Dave Holland wspólnie z Normą Winston przygotowali album, gdzie sięgają po ostatnie kompozycje Wheelera, opracowane na duży zespół. Zespół The London Vocal Project, prowadzony przez Pita Churchilla, a do niego oczywiście skład jazzowy, który jest osią tego albumu. Nicky Iles przy fortepianie, James Madren na bębnach, na saksofonach tenorowym i sopranowym Mark Lockhart oraz znakomity gitarzysta John Paricelli. Norma Winston w partiach wokalnych, no i Dave Holland i jego niepowtarzalne brzmienie, jego niepowtarzalny kontrabas. Dave Holland, który, proszę Państwa, 1 października tego roku skończy 80 lat. Już teraz możemy umówić się na spotkanie z jego twórczością, przebogatą twórczością. Spoglądam w kalendarz. Piątek to drugi dzień października. Wpisujemy w kajet tę datę, no a dziś słuchamy fragmentów tej nowej płyty, która nazywa się Vital Spark. I właśnie od kompozycji tytułowej zacznijmy, a następnie jeszcze dwa tematy Wheelera: Infant Joy oraz Heavenly City.

Muzyka Kenny'ego Wheelera, jego tematy w takim właśnie opracowaniu. Rozmach, duży skład, rzecz pomyślana na jazzowe combo, a do tego The London Vocal Project, czyli soprany, alty, tenory, basy pod kierownictwem Pita Churchilla. To pomysł Dave'a Hollanda, który do spółki z Normą Winston, czyli Brytyjczycy, którzy doskonale znali Wheelera, którzy pracowali z nim. Norma Winston przecież działała w zespole Azimuth właśnie z Kennym Wheelerem i Johnem Taylorem. Zatem brytyjska myśl, brytyjski pomysł Hollanda i Winston właśnie na ten projekt. Na fortepianie grał Nicky Iles, na bębnach James Madren, na saksofonach Mark Lockhart, na gitarze John Paricelli. 3 z 9 tematów zabrzmiały w dwójkowym jam session. Tytułowy Vital Spark, następnie Infant Joy i przed chwilą Heavenly City. Kenny Wheeler w rękach Dave'a Hollanda. Płyta, która ukazała się w tym roku, w roku, w którym Dave Holland kończy 80 lat. 12,5 minuty po północy napisał do nas Ari. Ostatnio niesamowicie często słyszymy o odejściu znanych postaci świata muzyki. Choć czasem szczególnie odczuwamy tę stratę. Cassandra Wilson była jedną z pierwszych wokalistek, które poznałem, odkrywając dla siebie świat jazzu i niewątpliwie pierwszą muzyczną miłością w jazzie, która oczarowała mnie głębią wyjątkowego, niepowtarzalnego głosu. New Moon Daughter czy Traveling Miles na długo zdefiniowały mój gust w muzyce wokalnej. A Life is Blindness traktowałem niemal jako ważniejszą wersję niż oryginał. Dla mnie Cassandra będzie na zawsze, póki będę słuchał muzyki. Jestem wdzięczny za wszystko, co zaśpiewała. Tak pisze nasz przyjaciel Ari, przypominając nam jednocześnie, że Cassandra Wilson na przestrzeni tych wszystkich lat stworzyła własną taką niepowtarzalną miksturę blues, jazz, muzyka folk, muzyka world, country. Potrafiła to wszystko połączyć w jeden swój świat, bardzo charyzmatyczny. Właśnie potrafiła śpiewać przeboje U2, Nila Younga w ten sposób, że stawały się jej własnymi utworami. A zaczynała, pamiętamy o tym, w ramach ruchu M-Base. I właśnie w tej ostatniej części chciałbym sięgnąć po wczesne nagrania Cassandry Wilson. Te, które zabrzmią za chwilę, powstały w grudniu 1990 roku, czyli absolutne początki Cassandry Wilson, Nowy Jork. Zespół Steve'a Colemana, legendarny już dziś zespół Five Elements i sesja do płyty Black Science. Cassandra Wilson pojawia się tutaj

jako taka gościni specjalna w trzech utworach. Wybrałem dwa spośród tych z udziałem Cassandry Wilson, Beyond All We Know, a następnie A Vial of Calm. No i fantastycznie skrojony zespół Steve'a Colemana, Five Elements, w roku 1990, czyli James Wideman, fortepian, David Gilmour, gitara, Reggie Washington, bas elektryczny, Mervyn Smithy Smith, bębny i Steve Coleman, saksofon altowy.

Cassandra Wilson i jej embejsowy świat, świat Steve'a Colemana, z którym współpracowała. Przed chwilą dwa nagrania z 1990 roku, Beyond All We Know i przed chwilą A Vial of Calm. Steve Coleman, jego formacja Five Elements i fragment kultowego już dziś albumu Black Science. Pan Paweł z Gdańska napisał: te dzisiejsze niskotonowe jam session doskonale pasuje do pogody, jaką mamy teraz na Pomorzu. Wilgotno, bezwietrznie i jakoś tak melancholijnie. Nieśpieszne dźwięki kontrabasu, kojący głos Cassandry Wilson wpisują się znakomicie w taką aurę. Słucham z przyjemnością, pisze pan Paweł z Gdańska. Pozdrawiamy pana, panie Pawle. Słuchając w tej ostatniej części naszego spotkania tej wczesnej, tej młodej Cassandry Wilson, która, jak wiemy, studiowała wówczas tradycję Billie Holiday, analizowała nagrania Betty Carter, jak mówiła, chciałam osiągnąć ten rodzaj elastyczności, co Betty Carter. Ten rodzaj elastyczności, jaką mają muzycy. Chciałam umieć improwizować na funkcjach harmonicznych, rozumieć język, jakim posługują się muzycy. Podziwiałam na swój sposób Betty Carter. Bardzo dużo jej słuchałam. Tak dużo, że w końcu musiałam przestać. Największą radość odczuwam wtedy, gdy sięgam do emocjonalnych pokładów śpiewanych pieśni. To moja silna strona, to moje forte. To fragment rozmowy, którą przeprowadził Paweł Brodowski z artystką w roku 2008. Ale już w tych nagraniach wczesnych, których słuchamy, czujemy, że Cassandra Wilson, nawet u boku Steve'a Colemana, tak zaawansowanego technicznie artysty, jego zespołu, ucieka ona od popisów technicznych, skupia się raczej na emocjach. Tak zresztą było u niej do samego końca. A te spotkania w latach 80., w latach 90. właśnie z takimi gigantami jak Steve Coleman czy Henry Fredgill, odcisnęły piętno na

działalności Cassandry Wilson. No to teraz proponuję, abyśmy powrócili do początku, czyli do roku 1986. 40 lat temu Cassandra Wilson wystąpiła na albumie Air Show No. 1. To był zespół Air, a dokładnie New Air.

tenorowym oraz na flecie. Fred Hopkins na kontrabasie, kolejny fantastyczny basista, którego dziś słuchamy. No i Fearon Aklaf na perkusji. Proponuję z tego long playa, nagranego we Włoszech, nagranego w Mediolanie w czerwcu 1986 roku dla oficyny Bonandriniego, Black Saint. Z tego long playa trzy utwory, które płytę zamykają. W pierwszym i trzecim usłyszymy głos Cassandry Wilson, a ten pośrodku to będzie piękne uzupełnienie tych basowych światów, o których dziś mówimy. Apricots of their wings, Salute to the Enema Bandit, Side Step.

Pewna dawka szaleństwa w głosie Cassandry Wilson w utworze Side Step, który zamyka long play Air Show No. 1 formacji New Air, formacji Henry'ego Fred Gilla. Lider grający na saksofonach altowym, tenorowym oraz na flecie, Fred Hopkins na kontrabasie, Firon Aklaf na bębnach, no i oczywiście Cassandra Wilson. Nagrania włoskie, nagrania, które powstały w Mediolanie w czerwcu 1986 roku. Jak wiemy, tam swoją siedzibę miała znakomita wytwórnia Black Saint. Za 7 minut wybije godzina pierwsza. Domykamy nasze dzisiejsze spotkanie w dwójkowym Jam Session. Na finał, na zamknięcie, fragment jednej z tych najważniejszych, najgłośniejszych płyt Cassandry Wilson. Płyta, o której Państwo piszą, płyta, którą na pewno warto, abyśmy posłuchali wspólnie od samego początku do końca w wieczorze płytowym, szczególnie w tym roku Milesa Davisa. Traveling Miles, czyli osławiony tribute, swojego rodzaju hołd dla Milesa Davisa, rzecz, która ukazała się w roku 1999. Z tej płyty na dobranoc wybieram utwór Sky and Sea, Blue in Green. Na gitarze zagra Pat Metheny, a na kontrabasie Dave Holland. Wojciech Ciarka, Przemek Psikuta, kłaniamy się. Dobrej nocy.

przed nami dużo muzyki współczesnej oraz XX wieku, ale także w charakterze interludiów pojawią się symfonie z połowy XVII stulecia Jakuba Gołąbka. Czy nieco późniejszy, bo z lat 20. XIX wieku, koncert klarnetowy Karola Kurpińskiego. Takie są nasze plany na najbliższe godziny. Przypomnę też koncertującą muzykę Tomasza Jakuba Opałki oraz dawne koncertowe nagrania Zbigniewa Bagińskiego. To będą obok muzyki kompozytorów Szkoły Krakowskiej najważniejsze wątki tej nocy. A zaczynamy od Jakuba Gołąbka, jego partity C-dur z 1779 roku, przeznaczonej na instrumenty dęte. Grać będzie Och Orkiestra Martyny Pastuszki, prowadzonej tym razem od klarnetu historycznego przez Lorenza Coppolę.

Od klarnetu Och orkiestrę prowadził Lorenzo Coppola, a była to partita w tonacji C-dur Jakuba Gołąbka. A przed nami teraz już dzieło symfoniczne z roku 2012, czwarta symfonia Zbigniewa Bagińskiego. Pierwsza z czterech części tego dzieła jest najbardziej rozbudowana, najkrótsza to tradycyjnie część trzecia, a będzie to nagranie koncertowe z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 11 maja 2013 roku z naszego radiowego studia imienia Witolda Lutosławskiego. Gra Polska Orkiestra Sinfonia Juventus. Dyryguje Krzysztof Słowiński. Oto czwarta symfonia Zbigniewa Bagińskiego.

Polską Orkiestrę Sinfonia Juventus prowadził Krzysztof Słowiński, a było to koncertowe wykonanie czwartej symfonii Zbigniewa Bagińskiego. Do muzyki zmarłego dwa lata temu, 24 sierpnia, Zbigniewa Bagińskiego będziemy tej nocy jeszcze wracać. A teraz proponuję koncert na klarnet basowy, basset horn i orkiestrę kameralną Tomasza Opałki. Utwór z roku 2023 nosi tytuł Dimorphos i nagrała go na płytę solistka Jadwiga Czarkowska-Harasimowicz z orkiestrą muzyki nowej z Katowic pod dyrekcją Szymona Bywa.